0: był kibicem Hutnika Kraków. Władze Wisły Kraków w wydanym oświadczeniu stanowczo potępiły takie akty przemocy. Dziś w Kijowie odbędzie się spotkanie koalicji chętnych. Polska jest jej częścią. Udział przedstawicieli naszego kraju jest możliwy w formie wideokonferencji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki, odnosząc się do nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy podczas dzisiejszych obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Polityk dodał w TVP Info, że Polska i Ukraina bez względu na wszystko mają wiele wspólnych celów strategicznych.
1: My się różnimy nie tyle z Ukraińcami, co z pewnymi częściami władzy ukraińskiej po jej absolutnie błędnych decyzjach nazwania jednej z elitarnych jednostek imieniem bohaterów UPA i w tym się różnimy. Natomiast strategicznie interesy Polski i Ukrainy nadal są bardzo sobie bliskie. To znaczy wspieramy Ukrainę w tym, żeby ona pokonała agresywną Rosję, która zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Polsce, co widzimy co i rusz w kolejnych prowokacjach. Zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest w polskim interesie narodowym.
0: Spotkaniu koalicji chętnych współprzewodniczyć się będą prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii oraz kanclerz Niemiec.
2: To są aktualności jedynki.
0: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Przemysław K. zeznawał w warszawskiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia mogące być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
3: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
4: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
3: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
5: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
3: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Odwiedzili historyczne miejsca w Białymstoku na rowerach. Prawie 200 rowerzystów pojechało w 10. peletonie pamięci. Wystartowali sprzed Teatru Węgierki i przejechali przez centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z czasami II wojny światowej. Wielu uczestników podkreślało, że to dla nich okazja do połączenia aktywności i dowiedzenia się czegoś o swoim mieście.
6: To jest konieczność, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu właśnie ciekawym i dlatego jesteśmy. Bardzo ładna inicjatywa.
7: Lubię jeździć i czegoś ciekawego się dowiedzieć.
6: Czyli to można powiedzieć takie połączenie.
7: Historii przy okazji wycieczki rowerowej.
8: Przygotowaliśmy 4 punkty w historycznych miejscach związanych z sowiecką okupacją bądź też z przygotowaniami do wojny obronnej Polski w 1939 roku.
9: Koordynator peletonu pamięci dr Piotr Popławski.
8: Trasa ma taki chronologiczny charakter. Najpierw pokazujemy polską obronę we wrześniu 1939 roku. Następnie przez chwilę okupację niemiecką, okupację sowiecką, jej skutki i potem zahaczamy o okres końca wojny i okres powojenny.
10: Jest ważne, żeby aktywność sportową połączyć przez okazję historyczną.
9: Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru Wojciech Śleszyński.
10: Jedziemy ulicami naszego miasta i poznajemy te miejsca, które codziennie oglądamy, ale zobaczymy je pod innym kątem. Poprzez sport dowiadujemy się o tych ciemnych, czarnych czasach z historii naszego miasta.
0: Peletony pamięci organizuje Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Przejechało ono już przez Rygę, Tallin i Wilno, a w przyszłym tygodniu wyruszy peleton w Kiszyniowie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do rana przelotne opady deszczu mogą występować w północnych regionach Polski. Przez cały poniedziałek popada już na przeważającym obszarze kraju, a na północnym wschodzie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna w ciągu dnia do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie.

0: historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio.

tick is in my head. The lunatic is in my head.

A, B, C, D. Ala ma asa, as to ali pies. Nikt się z nim nie bawi, bo szkolony jest. Ola miała kota, lecz zagryzł go as. Wszyscy bardzo się boimy, by nie zagryzł nas. To jest pszczółka Maja, tu stoi ul. To jest alitata, co żyje jak król. Mógłby być konsulem, gdyby tylko chciał. Tata Oli siedzi w ulu, bo za

to Olasem dwa. Obie z jednej klasy, z klasy pierwszej A. Mają dobre stopnie, pilnie uczą się, jak murzynek bambo źle ma w czarnej Afryce. Ta jest popelina, a to cenny wkład. Tu jest druga Polska, a tam trzeci świat. To jest obcy reżim, a to własny wikt. Co ma piernik do wiatraka, nie wiem, w klasie nikt. Twój.

0: przeszkodził wróg.
1: Podejrzewam, że co bardziej spostrzegawczy spośród Państwa zorientowali się, że przybraliśmy na dzisiaj tak zwane barwy ochronne. Kolorek jest wdzięczny, zielony. Oczywiście ma to bezpośrednio związek z faktem, iż najcenniejszym osiągnięciem naszej odnowy jest fakt, że dorobiliśmy się prawdziwej, autentycznej hunty wojskowej u władzy. Jesteśmy pierwsi przynajmniej w naszym układzie. Piosenka ta się nazywa List z Wojska. Już Państwu ewentualnie zostawiam ocenę, z którego wojska jest to list. Przy czym chcielibyśmy od razu się odciąć od ewentualnie takiej interpretacji, że my atakujemy Ludowe Wojsko Polskie i ewentualnie jego niewątpliwie cenne osiągnięcia.

chociaż szopi też nie, ani mułanów. Tylko na każdym kroku kaprale, ale nie ma to.

więcej. Prawie jak pradziadek za cara, a do kawy nie sypią nam bromu, więc niech Zośka się o mnie nie boiwa. Ba, ba, ba.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Maciej Zębaty.
2: Brygadzista Albin to chłopak morowy, został delegatem na zjazd kilkudniowy. Ojra, tali, ojra, tali, ojra, tali, raz, dwa, trzy.

I raz, dwa, trzy. Uwia się Albin w pocie i w zadyszce. Jednej towarzyszce pomógł nieść walizkę. Ojra, tari, ojra, tari, ojra, tari, raz, dwa, trzy. Padają z trybuny słowa szczere, gorzkie, że w bufecie

zjazd już się kończy, czas do pracy wrócić, ale Albinowi żal prezydium rzucić. Ojra, tari, ojra, tari, ojra, tari, raz, dwa, trzy. Nie tak prezydium, jak tej delegatki.

Więc piersi Albina gniew klasowy wzbiera. Przebił Rakowskiego, na kanie naciera. Ojra, tari, ojra, tari, ojra, tari, zjazd, zjazd, zjazd. Za to go zabrali, wzięli go jak swego, wzięli go do biura, do najważniejszego. Ojra, tari, ojra, tari, ojra, tari, raz, dwa, trzy. Biuro czy brygada? Tego już za wiele. Jak pod jedną dupą zmieścić dwa fotele? Oj!

0: dwa, trzy. Nie łam się, Albin. My jeszcze żyjemy. My cię z tego biura za łeb wyciągniemy. Ojra, tari, ojra, tari, ojra, tari, zjazd. Nie nasz.
1: Wszyscy do urn wyborczych.
0: Za górami, za lasami był raz sobie kraik mały. Od lat wielu

Ciami. Kraj ten wielkie miał ambicje, licznych też obywateli, ale wszyscy mniej lub więcej byli w nim upośledzeni. Najróżniejsze typy kalectwy były reprezentowane, więc nikt rządzić prężnie krajem nie mógł, no bo nie był w stanie. Niemniej jednak powołano tam ustawodawcze ciało. Ciało to funkcjonowało, poświęcało się obradom. Ława niemych, ława głuchych, było w Sejmie ław niemało, a marszałkiem został ślepy z marszałkowskiej.

już marszałek Sejmu Kalek uroczyście wbiegł na salę, strasznie brzęczą mu medale, lecz się nie przejmuje wcale. Maca laską krok po kroku, 9 dioptrii w każdym oku, okulary ma schowane. Dzisiaj będzie głosowanie.

idzie jakiś z krótszą nogą. Delegują go kulawi. On interpelację swoją dzisiaj izbie ma przedstawić w interesie społeczeństwa i dla dobra ogólnego po wnikliwych konsultacjach

0: mówi tak.
1: Ślepi patrzą zadziwieni, zaraz będą mówić niemi.
0: W ławach wrzawa wnet, wybucha głusi nadstawiają ucha. Na mównicę wszedł niemowa z wnioskiem o wolności słowa. Dyskusja się zawiązała.

0: Przerażony psychopatą, na mównicę wbiegł marszałek. Ślepy potknął się o paproć, oczywiście bez patrzałek. Kto jest za, kto się wstrzymuje, maca brajlem po pulpicie. Tydzień obrad, obrad tydzień, kto przeciw? Nie widzę! Stuk, puk, laską w podłogę. Sejm, Sejm wyraża zgodę! Stuk, puk, laską o plac. Sejm mówi tak!
1: Kolejną piosenkę zaśpiewa Stanisław Zygmunt.

lacie, jeśli nie będzie kłopotów z ołówkiem, może się uda rozwiązać krzyżówkę. Ciekawe, co o gwardii piszą dzieci, kosmonauty. O, jest coś o nas, dwa zbiorowe gwałty.

kamyk świetlówki, wesoło igra w kracie. Za ścianą młodociani uprawiają krzyki, że ciężko się skupić, wypełnić rubryki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za chwileczkę przed wami wystąpi zespół B-Complex i Jacek Zwoźniak. A więc słuchajcie, ile chcecie, jak długo chcecie, słuchajcie.
2: Chciałem państwu przypomnieć taką piosenkę najprawdziwszą. Milicja, Wrocław i ja.

Chciałbym zaśpiewać Państwu piosenkę o martyrologii narodu polskiego. Chciałbym zaproponować, zbudujmy sobie jeszcze jeden pomnik. Pomnik kolejce polskiej.

Proszę Państwa, od roku żyjemy tak trochę pewniej i radośniej, ale wciąż jednakowoż w takiej psychozie i niepewności. Wejdą czy nie wejdą? Gdybyśmy sobie zaczynali zadawać pytanie, kto niby ma wejść, prawdopodobnie odpowiedziano by nam, że wróg ma wejść. A wroga, jak wiadomo, mamy jednego, czyli wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Niemcy, prawda? Ale no jakże ci Niemcy, co to za wróg, jeżeli oni w tej chwili znaleźli pracę dla 2 milionów Polaków, no? No to jaki może wróg? No jak to, jaki? Imperialista.

No to powiedzmy sobie Japończycy. No ale przecież oni by tu nie musieli wchodzić, my byśmy ich samych tutaj sobie przynieśli, nie? Żeby tylko chcieli być. I zauważcie Państwo taką ciekawą rzecz. Nie mówi się, bo to nie mogą być Amerykanie, bo nie mówi się, że ci wrogowie tutaj do nas na przykład przylecą czy przypłyną. Nie, oni wejdą, prawda? Czyli musimy gdzieś na tej jednej płycie euroazjatyckiej się znajdować z nimi. Ja, proszę Państwa, głęboko wierzę, że nie wejdą. Nie dadzą rady, jestem tego pewien. Ale mimo wszystko napisałem taką piosenkę na wszelki wypadek. Najpierw napisałem taki wierszyk z cyklu Bagnet na broń, a później muzykę z cyklu Przyjdę do ciebie niebiesko oka.

0: rzecz powiemy.
1: O, takiego.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Wystąpi teraz Jerzy Klesyk z kabaretu Bąbel, student warszawskiej PWST.
4: Tę piosenkę dedykuję wszelkim wyznawcom systemu.
5: Ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem prowokator. Pionek historii władzy trzon, co wyzwala was emocje, burzy krew. Ja funkcjonariusz nieuchwytny, po cichu zjawiam się i niknę i z igły widły wodę z mózgu ludu gniew. To ja wyciągam ludzi na zwierzenia i ja najgłośniej zawsze w tłumie krzyczę. A jeśli mi uwierzą i jeśli zawtórują, to wielu z nich dość długo będzie milczeć. To ja wychodzę, gdy nadchodzi ciemność. Człowieka szukam, który dzisiaj zgrzeszy. Być może go obrażę, być może się uniesie, bo chcę uderzyć, lecz niech on uderzy pierwszy. Ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem prowokator. Pionek historii władzy trzon, co wyzwala w was emocje, burzy krew. Ja funkcjonariusz nieuchwytny, po cichu zjawiam się i niknę i z igły widły wodę z mózgu ludu gniew. To ja szeptałem w uszy przed wiekami, że czarownice stanowią wszelkie zło. I wystarczyło potem, by jeden wskazał palcem, a już krzyczeli wszyscy: na stos, na stos, na stos. Na moim grzbiecie Neron stawiał stopę. Ja byłem gotów na każde zawołanie.

to wszystko chrześcijanie. Ja jestem pro, ja jestem pro, pro, pro, pro, pro, pro, prowokator. Pionek historii władzy trzon, co wyzwala w was emocje, burzy krew. Ja funkcjonariusz nieuchwytny, po cichu zjawiam się i niknę i z igły widły wodę z mózgu ludu gniew. To ja pracuję i drukuję nocą, ulotki się rozlepi jutro w mig. I wszyscy się dowiedzą, i wszyscy się dowiedzą, że taki jeden w kraju to Żyd. Żyd? Żyd. To ja pisuję artykuły w prasie, od których już z daleka czujesz swąd.

0: pionek historii władzy trzon, co wyzwala w was emocje, burzy krew. Ja funkcjonariusz nieuchwytny, po cichu zjawiam się i niknę i z igły widły wodę z mózgu ludu gniew. Ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem pro, ja jestem prowokator. Pionek historii władzy trzon, co wyzwala w was emocje, burzy krew. Ja? Aż to nie ja, to on.
1: Zespół 60 minut na godzinę. Andrzej Zaorski, Andrzej Fedorowicz.
2: Ogromna sala, wielki parkiet, rąbi orkiestra, znany temat. Wodzi rej hostes, pięć na bramce i tylko ludzi nie ma.

posiłki przyjdą jakieś z hali gwardii. To jakaś zmora drży dyrygent, nie, to minie. Znów zabrzmi sygnał, by rozpocząć wielkie skando. Za okna słychać uniesienie w oficynie. To amatorzy grają solidarne tango. Tango, tango dla przyszłych lat.

0: chleba, nikt nie weźmie Polski dom.
1: Proszę Państwa, a teraz mój krajan z Krakowa. Bułeczka z piwnicy pod Baranami.
2: Ja zaśpiewam Państwu pieśń patetyczną o pracy z niedawno minionej epoki propagandy sukcesu. Naturalnie w Chinach.

Gahami moon. Nic, że trudna droga, nic, że ciężko pchać. My pchamy taczki, aż po życia kres. Pchamy, no

choć za cenę łez. I razem kamy, kamy, gówno z tego ma.

0: Stop! Przerwa na miskę. I co? Zdziwienie. Pusta. No to rzucamy na nią wiersz. Jak ci chatek to rozpiży, to pamiętaj, ten najbliży. Pchamy!
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Andrzej Rosiewicz. Cześć, głodomory. Poznajecie mnie? To ja, wasza chuda, ale zdrowa, estradowa odnowa. Cieszę się, że będę mógł występować tutaj w Oliwii. Wiadomo, wydarzenie jest wielkie, niespotykane. Cieszę się, że będę mógł wystąpić na tle wiernych kolędników Gwiazdy Pięcioramiennej.

Szła sobie drogą z kulawą nogą, głodna i biedna, odarta z marzeń. Deszcze padały, psy ją szarpały, szarpali też dziennikarze. Już przez nikogo niekochana, jak nocna służba, jak druga zmiana. Zapomniana przez pana, wyklęta przez lud, szła, szła na wschód. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. Swoje nieszczęście chciała wykrzyczeć, w twarz rzucić klasie robotniczej. Kiedyś tak piękna i atrakcyjna, dziś już całkiem bezpartyjna. Szła taka biedna, sama i jedna, w deszczu w wojskowych onucach. Psy ją szarpały, miejskie i wiejskie, chora też była na płuca. Krwawe słońce promieniem dotykało już ziemię, głodne kruki krążyły nad szosą. Pociągnęła z manierki na te swoje rozterki, ruszyła, gdzie oczy poniosą. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła, szła, szła z kraju węgla, miedzi i ród. Gdy dokoła rozpanoszył się głód, pan ją zdradził i wyklął ją lud.

0: że swoją pracę wykonał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i że będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
1: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza wicepremier Krzysztof Gawkowski powinien skupić się na istotnych rzeczach, takich jak wyciek danych medycznych milionów Polaków. Rafał Leśkiewicz dodaje, że rozporządzenie dotyczące transkrypcji jest niezgodne z konstytucją.
2: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej, wyraźnie wskazując, jakie są konsekwencje wprowadzenia tych rozwiązań, które obecnie rządzący przygotowali. Są to rozwiązania niezgodne z polskimi przepisami prawa, przede wszystkim z polską konstytucją.
1: Niektórzy włodarze gmin odmawiają stosowania przepisów dotyczących transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, powołując się na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Samo wejście w życie przepisów ustawy o zakazie patostreamingu zniechęci do publikowania patologicznych treści w sieci, uważa mecenas Karolina Pilawska. Prawniczka podkreślała na antenie Polskiego Radia 24, że świadomość surowej kary może odstraszyć bezkarnych do tej pory patotwórców.
3: Praktyka i najbliższe lata pokażą, jak to będzie wyglądało, ale to też jakby sam fakt istnienia takiego przepisu w kodeksie karnym sankcjonującego właśnie takie działanie patologiczne w przestrzeni internetowej może część osób spowoduje, że się dwa razy zastanowi, czy rzeczywiście taką treść w internecie prezentować i rozpowszechniać.
1: Nowe przepisy wprowadzają karę do 3 lat więzienia za rozpowszechnianie treści pokazujących przemoc czy znęcanie się nad zwierzętami. Za publikację patologicznych treści z udziałem małoletnich grozi do 5 lat więzienia. Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada również rozmowy na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich teraz o poszukiwaniu akademików przez studentów. Zainteresowanie jest tak duże, że na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie zostało już tylko miejsca z puli rezerwowej. Oferta jest konkurencyjna, zapewnia rzeczniczka uczelni Emilia Kujawa.
5: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3-1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc korzystają.
1: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w całym kraju działa niemal 450 akademików oferujących studentom ponad 115 tysięcy miejsc. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne. Setki osób obejrzało inscenizację polsko-krzyżackiego starcia pod Płowcami w województwie kujawsko-pomorskim. Rekonstruktorzy wrócili do 1331 roku. Wtedy odbyła się słynna bitwa pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
6: Piotr Muszyński, odgrywałem dzisiaj rolę króla Władysława Łokietka. Większość historyków przekłada na to, że to jednak był remis. Nie było wygranej tej bitwy, ale dla nas PR-owo to była bitwa wygrana. Pierwszy raz stawiliśmy opór krzyżakom w polu.
7: Atak!
8: Leszek Kaliski, wojewoda Chorągwi Zaciężnej Ziemi Radziejowskiej. To groziło rozbiorowi wtedy w XIV wieku. Królestwo Czech i Zakon Krzyżacki rzeczywiście chciały rozerwać królestwo. Także dzięki mobilizacji całej ówczesnej Polski, właśnie pod wodzą króla Łokietka, zahamowano rozbiór Królestwa Polskiego.
9: Jestem bardzo pod wrażeniem, także bardzo fajnie historyczne takie przeżycia.
10: Ta jazda na koniach i walka rycerzy, bardzo nam się podobało.
1: Inscenizacja bitwy w Płowcach odbyła się już po raz 23. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W większości regionów możliwe dziś opady deszczu, gdzie niegdzie może zagrzmieć. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na krańcach południowo-zachodnich.
4: Jedyny.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
2: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
3: Danuta Kryńska, polecam radiową Jedynkę i zachęcam do słuchania naszych przedporanków. Ta dynamiczna godzina tuż przed poniedziałkowym świtem będzie prawdziwie koncertowa, ale zaczynamy od piosenki jubilata Kuby Badacha.

W radiowej jedynce polecam fragmenty koncertu Robiego Williamsa. Artystę znamy od lat, debiutował przecież w latach 90. w przebojowym boys bandzie Take That. Po rozstaniu z grupą i głośnych konfliktach z jej członkami Robbie zdecydowanie zerwał z dotychczasową estetyką. Zaczął pracować na własny rachunek i wykreował wizerunek doskonałego wokalisty oraz showmana. Odniósł spektakularny światowy sukces, lansując kilkanaście wielkich przebojów. Koncert, który dziś Państwu zaprezentujemy, to rejestracja trzech występów artysty w Knebworth Park niedaleko Londynu w sierpniu 2003 roku. Wydarzenie to zgromadziło rekordową, kilkusettysięczną publiczność, która śpiewała wraz z gwiazdą zarówno popularne covery, jak i największe hity w jego karierze.

Przed poniedziałkowym świtem w radiowej jedynce wróciliśmy do fragmentów trzech historycznych koncertów Robiego Williamsa w angielskim Knebworth Park w sierpniu 2003 roku. To niezwykłe show charyzmatycznego artysty było pełne wielkich emocji i doskonałej muzyki. Jedynkowy przedporanek kończy dzisiejszy jubilat. Kuba Badach, dobrego dnia. Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Są takie słowa, których używamy właściwie bez zastanowienia. Obiecuję, że zadzwonię. Obiecuję, że nie zapomnę. Obiecuję, że od jutra będzie inaczej. I jest słowo jeszcze mocniejsze. Przyrzekam. 70 lat temu właśnie ono zabrzmiało na Jasnej Górze wyjątkowo mocno. Powtarzane przez ponad milion ludzi. Przyrzekamy. Był 26 sierpnia 1956 roku. 11 lat minęło od zakończonej wojny. Ale trudno było mówić o wolności. Komunistyczne państwo coraz mocniej próbowało podporządkować sobie także Kościół. Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński od blisko 3 lat pozostawał w odosobnieniu. A jednak właśnie wtedy zrodził się pomysł, żeby nie czekać na lepsze czasy. Zacząć od tego, na co człowiek ma wpływ. Od siebie. Jasnogórskie śluby narodu

0: rodzinę i wychowanie dzieci, sprawiedliwość społeczna, zgoda, walka z własnymi wadami, zdobywanie cnót. Dużo. Można nawet pomyśleć, że za dużo, jak na jedno przyrzekam. Ale może właśnie dlatego warto do tych słów wrócić po 70 latach? Nie po to, żeby podziwiać stary dokument, wydarzenie i nie po to, by sprawdzić, czy nasi dziadkowie dotrzymali obietnicy. Raczej zapytać o to siebie. Bo dobra zmiana świata zwykle ma dość niepozorny początek. Nie zaczyna się od świata, zaczyna się od człowieka. Od jednej decyzji podjętej, choćby na początku dnia. Od jednego nie powiedzianego temu, co mnie niszczy. I od jednego tak wobec dobra, które mogę dziś zrobić. Może właśnie dlatego stare słowo przyrzekam wcale się nie zestarzało. I może nadaje się nie tylko na wielką narodową uroczystość. Może całkiem dobrze nadaje się także na początek zwyczajnego dnia. Małgorzata Warta-Zwitan, takiego dobrego dnia i tygodnia życzę Państwu. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Co sądzimy o tatuażach?
3: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
4: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
2: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
5: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
3: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
2: Czy jesteśmy pracoholikami?
6: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
2: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wojskowi lekarze wyjechali na Węgry, by określić możliwość transportu do Polski kolejnych osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy.
8: Na Węgry wyjechało 3 lekarzy, mówi rzecznik Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowego Instytutu Badawczego Mariusz Gierej.
9: My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
8: Medycy mają ustalić możliwości transportu osób poszkodowanych do Polski. Rzecznik wyjaśnia, że na miejsce skierowano konkretnych specjalistów.
9: Zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii.
8: W tym tygodniu planowane jest sprowadzenie do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru, który w nocy z 15 na 16 sierpnia uległ wypadkowi na węgierskiej autostradzie M3. Autobusem jechało 59 rodaków wracających do Polski z pielgrzymki do Medjugorje. W wypadku zginęło 12 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
7: W Kijowie odbędzie się dziś spotkanie koalicji chętnych. Czas jest nieprzypadkowy. Ukraińcy świętują dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. Europejscy przywódcy, w tym premier Wielkiej Brytanii, będą rozmawiać o dalszym wsparciu Ukrainy, która walczy z rosyjską agresją. Szczególnie ważne są dodatkowe dostawy broni przeciwlotniczej.
10: Rozmowy rozpoczną się w południe. Wiadomo, że osobiście na spotkaniu będą obecni m.in. przewodniczący Rady Europejskiej, prezydenci lub premierzy państw bałtyckich, ale też Finlandii i Norwegii. Część przywódców łączyć się będzie online. Wczoraj prezydent Zełenski przekazał, że Paryż deklaruje dostarczenie w najbliższym czasie radarów do obrony przeciwlotniczej, Berlin zaś 600 pocisków do systemów Patriot zdolnych przechwytywać rosyjskie rakiety balistyczne. Dostawy te mają rozpocząć się w przyszłym roku. Tymczasem Ukraina potrzebuje takiej broni jak najszybciej, bo Rosjanie intensyfikują ataki rakietowe. Ukraina potrzebuje też dodatkowego wsparcia swojej armii, zwłaszcza w perspektywie dużej rosyjskiej mobilizacji i intensyfikacji ofensywy w Donbasie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznawał w warszawskiej prokuraturze i złożył obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy.
11: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy

0: nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą, mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
1: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, to co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
0: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
2: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
0: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Działkowcy obawiają się podwyżek. Rozpoczęła się ogólnopolska zbiórka podpisów przeciwko podniesieniu opłat za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów przez samorządy. Nie oddamy naszych terenów, mówią Polskiemu Radiu PIK działkowcy z Torunia.
5: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
6: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
7: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
8: Zrobiłam mały ogródeczek dla wnuka, żeby zobaczył, jak to rośnie, z czego to pochodzi. I z dziećmi przychodzimy, żeby sobie odpocząć.
9: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta.
4: Zdaniem działkowców, jeśli samorządy wprowadzą podwyżki, to koszty mogą wzrosnąć o 1200 zł rocznie. Przedstawiciele Syrii i Izraela rozmawiali o złagodzeniu napięć i zakończeniu izraelskich nalotów na cele w Syrii, poinformowały władze w Damaszku. Domagają się one również wycofania się izraelskich na pozycje zajmowane w grudniu 2024 roku przed obaleniem rządu Bashara al-Assada. Negocjacje syryjsko-izraelskie prowadzone są pod patronatem Stanów Zjednoczonych i skupiają się na wstrzymaniu izraelskich ataków oraz operacji wymierzonych w konkretne osoby w Syrii. Docelowo obie strony dążą do wznowienia rozmów w sprawie zawieszenia broni i trwałego porozumienia w przyszłości. Rozmowy na linii Syria-Izrael zostały zawieszone po wybuchu nowej odsłony konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po izraelskich atakach na syryjską bazę lotniczą Abu al-Duhur w ubiegłym tygodniu Syria całkowicie zerwała kontakty z władzami w Jerozolimie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Przed nami mokry początek tygodnia. Opadów deszczu spodziewamy się dziś w większości regionów, a w północno-wschodniej części Polski możliwe też burze. I tam też będzie dziś najchłodniej. Maksymalnie do 18 stopni, najcieplej do 23 na południowym zachodzie.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
11: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
12: Tymczasem na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5:00.
3: Agrofakty.
12: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze Agrofakty zaczynamy od deklaracji resortu rolnictwa w sprawie dopłat do paliwa rolniczego. Minister Stefan Krajewski zapewnił w weekend, że rolnicy dostaną obiecane wyrównanie do wysokości 2 zł. Ta deklaracja to konsekwencja doniesień medialnych mówiących o tym, że Polska nie złożyła w tej sprawie żadnego formalnego zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Zdaniem ministra Krajewskiego obecnie trwają uzgodnienia i rozmowy robocze. Jak dodał, środki te mają trafić do rolników jeszcze w tym roku wraz ze wsparciem do zakupu nawozów. Zapewne wcześniej na ich konta pojawią się zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Ministerstwo chce uruchomić wypłaty już 8 września. To ponad miesiąc wcześniej niż w standardowym harmonogramie. A o szczegółach opowie Państwu Tomasz Matusiak.
13: To istotna zmiana w porównaniu z dotychczasowym harmonogramem. Zwykle unijne przepisy przewidywały możliwość rozpoczęcia wypłat zaliczkowych od 16 października. Szybsze uruchomienie przelewu

0: RWF jest związane ze zmianami na poziomie Unii Europejskiej, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
1: W związku z tym, że Komisja Europejska dała zgodę na wcześniejsze wypłacanie tych zaliczek, nas oczywiście determinowała data 30 września, kiedy Europejski Bank Centralny przedstawia kurs euro, właśnie który jest wykorzystywany później do przeliczania tych płatności, które wypłacamy już w złotówkach. No ale tutaj zastosowaliśmy inne rozwiązanie, mając zgodę Komisji Europejskiej, rozpoczniemy wypłatę zaliczek od 8 września. Te zaliczki będą wypłacane do końca listopada.
0: Zaliczki mają wynieść do 75% w przypadku płatności bezpośrednich oraz do 85% dla części płatności z drugiego filaru wspólnej polityki rolnej. Przy naliczaniu zaliczek i płatności końcowych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie uwzględniać okoliczności nadzwyczajne, niekorzystne warunki pogodowe oraz przypadki losowe rolników.
1: Chcemy, żeby w pierwszej kolejności pomóc w postaci zaliczek otrzymali ci, w których gospodarstwach wystąpiły jakieś anomalie pogodowe i straty z tym związane, ale też ci, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą. No w miarę możliwości będziemy się starali, żeby jak najwięcej w tym wcześniejszym czasie tych zaliczek popłynęło.
0: Przyspieszenie wypłat ma znaczenie szczególnie teraz, gdy gospodarstwa ponoszą duże wydatki związane z paliwem, nawozami oraz przygotowaniem do jesiennych prac polowych, mówi Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
2: Takie przyspieszone zaliczki mogą wspierać rolników przy ciągłości finansowej i ci rolnicy będą mogli w przyspieszonym terminie dostać środki finansowe, które na pewno są potrzebne w okresie jesiennym do zasiewów, zbóż ozimych, rzepaków i tak dalej, więc na pewno to będzie pozytywnie odebrane.
0: Ministerstwo Rolnictwa przypomina rolnikom, aby zweryfikować dane zapisane w systemie ARiMR. Chodzi o numer rachunku bankowego, czy wciąż jest aktualny. W 2025 roku z powodu błędnego numeru konta zaliczka nie trafiła do ponad 4000 rolników.
3: A w agrofaktach teraz jeszcze Ukraina, która zamierza ponownie negocjować z Komisją Europejską warunki dostępu swoich produktów rolnych do unijnego rynku. Kijów chce zwiększenia kontyngentów taryfowych przede wszystkim dla towarów uznawanych za wrażliwe przez wspólnotę. Wśród priorytetów znalazły się cukier, skrobia, syropy, alkohol oraz bioetanol. Rozmowy mają ruszyć we wrześniu. Nie oznacza to naturalnie, że proponowane przez Kijów zwiększenie kontyngentów zostanie zaakceptowane. Ostateczna decyzja będzie należała do Brukseli i krajów członkowskich. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przyjrzała się rynkowi świeżych owoców. Inspektorzy sprawdzili nie tylko ich wygląd i stan, ale również prawidłowość oznakowania oraz dokumentację towarzyszącą. Kontrola wykryła nieprawidłowości w co piątym sprawdzanym podmiocie, który wprowadza owoce do obrotu. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło informacji znajdujących się na opakowaniach. Chodzi m.in. o brak danych o państwie pochodzenia albo brak informacji o klasie i jakości produktu. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam tradycyjnie. Jutro kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pulp i Disco 2000 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Mamy 16 minut po godzinie 5. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nowy dzień i nowy tydzień.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Nowy tydzień, bo to poniedziałek, stety lub niestety. Ostatni poniedziałek wakacji to na pewno 24 sierpnia. To jest 236 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 129 dni. Słońce wzejdzie o 5.34, zajdzie natomiast o 19.42. To oznacza, że dzień będzie trwał 14 godzin i 8 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 39 minut, dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 26 minut. A imieniny dziś obchodzą Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Cieszymir, Emilia, Eutyches, Eutychiusz, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patrycy. Oczywiście składamy Państwu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Niech to będzie dobry dzień. A my do godziny 9 mamy w radiowej jedynce sporo ciekawych tematów dla Państwa. Między innymi taki, dlaczego Państwo w żaden sposób nie dotuje jazdy na gaz.
2: Jeżdżę na tych paliwach ponad 30 lat i uważam, że zostałem oszukany, podobnie jak i wielu innych użytkowników tego paliwa. Cena gazu powinna być proporcjonalnie obniżona.
0: Polska jest potęgą, jeśli chodzi o jazdę na LPG. Co ósmy samochód jeździ na gazie, LPG leje się z ponad 7 tysięcy stacji, a mimo to program CPN nie dotyczył gazu. Nie ma też dotacji do instalacji, co ma miejsce na przykład we Włoszech. Nasz telefon 22 139 2202. W tej sprawie oczywiście sobie o tym będziemy rozmawiać, ale też ogólnie o tym, jakie są wady i zalety takiej instalacji. Sprawdzamy też rzecz jasna, co w pogodzie. Na szczęście o wiele spokojniejszej. Będziemy też mówić o szczęściu. To jest poniedziałkowy Dzień Dobry z Jedynką. Gramy.

0: No jest to jakiś sposób na pobudkę w poniedziałek. Wyrzuć ten gniew. I Kasia Kowalska w Radiowej Jedynce. W dzień dobry z Jedynką w poniedziałek właśnie. 22 minuty po godzinie 5. Mamy 24 sierpnia i tak jak powiedziałam przed paroma minutami, to jest ostatni poniedziałek wakacji. No i nie da się ukryć, że taka melancholia końca sierpnia udziela się. Jeśli nie wszystkim, to większości, na pewno panu Pawłowi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Paweł Starnowa wita wszystkich słuchaczy. Poniedziałek. W Tarnowie nocka pogodna, z jakimiś pojedynczymi chmurkami, ale niebo gwiaździste, to zwiastuje kolejny pogodny dzień. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie później. Temperatura oscyluje w granicach 9-10 stopni, także chłodno. Nieubłaganie czuć już powoli końcówkę lata. Jeżeli chodzi o weekend, to sobota spędzona w towarzystwie radiowej jedynki programu Lato z Radiem, która gościła w Tarnowie. Dziękuję bardzo za interesującą audycję.
0: I również dziękujemy

0: Stanisław Sojka, w Dzień dobry z Jedynką. W miniony piątek przypadała rocznica śmierci pana Stanisława. Dość nieoczekiwana śmierć przed rokiem w czasie festiwalu w Sopocie. Wyrazem hołdu dla jego twórczości, dla jego talentu jest specjalna płyta Sojka i Stańko, która właśnie się ukazała. No i to są takie zapisy wyjątkowego spotkania u schyłku PRL-u, spotkania Stanisława Sojki i Tomasza Stańki, którzy spotkali się na dwie jednodniowe eksperymentalne sesje. No, ten zapis został zapomniany na prawie 40 lat, ale te nagrania udało się odnaleźć w archiwum Polskiego Radia. No i właśnie się ukazały na specjalnej płycie Sojka, Stańko, którą gorąco Państwu polecamy. Dzień dobry z Jedynką, poniedziałkowe, 5:33 na zegarach. No człowiek źle spojrzy w kalendarz i już telefon dzwoni.
1: Witam Pani Karolino. To jest przedostatni poniedziałek wakacji. Ostatni będzie 31. Pozdrawiam.
2: Pani Karolinko, to nie ostatni poniedziałek. Ostatni poniedziałek sierpnia jest poniedziałek 31. Proszę. Mała pomyłka.
0: Dzięki za czujność. Mimo wczesnej pory oczywiście mają Państwo rację. Jeszcze jeden poniedziałek wakacji przed nami, a dzieci wrócą do szkoły 1 września, czyli w przyszły wtorek. Przejdźmy jeszcze do tenisa, bo gdyby ten finał w Cincinnati niedzielny był z Igą Świątek, to pewnie o tej porze byśmy rozmawiali z Janem Pachlowskim, no ale stało się tak, że Iga Świątek nie zagrała w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Przegrała ten sobotni półfinał z Jessicą Pegulą. No to jednak trzecia rakieta świata. Finał był amerykański, czyli Jessica Pegula kontra Coco Gauff. Wygrała Coco Gauff i to dosyć znacząco. Niemniej to, co pokazała Iga Świątek w czasie jej turnieju w Toronto i w Cincinnati, robi wrażenie, o czym mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
3: Amerykanka grała fenomenalnie. Był to bardzo ciasny i bliski mecz. Szala przychylała się z jednej na drugą stronę, ale to Amerykanka zachowała bardziej stalowe nerwy. Widać, że Amerykanki rosną, jeśli chodzi o formę. US Open tuż za rogiem, ale cieszy nas na pewno forma Igi Świątek, która wydaje się przechodzić jakby odrodzenie swojej formy ostatnio. Przypomnijmy zwycięstwo niedawno w Toronto, teraz półfinał w Cincinnati. Liczymy na zwycięstwo w US Open.
0: US Open, które zaczyna się 30 sierpnia i na razie zapowiada się ekscytująco. Poznaliśmy już dwie naprawdę super pary mixta. W jednym zagrają Aryna Sabalenka z Nowakiem Dżokowiczem. Natomiast wczoraj zdaje się ogłoszono, że w mixcie zagra też Serena Williams z Carlosem Alcarazem. Natomiast jeśli chodzi o samą Igę Świątek, to ona wczoraj wieczorem wrzuciła na swój Instagram taką informację, że w związku z tym, że ostatnie tygodnie były tak fizycznie wyczerpujące, zdecydowała ona, zdecydowała razem ze swoim zespołem, że zrezygnuje z gry w mixcie właśnie w czasie US Open. Niemniej w singlu zagra i za to będziemy trzymać mocno kciuki.

0: Uwierzą Państwo, że ta piosenka ma już prawie 30 lat. Blenders i poniedziałek w Dzień Dobry z Jedynką. W poniedziałek na 16 minut przed godziną 6 nasz telefon 22 139 22 02 cały czas dzwoni. Mamy kolejne głosy. Przede wszystkim o tym, że lato się kończy, że melancholijnie i że jest rzeźko. To będą głosy z Łódzkiego, Śląskiego i z Małopolski.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Poniedziałek. Z Kamieńska wita Waldek. Proszę państwa, mamy 11 stopni tutaj przed domem, bo może jak będziemy jechać bliżej lasu, to będzie troszeczkę mniej, ale jest 11 stopni, rzeźko, jak to z rana bywa, już żeśmy o tym opowiadali, ale zapowiadają ciepło, więc jeszcze ciepło.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Chłodno, tylko 8 stopni na plusie. Zachmurzony, ale nie pada. No i co? Chyba będzie ładny dzień.
3: Rzeźki ten poranek. No z pozytywów to jest to, że jest bezchmurne, błękitne niebo i piękny przedświt, ale temperatura taka no, jesienna, 9 na plusie. Dzień do 22. No ten tydzień niby ma być słoneczny, zobaczymy. Oby się przygrzało, bo... No bo co? Później będzie się ciągnęło to zimno i to... Niech jeszcze będzie ciepło do listopada. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. Ja nawet oczami wyobraźni zobaczyłam, jak pan machnął ręką na tę nadchodzącą jesień. Jeszcze spokojnie, jeszcze miesiąc, co prawda tydzień tylko wakacji, ale jeszcze miesiąc lata i rzeczywiście końcówka tego tygodnia ma być bardzo piękna, bardzo ciepła. Na pewno to ma być spokojny tydzień, bez wichur, bez bardzo gwałtownych burz, no i bez skrajnych upałów także, więc to są akurat dobre wiadomości. 22 139 22 02 to telefon do nas. We'll be right back.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I dzień dobry z jedynką poniedziałkowej, jeszcze przez kilka minut, za 12 minut godzina 6 i za 12 minut rozpoczną się sygnały dnia, w których między innymi będziemy rozmawiać o rynku gazu LPG w Polsce. No nie da się ukryć, że jeśli chodzi o jeżdżenie na gaz, to Polska jest europejską potęgą, a mimo to kierowcy poza samymi cenami gazu nie mają z tego większych korzyści. Pytanie brzmi, czy do LPG też powinny być dopłaty?
2: Jak jest niżej, no to jest dobrze dla nas wszystkich. Ten płaci 8, powinien mieć obniżkę, ten płaci 3 powinien mieć również obniżkę.
1: No i ciekawa jestem, co państwo o tym sądzą. 22 139 22 02 to jest telefon do nas, ale ogólnie będziemy sobie też rozmawiać o tym, czy instalacja gazu jeszcze się opłaca. Jeśli tak, to komuś się najbardziej opłaca, a komu tak niekoniecznie. Jeśli państwo mają jakieś rady, to też śmiało można zadzwonić.

0: Stacja. Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
1: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
0: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
1: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
0: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
1: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
0: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
1: Zapraszają Ula Kaczyńska
0: i Marcin Wojciechowski.
1: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka.

Janów Lubelski Południe, czyli na trasie prowadzącej od Lublina do Rzeszowa. Możliwe, że będzie konieczny objazd na wysokości Janowa Podlaskiego, Janowa Lubelskiego, bo na 71 kilometrze osobówka potrąciła łosia. Dwie osoby są poszkodowane w wyniku wypadku. Trasa w nocy w kierunku Rzeszowa została zablokowana. A tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poszerzenie autostrady A2 od węzła Łowicz do granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego o długości ponad 21 km. To część projektu poszerzenia autostrady między Łodzią a Warszawą i to druga umowa z czterech zaplanowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, które będą dotyczyły poszerzenia autostrady A2 między Łodzią a stolicą. Głównym celem poszerzenia autostrady jest likwidacja tzw. wąskiego gardła i dostosowanie drogi do ogromnego natężenia ruchu, które miejscami przekracza 100 tysięcy pojazdów na dobę. Łącznie przebudowa całej trasy pomiędzy Łodzią a stolicą obejmie 92 km, z czego 89 to budowa nowych pasów, a 3 km to prace w rejonie samego węzła Łódź Północ, które mają objąć wymianę nawierzchni, ale też modernizację oświetlenia na energooszczędne.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. To może być przełom w aferze Zonda Krypto. Jej szef rozpoczął współpracę z prokuraturą.
0: Ważna zmiana dla par jednopłciowych. Polskie urzędy rejestrują już ich małżeństwa zawarte za granicą.
1: Gorący sezon na rynku nieruchomości. Studenci ruszyli po mieszkania.
0: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto ze statusem małego świadka koronnego TVP Info podaje, że Przemysław K. współpracuje z prokuraturą i składa obszerne wyjaśnienia.
1: Według tych informacji jego zeznania mogą okazać się obciążające dla wielu polityków prawicy. O szczegółach opowie Arkadiusz Augustyniak.
2: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba w rozumieniu prawa karnego być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa.
2: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
4: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów.
2: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Śledztwo w związku z podejrzeniem oszustwa na szkodę klientów Zonda Krypto oraz prania brudnych pieniędzy prowadzi prokuratura w Katowicach.
1: Krakowska policja szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Funkcjonariusze publikują zdjęcie mężczyzny, które może być jednym z nich.
0: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 36-latek prawdopodobnie został brutalnie zaatakowany przez grupę pseudokibiców. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, ale na pomoc było już za późno. Mężczyzna zmarł w karetce.
1: W związku z tą sprawą przesłuchano 9 osób, które następnie zostały zwolnione, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
5: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie jest na tyle mocny i nie daje takich podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal bardzo intensywnie pracują nad tą sprawą.
0: Policjanci apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Przekazującym informacje zapewniają anonimowość.
1: Każde małżeństwo par jednopłciowych zawarte za granicą może starać się już o polski dokument. Weszły w życie nowe przepisy umożliwiające transkrypcję takich aktów małżeństw w urzędach stanu cywilnego.
0: Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii w Polskim Radiu 24 mówił, że pary jednopłciowe w Polsce na taką decyzję czekały latami. I dodał, że w kraju zarejestrowanych jest już 180 takich związków.
6: Z każdym dniem dowiaduje się o kolejnych ślubach, o kolejnych osobach, które chcą zawrzeć swój związek, które czekały kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet na swoje małżeństwo i teraz czują, że to jest moment, w którym mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją.
1: Obowiązek uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach unijnych wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyroki w tej sprawie wydawały też polskie sądy, w tym Naczelny Sąd Administracyjny.
0: Studenci szukają mieszkań, starają się zarezerwować lokale, zanim ceny wzrosną albo najlepsze oferty.

0: znikną z rynku.
1: Choć według statystyk ceny najmu w porównaniu z zeszłym rokiem prawie nie wzrosły, to ze względu na wyż demograficzny, zakwaterowania w ośrodkach akademickich szuka w tym roku wyjątkowo dużo osób.
0: Sytuację na rynku prześledziła Aneta Łuczkowska. Jakie mieszkania cieszą się największą popularnością?
2: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Swoją grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
3: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają.
2: Cały czas na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
4: Te 3000 miejsc w akademikach w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione.
2: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Zakopane, gdzie spotkali się górale z całego świata. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich.
0: Każdego dnia będą koncerty i warsztaty. Festiwalowi towarzyszą też zawody i wystawa owczarków podhalańskich.
6: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies. Jak gazda cierpliwy, to pies cierpliwy. Lubi zwierzęta, lubi dzieci, lubi swoją rodzinę. Nie jest to pies jednego właściciela. Że on sobie nie wybiorę jednego człowieka, tylko sobie wybiorę całą rodzinę. Że z wami będę siedział, was będę pilnował.
7: Hodowlę mam spod Sabałówki. Tych piesków troszkę jest, bardzo dobrej linii. Moje dzieci mi pomagają.
1: Festiwal Folkloru na Dolnej Równi Krupowej potrwa do czwartku.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Klaudia Kazimierska ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Podczas lekkoatletycznego memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do diamentowej ligi, zajęła czwarte miejsce z czasem 3 minuty 55 i 59 sekundy.
9: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no super organizacja i kibice i po prostu no nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No jak się nie spróbuję, to się nie przekonać się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski pobiec, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować.
8: Trzecie miejsce zajęła Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki. Czwarta była Natalia Bukowiecka na 400 metrów, a piąta Ewa Swoboda na 100 metrów. Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2 w meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Portowcy dwukrotnie obejmowali prowadzenie i dwukrotnie je tracili, stąd rozczarowanie pomocnika Pogoni Macieja Wojciechowskiego.
10: To zdecydowanie nie dosyć, bo uważam, że zasłużyliśmy w drugiej połowie na więcej. Mieliśmy sytuację, żeby je skończyć. Wiadomo, trzeba szanować bardzo ten punkt, bo Wisła naprawdę dobry mecz zagrała. Ale no, chcemy więcej, chcemy wygrywać, szczególnie, że graliśmy u siebie w domu.
8: W innych wczorajszych spotkaniach GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 5-0, a Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Za nami drugi etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Wczoraj kolarze mieli pokonać ponad 200 km z Monako do Monosk. Najszybszy był Matthew Brennan. Brytyjczyk na finiszu z peletonu wyprzedził Hiszpana Miguela Delgado oraz Słoweńca Tadeja Pogaczara, który pozostał liderem. I jeszcze Formuła 1 i zwycięstwo Lando Norrisa w wyścigu o Grand Prix Holandii. Była to 12. runda mistrzostw świata. Brytyjczyk wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej Włocha Andrea Kimiego Antonelliego oraz Brytyjczyka George'a Russella. Wyścigu nie ukończył Holender Max Verstappen. Czterokrotny mistrz świata wypadł z toru już na pierwszym okrążeniu. Ponownie o sporcie za godzinę.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
13: Pogoda.
1: Pogodnie będzie dziś na południu i południowym zachodzie, na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie możliwe burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni, poza tym 20-22. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem audycji było... Invigo.

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Klimat. Na południu jakość powietrza miejscami jest dobra, poza tym bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 11 do 16 prognozowane są zielone godziny. W centralnej i wschodniej Polsce utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja.
8: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
9: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: W życiu nie ma przypadków, w muzyce w poniedziałek, zwłaszcza rano, też chyba nie, to Melanie Fiona i Monday Morning w radiowej jedynce, kwadrans po szóstej.
1: Sygnały dnia.
0: No i dzień dobry Państwu w ten chłodny poniedziałek. Karolina Rożej, Radosław Małkiewicz i Miłosz Duda. Zapraszamy do godziny 9. W kalendarzu mamy 24 sierpnia. To jest 236 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 129 dni. Słońce już wzeszło o 5.34, zajdzie o 19.42. To oznacza, że ten dzień będzie trwał 14 godzin i 8 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 39 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 26 minut. A imieniny dziś obchodzą Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Cieszymir, Emilia, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patrycy. Najlepsze imieninowe życzenia od całej naszej jedynkowej sygnałowej ekipy. A przed nami ostatni tydzień wakacji i ostatni tydzień programu Ceny paliw niżej, w którym ci, którzy jeżdżą na gazie, znowu poczuli się pominięci.
2: Jest ogłoszone, będzie obniżka paliwa. No to patrzą w ten poniedziałek, nie ma obniżki dla nich paliwa. Niestety. A większość ludzi, którzy korzystają z LPG, to nie są coś bogaci ludzie.
3: Jeżdżę na tych paliwach ponad 30 lat i uważam, że zostałem oszukany, podobnie jak i wielu innych użytkowników tego paliwa. Cena gazu powinna być proporcjonalnie obniżona.
0: Powinna czy nie powinna? To jest też pytanie dla Państwa. No, z jednej strony ten, co tankuje diesla na przykład, płaci 8 zł, ten, co wlewa gaz, płaci średnio około złotych 3, no ale na przykład musi zapłacić też za instalację. A może, jeśli nie dopłaty do tankowania, to do samej instalacji właśnie, na przykład jak to jest we Włoszech. Z kolei w Hiszpanii czy w Paryżu też są różne profity. W Polsce jeździ 3,5 miliona aut na gaz, najwięcej w całej Unii Europejskiej, jednak żadnych ukłonów wobec tych kierowców nie ma. No to powinny być, czy nie? 22 139 2202 to jest nasz telefon. O szczegółach już za chwilę. Goście też w sygnałach oczywiście będą. Politycznie o 8.15 Agata Kondzińska będzie rozmawiać z posłem Prawa i Sprawiedliwości Andrzejem Śliwką. Godzinę wcześniej, czyli o 7.15 ja z kolei porozmawiam z Piotrem Pogorzelskim, wicedyrektorem Polskiego Radia dla Zagranicy, Janną Lwową z Polskiego Radia dla Ukrainy o święcie niepodległości Ukrainy, które przypada właśnie dziś. Będzie obchodzone już po raz piąty od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny. Będę pytała między innymi o nastroje. To sygnały dnia. Gramy do 9.00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I poniedziałkowe sygnały dnia. Mamy taki telefon od naszego słuchacza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kłania się słuchacz Robert z Górnego Śląska. Pozdrawiam pani Karolino. Bardzo miło panią słyszeć o poranku. Pozdrawiam zespół radiowej Jedynki, jak też słuchaczy. I pochwalę się, że wczoraj byłem na diamentowej lidze, czyli na zawodach lekkoatletycznych w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Było przepysznie, przepysznie. Pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.
1: Również serdecznie pozdrawiamy. Dobrego dnia. Rzeczywiście za nami memoriał kolejny Kamili Skalimowskiej, w czasie którego Klaudia Kazimierska poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Niósł ją aplauz 40 tysięcy kibiców, w tym, jak państwo słyszeli, pana Roberta. W sygnałach dnia teraz o tankowaniu, a konkretnie o tym, że już po raz drugi w programie CPN nie ujęty został gaz płynny, znany jako LPG. Jeszcze w kwietniu Ministerstwo Energii tłumaczyło, że celem programu była stabilizacja cen benzyny oraz oleju napędowego, ponieważ te paliwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. No i czy to oznacza, że gaz ma znikome znaczenie dla naszej ekonomii? I co mówią kierowcy?
3: Jeżdżę na tych paliwach ponad 30 lat i uważam, że zostałem oszukany. Cena gazu powinna być proporcjonalnie obniżona. A tutaj, no już mówię, no chociaż cokolwiek.
4: To jest tylko paliwo. Jest ogłoszone, będzie obniżka paliwa. No to... Patrzą w ten poniedziałek, nie ma obniżki dla nich paliwa. Niestety. A większość ludzi, którzy korzystają z LPG, to nie są coś bogaci ludzie.
5: No ja myślę, że kto się zdecydował na LPG, no na pewno liczył na to, że będzie zawsze tam taniej tankował. A różnie to w życiu bywa. Czasami się można przeliczyć.
6: Jest gaz paliwem strategicznym.
7: Andrzej Błaszczak, ekonomista.
6: Nie ulega wątpliwości, że to znaczenie jest duże. Na przykład w produkcji jest środkiem do napędzania maszyn, jako surowiec występuje. Od tego zależy cena wyrobów gotowych, przedtem kosztów produkcji, na przykład nawozów sztucznych bardzo. Cena zależy od gazu. Dalej w sferze konsumpcji duże jest znaczenie gazu. Gaz jest używany do ogrzewania mieszkań. Staramy się ograniczyć tak zwane kopciuchy. Dalej służy gaz do ogrzewania wody, do gotowania.
7: Czy według pana gaz płynny, czyli LPG, powinien zostać ujęty w pakiecie ceny paliw niżej?
8: Myślę, że tak. Pozwoli to oszczędzić trochę pieniędzy na przejazdach.
7: Z drugiej strony kierowcy gazu płacą średnio 3 zł, kierowcy na przykład diesla 8 zł. To mamy obniżać tym, którzy i tak płacą symboliczne kwoty za paliwo?
8: Wie pan co, instalacja LPG to jest po pierwsze dodatkowy koszt montażu, plus dodatkowa opłata na przeglądzie, plus jeszcze tam wymiana zbiornika co jakiś czas. Myślę, że jakby te koszty podliczył, to może by wcale tak lub

0: Susowo na tym gazie nie wyszło.
1: Dużo Polaków używa gazu do zasilania samochodów, przynajmniej tak ja uważam.
2: Jak jest niżej, no to jest dobrze dla nas wszystkich. Ten płaci 8, powinien mieć obniżkę, ten płaci 3, powinien mieć również obniżkę.
3: Tym tematem zajął się nasz reporter Michał Szarek, a to z kolei pan Paweł.
4: Chciałem zabrać głos w sprawie LPG. Wcześniej jeździłem dieslem, mam 100 km do pracy z tej strony. Tak więc teraz jeżdżę na gazie już dłuższy czas. Bardzo sobie to chwalę, jest na pewno taniej, nic się nie dzieje, więc jest okej.
3: Oby tak dalej, 22 139 22 02 to jest nasz telefon. No i właśnie, komu się opłaca, komu mniej. No i czy do każdego auto, o tym też będziemy mówić w sygnałach, nie? Dokładnie przed godziną 8. A już teraz gramy Toto.

0: Miłość nie zawsze przychodzi na czas. Śpiewali panowie Stoto, a teraz co się aż prosi, żeby powiedzieć? Błażej Prośniewski, zawsze na czas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To miło.
0: Bardzo
1: staram
0: miło.
1: Się nie spóźniać.
0: Dobre wiadomości masz z rynków finansowych.
1: A nawet dwie dobre wiadomości.
0: Super.
1: Pierwsza dotyczy decyzji agencji Fitch w sprawie ratingu naszego kraju. Rating, przypomnijmy, to jest ocena wiarygodności kredytowej, na podstawie której określone jest to, ile nasz kraj musi płacić odsetek inwestorom za emitowane obligacje skarbowe. A to jest ważne, bowiem Polska

0: latami dość mocno się zadłużyła. Z uwagi na to, że oczywiście skala wydatków rośnie, a dochody za tym nie nadążają. W świecie ratingów liczą się obecnie trzy firmy, to jest Fitch, S&P i Moody's. No i stąd też ta decyzja Fitcha o tym, aby nie obniżyć nam ratingu, a były takie obawy, jest bardzo ważna. I choć ta ocena wiarygodności Polski pozostała bez zmian, to oczywiście nie znaczy, że agencja nie dostrzega naszych problemów. Największym zagrożeniem jest to, jak to określono, brak wiarygodnego planu konsolidacji fiskalnej, to znaczy brak planu na to, jak ograniczać potrzebę dalszego zadłużania się Polski. No a jako jedną z głównych przyczyn tego wskazano antagonistyczne relacje między rządem a prezydentem. Druga dobra wiadomość, i to już bez żadnego ale, to jest decyzja S&P Dow Jones Indices o awansie Polski z grona krajów wschodzących do grona krajów rozwiniętych. To jest decyzja, która ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale także takie bardzo wymierne finansowe, bowiem wiele światowych funduszy inwestycyjnych teraz przekwalifikuje nas do innego koszyka, do koszyka tych krajów bardziej pewnych, bardziej stabilnych, a w momentach kryzysu pieniądze tak szybko nie będą odpływały z naszego rynku, jak ma to miejsce w przypadku rynków rozwijających się. No poza tym jest też tak, że wiele funduszy inwestycyjnych, na przykład zagranicznych funduszy emerytalnych, inwestuje bezpieczniej w kraje rozwinięte właśnie, co oznacza, że możemy spodziewać się w pewnej perspektywie tego, że na nasz rynek kapitałowy po prostu będzie trafiało więcej pieniędzy.
1: Dwie dobre wiadomości od Błażeja Prośniewskiego, a dokładnie z rynków finansowych. Błażej, dziękuję. Za godzinę się ponownie widzimy i słyszymy. Będziemy mówić o zwolnieniach lekarskich, o tym, że jest więcej zwolnień lekarskich wystawianych przez psychiatrów. O przyczynach, mam nadzieję, będziemy sobie też mówić i o tym, jak na to reagują pracodawcy. A to jest Radiowa Jedynka. Na zegarach mamy 6:30. Czyli na czas. Też skrót aktualności i Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą. Do takiej informacji dotarło TVP Info. Szef upadłej giełdy Zonda Krypto miał uzyskać status małego świadka koronnego.
3: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany właśnie w kierunku tych, a nie innych podmiotów.
2: Krakowska policja apeluje o pomoc w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka w Nowej Hucie. Chodzi o szefa pseudokibiców miejscowego Hutnika, zamordowanego przez innych kiboli. Dotychczas zatrzymana 9 osób zwolniono do domów.
4: Zgromadzony materiał dowodowy nie jest na tyle mocny i nie daje takich podstaw do przedstawienia im zarzutów.
2: Wszystkie małżeństwa, także te jednopłciowe, zawarte za granicą, mogą starać się o transkrypcję aktów w urzędach stanu cywilnego. Weszły w życie przepisy, które pozwalają na odpowiednie oznaczenie płci.
5: Mogą pokazać sobie, pokazać światu, ale też pokazać państwu, że istnieją.
2: Na taki obowiązek powstał na skutek orzeczeń unijnych i polskich sądów. Na rynku nieruchomości duże poruszenie. Studenci szukają mieszkań, starają się zarezerwować lokale, zanim ceny wzrosną albo najlepsze oferty znikną z rynku.
6: Często są to studenci już, którzy są po pierwszym roku, znają dobrze topografię, dobrze znają siebie.
2: Najtańszą opcją są akademiki, ale miejsca w domach studenckich otrzymują tylko ci, którzy spełniają określone warunki. Suwałki pamiętają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego liceum oficjalnie odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To był jeden z najważniejszych punktów festiwalu filmowego Wajda na nowo.
7: Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: I najważniejsza informacja pogodowa, tak sobie myślę, jest taka, że pogoda się wreszcie uspokaja. Może jeszcze dzisiaj lokalnie pojawią się burze i przelotne opady deszczu, ale na pewno nie będzie tak gwałtownie i niebezpiecznie jak w ten weekend, kiedy to strażacy musieli interweniować ponad 8 tysięcy razy. Więc to na pewno będzie ulga dla strażaków i dla nas wszystkich. O szczegółach, o tym, co czeka dzisiaj nas w pogodzie, opowie Przemysław Makarewicz, synoptyki MGW.
2: Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, tylko na krańcach południowych małe i umiarkowane i tam też bez opadu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i pod

0: Czas burz w porywach do 60 km na godzinę.
1: Wyraźnie też możemy czuć to, że do Polski napływa chłodne powietrze polarne morskie. Poranek jest po prostu zimny. 5 stopni teraz w Jeleniej Górze. 5 stopni podkreślam. 14 w Kołobrzegu i to jest to najcieplejsze teraz poniedziałkowy poranek. Brr, mówi też pan Szymon.
2: Dzień dobry pani Karolino, z tej strony Szymon, Stróże koło Gorlic. Poranek bardzo chłodny, 7 stopni raptem na termometrze. Czuć nieubłaganie nadbliżającą się jesień. Weekend również spędzony z latem z radiem. I z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam panią Annę i pana Patryka. Przemiła zabawa. Pozdrawiam.
1: Bardzo się cieszymy. Patryk ma dzisiaj serwisy Radia Kierowców, więc na pewno mu przekaże. A w najbliższą sobotę spotykamy się w Gołdapi. Sygnały dnia, 6:34 na zegarach. Sprawdzamy teraz, co w kalendarzu.
3: 24 sierpnia, kalendarz jedynki. W 2021 roku zmarł Charlie Watts, brytyjski perkusista, członek zespołu The Rolling Stones. Niedzielne referendum w sprawie niepodległości Ukrainy i wybory prezydenta zmieniły polityczny obraz byłego Związku Radzieckiego. Radio Moskiewskie informowało w poniedziałek.
4: Ukraina stała się samostojnym państwem.
3: Rok 1991. Ukraina proklamuje niepodległość. Rok 1989. Na wniosek prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego Sejm kontraktowy wybrał na urząd premiera Tadeusza Mazowieckiego.
5: Tego samego dnia po południu Tadeusz Mazowiecki spotkał się w sali kolumnowej Urzędu Rady Ministrów z grupą kilkuset dziennikarzy z całego świata. Mówił o planach i nadziejach związanych z rządem, który będzie formował.
6: To, co chciałbym osiągnąć i co mówię z całą szczerością i otwartością i co jest Polsce wielce potrzebne, to jest wprowadzenie nowego klimatu. Jest w tym narodzie krzywd wiele, jest wiele krzywd, ale dzisiaj wszyscy muszą się zdobyć na nowe stosunki między sobą.
3: W 1966 roku w Londynie zmarł Tadeusz Burko-Morowski, generał i polityk, komendant główny Armii Krajowej od lipca 1943 roku. W 1944 roku wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. W latach 1947-1949 był premierem rządu RP na uchodźstwie.
7: Gdybyśmy zachowali się zupełnie biernie, Warszawa nie uniknęłaby zniszczeń i strat. Musieliśmy się liczyć z tym, że jeśli stolica stanie się polem bitwy i walk ulicznych między Niemcami a Sowietami, może ją czekać los Stalingradu.
8: This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO.
3: W 1949 roku zawarty został Pakt Północnoatlantycki. Głównym celem NATO w chwili utworzenia była obrona militarna przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich.
1: To jeszcze jest moment w sygnałach dnia, żeby życzyć 100 lat, 42 urodziny. Dzisiaj ma Krzysztof Zalewski.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I sygnały dnia za 19 minut, godzina 7, mamy 24 sierpnia. No i w kalendarium już padło przed chwilą, że dzisiaj rocznica ukraińskiej niepodległości, dokładnie 35. rocznica. Z tej okazji w Kijowie spotkanie koalicji chętnych, wielu europejskich, bardzo ważnych polityków zjedzie do Kijowa. No ale to jest także taki moment, tu w czasie którego Rosja już trochę nauczyła społeczność międzynarodową, że lubi pokazać, w jaki sposób ona ukraińską niepodległość widzi. Z nami jest Michał Strzałkowski. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Zanim o koalicji chętnych i tym spotkaniu w Kijowie, bardzo ważnym zresztą, to może powiedz, jak wyglądała ta noc i ostatnie dni na Ukrainie, bo na razie dosyć spokojnie. Można powiedzieć, że raczej widzimy te ataki skierowane w drugą stronę, takie ataki odwetowe za wszystko to, co ostatnimi czasy wydarzyło się i w Kijowie, i w Krzywym Rogu.
2: To prawda, ten miniony tydzień był dla Ukrainy wręcz tragiczny, bo Rosjanie w przepotężny sposób ostrzeliwali ten kraj, używając dronów, pocisków balistycznych, pocisków manewrujących, właściwie całego arsenału, jakim dysponują. No i jak to robią właściwie od początku wojny, strzelali też w dużej mierze w cele cywilne, nawet budynki mieszkalne, czy centrum handlowe w Krzywym Rogu. To jest w ogóle rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego. Ono wielokrotnie było atakowane w taki bardzo potężny, brutalny sposób. W tym centrum handlowym 16 osób zginęło, w tym dzieci. Bardzo wielu jest rannych. Właśnie dlatego, że prawdopodobnie to jest ta przyczyna, że to jest to rodzinne miasto Wołodymyra Zełenskiego, żeby dodatkowo jeszcze dodać takich cierpień i kontrowersji tym atakom. Skoro Ukraina się nie poddaje, to my zaatakujemy tam, gdzie to tak nawet na poziomie symbolicznym zaboli najmocniej. No, a Ukraina odpowiada, i to od dłuższego czasu, bardzo poważne ciosy zadając rosyjskiej gospodarce. Mieliśmy tę całą serię uderzeń w centra logistyczne jednej z firm zajmujących się handlem internetowym, ale także handlem na przykład sprzętem dla żołnierzy. To był główny powód tego, że tam Ukraińcy uderzali. W tych magazynach po prostu był sprzęt wojskowy, ale to też uderzyło mocno w rosyjską gospodarkę. Wiele osób, które handlują w internecie, straciło swoje towary. No to się ludzie nie dostali przesyłek, za które zapłacili. To też jest takie przenoszenie tej wojny na taki poziom zwykłych Rosjan, żeby oni poczuli, że ta wojna się toczy, ale bez uderzenia w cele mieszkalne, budynki mieszkalne, tak jak to robią Rosjanie, czyli bez zabijania Rosjan, a jednak pokazanie im, że ta wojna ich też dotyczy. Mieliśmy też uderzenia w kolejne centra logistyczne, innych firm. No i ostatnio też oprócz branży paliwowej też branża zbożowa w Rosji jest atakowana przez Ukrainę, bo Rosja też zarabia na eksportowaniu zboża, często ukradzionego z okupowanych terenów Ukrainy, więc też się w ten sposób Ukraina odgryza. Putin już powiedział wczoraj, czy przedwczoraj właściwie, że w ten sposób Ukraina otworzyła puszkę Pandory, zagroził kolejnymi potężnymi atakami. Stąd też były te obawy, że nawet w dniu tego święta Rosjanie to zrobią, bo tak jak mówiłaś, wielokrotnie rocznice też były pretekstem dla Rosjan, ważne

0: dla Ukrainy rocznicę, żeby na Ukrainę uderzać. Sam prezydent Wołodymyr Zełenski przy okazji wczorajszego dnia flagi ukraińskiej, który poprzedzał ten dzień niepodległości, odzyskania jej po upadku ZSRR, Wołodymyr Zełenski tak się odnosił do tych rosyjskich ataków i do ukraińskiej odpowiedzi.
1: Prosta twary. Obowiązkowo.
2: To są po prostu potwory. Zdecydowanie na ich ataki odpowiemy, ale przede wszystkim to ważne, aby zrobić wszystko, by chronić życie ludzi. To ważne, aby świat nie milczał na ten temat. Trzeba zakończyć rosyjską inwazję i potrzeba całego świata, aby to się stało.
0: No i tu oczywiście to było na pewno nawiązanie do tego, co, tak jak mówiłaś, dziś się wydarzy w Kijowie, spotkanie koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę pod przewodnictwem kanclerza Niemiec Friedricha Merca, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, nowego premiera Wielkiej Brytanii Andy'ego Burnhama, który z pierwszą zagraniczną wizytą właśnie do Kijowa się udał. Będą też przywódcy kilku innych europejskich krajów, premier Luksemburga, prezydenci państw bałtyckich, którzy są od wczoraj zresztą w Kijowie, uczestniczyli w tym dniu flagi, premier Norwegii, prezydent Finlandii, będzie rzeczywiście sporo przywódców. Reszta weźmie udział w trybie zdalnym, bo to będzie takie hybrydowe posiedzenie. No i tam oczywiście w dużej mierze rozmowy o wsparciu dla Ukrainy. Ukraina najbardziej teraz potrzebuje pocisków do systemów przeciwrakietowych, przeciwlotniczych, żeby po prostu bronić się przed powietrznymi atakami Rosji.
3: A powiedz, czy w związku z tym, że to spotkanie w takim dniu właśnie w Kijowie, no to będzie takie spotkanie pod specjalnym nadzorem. Można właśnie w tym czasie spodziewać się ataków ze strony Rosji?
0: No tu trzeba przyznać, że Rosjanie, jeśli są przywódcy, zwłaszcza tych najważniejszych krajów europejskich w Kijowie, to się powstrzymują od tych ataków. Nie jest wykluczone, że to właśnie powstrzymało Rosjan tym razem, że oni się nie zdecydowali na potężne uderzenie na Ukrainę. Choć bywało i tak, że kiedy byli w Kijowie goście z zagranicy, to musieli biec do schronów. Kiedyś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen do takiego schronu musiała, przerywając swoją rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim, pobiec, bo doszło do ataku na Ukrainę w tym czasie, choć nie jakiegoś bardzo potężnego. Natomiast no, raczej jest tak, że rzeczywiście jak przyjeżdżają ważni europejscy politycy, to Rosjanie się przed atakami powstrzymują i no nieraz stawali się europejscy przywódcy trochę takimi ochroniarzami dla Ukrainy wtedy właśnie mitygując Rosjan. No tylko najlepiej Rosjan zmityguje tak naprawdę to, kiedy Ukraina będzie się w stanie znów bronić. No brakuje Ukrainie rakiet. Niemcy obiecały już, że trochę więcej rakiet Ukrainie przekażą, zwłaszcza do systemów Patriot, no bo po prostu trzeba się przed tymi atakami bronić. One są wymierzone także w obiekty cywilne, także cywile giną podczas tych rosyjskich ataków.
3: O czym mówił Michał Strzałkowski. Michale, bardzo ci dziękuję za te najnowsze informacje. Będziemy jeszcze do tego wracać w radiowej jedynce. Michał mówił przede wszystkim o tej wielkiej polityce. Ja natomiast po godzinie 7 porozmawiam o ludziach. Przede wszystkim naszymi gośćmi będą Piotr Pogorzelski, wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, Janna Lwowa z Polskiego Radia dla Ukrainy.

0: To Zalia w sygnałach Niam, bardzo ładny numer. 11 minut do godziny 7, a ja wracam do pytania o LPG. Czy też powinny być dopłaty?
1: Dzień dobry, Mariusz Zolesna z tej strony. Chcę powiedzieć, że ludziom nie dogodzi się nigdy. Gaz naprawdę jest stosunkowo tani w porównaniu do cen benzyny i ropy i podwyżki tego gazu są naprawdę znikome albo wcale, no niecałe 3 zł w tej chwili gaz. To się naprawdę bardzo opłaca. Czyli ludziom trzeba zrobić tak, najpierw trzeba im podnieść cenę gazu, potem obniżyć, no to będą zadowoleni. No przecież nie róbmy takich rzeczy. Naprawdę gaz jest tani, zbiornik się wymienia co 10 lat, a nie co chwilę. A przy przeglądzie co roku 50 zł więcej. A naprawdę na gazie się dużo zaoszczędzi. Dziękuję.
0: Ja dziękuję za tę opinię. Można śmiało dzwonić 22 139 22 02. Temat wróci za godzinkę.

0: Autopromocja.
1: Co sądzimy o tatuażach?
2: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
3: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
1: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
4: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
2: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
1: Czy jesteśmy pracoholikami?
5: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
1: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam na drogowy raport. Korkuje się A4 w Małopolskie. Dojazd do Krakowa od strony Tarnowa. Zwalniamy bardzo wyraźnie między węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice, a ruch spowolniony jest na odcinku 7 km. Zwalniamy też na odcinku od Łagiewnik do Tyńca w kierunku Katowic. Na jezdni w przeciwną stronę, czyli w kierunku Rzeszowa, też ruch bardzo wyraźnie zwalnia i mamy już 3 km korka przed zjazdem do Wieliczki. Pojawiły się tam utrudnienia właśnie między węzłem

0: 2,5 km zatoru mamy za miejscowością Chmielniki. Kierowcy, którzy wyjeżdżają z Tychów i kierują się do Katowic, także już zwalniają. I tutaj chodzi o trasę 86, odcinek prawie 1,5 km. Ruch zwalnia też na dojeździe ze Swarzędza do Poznania na odcinku prawie kilometrowym w ciągu krajowej 92. Korki również w Gdańsku. To m.in. trasa Majora Sucharskiego prowadząca od węzła Gdańsk-Port w kierunku Przeróbki. To także droga wojewódzka od węzła Gdańsk-Wschód w kierunku Rudnik. Tam też jest tłoczno. Kierowcy zwalniają także bardzo wyraźnie w Alei Armii Krajowej na trasie w kierunku centrum Gdańska od węzła z S6. Czekamy także na wieści od Państwa w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11.
1: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Zeznania, które mogą wstrząsnąć polityką, według TVP Info, szef Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą.
1: Pary jednopłciowe mogą już dostać akt transkrypcji swojego małżeństwa. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda taki dokument.
2: Wysokie opłaty uderzają w działkowców, jest protest i petycja do premiera.
1: Szef Zonda Krypto małym świadkiem koronnym o współpracy Przemysławaka z prokuraturą, informuje TVP Info.
2: Co oznacza status małego świadka koronnego, to tłumaczył w stacji mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: Co do zasady, oznacza to, że jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać. Pomaga wyjaśnić wszystkie okoliczności, jak również ustalić inne osoby, które również mogą w takiej sprawie uzyskać zarzuty.
1: Według wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego status małego świadka koronnego dla Przemysława K. może być złą wiadomością dla PiS i prezydenta.
4: Zonda Krypto była na przykład głównym sponsorem jednej z głównych imprez w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego 1,5 roku temu w Rzeszowie, więc tych związków ze środowiskiem PiSu jest bardzo dużo. Nie znam zeznań pana Krala, natomiast wizerunkowo on jest obciążeniem dla PiSu, ale też dla Karola Nawrockiego.
1: Podkreślał wiceminister w TVP Info.
2: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu, potem jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać zainwestowanych pieniędzy. W sumie straty szacowane są na 350 milionów złotych.
1: Ważna zmiana dla par jednopłciowych. Małżeństwo zawarte za granicą mogą już wpisać do Polskiego Rejestru w Urzędzie Stanu Cywilnego. Transkrypcje umożliwiają nowe wzory dokumentów.
2: Zmiany zaczęły obowiązywać wczoraj, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś. O tym, co dokładnie się zmieni i co to oznacza, Aneta Łuczkowska.
5: Wizualnie akt małżeństwa zmienił się nieznacznie. Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik stanu cywilnego wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
6: To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta, mogą to być osoby tej samej płci.
5: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce.
5: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Jak duże będzie zainteresowanie? Trudno powiedzieć. Z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie wynika, że wniosek o transkrypcję jednopłciowego małżeństwa wpłynął tu tylko raz. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Działkowcy protestują przeciwko drastycznym podwyżkom za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów. Koszty mają wzrosnąć nawet o 1200 zł rocznie.
2: Użytkownicy takich działek boją się, że je stracą. Zbierają podpisy pod petycją do premiera i rządu.
8: To jest niesprawiedliwe. Zwykłym, prostym ludziom chce się dołożyć kolejny podatek.
9: Jako emerytka to ja nie wiem, czy dam radę, a to jest jedyna odskocznia moja.
10: Jeżeli nie będzie stać, to na pewno by musieli zrezygnować. Nie każdego będzie stać.
11: Na pewno jestem zbulwersowany. To są naprawdę duże koszta. Uderza to przede wszystkim w ludzi o małych dochodach, bo nie będzie ich stać na utrzymanie, pomimo że i tak my w te działki wkładamy dużo pieniędzy i roboty.
1: Z rodzinnych ogródków działkowych korzysta nawet 4 miliony Polaków.
2: Suwałki pamiętają o legendzie kina. Na ścianie hali najstarszego w mieście liceum odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie.
1: To był ostatni punkt festiwalu filmowego Wajda na nowo.
12: Poszło. Brawo! Cudowny, w cudownym miejscu, bulwary suwalskie.

0: Będę tu przychodziła patrzeć, oglądać i zachwycać się muralem. Ten jest cudowny.
1: Przybyłam tutaj, żeby być na tym festiwalu z Wałbrzycha. Głównie, żeby spotkać fantastycznych aktorów, ale wiadomo, powód patrzy na nas.
2: Bardzo, bardzo mi się podoba. I to jest na mojej byłej szkole. Piękny to jest.
3: A autorem malowidła jest plakacista i grafik Andrzej Pongowski i dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Suwałkach.
4: Najsłynniejsza piłka na świecie ma nowego właściciela.
3: Futbolówka, którą Diego Maradona zdobył słynnego gola ręką Boga podczas zwycięstwa Argentyny nad Anglią 2-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku, została sprzedana na aukcji w Dallas.
5: Piłka na licytacji w Dallas została sprzedana za 3 350 000 dolarów. Wynik ten znacznie odbiegał od szacunkowej wyceny na poziomie 10 milionów dolarów ustalonej przez dom aukcyjny. Licytacja rozpoczęła się od kwoty 2,5 miliona dolarów. Trudno wyobrazić sobie piłkę, która mogłaby poszczycić się bardziej imponującą historią niż ta. W ciągu zaledwie 4 minut na stadionie Azteca w Meksyku 22 czerwca 1986 roku Maradona wykorzystał tę samą piłkę, by zdobyć niesławną bramkę ręką Boga oraz genialnego gola stulecia. New York Times podkreśla, że powrót futbolówki na rynek nastąpił w dogodnym momencie, zaraz po piłkarskich mistrzostwach świata. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy turniej rangi Challenger w Cancun w Meksyku. W finale Polak pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza w 3 setach. 4 do 6, 6 do 0 i 6 do 3. To pierwszy triumf Hurkacza od prawie 2,5 roku. Turniej w Cancun był sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open, podobnie jak impreza w Cincinnati, w której triumfowali Amerykanka Coco Gauff i Francuz Arthur Phil. W półfinale odpadła Iga Świątek. Za nami lekkoatletyczny memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do diamentowej ligi. Na podium na stadionie śląskim w Chorzowie stanęła Pia Skrzyszowska. Polka była trzecia w biegu na 100 metrów przez płotki.
7: Jestem bardzo zadowolona, jest to równy poziom. Cieszę się, że po mistrzostwach Europy utrzymuję wciąż wysoką formę, pomimo takiego zmęczenia emocjonalnego i fizycznego. Trzecie miejsce uważam, że jest bardzo dobre, mimo że na końcówce troszeczkę już było mi ciężko. Myślę, że zrobiłam jakieś błędy techniczne, ale to jest okej. Okay. Trzecie miejsce, dobry wynik. Przy polskiej publiczności wrzawa była niesamowita. Wszystkim bardzo dziękuję, że tu przyszli, bo naprawdę pomogli mi się zmotywować, zmobilizować na starcie.
6: Zadowolona mogła być również Klaudia Kazimierska, która pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów. W piłkarskiej ekstraklasie popis skuteczności GKS-u Katowice. Podopieczni trenera Rafała Góraka rozbili płocką Wisłę aż 5 do 0. Jedną z bramek zdobył 19-letni Jakub Kokosiński, dla którego to pierwsze trafienie dla Gieksy.
8: To się tam poodbijało, zobaczyłem piłkę, od razu ruszyłem, no i akcja, reakcja, jak napastnik, patrzę, strzelam. Wykończyłem akcję, no. Tak jak na napastnika przystało, no. Nie wiem, jak to opisać nawet, no po prostu świetnie się czuję. No i aby to był pierwszy z wielu, tak? To jest niesamowite uczucie i myślę, że każdy, który podąża tą ścieżką, co ja, czyli od najmniejszych lat już grałem w tą piłkę, no to czeka na ten dzień jak no święta, no naprawdę, to jest no niesamowite po prostu uczucie. Jeszcze raz to powiem, ale naprawdę, no to jest niesamowite.
6: W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2, a Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. W lidze hiszpańskiej efektowne rozpoczęcie sezonu Barcelony. Broniąca tytułu Duma Katalonii pokonała na wyjeździe Elche 5-0. Najgroźniejszy rywal Barcy, Real Madryt, rozpoczął sezon w sobotę zwycięstwem nad Espaniolem w Barcelonie 2-1.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda. Na południu i południowym zachodzie będzie dziś pogodnie, w pozostałych regionach dużo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 18 stopni, poza tym 20-22. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1006 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: New Order i Blue Monday w radiowej jedynce, 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. W poniedziałek 24 sierpnia, to jest 236 dzień roku, do końca 2026 jeszcze 129 dni. Słońce wzeszło o 5.34, zajdzie o 19.42. To oznacza, że ten dzień będzie trwał 14 godzin i 8 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 39 minut. Dłuższy natomiast od tego najkrótszego o 6 godzin i 26 minut. Imieniny dziś obchodzą Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Cieszymir, Emilia, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patrycy. Oczywiście serdeczności dla Państwa. A my do godziny 8 w sygnałach dnia będziemy jeszcze rozmawiać o rynku LPG w Polsce, bo po naszych drogach jeżdżą już ponad 3 miliony aut na gaz. Najwięcej w całej Unii Europejskiej, więc będę jeszcze pytać o to, czy przydałyby się jakieś dopłaty, na przykład do instalacji, jak to jest we Włoszech. Przed godziną 8 do studia wpadnie Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Czekam też na Państwa głosy pod 139 22 02. Oczywiście kierunkowy do Warszawy 22. Głównie o wadach i zaletach takiej instalacji. Jestem bardzo ciekawa. No a już za chwilę święto niepodległości Ukrainy oczami zwykłych ludzi.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I poniedziałkowe sygnały dnia, 24 sierpnia w kalendarzu, to jest Święto Niepodległości Ukrainy, 35. rocznica odzyskania tej niepodległości. I o wielkiej polityce w sygnałach już mówiliśmy. Przypominamy, że dziś do Kijowa zjadą czołowi europejscy politycy, to w ramach koalicji chętnych. No a tymczasem Kijów właśnie cały czas opłakuje tych, którzy zginęli w czwartkowym zmasowanym ataku Rosji. Zginęło 17 osób. W piątek natomiast Rosjanie zaatakowali największe centrum handlowe w Krzywym Rogu. Tam zginęło 16 cywilów. Rannych zostało ponad 130 osób, w tym wiele dzieci. I w naszym studiu Piotr Pogorzelski, wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, autor podcastu Po prostu Wschód. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami także Anna Lwowa, dziennikarka Polskiego Radia dla Ukrainy. Dzień dobry, Anno.
3: Dzień dobry.
1: To jest, wydaje mi się, że

0: miałam takie duże wewnętrzne wątpliwości, jak pytać o święto niepodległości Ukrainy właśnie w takim kontekście, przypadające już po raz piąty od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, agresji Rosji, właściwie z jakimi nastrojami Ukraińcy podchodzą do takiego święta teraz, już w piątym roku tej wojny?
1: No właśnie, nie ukrywamy, że to jest wojna o przetrwanie. Podchodzą do tego święta niepodległości z wiarą, z tego, co obserwujemy i z takim wewnętrznym przekonaniem, mam nadzieję świętym, że Ukraina się nie podda i mam nadzieję, że już następny rok będziemy rzeczywiście już świętować ten Dzień Niepodległości. No i oczywiście te humory są też różne przez to, że czytamy, ile jest ofiar, wiemy, ile ludzi niestety, ale zginęło od początku pełnoskalowej wojny, ale jeszcze od 2014 roku. I mi się wydaje, że nasze pokolenie teraz wyczuwa i czuje, jakim kosztem ta niepodległość dla nas się opłaca w sumie. I dzisiaj myślimy bardziej o tych wszystkich ofiarach i oczywiście o żołnierzach, którzy na co dzień walczą i bronią naszych granic. Także to jest takie świętowanie z nadzieją wielką, że wojna wreszcie się skończy i z taką nadzieją Ukraińcy się budzą już piąty rok co najmniej i 2014.
0: Ty, Piotrze, też cały czas widzisz nadzieję w tym wszystkim?
2: No, nadzieję widzę, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jest to chyba takie pierwsze święto niepodległości w tak chyba jednak smutnej atmosferze mimo wszystko. Mimo, że tak jak Ania mówi, jest ta nadzieja, to no, te ataki, o których sama wspomniałaś, tak, Kijów, Krzywy Róg, to centrum handlowe było ostrzelane dwa razy. Pierwszy raz był ostrzał, drugi raz wtedy, kiedy przyjechali ratownicy, więc to jest no, jasne, jaki był cel tego wszystkiego.
0: Żeby ofiar było jak najwięcej.
2: Tak,
0: cywilnych.
2: I tutaj ofiar cywilnych. I tu nie może być mowy o pomyłce. Więc wydaje mi się, że jest to święto bardzo smutne. Widzimy, znaczy święto nie jest smutne, ale przebiega w smutnej atmosferze. Widzimy też nasilenie rosyjskich ataków. Były już pierwsze ataki na infrastrukturę krytyczną, co jest taką zapowiedzią zimy i jesieni. Bo wtedy Rosjanie właśnie głównie atakują tego rodzaju obiekty.
0: No ja jeszcze doskonale pamiętam relacje z zimy minionej, kiedy ona była tak bardzo surowa, jak potężne problemy mieli mieszkańcy wschodniej Ukrainy, ale Kijowa zresztą też, gdzie po prostu tego ciepła nie było, wody nie było, ciepłej wody nie było i w kilku kurtkach jakoś na przetrwanie.
1: Mi się przypominają słowa mojej mamy, bo ja teraz mówiłam dla mojej mamy, właśnie mnie rodzina jest w Ukrainie, że idzie jesień, bardzo kocham tą porę, piękna, złota polska jesień, ukraińska jesień. Moja mama mówi, że ona od początku pełnoskalowej wojny naprawdę lubi tylko lato i wiosnę, dlatego że ona wie, że jesienią i zimą będzie na pewno bardzo ciężko, zimno i będą te ostrzały. Dlatego Ukraina już się przygotowuje oczywiście jakoś tam moralnie do tej zimy, jeżeli da się do tego przygotować. Dlatego jest sens w tym, co mówicie teraz o tej jesieni oczywiście.
0: Piotrze, jeszcze chciałam tylko dopytać, czy masz też takie wrażenie, że no poza tymi atakami na infrastrukturę krytyczną, zwłaszcza przed tym ochłodzeniem, czy widzisz także intensyfikację ataków na cywilów przede wszystkim? No bo ten Krzywy Róg, jak wspominamy, Kijów, też to głośne nagranie pokazujące, jak rosyjski dron właściwie ścigał sprzedawcę warzyw na jakimś targu.
2: No tak, to było w Chersoniu ten przypadek, ale rzeczywiście takich filmów jest więcej, gdzie właśnie Rosjanie polują na cywilów. Wiadomo, że chodzi o zastraszenie, o obniżenie tego morale. No i to jest stopniowo się dzieje w związku z tym, co Ania mówiła o tym, że będzie zima, że jesień jest ciężka. I też zauważmy, że to też są takie obiekty jak nowa poczta, stacje benzynowe, no centra handlowe. Ja na przykład byłem no nie dalej jak miesiąc temu w Dubnie, to jest zresztą rówieński obwód, w dużym sklepie budowlanym i byłem zaskoczony, że jest tak mało ludzi w porównaniu z tym, co było rok wcześniej. Więc ludzie albo się boją, albo też sytuacja gospodarcza jest taka, że po prostu ludzie mniej kupują, ponieważ mają mniej pieniędzy. Bo wiadomo, że duża grupa mężczyzn poszła na front, część kobiet przejęło ich zadania w fabrykach, w zakładach różnych przemysłowych, ale no, ludzi po prostu nie stać, tak? Bo gospodarka jest niszczona, regularnie niszczona przez Rosjan.
0: To jest oczywiście jeden z elementów wojny. Może nie tylko też działanie na zastraszenie cywilów, no ale także utrudnianie właściwie już każdego aspektu codziennego życia. Wyjście na zakupy, próba zatankowania samochodu.
2: No na pewno tak. No, to o to chodzi, dlatego że właściwie część biznesów, przynajmniej kiedy jest alarm przeciwlotniczy, wstrzymuje swoją pracę. Zresztą jest bodajże sprawa,

0: karna wszczęta wobec administratora supermarketu w Krzywym Rogu, że wtedy, kiedy był alarm, on nie nakazał pracownikom schowania się w schronie. Ale ludzie po prostu nie chowają się, ponieważ to by uniemożliwiło codzienne życie. I pamiętajmy, że część tych ostrzałów, generalnie zazwyczaj Rosjanie ostrzeliwują w nocy. I to jest tak, że ludzie w nocy nie śpią, bo nawet jeżeli ktoś się nie schowa, to po prostu jest zbyt głośno, żeby spać, po czym nad ranem idzie do pracy. I musi kontynuować swoje normalne życie, w miarę normalne.
1: No i plus ta reakcja już nie jest taka, jak była w 2022 roku. Ludzie się przyzwyczajają do tej całej sytuacji, w której niestety muszą funkcjonować. I tak też nie tak dawno temu byłam u mnie w domu rodzinnym. Zauważam, że ludzie już mniej się chowają w te schrony, dlatego że po prostu to już jest codzienność dla nich. Wtedy, kiedy ja jestem tutaj przestraszona tym wszystkim i mówię, że trzeba się schować, bo nie mam tego na co dzień. Ci ludzie jednak są przyzwyczajeni do tego.
2: I nawet największa tak nienormalność wygląda. Staje się normalna w cudzysłowie po jakimś czasie.
1: Tak wygląda niestety rzeczywistość, kiedy ludzie już 5 lat mają pełnoskalową wojnę w swoim państwie. Tak to wygląda.
2: Oboje jeździcie na Ukrainę i chciałam też zapytać o to, czy tacy zwykli Ukraińcy, z którymi rozmawiacie, mają poczucie, że świat jeszcze o nich pamięta albo pamięta w takim stopniu, jak to było 5-4 lata temu, Aniu?
1: Chcą, żeby o nich pamiętali, bardziej mi się wydaje. Ale to tam już mi się wydaje jest takie zrozumienie tego, że jednak to nie jest temat przewodni teraz w mediach europejskich. Oczywiście teraz po tym, co się działo właśnie na Bliskim Wschodzie, już to był temat przewodni, później inne tematy. No i po prostu mają nadzieję, że o nich pamiętają, robią wszystko, ale ciężko się przebić przez to wszystko, co rosyjska propaganda robi teraz bardzo aktywnie. To obserwujemy nawet w Polsce i walczymy z tym na co dzień jako Polskie Radio dla Ukrainy, dla zagranicy. Temat Ukrainy pojawia się w mediach, ale niestety bardzo rzadko ostatnio mówi się o wojnie, o ofiarach, o tym, co się dzieje. Jednak ludzie się skupiają na innych wątkach, które są inne teraz.
2: Politycznych niesnaskach na przykład.
0: Tak, ale wydaje mi się, że to jest też istotne, ponieważ o wojnie mówi się mniej i nastąpiło jakby takie też oddzielenie tego wizerunku Ukraińców w Polsce, uchodźców ukraińskich, że wojna powiedzmy gdzieś tam od czasu do czasu słyszymy, a tutaj są jacyś ludzie, którzy przyjechali w milionach. I stąd mamy właśnie ten wzrost ataków na Ukraińców, między innymi. I mi się wydaje, że to jest...
2: Że ci Ukraińcy w Polsce to nie są ci Ukraińcy, którzy uciekli
0: od wojny. Tak, tak, dlatego że tych obrazków jest mniej, szczególnie jeżeli ktoś bazuje tylko na mediach społecznościowych.
2: Pojawił się wątek nadziei i o nadzieję jeszcze chciałam na koniec zapytać o bardzo piękną akcję, w którą włączyło się Polskie Radio i okazuje się, że piłka, zwykła piłka do gry w nogę może trochę tej nadziei dać.
0: Tak, no myśmy dołączyli do akcji organizacji humanitarnej Humanosz. To jest organizacja, która powstała w 2020 roku i która pomaga w ogóle uchodźcom, ale ostatnio przede wszystkim uchodźcom z Ukrainy i także Ukraińcom zwykłym. I wolontariusze zobaczyli, że dzieci i młodzież w Charkowie właściwie gra jakąś szmatą w piłkę nożną, a nie zwykłą piłką. I stąd się wziął pomysł, żeby zebrać piłki, można je przekazać do organizacji Humanosz, można je przynieść do Polskiego Radia i przekazać właśnie do tych miast, gdzie obiekty sportowe, które też są celem, zostały zniszczone.
2: Podaruj piłkę, podaruj nadzieję. Kto może, niech taką piłkę i nadzieję podaruje. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Piotr Pogorzelski, wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, autor podcastu Po prostu Wschód.
0: Dziękuję.
2: Bardzo polecamy. Janna Lwowa, Polskie Radio dla Ukrainy.
1: Dziękuję
2: za rozmowę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia. Sygnały dnia na zegarach 7:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Szef Zonda Krypto małym świadkiem koronnym o współpracy przemysłowa K z prokuraturą informuje TVP Info.
2: Jest to skruszony przestępca, który współpracując z prokuraturą ujawnia takie informacje, których prokuratura w inny sposób nie byłaby w stanie uzyskać.
1: Straty w aferze Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych. Ważna zmiana dla par jednopłciowych. Małżeństwo zawarte za granicą mogą już wpisać do polskiego rejestru w Urzędzie Stanu Cywilnego. Transkrypcje umożliwiają nowe wzory dokumentów.
3: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych.
1: Polska jest częścią koalicji chętnych, a podczas spotkania w Kijowie będzie możliwy udział przedstawicieli naszego kraju w formie wideokonferencji. Tak MSZ odpowiada na doniesienia o nieobecności Polski w ukraińskiej stolicy. Dziś dzień niepodległości naszych wschodnich sąsiadów.
4: Strategicznie interesy Polski i Ukrainy są bardzo sobie bliskie.
1: Zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku grozi kierowcy, który w sobotę wieczorem w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem. Rodzice zmarli w szpitalu, ich dziecko jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Podejrzanym w sprawie jest 26-letni mężczyzna.
5: Pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
1: Działkowcy protestują przeciwko drastycznym podwyżkom za użytkowanie wieczyste działek i ogrodów. Zbierają podpisy pod petycją do premiera i rządu. Koszty mają wzrosnąć nawet o 1200 zł rocznie.
6: To jest niesprawiedliwe.
7: Emerytka, to ja nie wiem, czy dam radę.
8: To są naprawdę duże koszty.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: pogoda.
1: I może zaczniemy od telefonu. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Grześ z Brzeska. Ja z raportem pogodowym, a mianowicie w tym momencie za oknem bardzo pogodnie, przepięknie słońce przedziera się przez drzewa. Aktualnie 11 stopni, dosyć chłodno, aczkolwiek i wczorajszy wieczór był bardzo chłodny. Przez cały dzień bardzo pogodnie, dużo słońca, do 22 stopni. No i przyszedł czas również i na nauczycieli, że trzeba do pracy. Od września pracuję w nowej szkole. Bardzo serdecznie pozdrawiam całą szkołę numer 101 imienia Andersena w Krakowie w Nowej Hucie. Mam nadzieję, że to początek ogromnej i fantastycznej przygody.
1: No jakby co chodzi.

0: i dobre wejście dzięki tym pozdrowieniom w sygnałach dnia już pan ma. Powodzenia w nowym miejscu pracy życzymy i dzięki za ten raport pogodowy 22 139 22 02. Oczywiście cały czas można do nas dzwonić, a jeśli chodzi o całą Polskę, no to na termometrach dzisiaj tak no bez szału powiedziałabym, od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie, czyli dosyć rześko. Jeśli słońce, to przede wszystkim na południu, reszta Polski bardziej zachmurzona, no i z tych chmur można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj w południe wyniesie 1007 hektopaskali, to oznacza, że sukcesywnie od kilku dni rośnie i dobrze, no a na horyzoncie mamy nawet 35 stopni, ale o szczegółach za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
3: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Sława wpadnie do studia sygnałów dnia jeszcze przed godziną 9:00, bo zwolnienia lekarskiego na szczęście nie ma.
1: Po pierwsze, ekonomia.
0: No tak to sprytnie sobie wymyśliłam, bo o zwolnieniach lekarskich właśnie teraz będzie państwu opowiadał Błażej Prośniewski. Dzień dobry, Błażeju, ponownie.
4: Dzień dobry, jeszcze raz.
0: No bo poznaliśmy najnowsze dane dotyczące zwolnień lekarskich. Sporo ich zostało wystawionych, ponad 14 milionów, a spora część z nich to są zwolnienia wystawione przez psychiatrów.
4: Tak, bo lekarze coraz częściej stwierdzają depresję czy wypalenie zawodowe wśród pracowników. Już blisko 15% zwolnień lekarskich wystawianych jest z powodów psychicznych właśnie, a ten problem narasta z każdym rokiem, co bardzo dobrze, a jednocześnie bezlitośnie pokazują liczby. W 2019 roku liczba dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych wynosiła nieco ponad 20 milionów. W ubiegłym roku były to już 34 miliony. A jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszych 6 miesiącach tego roku ta liczba wyniosła 18 milionów, mówi Wojciech Ściwierski, rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS.
5: W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, to w statystykach zakładu zauważalny jest wzrost, jeżeli chodzi o liczby dni absencji w tej grupie chorobowej, ponieważ w pierwszym półroczu 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania odnotowaliśmy prawie 16,5 miliona dni absencji chorobowej, co stanowiło ponad 13% ogółu dni niezdolności do pracy.
4: Z powodu tej narastającej skali tego problemu specjaliści coraz częściej mówią o tym, że obecnie dbanie o BHP w miejscu pracy nie powinno już ograniczać się wyłącznie do zapewnienia na przykład odpowiedniej liczby kasków, gaśnic czy piktogramów na ścianach, a zdrowie psychiczne powinno stać się elementem firmowego BHP. W Polsce przynajmniej na razie nie ma obowiązku, aby pracodawca dbał o dobrostan swoich pracowników. Niemniej dobrze by było, aby tę kwestię także zaadresować. I nie chodzi tu tylko o empatię, bowiem ignorowanie tego problemu może wiązać się z dużymi problemami organizacyjnymi, no i też dużymi kosztami dla firm, bo chociażby taki pracownik wypalony jest znacznie mniej efektywny i pracuje na ułamek swoich możliwości. I coraz częściej pracodawcy to już dostrzegają i jak mówi mecenas Piotr Wojciechowski, ekspert prawa pracy, coraz częściej wychodzą oni naprzeciw tym wyzwaniom.
6: Bardzo różne są to praktyki. Przede wszystkim pomoc psychologiczna polegająca na tym, że organizacja zatrudnia etatowego psychologa. To mogą być zarówno porady w formule bezpośredniej, jak również w formule online'owej. To są również wsparcia o charakterze szkoleniowym. Bardzo różne są to szkolenia o takim właśnie pojęciu dobrostanu w środowisku pracy, o umiejętności zachowywania się asertywnie, co bardzo ważne, bo pracownicy bardzo często zgłaszają taką dysfunkcję, jak na przykład lęk przed przełożonym.
4: A ta rosnąca liczba zwolnień lekarskich z powodów psychicznych powinna być także pretekstem do zmian w podejściu samej kadry kierowniczej. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby oni diagnozowali wypalenie zawodowe czy depresję, no ale o to, aby zmienili swoje podejście do podwładnych, tak aby nie tylko

0: przekazywali wymagania i wydawali polecenia, no ale też słuchali swoich pracowników i reagowali, kiedy wymaga tego sytuacja. W tym kontekście ważne jest również tak zwane work-life balance, czyli zapewnienie równowagi między pracą a życiem prywatnym, w tym prawo do bycia offline, czyli brak konieczności odbierania telefonów służbowych czy odpisywania na maile poza godzinami pracy.
1: Brzmi to bardzo pięknie, chociaż teoretycznie. Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A w sygnałach dnia już za chwilę wrócimy do jazdy na gaz. Yeah.

0: Jedynka. To jest radio.
1: I poniedziałkowe sygnały dnia za 17 minut, godzina 8. Mamy taki telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja odnośnie gazu i uważam, że jest to najbardziej dyskryminowane paliwo w naszym kraju. Być może i w innych też. Przede wszystkim na niemal każdej stacji mamy co najmniej 6 dystrybutorów z innymi paliwami, bardzo często dwustronnych, co daje nam możliwość tankowania 12 samochodów na raz, podczas gdy gaz jest tylko jeden dystrybutor i to bardzo często tylko z jednym wężem. Po drugie, gaz znacznie wolniej się tankuje niż pozostałe paliwa. Taki apel do wszystkich, że jak zatankujecie gaz, to przeparkujcie, bo bardzo często bierzecie jakiegoś hot doga czy coś i inni muszą czekać.
1: A zatem słuchacz o takim bardzo praktycznym aspekcie, a w naszym studiu Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, Patryku. My wcześniej też mówiliśmy o tym, że do LPG nie ma dopłat w ramach programu CPN. Ja też wspominałam o takiej różnicy. We Włoszech na przykład są dopłaty do

0: instalacji gazowej. U nas czegoś takiego nie ma. Czy ty też uważasz, że ci, którzy jeżdżą na gaz, są dyskryminowani?
1: I tak i nie, bo to zawsze kij ma dwa końce. Najpierw się odniosę do tego, co powiedział słuchacz i nie zgodzę się troszeczkę. Bo jeżeli podjeżdżamy na stację paliw i tam mamy, przypuśćmy, 3-4 wyspy, rzeczywiście można tankować z dwóch stron. No to przypuśćmy, że jest 8 dystrybutorów z paliwem typu benzyna czy olej napędowy. To przeważnie na jednej wyspie jest dystrybutor LPG, z którego można na dwie strony tankować. Czyli jeżeli tutaj mamy 8, a tu tylko 2, to jest mniej więcej 20%? Dobrze liczę?
0: Chyba tak, ale trudne zadanie mi zadałeś.
1: 13% aut w Polsce jeździ na gaz LPG, czyli jednak spora mniejszość. Owszem, to jest 3 miliony kierowców i faktycznie przydałyby się dopłaty, choćby z tego względu, że to jest niskoemisyjne paliwo.
0: No właśnie, z tego tytułu są różne korzyści w innych krajach, na przykład w Hiszpanii czy w Paryżu. Ci, którzy jeżdżą na gaz, mogą sobie wjechać do centrum, a u nas nie ma takich
1: to ulg. Prawda i to jest troszeczkę niezrozumiałe, bo rzeczywiście to paliwo sprzyja środowisku i całej tej ekologii. I co prawda kierowcy też ponoszą spory koszt, bo to nie jest tak, że my z tym samochodem wyjeżdżamy z fabryki, chociaż i tacy producenci się zdarzają, ale ten trend powoli jest w odwrocie, że kupujemy nowe auto z instalacją LPG. Tutaj trzeba zainwestować od 2,5 do 7 tysięcy złotych, więc ci kierowcy ponoszą pewne wydatki, no ale po to, żeby potem taniej jeździć.
0: No właśnie, jest różnica zatankować za 3 zł, a za 8. To posłuchajmy pana Pawła.
2: Długo się broniłem przed tą instalacją. Jakoś mi się wydawało, że to nie dla mnie, że to jest niebezpieczne. Gdy to weszło, natomiast gdy zacząłem robić samochodami kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w roku, no bo tak wyszło, to zainstalowałem te LPG z wielkimi obawami. No ale rzeczywiście widać było po kieszeni dużo oszczędności. Jak to jeden z moich kolegów mówił, jak się ma instalację LPG, to się nie patrzy na koszty, tylko się tankuje i jeździ.
0: No i teraz ci, którzy jeżdżą na benzynę albo na diesla, zgrzytają zębami, jak słyszą coś takiego.
1: Oj, na diesla szczególnie.
0: To prawda. Patryku, to komu aktualnie najbardziej się opłaca taka instalacja? I kiedy w ogóle ona się zaczyna zwracać?
1: To powiem szczerze, że jeżeli ktoś już ma samochód z instalacją autogazu, czyli LPG, to faktycznie jest na zwycięskiej pozycji, bo straszyliśmy... Na dzień dobry oszczędza. Tylko, że tę instalację trzeba już mieć, bo gdyby ktoś kupił teraz auto, prawda, i nie jest to hybryda, i nie jest to diesel, chociaż ciekawostka, do diesla też można gaz założyć, są i takie przeróbki, ale ma zwykłą benzynę, no to musiałby tych kilometrów rocznie robić więcej niż przeciętny Polak, czyli niż 15 tysięcy, 20, 30 i wtedy ten gaz bardzo szybko się zwróci, bo jego cena cały czas jest poniżej 3 zł za każdy litr. Więc to się opłaca, z tym, że im bardziej nowoczesne auto, tym ta instalacja jest droższa, jak powiedziałem, nawet 7 tysięcy złotych.
0: No właśnie, czyli nie do każdego samochodu taką instalację.
1: I nie każde auto lubi gaz. Ja miałem 3 samochody z autogazem. No i w jednym nie skończyło się to najlepiej.
0: No właśnie, czy to prawda, że autogaz szybciej zużywa silnik?
1: Bo tak,
0: potrzebuje
1: dlatego, że
0: wyższej temperatury, prawda?
1: W ogóle ma wyższą temperaturę spalania. W związku z tym, ja pamiętam, że kiedy jeździłem z autogazem i rocznie robiłem 30 tysięcy kilometrów, to niestety, ale po 2 latach musiałem tłumiki wymienić, bo zwyczajnie one po prostu, no gdzieś tam dziurka się robiła i w ogóle trzeba o ten układ dbać. Tam są specjalne filtry, trzeba jeździć na regulację. Gaz wymaga troszeczkę więcej wkładu i obserwacji z punktu widzenia użytkownika. Przy dieslu czy benzynie tego nie mamy.
0: A czy, no właśnie, czy każdemu w związku z tym takie koszty w czasie eksploatacji rosną, kiedy ma tę instalację gazową? Czy może być tak, że płaci za instalację, potem ciut więcej za przegląd i sobie już tylko
1: taniej tankujesz? No tak, ale te przeglądy są często. No jeżeli ktoś dba o swoją instalację autogazu, no to co 10 tysięcy melduje się, reguluje ten gaz, wymienia filtr. Może nie tak często, ale jednak o gaz trzeba dbać. Nie ma tego w przypadku benzyny. No a w przypadku diesla tak myślę sobie, że cena jest może jej dużo wyższa, ale to spalanie poza miastem, w trasie, też jest niskie. Bo w przypadku autogazu, co trzeba warto podkreślić, zawsze te kilkanaście, kilkadziesiąt procent do spalania trzeba doliczyć. Czyli jeżeli spalał nam 10 litrów, liczmy się, że przy gazie to będzie 12-13.
0: Czyli na pewno tańsze tankowanie, tańsze jeżdżenie, w miarę szybki zwrot inwestycji, to są te...
1: Jak się robi dużo kilometrów.
0: Zalety, jak się robi dużo... Czyli jakbym ja na przykład, bo jestem takim kierowcą, co tylko po mieście raczej sobie jeździ z pracy do pracy i na zakupy, no czasem zaszaleję jakieś 50 kilometrów przejadę, to u mnie by się nie opłacało. Chyba.
1: Absolutnie nie. Wiesz co, tobie bym polecał co innego.
0: Okej. Okay. Ty mi skuter albo motocykl.
1: Nie.
0: Rower.
1: Kierowcę.
0: A to miło by było rzeczywiście.
1: Tylko wiesz, wtedy trzeba kupić kartę miejską i bilet na przykład całodobowy.
0: Patryk, to jeszcze na koniec zatrzymajmy się przy...

0: No bo kwestie zużywalności silnika to jest jedno. Jakie jeszcze wady instalacji gazowej?
1: No tracisz bagażnik, bo gdzieś tę butlę trzeba zainstalować. Bardzo często jest ona w kole zapasowym. Niektórzy wkładają w koło, tracąc koło, inni mają w bagażniku, tracąc 1/3 bagażnika. To jest absolutnie duży minus.
0: No i niektórzy jeszcze mówią o tym, że nie wszędzie można zaparkować. To może być problematyczne dla niektórych. Na przykład parkingi różnego typu w centrach handlowych.
1: Bo mówi się o centrach handlowych i parkingach podziemnych, że z instalacją gazową LPG jest zakaz wjazdu. Jeżeli tak administrator zdecydował, no niestety, ale musimy się stosować.
0: Patryk Kuniszewicz, bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Oczywiście Polskie Radio Kierowców. Jeśli kierowcy słuchający nas chcą się podzielić tym, czym się jeździ dobrze, czy tak średnio, czym widzą jakieś wady, czy może tylko i wyłącznie zalety, jak to mówił pan Paweł, że tankuje i nie liczy. I nie patrzy na pieniądze. Ach, to życie. Patryk, dzięki ci serdeczne. W studiu pojawiła się tymczasem Agata Kondzińska.
2: Dzień dobry.
0: Ma kierowcę, czy sama jeździ?
2: Sama jeździ. Ma kierowcę.
0: No właśnie, nie, to Patryk nuda by miał była mieć kierowcę dla nas.
2: Tak?
0: I jeszcze gdy możemy mikrofon dla Patryka, Miłosz?
1: Bo w każdym autobusie, w każdym metrze i wagoniku tramwaju jest kierowca.
0: No właśnie.
1: I o taki transport można się postarać.
2: No ale technika
0: no i
2: tak się
0: pojazd rozwija. Za miliony.
2: I że masz te samochody, które jeżdżą same, parkują same, wszystko robią
1: to
2: same.
1: O tej autonomii to jeszcze za kilka lat porozmawiamy.
0: No dobrze, to na razie zostawiamy tematy motoryzacyjne, tematy polityczne po godzinie 8 w sygnałach. Agata, kogo i o co przede wszystkim będziesz pytała?
2: Dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka, no zapytamy, jest Dzień Niepodległości Ukrainy, to może poseł złoży życzenia naszemu sąsiadowi, ale też oczywiście sprawy bieżące, podatki, czy się zmienią, czy raczej ten system pozostanie bez zmian, bo prezydent zawetuje. I co dalej z Prawem i Sprawiedliwością? No bo Rozwój Plus pisze Mateusz Morawiecki, że się dopiero rozkręca.
0: No i takie tematy pojawią się po 8.15 w rozmowie z naszym gościem Andrzejem Śliwką, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ta rozmowa także w naszych mediach społecznościowych, na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Agata Kondzińska. Ja przypominam, że państwo cały czas mogą do nas dzwonić, mogą komentować jeszcze do godziny 9. Numer telefonu, przypomnę, 22 139 22 02. Oczywiście cały czas Facebook radiowej jedynki też się poleca. My teraz na zegarach mamy za 8 minut godzinę 8.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
0: Reklama. Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się autostrada A4 w Małopolskiem. Dojazd do Krakowa od strony Tarnowa. Zwalniamy między węzłem Targowisko a węzłem Niepołomice. Na jezdni w stronę Rzeszowa i Tarnowa zakończyły się tymczasem utrudnienia między węzłem Kraków-Łagiewniki a zjazdem do Wieliczki. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery, w wyniku czego jedna osoba została poszkodowana. Na obwodnicy Krakowa zwalniamy w kierunku Katowic. Tłoczno robi się od węzła Kraków-Południe do okolic Tyńca. Dojazd do Krakowa przez Libertów. Końcowym odcinkiem Zakopianki też mocno spowolniony, podobnie jak dojazd do Krakowa przez obwodnicę Skawiny. A w samym Krakowie kierowcy wyraźnie zwalniają na ulicy Kamieńskiego przed Rondem Matecznego, czy też na Nowochódzkiej. Spory ruch także w Gdańsku. Korkują się trasy, które prowadzą do centrum miasta od obwodnicy. Między innymi ulica Słowackiego w Gdańsku, ale też korkuje się Aleja Armii Krajowej przed Łostowicką. Kierowcy dojeżdżający od południa do centrum Gdańska zwalniają na 91. Spory ruch na trasie

prowadzącej m.in. od Pruszcza Gdańskiego. Powolna jazda również na trasie Majora Sucharskiego od węzła z ekspresówką po Martwą Wisłę w kierunku północnym. Na Krajowej 1C

0: od północy przez Łomianki do stolicy. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
1: Jest 8, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Szef Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą. O szczegółach opowie za chwilę nasz reporter.
1: Wojskowi lekarze pojechali na Węgry, ustalą termin transportu kolejnych rannych w wypadku polskiego autokaru.
2: Święto w cieniu wojny. Ukraińcy 35 raz obchodzą Dzień Niepodległości.
1: Szef Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze jako mały świadek koronny, wynika z ustaleń TVP Info.
2: Upadła giełda kryptowalut, której klienci według ustaleń Onetu mogli stracić nawet 2 400 000 000 zł, sponsorowała wydarzenia polityczne. Według Telewizji Polskiej obszerne zeznania Przemysława Krala mogą stanowić obciążenie dla polityków polskiej prawicy.
1: Na szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Michał Makowski, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Co wiadomo o układzie Krala z prokuraturą?
3: Prokuratura chce ustalić, czy politycy mogli prowadzić proceder prania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł właśnie za pomocą giełdy kryptowalut. Sam Przemysław Kral usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Śledczy mają też wyjaśnić, czy pieniądze na sponsoring wydarzeń politycznych pochodziły z przestępstwa. No i gdyby tak było, to na podstawie przepisów o rozszerzonej konfiskacie prokuratura może wystąpić o zwrot tych pieniędzy, nawet jeśli zostały już wydane. A przypomnijmy, Zonda Krypto sponsorowała polski SIPAK, czyli Kongres Konserwatystów w Rzeszowie, gdzie występował wtedy jeszcze kandydat na prezydenta RP Karol Nawrocki. Kancelaria Przemysława Krala przekazała 450 tysięcy złotych darowizny na konto Instytutu Polski Suwerennej, czyli Fundacji Zbigniewa Ziobry. Chodzi też o sponsorowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego przez Zonda Krypto. Dziennikarskie śledztwo WP i TVN24 ujawniło, że prezes PKO-u Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala luksusowy zegarek warty 40 tysięcy euro, a wcześniej Piesiewicz miał obiecywać Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i szefa UOKiK-u w sprawie śledztw dotyczących Zonda Krypto, a status małego świadka koronnego oznacza nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. Jednak o ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje już sąd.
1: Michał Makowski, dziękujemy za te szczegóły.
2: Specjaliści z Wojskowego Instytutu Medycznego ustalą termin kolejnego transportu rannych z wypadku autokaru na Węgrzech.
1: Na Węgry pojechało 3 lekarzy, którzy mają przygotować też plan dalszego leczenia, mówi rzecznik Instytutu Mariusz Gieraj.
4: Pojechali tam oczywiście specjaliści, którzy są najbardziej przydatni w takim momencie, więc zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii. My mamy specjalny zespół powołany do tego typu zadań.
2: Ponad tydzień temu autokar z 57 polskimi pielgrzymami zjechał z autostrady i przewrócił się. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych.
1: Po wieloletniej sądowej batalii każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, może starać się o polski akt.
2: W urzędach stanu cywilnego są już nowe wzory dokumentów. Posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic mówi, że transkrypcja aktów jest czymś, czego oczekiwało wielu Polaków.
5: To będzie dla nich oznaczało nie tylko kwestię uznania ich związku małżeńskiego przez Polskę, ale będzie także oznaczało konkretne korzyści. Będą także mieli prawo do wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego. To jest szalenie istotne.
1: Rozporządzenie zostało przygotowane przez ministra cyfryzacji. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza jest niezgodne z konstytucją.
6: Przede wszystkim z artykułem 18 polskiej konstytucji, który szczególnie chroni związek kobiety i mężczyzny, bo to właśnie kobieta i mężczyzna stanowią małżeństwo. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej.
2: Na zmianę sprzeciwia się m.in. burmistrz Zakopanego. Zapowiada, że w jego mieście nie będzie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
7: To są aktualności jedynki.
1: Matura do poprawki. Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu z języka polskiego w pierwszym terminie, mają dziś drugą szansę.
2: Początek zmagań z pisemną częścią o godzinie 9:00. Jutro część ustna zdawać będzie prawie 50 tysięcy osób.
1: Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 11 września.
2: Gość niedzielny zakazany na Białorusi. Strona internetowa i profile w mediach społecznościowych polskiego tygodnika zostały wpisane na listę zagranicznych mediów ekstremistycznych.
1: Decyzja sądu w Grodnie pojawiła się na stronie internetowej białoruskiego Ministerstwa Informacji. informacji.
2: Gość Niedzielny w ostatnim czasie publikował materiały dotyczące Białorusi, w tym wywiady z byłymi więźniami politycznymi.

0: politycznymi Alasiem Białackim i Andrzejem Poczobutem.
1: Dzień Niepodległości Ukrainy, kolejny rok w cieniu wojny.
0: Nasi sąsiedzi świętują dziś 35. rocznicę oderwania się od Związku Radzieckiego w 1991 roku.
1: I nie jest to radosne święto, bo w czasie 4,5 roku pełnoskalowej rosyjskiej agresji zginęły tysiące ludzi, a miliony zostały zmuszone do ucieczki.
0: Ale Ukraińcy wciąż wierzą, że będą mogli w pełni cieszyć się ze swojej niepodległości. Tak mówiła w Sygnałach Dnia dziennikarka Polskiego Radia dla Ukrainy Anna Lwowa.
2: Dzisiaj myślimy bardziej o tych wszystkich ofiarach i oczywiście o żołnierzach, którzy na co dzień walczą i bronią naszych granic. Także to jest takie świętowanie z nadzieją wielką, że wojna wreszcie się skończy i z taką nadzieją Ukraińcy się budzą już 5. rok.
1: Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony.
0: Tymczasem w Kijowie odbędzie się spotkanie liderów koalicji chętnych.
1: Rozmowy będą dotyczyć dostaw broni dla walczącej Ukrainy, w tym systemów przeciwlotniczych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Hubert Hurkacz w wysokiej formie przed wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista wygrał turniej w meksykańskim mieście Cancun i odniósł pierwsze zwycięstwo od prawie 2,5 roku. Impreza rangi Challenger nie była co prawda najlepiej obsadzona, ale 4 wygrane z rzędu mogą cieszyć. Cieszy również forma Igi Świątek, która w prestiżowym turnieju w Cincinnati odpadła dopiero w półfinale, wygrywając wcześniej 10 pojedynków z rzędu. Postawa Polki może napawać optymizmem, twierdzi trener tenisa Radosław Nijaki.
4: Cieszy nas na pewno forma Igi Świątek, która wydaje się przechodzić jakby odrodzenie swojej formy ostatnio. Przypomnijmy zwycięstwo niedawno w Toronto, teraz półfinał w Cincinnati. Liczymy na zwycięstwo w US Open.
3: Intensywne tygodnie Igi Świątek spowodowały, że Polka zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów w US Open. Przyznała, że potrzebuje odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu. Przypomnę, że Iga Świątek triumfowała w US Open 4 lata temu. W ostatnich 2 latach odpadała w ćwierćfinale. Niezłe widowisko stworzyły Pogoń Szczecin i Wisła Kraków w ostatnim wczorajszym spotkaniu 5. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Portowcy dwukrotnie prowadzili, a Biała Gwiazda dwukrotnie wyrównywała i mecz zakończył się repisem 2-2. Choć Wisła miała szansę na zwycięstwo, pomocnik Kacper Duda docenia punkt wywieziony ze Szczecina.
5: Mecz mógł się potoczyć w 2 strony, to przede wszystkim, bo Pogoń też miała swoje sytuacje. My mieliśmy słupek w drugiej połowie, na pewno trochę żałujemy, że piłka nie zatrzepotała w siatce, bo fajną akcję stworzyliśmy. Może nie, że się cieszymy, ale szanujemy ten punkt i będziemy głodni w następnych meczach.
3: W innych wczorajszych spotkaniach GKS Katowice rozbił Wisłę Płock 5-0, a Radomiak bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. I jeszcze lekko atletyka i memoriał Kamili Skolimowskiej w Chorzowie zaliczany do diamentowej ligi. Największe powody do radości miała Klaudia Kazimierska, która zajęła 4. miejsce w biegu na 1500 metrów, ale pobiła rekord Polski. Na najniższym stopniu podium stanęła Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez Płotki. 4. była Natalia Bukowiecka na 400 metrów, a 5. Ewa Swoboda na 100 metrów. Ponownie o sporcie będziemy mówić w Lecie z Radiem po 10.30.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Pogoda. Na południu i południowym zachodzie będzie dziś pogodnie, ale w pozostałych regionach chmury, deszcza na północy i północnym wschodzie możliwe burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 18 stopni, na pozostałym obszarze od 20 do 22. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Boli. swędzi, piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego

0: wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama. Polskie Radio.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczy i męskie granie orkiestra w radiowej jedynce, notabene męskie granie już po finale w Warszawie w minioną sobotę. Teraz na zegarach, kwadrans po 8.
2: Sygnały dnia.
1: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu raz jeszcze w poniedziałek, 24 sierpnia, to 236 dzień roku. Do końca pozostało nam jeszcze 129 dni, do końca 2026. Imieniny dziś obchodzą Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Cieszymir, Emilia, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patrycy. Najlepsze życzenia dla Państwa. A w sygnałach dnia w radiowej jedynce już teraz Agata Kondzińska i nasz gość.
2: Rozmowa dnia.
3: Gościem jest Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Panie pośle, dziś Dzień Niepodległości Ukrainy, która od 4 lat znów o tę niepodległość toczy pełnoskalową wojnę z Rosją. Jakieś życzenia dla Ukrainy w tym dniu?
4: Każdemu naszemu sąsiadowi, także Ukrainie, w Dniu Niepodległości życzymy przede wszystkim niepodległości i suwerenności. To jest chyba coś naturalnego. My z Ukrainą mamy w ostatnim czasie bardzo trudne, skomplikowane relacje. One wynikają przede wszystkim z, moim zdaniem, bardzo złej, szkodliwej polityki pana prezydenta Zełenskiego. Bardzo bym chciał z każdym naszym sąsiadem mieć wspaniałe, fantastyczne relacje oparte o takie podmiotowe warunki, ale jeżeli mówimy już o Ukrainie, powtórzę to jeszcze raz, życząc jej zwycięstwa w wojnie z Federacją Rosyjską, chciałbym, żeby strona ukraińska wobec Polski nie prowadziła takiej konfrontacyjnej polityki, a na wielu płaszczyznach niestety prowadzi względem polskich rolników, przewoźników, przedsiębiorców. No to jest błędna polityka, moim zdaniem, pana prezydenta Zełenskiego. Ale oczywiście ona nie kasuje tych życzeń, no bo tak jak powtarzam jeszcze raz, też w naszym interesie, polskim interesie jest to, że między Federacją Rosyjską, żeby był jakiś bufor. My dzisiaj możemy mieć wiele uwag do Ukrainy i mamy. No przecież mówimy o tym, jak prezydent Zełenski prowadzi błędną politykę konfrontacyjną wobec Polski. Też trzeba sobie powiedzieć jasno. Ukraina niestety jest państwem skorumpowanym i to mówią niezależne instytucje, również niezależne NGOsy, które pan prezydent Zełenski chce zwalczać. Zresztą poparcie społeczne dla pana prezydenta Zełenskiego no, leci na łeb, na szyję. No ale to nie zmienia jakby tego podstawowego faktu, takiego geopolitycznego z perspektywy naszego bezpieczeństwa, że lepiej mieć krótszą granicę z Federacją Rosyjską niż dłuższą. A panie... mówię to jako osoba z województwa warmińsko-mazurskiego, która rzeczywiście od granicy z Federacją Rosyjską no, niedaleko mieszka.
3: Panie pośle, Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, która już właściwie nie istnieje, ma od wiosny składać obszerne zeznania i dostał też status świadka, małego świadka koronnego. Taką informację podało TVP Info. Czy prawica może się obawiać, czy też może kto inny się powinien obawiać tych zeznań?
4: Moim zdaniem tych zeznań powinien się przede wszystkim obawiać rząd Donalda Tuska, bo ta działalność, przestępcza działalność pana Krala, bo skoro otrzymał status świadka, małego świadka koronnego, to musiał się przyznać do popełnianych przestępstw, no, była pod nosem Donalda Tuska. Wszyscy pamiętamy Amber Gold i jakie nieprawidłowości.
3: Straty klientów oszacowano na 350 milionów złotych.
4: No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili. Prokuratura była bierna, służby były bierne. Ja z żalem patrzę na to, że wielu klientów zostało oszukanych, pomimo tego, że rządzący opowiadali różne rzeczy, jak będą bardzo aktywni na tym polu. Niestety w tym zakresie nic nie zrobili. Donald, jak to jest zawsze, że jak jest Donald Tusk, to zawsze są tego typu afery. To jest w ogóle fenomen. Zawsze jak rządzi Donald Tusk, mieliśmy Amber Gold, to teraz mamy kwestię
3: Zondy. Ja tylko przypomnę, że nie udało się też uregulować tego rynku, wprowadzając dyrektywę unijną, ponieważ pan prezydent trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach.

0: Tak, ale chcę pana zapytać, ale panie pośle,
1: jeżeli
0: czy...
1: Sekundeczkę, panie redaktor, bo pani redaktor słusznie powiedziała, że pan prezydent zawetował trzykrotnie ustawę, ale nie wspomniała o tym, że pan prezydent złożył projekt ustawy.
0: Tak, na tym, końcu.
1: Nie, na końcu.
0: Na końcu. Pan prezydent w początku mówił, że złoży własny projekt, a złożył go dopiero po trzecim wecie.
1: Pan prezydent złożył ten projekt ustawy. To jest bardzo dobry projekt ustawy. Nie po trzecim wecie, tylko przed procedowaniem drugiej ustawy. I bardzo żałuję, że koalicja rządząca jakby odrzuciła ten projekt pana prezydenta, bo on był bardzo dobrze przygotowany i trzeba sobie powiedzieć też jeszcze jedną rzecz. I o tym nie mówi Andrzej Śliwka, nie mówią dziennikarze, tylko mówią eksperci. Projekt przygotowany przez rząd nie zabezpieczał konsumentów przed takimi sytuacjami jak zonda krypto. Dopiero ustawa przygotowana przez pana prezydenta dawała takie gwarancje. Pani redaktor, wprost nawet rządzący to na jakimś etapie przyznali. Nawet w nielegalnie przyjętej
0: urząd dostawał
1: TVP
0: instrumenty blokowania tych stron. Panie pośle, ale chcę pana też zapytać o powiązania zonda krypto z prawicą, ponieważ jak pan wie, zonda krypto była sponsorem konferencji CPAC w kampanii prezydenckiej pana Karola Nawrockiego. Wspierała też prawicowe media. Poza tym 450 tysięcy prezes tej giełdy wpłacił na fundację wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, obecnie korespondenta chyba telewizji Republika. Nie wiem, czy pan śledzi działalność pana Ziobry. I tenże prezes Kral wpłacił na fundację Dobry Rząd 70 tysięcy euro. Ta fundacja jest Przemysława Wiplera z Konfederacji. Czy tutaj pan się nie obawia jakichś szerszych zeznań na ten temat pana Krala?
1: To po pierwsze, pan Kral finansował również TVN24, Polsat, finansował bardzo i to bardzo obszernie.
0: Czy znaczy reklamy dawał, tak? To jest to finansowanie według pana?
1: Jakby to samo pani redaktor wspominała o jednej z prawicowej telewizji.
0: Konferencję organizował.
1: Ale to nie tyle, co organizował, tylko właśnie w ramach pewnego sponsoringu i otrzymał pewien ekwiwalent.
0: Czyli pan się nie
1: obawia? Pewien ekwiwalent. No, to jest coś, co jest powszechne, powiem więcej.
0: A te pieniądze pan Kral, dla pana ale jeżeli pani pozwoli, fundacji, pana
1: pan Kral finansował Wimplera? Jedną fundację, bardzo znaną, nazywa się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bardzo, mocno,
0: ja
1: był, bardzo mocno był zaangażowany w wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, trzeba sobie zadać pytanie, na co te środki jakby poszły, jak one zostały wydane, czy zgodnie ze statutem. No, to jest jakby pytanie.
0: Ale czy pana to nie dziwi, że fundacja byłego ministra sprawiedliwości, bardzo wcześnie zarejestrowana, zaraz pierwszy dostaje pieniądze właśnie od takiej spółki, o której pan powiedział, że tutaj hasała, bo służby Tuska nie działały, ale znalazła fundację byłego ministra sprawiedliwości i 450 tysięcy tam pan Kral poniósł.
1: No to też jest ciekawe, pani redaktor, bo...
0: No to pan się zainteresował, zapytał pan kolegów.
1: To jest, pani redaktor, też takie troszeczkę jakby nielogiczne, bo, ponieważ gdyby ten pan mówił o tym działaniu pana Krala, to znaczy, bo jeżeli on w jakikolwiek sposób chciał przekazywać środki na fundację, jak pani wspomniała, polityków związanych z prawicą, no to ja tylko przypomnę, że politycy z prawicy są politykami opozycji. W związku z powyższym ja nie wiem, co decydowało o tym, że te środki zostały przekazane.
0: No dziś są w opozycji, niedługo może wrócą. Wie pan, no inwestycje się buduje na lata bardzo często.
1: Muszę powiedzieć, że ja bardzo żałuję, że w takiej sytuacji służby nie informowały czy parlamentarzystów, czy osób związanych, że jest pan Kral, jest osobą podejrzaną, bo chyba z tego, co się orientuję, proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ja akurat tej sprawy tak za bardzo nie śledziłem, ale chyba to były środki nie z zonda krypto, tylko z jakichś tam innych działalności, czy z innej
0: jakby... Pan Przemysław Kral miał jeszcze kancelarię adwokacką, tak, ale jest jeszcze najnowsze doniesienie też Wirtualnej Polski, że prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa zonda krypto Przemysława Krala zegarek wartości 40 tysięcy euro. Miał się powoływać na wpływy. Mateusz Morawiecki zaprzecza, że to chodziło o niego. A sam pan Piesiewicz mówi, że właściwie no, dostał ten zegarek, ale sam za niego zapłacił, oddawał pieniądze w ratach. Czyli potrzebował pośrednika.
1: Wie pani co, no to są jakieś tam uregulowania prywatne między osobami prywatnymi. To znaczy i pan Piesiewicz nie jest przecież politykiem, nie jest funkcjonariuszem prezesem publicznym. PKOL jest prezesem stowarzyszenia, jakim jest PKOL. Pan Kral jest w tym zakresie także osobą prywatną. Jakieś między sobą, między nimi rozliczenia. Ja powiem pani redaktor, że

0: Ja mam większy problem z tym, i to też chyba chcę jasno tutaj powiedzieć, jeżeli
1: proszę
0: pani
1: powiedzieć.
0: Redaktor mi pozwoli. Większy problem mam z tym, że jakby media skupiają się i wprost o jakichś rozliczeniach prywatnych między dwoma osobami fizycznymi, a nie mówimy o wielkim złodziejstwie, które ma miejsce.
1: Bo w tle jest powoływanie się na wpływy, jak
0: pani
1: pisała Wirtualna Polska. Pan jest radcą prawnym, pan wie,
0: Gorgoń,
1: że jest
0: która,
1: na to
0: pozwoli pani redaktor,
1: kodeks karny.
0: Co z panią Gorgoń, która de facto na bazie oszustwa, my mamy do czynienia z wielkim, gigantycznym oszustwem. 200 tysięcy przytulone.
1: I państwo złożyliście zawiadomienie.
0: Zawiadomienie z panem przewodniczącym Błaszczakiem.
1: Będziemy śledzić tę sprawę, tak jak śledziliśmy.
0: 600 milionów, które miało pani redaktor pójść. A co z panem Kacprzykiem z Koalicji Obywatelskiej, który tylko i wyłącznie
1: o tym wszystkim też informujemy. Mamy bardzo mało czasu. Chciałam pana zapytać, gdzie jest Marcin Romanowski?
0: Nie mam pojęcia, gdzie jest pan minister Marcin Romanowski.
1: Jest pana zdaniem?
0: Nie wiem, pani redaktor, nie wydaje mi się, przede wszystkim dlatego, że pan minister Romanowski już wiele mediów pisał, miał być w Serbii, miał być w Turcji, miał być w Stanach Zjednoczonych, miał być
1: tak. Ale wysłał taki list, przynajmniej mecenas mówi, że ten list jest wysłany przez niego.
0: Prokuratura nie potwierdza, że pan minister Romanowski jest w Naddniestrzu. Ja nie mam wiedzy, gdzie jest pan Romanowski.
1: Czy prezydent powinien zawetować najnowszą reformę podatkową albo może kosmetykę podatkową, jak kto woli?
0: Pan prezydent jednoznacznie mówił o tym, że będzie strażnikiem dobrych zmian, to znaczy jeżeli będą dobre zmiany podatkowe dla polskich przedsiębiorców.
1: A to dla klasy średniej są dobre czy złe?
0: Pani redaktor,
1: trzecia stawka podatkowa?
0: Z pewnością jest to skomplikowanie systemu podatkowego. Uważam, że rządzący powinni dotrzymywać słowa, a słowem było podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy, a podwyżka CIT-u, która uderzy w polskie przedsiębiorstwa, może spowodować, że spotęguje się ten problem, który powstał za rządów Tuska, czyli bezrobocie i wzrost kosztów życia.
1: I gościem był Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Wszystko się zgadza. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Nowego Miasta Lubawskiego. Dzisiaj mam tam spotkanie.
1: Dziękuję.
2: A z naszym gościem rozmawiała Agata Kondzińska.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: I sygnały dnia jeszcze do godziny 9:00. Teraz już gra dla państwa Adel.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia. Sygnały dnia. Minęła 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
1: Szef Zonda Krypto zeznaje w prokuraturze jako mały świadek koronny, wynika z ustaleń TVP Info. Upadła giełda kryptowalut, której klienci według Onetu mogli stracić nawet 2 400 000 000 zł, sponsorowała wydarzenie polityczne i to może obciążyć polityków prawicy, przyznaje wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
2: Tych związków ze środowiskiem PiS-u jest bardzo dużo. Wizerunkowo on jest obciążeniem dla PiS-u, ale też dla Karola Nawrockiego.
1: O sprawę zapytaliśmy w Jedynce polityka Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwkę. Ten stwierdził, że Przemysław Kral przekazywał pieniądze na wiele innych organizacji, a cała sprawa obciąża ale rząd.
3: Z żalem patrzę na to, że wielu klientów zostało oszukanych, pomimo tego, że rządzący opowiadali różne rzeczy, jak będą bardzo aktywni na tym polu. Niestety w tym zakresie nic nie zrobili.
1: Kiedy do kraju wrócą ostatni z poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, to ustalają specjaliści z Wojskowego Instytutu Medycznego. Trzech lekarzy pojechało na Węgry, by ustalić także plan dalszego leczenia.
4: Zarówno medycyny ratunkowej, jak i neurochirurgii, jak i ortopedii.
1: Litewskie wojsko wzmacnia obronę przestrzeni powietrznej w Wilnie. Armia rozmieściła w pobliżu stolicy Litwy system obrony średniego zasięgu NASAMS. Ma to związek z powtarzającymi się wtargnięciami obcych dronów.
5: Jest to jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań, które może zapewnić odpowiedni zasięg, szybkość reakcji i precyzję.
1: Górale z całego świata zjechali do Zakopanego. Trwa tam Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. 57. odsłonie imprezy towarzyszy wystawa owczarków podhalańskich.
6: Jaki pan, taki kram. Jaki gazda, taki pies.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: Pogoda.
1: To ja tylko dodam, że jaka gaścina, taka psina, no aż się prosi. Powoli robi się coraz cieplej, na szczęście. Teraz jest od 9 stopni w Jeleniej Górze do 17 w Kołobrzegu. Dodam, że dwie godziny temu w Jeleniej były 3-4 stopnie powyżej zera, więc naprawdę jest cieplej, proszę mi uwierzyć. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 stopni na południu i zachodzie. Słonecznie ma być dziś przede wszystkim na południu Polski. No a więcej chmur pojawi się w tej północy. Części. Im więcej chmur, tym większa szansa na przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć, przede wszystkim na północy. To dziś może nie ciepło, ale za to spokojnie i to już coś. Od jutra natomiast coraz cieplej i o tym Przemysław Makarewicz, synoptyk z IMGW.
2: Będzie też coraz więcej słońca, a opady stopniowo będą zanikać. Temperatura w środę niemal wszędzie przekroczy 20 stopni. Na zachodzie zbliży się do około 25. W czwartek na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 22 do 25 stopni, a na południu miejscami będzie nawet 28 stopni.
1: Natomiast w piątek w niemal całym kraju ma być powyżej 30 stopni, na Podkarpaciu podobno nawet 35, więc szykuje się gorące pożegnanie wakacji.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Reklama.

0: Promocja.
1: Zbliża się koniec wakacji, więc pora wybrać imię dla naszej tegorocznej maskotki. W Lecie z Radiem sprawdzimy, czym kierować się, wybierając imię dla naszego pupila. Czy powinno być krótkie i wyraźne, czy nie ma to znaczenia? W audycji także Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami, dwukrotnie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Nie zabraknie historii jednej piosenki i naszych wakacyjnych konkursów.
2: Lato z Radiem w Jedynce, dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Wieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
3: I 8:35 na zegarach. My w sygnałach dnia przed godziną mówiliśmy o zwolnieniach lekarskich, konkretnie o tym, że już 15% z nich to zwolnienia od psychiatry i w tej sprawie zadzwonił nasz słuchacz.
4: Ja mam niestety swoją teorię, że większość, nie mówię, że wszyscy, ale większość zwolnień od psychiatrów to są tak zwane lewe zwolnienia, ponieważ kontrola ZUS-owska, wiadomo, jak ktoś weźmie zwolnienie od chirurga, że ma złamaną nogę, no to łatwo jest to sprawdzić. Natomiast zwolnienia od psychiatrów są niesprawdzalne de facto i podejrzewam, że jak pracownicy ZUS-u widzą, że to jest takie zwolnienie, to nawet się kontrolnie podejmują, no bo ciężko stwierdzić, czy ten stan faktyczny jest taki, jaki jest. No ale to jest tylko moja teoria. Pozdrawiam.
3: Również serdecznie pozdrawiamy. To jest teoria naszego słuchacza, w której myślę, że może być sporo prawdy, co powoduje tylko to, że ci, którzy naprawdę cierpią na przykład na depresję, zaburzenia lękowe czy inne choroby, tylko na tym tracą, bo pracodawca na przykład może patrzeć na nich podejrzliwie, więc cała praca nad zdjęciem odium wstydu z zaburzeń psychicznych czy ostracyzmu, no może nie na nic, ale mocno osłabiona. Przy zdrowiu zostaniemy jeszcze przez chwilę w sygnałach dnia, bo czas teraz na poranny trening szarych komórek, trening filmowy, zdrowotny, chociaż ta pani stomatolog zwolnienia raczej nie wystawi.
5: Co pan wyrabia?
6: Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam.
5: Ale co pan na głowę upada przez to zdrowe zęby chyba, nie?
6: No tak.
5: A to sobie piłować jak jakimś zającu?
6: Zającowi.
5: Zającowi?
6: Zęby ma pan wilcze, a zgryz taki jakiś zajęczy. Kiedyś to by się panu ta paszczenka zakleszczyła na amen.
5: Jak się pani do zająca? Do pacjenta? Co sobie pani wyobraża?
6: No dobrze już, idź pan.
3: No i tu pani stomatolog odpaliła sobie papieroska. Nie jeden pacjent u niej na pewno zajęczy na fotelu. Pytanie dzisiaj będzie proste. Mamy poniedziałek. Kto grał panią stomatolog, która wyrównywała ząbki temu zającu, zającowi? W nic śmiesznego oczywiście. 22 139 22 02.

0: To Smolik w radiowej jedynce za 19 minut, godzina 9, już teraz w sygnałach, nie?
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No i we własnej osobie w studiu.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Jacku. Dwa tematy o poranku w Polityce w skrócie. Pierwszy temat to jest ten, o którym już mówimy w aktualnościach, a mianowicie szef Zonda Krypto pójdzie na współpracę z prokuraturą, to znaczy być małym świadkiem koronnym. To wszystko jeszcze wyjaśnimy, ale zacznijmy może od kwestii podatkowych, bo one rzeczywiście rozpalają debatę i wyobraźnię już od kilku dni, czyli od momentu ogłoszenia tej propozycji przez premiera. Coraz więcej się mówi o tym, że jednak prezydent mógłby takiej ustawowej propozycji nie podpisać.
2: Tak, prezydent mógłby nie podpisać, a mówią o tym wprost urzędnicy prezydenta, którzy w czasie konferencji prasowej w zeszłym tygodniu, na przykład pan Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, powiedział, że prezydent obiecywał, że nie będzie podpisywał żadnych ustaw, które podwyższają podatki. Ja tylko przypomnę, że ta ustawa, którą proponuje rząd, bo to jeszcze nie ma ustawy, na razie jest tylko propozycja rządu i dyskutowano o tej propozycji rządu na posiedzeniu, specjalnym posiedzeniu rządu budżetowym w piątek.
0: Aczkolwiek jest zapowiedź, że szybko te prace legislacyjne miałyby się potoczyć, tak żeby ewentualnie od przyszłego roku to weszło w życie.
2: Tak, to ma wejść od przyszłego roku. To dotyczy 3,5 miliona Polaków, głównie nauczycieli, urzędników, ale też ludzi, którzy pracują w prywatnej inicjatywie i którzy zarabiają powyżej 120 tysięcy. Mówię o urzędnikach i nauczycielach, bo oni akurat od nowej władzy, czyli od obecnej koalicji rządzącej, dostali spore, bo 20 czy 30-procentowe podwyżki, ale jednocześnie wpadli w drugi próg podatkowy, czyli właśnie zarabiają powyżej 120 tysięcy rocznie i płacą zamiast 12 32% podatku. Donald Tusk zapowiedział, że podniesie ten próg podatkowy do 130 tysięcy złotych, a sfinansuje to podwyżka podatku CIT od największych przedsiębiorstw oraz ograniczenie ryczałtu dla przedsiębiorców, tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ale zarabiają ponad 1 000 000 złotych. Są tacy, na przykład słyszeliśmy niedawno przecież o lekarzach, którzy na jednoosobowej działalności gospodarczej pracując zarabiają ponad 1 000 000 złotych. No i tutaj już sobie ludzie porobili nadzieję, już wyliczyli 3600 złotych rocznie oszczędzą, ale ta zapowiedź z Pałacu Prezydenckiego idąca no, może ostudzić te plany i te nadzieje, bo no, jeśli prezydent rzeczywiście dotrzymałby swojej obietnicy i nie chciał podpisać ustawy, która podwyższa podatki, a ta ustawa podwyższy podatki właśnie tych, którzy są w CIT-cie, czyli dla największych firm, ale też dla tych jednoosobowych działalności gospodarczych, no to po prostu tej ustawy nie będzie. Więc na razie mówimy, tak, rząd uchwali szybko, ale poczekajmy, bo jak rząd uchwali, to dopiero zobaczymy, co powie prezydent.
0: No właśnie, jak mówi staropolskie przysłowie, pożyjemy, zobaczymy, a jeśli chodzi o drugą kwestię, czyli szefa Zonda Krypto, który ma pójść na współpracę z, albo nawet już na pewno pójdzie na współpracę z prokuraturą. Zacznijmy może od wyjaśnienia, kim jest mały świadek koronny, bo hasło świadek koronny znamy z filmów, a mały świadek koronny?
2: Tak, w kodeksie karnym są dwie kategorie. Artykuł 60 kodeksu karnego. Duży świadek koronny to jest przestępca, który idzie na pełną współpracę, nie podlega karze, nie może popełnić żadnej zbrodni, nie podlega karze, opowiada wszystko, co wie o swoich mafijnych kolegach. Na przykład Masa jest takim klasycznym przykładem świadka koronnego i podlega też ochronie. Nie tylko dostaje zwolnienie z kary, ale podlega

0: podlega ochronie, czyli tam policja go po prostu wpisuje w program ochrony świadków. Natomiast mały świadek koronny, to jest artykuł 60, paragraf 3 kodeksu karnego. Mały świadek koronny to jest ktoś, kto się przyznaje do współudziału w przestępstwie i podlega karze, ale ta kara będzie złagodzona.
1: I on wtedy... I nie ma ochrony.
0: Nie ma ochrony, tak. I znaczy nie wiem, no może tam w tym porozumieniu z prokuraturą będzie ochrona, ale to mówimy o takich ciężkich przestępcach, mafiozach, a tutaj no szef Zondy Krypto raczej nie będzie potrzebował ochrony, a chce na pewno złagodzenia kary. Tylko czy pytanie, czy on naprawdę poszedł na współpracę. Ja słuchałem wywiadu z domniemanym prawnikiem pana Przemysławaka i nawet jego adwokat nie chce się przyznać, czy jest jego adwokatem, czy nie jest jego adwokatem. Mówi, że sprawa jest na bardzo wczesnym etapie. Przemysław K., czyli szef Zondy Krypto, przyznał się do współudziału w przestępstwie. I teraz tych przestępstw tam jest kilka, ale między innymi to jest prowadzenie piramidy finansowej. W tej sprawie jest też sprawa przejęcia tej Zondy Krypto przez Przemysława K., bo poprzednia firma, z której powstała Zonda Krypto, była zarządzana przez człowieka, który tajemniczo zaginął. Nie wiadomo, co się z nim stało. To chyba w 20 czy w 19 roku było. W czasach PiSu ta sprawa prawie że nie ruszała. W tej chwili być może ruszyła. Mówi się, media piszą o tym, że prokuratorzy jeździli do Włoch, na Sycylii podobno było jakieś spotkanie. Na razie nic o tym nie wiadomo, ale dlaczego to jest ciekawe politycznie? Dlatego, że sprawa Zondy Krypto łączy się wprost z Pałacem Prezydenckim i z prawicą, z PiS-em i z ziobrystami. A też z Konfederacją. Dlaczego? Dlatego, że Zonda Krypto dawała pieniądze na przykład posłowi Ziobrze na jego fundację, na przykład posłowi Wiplerowi z Konfederacji na jego fundację. Zonda Krypto współfinansowała, organizowała taką konferencję w czasie kampanii wyborczej. Ona się odbyła w Jasionce, SIPAC, na której prezydent Karol Nawrocki wystąpił. A później, jak była ustawa głosowana w Sejmie o regulowaniu rynku kryptowalut, pan prezydent 3 razy zawetował tą ustawę. Pierwszy raz zawetował ją. Dlaczego? Bo według niego była za długa. Jeśli teraz jego urzędnik Sławomir Sęckiewicz mówi, że nie da się skleić prezydenta Nawrockiego z Zondą Krypto, no to ja się pytam, jak się nie da, jak wszyscy widzą, co się dzieje.
1: Czyli podatki Zonda Krypto dzisiaj w Polityce w skrócie. Jacek Czarnecki, do środy. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Teddy Swims w radiowej jedynce, Mr. Know It All. Znamy kilku takich panów, którzy wszystko wiedzą. Za 9 minut, godzina 9. Ja wiedziałam, że nasz dzisiejszy poranny trening szarych komórek będzie prościutki, no ale umówmy się, poniedziałek, nie będziemy się aż tak strasznie gimnastykować. No to kto wcielił się w postać pani stomatolog w firmie Nic Śmiesznego?
1: Bożena Dykiel.
2: Bożena Dykiel.
3: Bożena Dykiel.
4: Tym stomatologiem to była pani Bożena Dykiel, nieodżałowana. Umiała leczyć zęby, dziękuję.
1: Oczywiście to była pani Bożena Dykiel. Pani redaktor, bardzo dziękuję za poprawienie mi humoru dzisiaj.
0: Może warto odświeżyć sobie film Nic Śmiesznego i zobaczyć, jak tam piłowała ząbki temu zającowi. Sława Bieńczycka w studiu. Dzień dobry, Sławo, z bukietem.
5: Już nie ma pani Bożeny Dykiel, a szkoda, właśnie. Ma. Tak, z bukietem od naszej słuchaczki i to jeszcze mało tego, że jest taki kapelusz zbożowy, bo to już czas dożynek i zaczynają do nas też takie rzeczy przychodzić. Dzisiaj to będę nagradzać.
0: No to jest rzeczywiście taki bukiet, który wyraźnie nam mówi, że wakacje się kończą.
5: Oj, oj.
0: Że lato się kończy.
5: Jeszcze, staramy się jeszcze tego nie mówić. A ja mam do ciebie pytanie. A jak twój pies ma na imię?
0: Duna.
5: A dlaczego akurat tak, a nie inaczej? Bo fascynacja powieścią?
0: Bardziej filmami, które uważam za arcydzieła ostatnich, no, kilku dekad na pewno. Więc Duna.
5: No właśnie. Za każdym psim imieniem stoi jakaś historia.
0: Ja uwielbiam takie historie.
5: Dzisiaj o tych historiach porozmawiam. Mało tego, porozmawiamy też z ekspertem, który nam powie, dlaczego na przykład lepiej, żeby były twarde spółgłoski. Twarde głoski w imieniu, no, a nie miękkie. Tak, czyli, także dowiemy się ciekawych rzeczy.
0: Czyli niedobre imię wybrałam, już wiadomo wszystko.
5: A nie, bo masz D, to jest już dobrze.
0: Okay.
5: Tak, D to jest dźwięczna, czyli
0: więcej
5: jest już źle.
0: Po 9:00. Tak. Zaprasza Sława Bieńczycka na Lato z Radiem, a ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro.
6: Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam na drogowy raport. A na początek autostrada A1 i odcinek od węzła Lisewo do węzła Tużno. Tam są problemy na 121 kilometrze, bo samochód osobowy uderzył w bariery. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, natomiast zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Na A1 trzeba także zwolnić się za węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku północnym, czyli m.in. do Łodzi. Na A4 tłoczno w okolicach Krakowa, od zjazdu na Zakopiankę do zjazdu na Tyniec, na trasie prowadzącej w kierunku Katowic. A w samych Katowicach tłoczno między Murckowską a Mikołowską w kierunku Wrocławia. Państwo także ostrzegają i to też dotyczy A4.
12: 133 km, trzeci słupek, resztki po wystrzale opony leżą na pasach drogowych na A4, więc to tam może powodować ryzyko kolizji, gwałtownego hamowania i tak dalej. Aktualnie tam się robi korek.
11: Korek na A4 w Dolnośląskiem tworzy się w okolicach połączenia autostrady z A8 i S8, czyli węzła Wrocław Południe. Do okolic zjazdu na Pietrzykowice w kierunku Legnicy mamy niestety zator. Na Krajowej Jedynce już za nami problemy między Pszczyną a Czechowicami Dziedzicami w okolicach Goczałkowic po wcześniejszej kolizji samochodu osobowego z busem. Zatem do Bielska jedziemy już zupełnie płynnie. Nie do końca płynnie na trasie Inowrocław-Bydgoszcz. Zwalniamy jadąc 25 za Chmielnikami. Korkują się też trasy w Gdańsku, m.in. Aleja Armii Krajowej przed Łostowicką. Trasa szerzej patrząc od węzła z S6 do centrum Gdańska. Powolna jazda także na trasie Majora Sucharskiego.

0: vytváří Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Ależ się dzisiaj będzie działo, w poniedziałki zawsze tak jest, bo na przykład mamy dwa tygodniowe finały z naszych dwóch konkursów Ścieżki z Jedynką i Wakacje Marzeń i to oczywiście dzisiaj się będzie działo na Państwa oczach, uszach, o tak chyba lepiej powiedzieć. A skoro o uszach mowa, drodzy Państwo, to spójrzmy na uszy naszych pupili. No właśnie, jakie najlepsze imię wybrać, ale nie z punktu naszego człowieka, tylko z punktu słyszenia i no właśnie widzenia także psa. Czy to ma znaczenie, czy tam jest twarda głoska, czy miękka? No, eksperci twierdzą, że ma. Czy lepiej było krótkie, czy długie imię? O tym wszystkim porozmawiamy z psią behawiorystką, a do tego wszystkiego odwiedzi nas pani Anna Matracka, która, uwaga, jest kolekcjonerką wszystkich przedmiotów związanych z psami, łatwo się domyślić, prawda? No to dzisiaj naprawdę psia audycja i proszę pamiętać, że nasz kochany kumpelek, nasza maskotka jeszcze nie ma imienia. Czekamy ciągle na Państwa propozycje. No i dziękujemy za Tarnów. Przed nami Gołdap, ale teraz tak konkretnie to aktualności radiowe jedynki, które przygotował Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: Dzień dobry. Polityczna odpowiedzialność za wielomilionowe straty, kogo może obciążyć szef upadłej giełdy Zonda Krypto? Rządzący mówią, że to wyraz sprawiedliwości, opozycja, że łamanie prawa. W życie weszły przepisy o transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą. Litwa wzmacnia obronę nieba nad Wilnem. To pokłosie wielokrotnych naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony. Nie 350 milionów, ale nawet 2 miliardy 400 milionów złotych mogli stracić ci, którzy zainwestowali swoje środki na upadłej już giełdzie Zonda Krypto. Takie informacje publikuje Onet. Wcześniej TVP Info donosiło o tym, że szef kryptogiełdy Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze jako mały świadek koronny. To może stanowić obciążenie dla polityków polskiej prawicy, przyznaje wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki.
6: Tych związków ze środowiskiem PiSu jest bardzo dużo. Nie znam zeznań pana Krala, natomiast wizerunkowo on jest obciążeniem dla PiSu, ale też dla Karola Nawrockiego.
5: Inaczej na sprawę patrzy Andrzej Śliwka z PiSu. W Sygnałach Dnia mówił, że zeznania Krala mogą obciążyć rząd.
7: Moim zdaniem tych zeznań powinien się przede wszystkim obawiać rząd Donalda Tuska, bo przestępcza działalność pana Krala była pod nosem Donalda Tuska. No i niestety rządzący w tym zakresie kompletnie nic nie zrobili.
5: Status małego świadka koronnego może oznaczać nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za zeznania i współpracę z organami ścigania. O ewentualnym niższym wyroku dla Przemysława Krala zdecyduje sąd. Jeśli urzędy stanu cywilnego odmówią transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego, to złamią prawo. Tak o nowych przepisach mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji w tej sprawie obowiązuje od wczoraj. Niektórzy samorządowcy deklarują jednak, że nie będą się do niego stosować i powołują się przy tym na konstytucję oraz orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
8: Jeżeli któryś z urzędów stanu cywilnego będzie robił problemy, to każdy ma prawo pójść do innego miasta i tam poprosić o transkrypcję, wystąpić o nią w ciągu 30 dni. Tę transkrypcję dostanie. Warszawa już od 14 maja transkrypcję wydaje na tych tymczasowych wzorach, więc są samorządy, które robią to bez żadnych problemów.
5: Opozycja uważa, że transkrypcje to łamanie prawa. Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości mówił w Polskim Radiu, że wejście w życie tego rozporządzenia to krok w stronę

0: dzielenia Polaków.
1: Platforma Obywatelska, pełna frazesów, pełna obietnic, przez wiele miesięcy czy lat skandowała konstytucja, konstytucja, a nie przestrzega w tej chwili konstytucji.
2: Przepisy, które weszły w życie pod koniec lipca, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą, ale według orzeczeń europejskich instytucji i polskiego rządu tego Trybunału w obecnym składzie nie można uznawać za sąd. Kierowca, który w Krakowie potrącił małżeństwo prowadzące wózek z 8-miesięcznym dzieckiem, dziś ma usłyszeć zarzuty. Rodzice zmarli w szpitalu niemowlę, walczy o życie. Co śledczy ustalili w tej sprawie? O tym mówił prokurator Mariusz Boroń.
3: Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Dodatkowe badania mają pokazać, czy nie był pod wpływem innych substancji.
4: To są aktualności jedynki.
2: Litewskie wojsko wzmacnia obronę przestrzeni powietrznej w Wilnie. Armia rozmieściła w pobliżu stolicy system obrony średniego zasięgu NASAMS. Dlaczego podjęto taką decyzję? O tym Kamil Zalewski.
5: Armia podjęła te kroki w związku z powtarzającymi się w ostatnich miesiącach incydentami z udziałem dronów w państwach wschodniej flanki NATO. Jak powiedział agencji prasowej BNS, dowódca litewskich sił zbrojnych generał Raimundas Vaikšnoras, system NASAMS zastąpił dotychczas używany system krótkiego zasięgu RBS-70. Teraz ochrona przestrzeni powietrznej w rejonie Wilna jest znacznie skuteczniejsza i ma większy zasięg. Generał przyznał, że wykorzystywanie drogich rakiet do niszczenia stosunkowo tanich dronów może budzić wątpliwości. Jednak jak zaznaczył, dopóki Litwa nie dysponuje innymi odpowiednimi środkami, jest to jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań, które może zapewnić odpowiedni zasięg, szybkość reakcji i precyzję. Litewskie wojsko dysponuje obecnie dwiema bateriami systemu NASAMS. Trzecia ma trafić do kraju w 2028 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pogoda.
8: Dziś najładniejsza pogoda na południu kraju, na południowym wschodzie. W pozostałej części taka pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca, ale też może i popadać. Uwaga, gdzieniegdzie punktowo możliwe są burze. Najwięcej dzisiaj chmur to ziemia lubuska i Wielkopolska. Temperatura jak na końcówkę sierpnia, jeśli chodzi o mnie, to niestety za niska. No ale cóż zrobić, trzeba się przyzwyczaić, prawda? Od 18 stopni na Podhalu to temperatura najniższa, na wschodzie podobnie 18-19, w centralnej części 20, na południu i na północy 21-22, najwyższa temperatura dzisiaj to 23, może 24 na ziemi lubuskiej. Co z ciśnieniem? W miarę stabilne, w południe w stolicy 1007 hektopaskali. Wiatr w czasie burz może tylko mocniej wiać, do 65 km na godzinę. A więcej o pogodzie za 20 kilka minut.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Klimat.
8: Jakim powietrzem dziś oddychamy? Nie jest źle, dlatego że w większości, jeśli chodzi o teren naszego kraju, to jakość powietrza jest bardzo dobra, a miejscami dobra, także dzisiaj nie musimy narzekać. Prawie 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Między 11 a 15, proszę pamiętać, 11 a 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny. A jeśli chodzi o sytuację na naszych rzekach, w zlewniach dopływu Odry Środkowej od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, w zlewniach dopływu Baryczy w zlewni Orli na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce, tam prognozowane są wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
4: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

No i tak to jest. Weekend, weekend, fajnie, fajnie. Niektórzy odpoczywają, niektórzy bawią się zatem z radiem i z telewizją polską, tak jak to było w Tarnowie, ale później przechodzi poniedziałek i trzeba wrócić do rzeczywistości. Ale żeby tak państwa nie martwić, to od razu powiem, że w najbliższą sobotę kolejny przystanek lata z radiem i telewizji polskiej. Spotykamy się gdzie? W Gołdapi, a jeszcze kolejny tydzień to Białe Błota tuż przy Bydgoszczy. Także kto z państwa się jeszcze z nami nie widział, a ma ochotę, to polecamy właśnie te dwa miejsca. Gołdap i Białe Błota. Rozpoczynamy poniedziałkowe lato z radiem. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Azor, pestka, łapka, burek, niunia, reksio, nuka, obi, a może odi, mamba, kapsel, pączek, gacek, edzia, punia, dafi, jazz. No myślę, że tak mogłabym do północy wymieniać, bo propozycji, jeśli chodzi o imię dla naszego pupila, jest naprawdę mnóstwo. Ale czy rzeczywiście każde imię jest takie dobre? Dlaczego lepiej, żeby tam były twarde, a nie miękkie głoski? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy z psim behawiorystą. No i ja państwa przy okazji o to muszę zapytać, jakie historie stoją za imionami państwa pupili? Bo to tak nie jest, że o tak sobie wymyśliliśmy w ciągu sekundy. Zawsze gdzieś się człowiek tam zastanawia i jakaś historia za tym stoi. No to poproszę facebook.com/jedynka i 71-151. A przy okazji dopytam, czy mają państwo jakieś przedmioty w kształcie psa, może maskotki, może jakieś figurki? Dlaczego o to pytam? Bo dziś naprawdę będzie u nas gość, kolekcjonerka, która po prostu ma nieprawdopodobną liczbę takich rzeczy związanych z psami. Podobno ma duże szanse, żeby ponownie być wpisana do

Księgi Rekordów Guinnessa, jeśli chodzi o właśnie kolekcję psich gadżetów. O tym wszystkim już dziś. No i oczywiście dwa finały tygodniowe dwóch konkursów, Wakacje Marzeń i Ścieżki z Jedynką. Tak, tak, rower do wygrania. Proszę uważnie słuchać i od razu podpowiadam, jeszcze jest jedna szansa, aby wygrać u nas rower w przyszłym tygodniu, także kto z Państwa ma ochotę, to proszę się postarać. Sława Bieńczycka, rozpoczynamy razem tydzień, no i poniedziałkowe Lato z Radiem.

0: Proszę Państwa, propozycji na film, krótki filmik, 60-sekundowych do naszego konkursu Ścieżki z Jedynką naprawdę może być mnóstwo. W tym tygodniu szanowne jury wybrało kogo? Pana Darka z Muniny. Dzień dobry, panie Darku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Potwierdzamy to województwo podkarpackie, prawda?
1: Tak, tak.
0: Sprytnie pan nakręcił ten filmik, ale najpierw zacznijmy od tego, co pan napisał. Sezon rowerowy, lato oznacza dla mnie dwie rzeczy. Sezon rowerowy i właśnie audycję lata z radiem. Zawieram was w podróż do lasu w pobliżu, no właśnie, w pobliżu czego?
1: No niedaleko właśnie mojej miejscowości, czyli Muniny, to jest dokładniej pod Jarosławiem.
0: I to jest takie miejsce, które łączy przyrodę, relaks, ale także i smutne karty historii.
1: No dokładnie tak, niestety gestapowcy tam dokonali pewnych zbrodni, dla chętnych.
0: I dlatego ten las Kidałowicki zwany jest także Lasem Milczenia, jak pan napisał. Liczne pagórki sprawiają, że to jest idealne miejsce na rower. Mnie ujęło co innego też w tym filmie. Na samym początku widać, jak pan przygotowuje się do tej podróży, do tej trasy i jak pan bardzo wyraźnie pokazuje zapinanie, zakładanie kasku. Rozumiem, że bez kasku nie rusza pan.
1: Zdarza się bez kasku, ale jednak staram się pamiętać i koniecznie musi być zapięty.
0: Tak, to prawda. Jeśli już ten kask to zapięty i dobry, właśnie u pana to dobrze widać. Długo panu zajęło czasu, żeby nakręcić ten film, bo tam widzę, że jest trochę montażu.
1: Co nie szybko. Jeden wieczór.
0: Jeden wieczór. Ładnie to jest zrobione, tak. Bo tak sprytnie jest zrobione, że widać jak pan jeździ, widzi pana cień, ale pana twarzy do końca nie widać, więc tym bardziej też to nas ujęło, że można i w ten sposób pokazać ścieżkę, niekoniecznie lansując siebie, ale rower na pierwszym planie. No i właśnie, rower o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych, naprawdę taki stylowy, już należy do pana. Przyda się ten rower, panie Darku, skoro pan już...
1: Tak, jasne, super. Będziemy mogli więcej osób jeździć jednocześnie.
0: A, rozumiem, czyli swój pan sobie zostawia, a ten nasz prezent, ta nasza nagroda rowerowa będzie dla kogoś. No to życzę wszystkim, z kim pan będzie

0: pan jeździł danych przejażdżek, no i oczywiście niech ten rower od lata z radiem służy, a nas oczywiście jak najbardziej trzeba dalej słuchać. Pozdrawiam, panie Darku.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki.
2: Jedynka. To jest radio.
0: I jest jeszcze jedna szansa, aby wygrać taki rower, dokładnie za tydzień, drodzy państwo, a zatem kto ma ochotę, to swoje ścieżki z jedynką filmuje, montuje i wysyła. W pionie 60 sekund.

0: Reklama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Co sądzimy o tatuażach?
10: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
11: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
9: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
12: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
13: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
9: Czy jesteśmy pracoholikami?
14: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
9: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by

0: rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Pani Krystyna, moja propozycja niezmienna, jeśli chodzi o imię dla naszego psa, Tolek i Tola. Tak sobie myślę, że imię powinno być krótkie i z czymś się właścicielowi pieska kojarzyć. Moja propozycja Tolek i Tola powstała od pierwszej litery nazwiska założyciela Lata z Radiem, czyli od zdrobnienia jego imienia. Mówimy, drodzy Państwo, o Aleksandrze Tarnawskim. No, czekam na Państwa propozycje, ale do tego wszystkiego też i na Wasze historie, jak to się stało, że Wasz pupil ma na imię tak, a nie inaczej. A jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj najwięcej słońca, najwięcej chwil ze słońcem na południowym wschodzie i na południu kraju. Natomiast poza tym to taka pogoda różnorodna. Trochę słoneczka, trochę chmur. Z tych chmur chwilami może popadać też deszcz. Uwaga, gdzieniegdzie możliwe są burze, najczęściej w północnej części kraju, ale takie raczej punktowe. Dzisiaj temperatura też nas specjalnie nie rozpieszcza, ale nie jest źle. Nie, nie, nie. Najwyższa temperatura to 23 stopni i tyle będzie na ziemi lubuskiej, gdzieniegdzie na nizinie szczecińskiej. W pozostałej części kraju na południu 21-22, w centralnej części 20, na wybrzeżu, na Warmii, na Mazurach też w granicach 21-22. Najniższa temperatura dzisiaj na wschodzie i na Podhalu, tam miejscami 18-19 stopni. Ciśnienie dzisiaj w miarę stabilne, 1007 hektopaskali w południe w stolicy. A co z wiatrem? No specjalnie nie będzie nam jakoś dokuczać, mocniej może tylko wiać w czasie burz do 65 km na godzinę. Teraz przenosimy się do Kudowa Pierwszego, tak nazywa się miejscowość, do Kudów Pierwszy, województwo lubelskie. Tam jest pani dr Katarzyna Skrzyńska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
3: Dzień dobry. Do Kudowie jest częściowo słonecznie. Mamy temperaturę 16 stopni i lekki wiatr. Warto dodać, że ta okolica to mało znany raj dla pasjonatów przyrody, historii i archeologii. Miejscowość jest malowniczo położona wśród łąk Doliny Rzeki Zielawy, płynącej tutaj po szerokim dnie Pleistoceńskiego jeziora. Dzisiejsza wieś do Kudów w XVII stuleciu była miasteczkiem, które nosiło nazwę Lewkowo. Niedaleko w uroczysku Manastyr zobaczyć można natomiast dobrze zachowane, wczesnośredniowieczne grodzisko, którego historia sięga X wieku. Jego umocnienia mają wysokość ponad 4 metrów i wyglądają naprawdę imponująco. Obok nich znajdował się niegdyś unicki klasztor, to właśnie od niego wzięła się lokalna nazwa tego miejsca. Serdecznie zapraszam do odkrywania tajemnic Podlasia.
2: Bardzo dziękujemy, a ja jeszcze Państwu powiem, że jutro pogoda ładniejsza i cieplej do 25 stopni.

Pani Krystyna napisała na Facebooku, och, to wymyślone przez panią redaktor imię Kumpelek bardzo pasuje do naszej tegorocznej maskotki. No to nie do końca tak. Po pierwsze, nie ja wymyśliłam, ja tylko złożyłam dwie rzeczy. Była dyskusja w redakcji, pojawiło się słowo kundelek, pojawił się słowo kumpelek, no i tak się zrobił kumpelek. Ups, Taylor Swift, przepraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ile tutaj piesków fantastycznych. No ciekawe, czy któryś da głos. Przed chwileczką jeden szczekał. Zobaczymy, czy się uda to w trakcie naszej rozmowy, gdy jesteśmy na żywo. Cześć, mały. A może ty jesteś mała, a ja tego nie wiem. Drodzy państwo, u nas w studiu no sporo tutaj się dzieje. Agnieszka Samolej, trenerka psów, zoopsycholożka i behawiorystka oraz Bugi, Zuri i Jazz. Dobrze powiedziałam, pani Agnieszko?
2: Tak, dzień dobry.
1: A ty jesteś, co ty jesteś? Bugi, Zuri czy Jazz? Ej, mała albo mały?
2: To jest Zuri, 11-letnia suczka rasy Border Collie.
1: Czy u pani wybór imienia, bo wiem, że to jest bardzo ważne, żeby nasz pupil miał fajne imię i tak, żeby się nam jakoś fajnie dobrze kojarzył. U pani wybór imienia to tak mocno skomplikowanie, czy jakaś historia, czy tak krótko raczej?
2: Ja uważam, że każde imię ma swoją historię. Mhm. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Pokrótce, Bugi jest od Bugi Ługi. Jako stylu tanecznego. Mhm. Jazz jest od stylu też muzycznego.
1: A, czyli tutaj mamy taki
2: jako mapę. Nieszablonowy pies. A Zuri w języku afrykańskim oznacza piękna i mądra.
1: No proszę bardzo. No już znamy historię powstania imion tych trzech pupili. Pani Agnieszko, to jest bardzo ważne, żeby... No właśnie, teraz rozmawiamy nie z punktu widzenia naszych ludzi, właściciela, właścicielki, ale porozmawiamy z punktu widzenia, czy raczej niewidzenia, słyszenia psa. Jakie według słyszenia psa, z tego punktu słyszenia, jakie imię będzie najlepsze? Krótkie, długie, krótkie?
2: Krótkie i dźwięczne.
1: O właśnie. Dźwięczne, czyli mówimy o tym, że powinny tam być głoski te dźwięczne, czyli na przykład nie nim, si, tylko by, ry, dy, z, w. Rozumiem, że te wszystkie głoski lepiej do psa docierają, tak?
2: Tak, i też lepiej się je po prostu wymawia podczas nawet przywołania i lepiej się też psu kojarzą.
1: Dlaczego lepiej, żeby było krótkie imię?
2: Bo jest łatwiej je wymówić. Też należy pamiętać, że przy wyborze imienia też jak chcę na przykład zawołać psa, to też musi to być bardzo krótki, dźwięczny, tak jakby sygnał, hasło dla psa, żeby lepiej mu się to po prostu kojarzyło.
1: Czyli tak, trzy czy czterosylabowe imiona to raczej nie. Ewentualnie najlepiej jednosylabowe, ewentualnie dwusylabowe, tak?
2: Tak, zgadzam się.
1: Czyli jak tak sobie myślę o tych imionach, które nam się kojarzą i wiele razy na pewno każdy z nas słyszał, na przykład Azor, no to dobre imię, bo krótkie, dwie sylaby i tam mamy dwie dźwięczne głoski, Z i R. Dobre, prawda?
2: Tak, jak najbardziej.
1: Burek też, bo B i R i też dwie sylaby, też dobre.
2: Tak, ale proszę sobie wyobrazić, że wołamy...
1: Burków jest dużo, tak?
2: No właśnie.
1: No tak, to pod tym kątem oczywiście, czyli staramy się, żeby to nasze imię dla psa też było takie indywidualne, inne, kombinujemy, tak?
2: Tak, to jest bardzo ważne.
1: Dobrze, czyli krótkie, najlepiej jedno lub dwusylabowe.
2: Dźwięczne.
1: Dźwięczne i te twarde głoski i takie wyraźne do wymówienia, czyli na przykład Punia to tak nie bardzo?
2: No, pseudonim naszej Zuri to jest Punia, więc, więc no, Punia też może być tak naprawdę.
1: Chociaż nie jest to dźwięczna głoska. Jakie zasady jeszcze powinniśmy brać pod uwagę, jeśli szukamy takiego imienia dla naszego pupila?

0: żeby rzeczywiście jemu było łatwo zapamiętać?
1: Moim zdaniem musi być po prostu wyraźne i dźwięczne. I to są takie jedno albo dwusylabowe, to są myślę, że takie trzy najważniejsze po prostu rzeczy, którymi należałoby się po prostu kierować też, żeby nam się przyjemnie wymawiało to imię, żeby no, miał jakiś taki przyjemny kontekst.
0: A co pani sądzi o nadawaniu imion człowieczych psom? Bo to różne historie się tutaj pojawiają. Niektórzy twierdzą, że nie. Niektórzy twierdzą, dlaczego nie.
1: Z jednej strony rozumiem, że są osoby, które nie chcą nadawać ludzkich imion i tak jakby to jest okej. Okay. Natomiast ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, że można. Tylko to wszystko po prostu zależy od danej osoby. Na przykład Bugi, no to jego pseudonim jest czasami Bogdan.
0: A, po prostu, tak?
1: Tak, więc tak jakby rozumiem jedną i drugą stronę. I myślę, że należy zachować balans i pośrodku wszystko zawsze utrzymywać.
0: No dobrze, a jeśli na przykład nadamy imię Łapka albo Mamba i później do tego wszystkiego robimy zdrobienia, Łapeczko, Łapuniu, czy do psa to dociera, czy lepiej odzywać się do niego w tej podstawowej formie?
1: Podstawowej. Jeżeli chcemy, żeby pies zareagował, to oczywiście my nazywamy nasze psy po imieniu i wtedy to jest obligatoryjne dla nich, że powinny od razu zareagować na to, o co je poprosimy. Natomiast jeżeli nazwijmy to ich pseudonimem, wiadomo, każdy psiarz ma jakiś taki...
0: Ojejku. Który to?
1: To jest Bugi.
0: No cześć Bugi, Bogdan, tak? No musisz się popisać, proszę bardzo, daj głos tutaj, żeby słuchacze cię usłyszeli.
1: To prędzej Zuri, ale myślę, że to prędzej na koniec, bo jak one zaczną...
0: To nie poprowadzimy rozmowy do końca.
1: Tak.
0: Dopytam jeszcze o parę rzeczy. Ważne jest to, żeby się zastanowić, żeby skojarzyć czasem jakaś historia, niesie to imię za sobą, bo na przykład poznaliśmy psa w jakichś nietypowych okolicznościach. Często wygląd, a charakter ma znaczenie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: To chcę pani powiedzieć, że jeśli zostajemy właścicielami jakiegoś czworonoga, czasem to jest ze schroniska, czasem to jest z jakiejś hodowli, czasem to jest maluteńki dopiero, to tak poczekać z tym imieniem, czy od razu pierwszego dnia już trzeba coś wymyślić?
1: To tak naprawdę zależy od człowieka. Nie ma jednej zasady. Czasami jest tak, że spotykamy tego psiaka i od razu czujemy, mamy po prostu takie emocje w sobie, wewnętrzne, że potrzebujemy od tego pierwszego momentu nazwać psiaka i to naprawdę nie ma nic złego. Natomiast ostatnio też spotkałam się z osobą, która na przykład chciała poczekać chwilkę na nadanie imienia, żeby poznać pieska z bliska i to chodziło o szczeniaka i tutaj też nie ma tak naprawdę nic złego. Myślę, że to po prostu zależy od indywidualnej wrażliwości danej osoby.
0: Czyli zobaczyć, jakie cechy charakteru niesie ze sobą, tak? Ten pies, jaki jest, tak? I wtedy można już coś dalej kombinować. A czy dobrym pomysłem jest, jeśli na przykład bierzemy psa od kogoś albo bierzemy ze schroniska i ten pies ma na przykład już na imię Reksio albo Punia, wspomniana wcześniej, to dobrym pomysłem jest zamienianie mu tego imienia? Nadawanie nowego?
1: Myślę, że tak. Jeżeli dobrze psu skojarzymy i też chcemy, myślę, że to bardziej wynika z naszych wewnętrznych po prostu przekonań. I jeżeli chcemy po prostu to imię zmienić, myślę, że nie ma tutaj żadnego problemu. Znam takie psy, które miały zmianę imienia i nawet lepiej reagowały, ponieważ został nadany im inny związek emocjonalny po prostu z tym imieniem. One po prostu bardziej sobie go skojarzyły z nagrodami, z fajnymi emocjami.
0: Z czymś dobrym,
1: tak?
0: A na przykład w schronisku, czy życie przed schroniskiem niekoniecznie musiało być takie dobre, tak? I dlatego...
1: Tego nie wiemy, bo z różnych powodów mogą psy trafić do schroniska. Natomiast jeżeli
0: ale zmiana
1: ktoś...
0: nie jest złym pomysłem,
1: nie,
0: tak?
1: Nie.
0: A w jaki sposób w ogóle psy zapamiętują swoje imię? Jaki jest mechanizm u nich?
1: Poprzez uczenie się. Czyli jeżeli pies, na przykład wymawiamy imię psa i wołamy go do siebie i dajemy mu nagrodę, to pies się uczy, że to imię oznacza albo nagrodę fajną, albo zabawkę, albo fajną interakcję i po prostu na zasadzie skojarzeń.
0: A z pani doświadczenia, po jakim czasie pies uczy się, że na przykład ten pączek, albo kapsel, albo gacek to jest właśnie jego imię?
1: Znowu to zależy, bo jeżeli mówimy
0: o...
1: Nie, to zależy od rozproszeń, w jakich chcemy nauczyć pieska. Natomiast w sytuacji domowej myślę, że on już po kilku razach jest w stanie zareagować, jeżeli nie mamy żadnych rozproszeń. Natomiast jeżeli mówimy o zareagowaniu na imię w sytuacji przywołania, odwołania albo jakieś tam po prostu polecenia, to wymaga czasu, treningu i jest to bardziej kwestia indywidualna.
0: Tak sobie myślę, że polecenia siad albo do mnie to też są krótkie słowa w języku polskim. Też tam jest ta dźwięczna głoska. Łatwo jest psom zapamiętać takie komunikaty?
1: Myślę, że tak, ale znowu będzie się to wiązało z ładunkiem emocjonalnym, jaki nałożymy na to polecenie. Jeżeli będziemy mówili siad, no to wtedy pies nie będzie do końca fajnie tego kojarzył. Jeżeli powiemy imię i hej, zrób siad.

0: Zupełnie ten głos jest troszkę taki inny i wtedy pies lepiej sobie to kojarzy, tak samo jak my lubimy ze sobą rozmawiać.
1: Czyli to nie musi być taki rozkaz, siad do mnie. Nie, lepiej tak, bardziej miękko, tak?
0: Jak po rozumiem. Co? Przecież psy i tak reagują fajnie na to. Znaczy, oczywiście są jakieś tam psy, które potrzebują troszkę innego prowadzenia i tego nie należy wykluczać. Bo nie popadajmy teraz w jedną kolejną skrajność, nie? Myślę, że tutaj należy zachować balans. Natomiast no, ja mam psy dość delikatne i u nich naprawdę wystarczy spokojne powiedzenie i to jest okej.
1: Reasumując, drodzy słuchacze, imię powinno być krótkie, najlepiej jedno lub dwusylabowe. Bardzo ważne jest, żeby było wyraźne, lepiej, żeby były dźwięczne i twarde głoski niż miękkie. To pani Agnieszko, na zakończenie, to jest nasza maskotka. Na razie ją w redakcji nazywamy Kun Pelek. A jak tak pani spojrzała, to jakie by imię pasowało?
0: No chyba ja nie mogę się wypowiadać, bo ja to bym od razu pewnie któreś imię z mojego psa bym dała.
1: No na przykład które?
0: Bugi.
1: Bugi, no też byłoby fajnie. Bugi z pomarańczową bananką lata z radiem. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję. Agnieszka Samolej, trenerka psów, zoopsycholożka i behawiorystka oraz Bugi, Zuri i Jess. To byli goście Lata z Radiem. No i co? Tam, no i odezwiesz się teraz?
0: Zuri.
1: Odezwiesz
0: Zrób
1: się.
0: Dawaj, Wof. Dobrze.
1: O, udało się. Dobrze, że po rozmowie.

0: My tu słuchamy Andrzeja Dąbrowskiego, a w tle trwa cały czas dogrywka w naszym tygodniowym konkursie Wakacje Marzeń. A jakie pytanie na dziś przygotował dla Państwa Roman Czajarek?
1: Czy słychać wyraźnie bicie dzwonów? I bardzo dobrze. W tym tygodniu słynne europejskie świątynie, a zaczynamy od klasztoru na wyspie, która raz wyspą jest, a raz nie jest, bo to zależy od przypływów i odpływów morza. To po Paryżu drugie najchętniej odwiedzane miejsce we Francji. Klasztor założono w 966 roku.

0: Pytanie jest łatwe. Imię jakiego świętego nosi ten klasztor, a precyzyjnie mówiąc dawne opactwo i jaki zakon był tu już w 966 roku? Wszystko za 3 punkty. Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod SMS 72 151, najpóźniej do 11.30 wpisać słowo klucz. Wakacje. Pytanie za 3 punkty. Powodzenia.
1: No to już wiedzą Państwo, jakie pytanie przygotował Roman. Czekamy oczywiście na te dzisiejsze odpowiedzi. Ta dogrywka tygodniowa trwa. A jeśli ktoś chce wziąć udział w naszych kultowych skojarzeniach, to proszę bardzo, już teraz trzeba wysyłać odpowiedzi na pytanie eliminacyjne, które tradycyjnie brzmi: dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Czekamy na Państwa propozycje. No i też oczywiście czekamy na historie związane z imionami Waszych psów.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już

0: dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
12: Ogłoszenie społeczne.
11: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport niestety zaczynamy od tragicznych wieści z trasy 28 między Gorlicami a Krosnem. Na 205 kilometrze kierujący ciężarówką potrącił pieszego. Niestety ze skutkiem śmiertelnym, a droga 28 jest zablokowana. Objazdy wyznaczono drogami lokalnymi. Ciężarówki mogą jechać drogą wojewódzką 992 i 993. Na A1 też są problemy. Trzeba wzmóc czujność między węzłami Lisewo i Tużno na 121 kilometrze. Osobówka uderzyła w bariery. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Natomiast mamy zajęty jeden pas w kierunku Łodzi. Korków nie brakuje na A4, państwo ostrzegają.
15: Tradycyjnie Armageddon w kierunku kątów wrocławskich A4. Od Wrocławia praktycznie 8 w stronę kątów wrocławskich, na zjeździe do kątów wrocławskich stoi. Od bramek tutaj Bielany Wrocławskie w kierunku kątów stoi. Przyczyna w kątach wrocławskich na zjeździe zepsuta ciężarówka.
14: A skoro mówimy o autostradzie A4, korek towarzyszy też zmotoryzowanym, którzy dojeżdżają do Krakowa od Tarnowa na wysokości węzła Targowiska. Teraz droga krajowa i kolejne wieści od państwa.
16: Dzień dobry, informacja dla wszystkich kierowców podążających 10 z Bydgoszczy w stronę Szczecina. Przed miejscowością Ślecin, to jest 248,9 km, na pasie do Szczecina stoi uszkodzona ciężarówka, ruch wahadłowo. Na tyle to jest niebezpieczne, że to jest krótko przed zakrętem, także koledzy, uważajcie.
14: 22 513 11 11. Tutaj czekamy wciąż na informacje od państwa. Proszę też uważać wyjątkowo między Sulejowem a Paradyżem. Tam rozpoczynają się prace związane z cząstkowym remontem nawierzchni.
17: Program Pierwszy Polskiego Radia na naszych zegarach, 10:00.

Państwa propozycje imienia dla naszej maskotki. Jest ich sporo. Pani Barbara. Moja propozycja to Radinko i Radinka. Z kolei pani Danuta. Imię Remix. Mamy erę remiksów w muzyce. Nawet sama Polka Dziadek doczekała się tylu nowych odsłon. No to moja propozycja imienia dla

0: zginęli. To 32-letni rodzice, ich 8-miesięczne dziecko o życie walczy w szpitalu. Sprawca wypadku właśnie skończył zeznawać w prokuraturze, gdzie usłyszeć miał zarzuty. Sprawą zajmuje się Anna Orzeł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, o jakich zarzutach jest mowa.
1: Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym to zarzut, który od początku śledczy brali pod uwagę. Faktycznie zakończyło się przesłuchanie sprawcy wypadku w prokuraturze rejonowej Kraków-Podgórze za 1,5 godziny. Podczas konferencji prasowej informacja o jego przebiegu przekazana zostanie mediom. To, co jest poza wszelką wątpliwością, do tragedii doszło w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Biegli orzekli, chociaż są to ustalenia wstępne, ustne, pozaprocesowe i będą oczywiście wymagały potwierdzenia, że przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Kierowca jechał za szybko. Szybko stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Uderzył w małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku. Życia obojga nie udało się uratować, a chłopiec trafił do szpitala w ciężkim stanie. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
0: Relację przygotowała Anna Orzeł. Dziękujemy. Koalicja Obywatelska mówi sprawdzam ugrupowaniu byłego premiera. Chodzi o głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o osobie najbliższej. Odbyć ma się ono prawdopodobnie na wrześniowym posiedzeniu Sejmu. Posłanka KO Dorota Łaboda w Polskim Radiu 24 oceniła, że zwolennicy Mateusza Morawieckiego powinni zagłosować za odrzuceniem weta.
2: Sądzę, że będziemy rozmawiać z polityczkami i politykami Rozwoju Plus, które to pozycjonuje się jako taka partia jednak proeuropejska, jako to umiarkowane centrum. Teraz jest moment, żeby powiedzieć sprawdzam, dlatego że ta ustawa naprawdę jest ustawą, która w żaden sposób nie godzi w rodzinę, w tradycję, nie narusza niczyjego konserwatyzmu.
0: By odrzucić weto prezydenta, konieczna jest większość 3/5 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów na sali. Ważne jest nie tylko przekazanie rakiet Ukrainie, ale też wzmocnienie obrony powietrznej całej Europy, podkreśla ekspert Walenty Baluk z Centrum Europy Wschodniej w Lublinie. Koalicja chętnych będzie dziś rozmawiać m.in. o pociskach dalekiego zasięgu dla Ukrainy i dalszej presji na Rosję. Część przywódców będzie obradować w Kijowie. Pozostali połączą się przez internet. Profesor Walenty Baluk mówił w Polskim Radiu 24, że rakiety przechwytujące są w tej chwili najważniejsze dla Ukrainy.
3: Ukraina sieje spustoszenie w Rosji przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, natomiast brak rakiet przechwytujących powoduje to, że jest wrażliwa na rosyjskie uderzenie, głównie przy pomocy rakiet balistycznych. Dlatego to zagadnienie myślę, że będzie kluczowe, tym bardziej, że tutaj zarówno prezydent Francji, jak i pozostali koalicjanci zapowiedzieli właśnie wsparcie Ukrainy.
0: 6 miliardów 100 milionów euro pomocy finansowej dla Ukrainy zatwierdziła też Komisja Europejska. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup systemów obrony powietrznej, pocisków, amunicji i radarów.
4: To są aktualności jedynki.
0: Na Łotwie ponad 80 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu po nawałnicy. Najsilniejsza od 60 lat burza przeszła przez kraj w weekend. Jedna osoba zginęła, 14 zostało rannych.
5: Służby przez weekend otrzymały ponad 3 tysiące zgłoszeń. Najczęściej dotyczyły one drzew powalonych na drogi i linie energetyczne. W wielu miejscach ruch na drogach regionalnych i lokalnych nadal jest utrudniony, a niektóre odcinki pozostają nieprzejezdne. Po przejściu nawałnicy prądu nie miało prawie 280 tysięcy gospodarstw domowych. Obecnie na Stawiane są linie elektryczne na słabiej zaludnionych terenach, dlatego tempo przywracania dostaw energii może być wolniejsze. Jeżeli pozwoli na to pogoda, do lokalizowania uszkodzeń sieci wykorzystywane będą również drony. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Piszą poprawkę. Prawie 50 tysięcy, a nawet ponad 50 tysięcy maturzystów pracuje nad poprawą egzaminu maturalnego. Maturzyści mają nadzieję na poprawę.
6: Mam nadzieję, że zdam. Bardzo bym chciała, żeby to był mój drugi i ostatni raz, jak piszę matematykę. Nie brakło dużo, bo tylko 5%, ale nadal.
7: Przygotowywałam się znacznie bardziej. No, czuję się trochę pewnie.
8: Dobrze, na pewno zdane będą.
9: To ja po 100% idę. Naprawdę, już się przygotowałem.
0: W maju matury nie zdało 87 tysięcy maturzystów, ale prawo do poprawki miało 58 tysięcy absolwentów. Jeszcze smutna wiadomość, nie żyje generał Mirosław Różański, poinformowała o tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Był senatorem z ramienia Trzeciej Drogi, później z klubu Nowa Polska Centrum. Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. To była aktualność.

0: programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Pogoda.
4: Upału to dzisiaj nie ma nawet takiej ciepłej temperatury, bo jak na końcówkę sierpnia mogłoby być trochę cieplej, prawda? Ale dzisiaj od 18 stopni w Zakopanem i na Suwalszczyźnie, w centralnej części 20-21, na południu kraju 22, podobnie i na wybrzeżu, a najwyższa temperatura dzisiaj to 23-24, tyle się może zdarzyć na ziemi lubuskiej. Dolny i Górny Śląsk, Małopolska, Świętokrzyskie i Podkarpacie, tutaj dzisiaj najładniejsza pogoda, a w pozostałej części kraju trochę więcej chmur i z tych chmur może popadać jakiś deszcz. Burze też nie są wykluczone. W trakcie burz jak zwykle będzie trochę mocniej wiało, a więcej szczegółów o pogodzie za 20 minut.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Pięknie. Sentymentalnie się zrobiło. Pan Zbigniew Wodecki, który też na koncertach Lata z Radiem wystąpił nie raz i nie dwa. No dziękujemy, panie Zbyszku, dziękujemy. I ciągle gramy, jak pan słyszy. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Sława Bieńczycka, tak się nazywam, to też będzie psia audycja i godzina. Audycja jest już właściwie od ponad 2 godzin, dlatego że ciągle czekamy na Państwa propozycje, jest ich naprawdę dużo. Pan Michał, moim faworytem jest Falek. Krótkie, charakterystyczne i od razu kojarzy się z radiem. Pan Zbyszek, imię dla jedynkowego pieska to Eterek, Falek albo Sygnałek. Pani Danuta napisała, a ja propozycję, żeby się piesek nazywał, uwaga, słuchacz. Bo po pierwsze, uszko pieska nastawione jest do słuchania. Po drugie, pies jako przyjaciel człowieka zawsze przy nim jest, więc przy każdym słuchaczu również. Obiekt pożądania każdego słuchacza integruje całą naszą jedynkową społeczność. No i stale nasłuchuje, co się dzieje za oknem, w domu. No i oczywiście także jest słuchaczem lata z radiem, na przykład mój pies. Pani Danuto, bierzemy to oczywiście wszystko pod uwagę, notujemy. Już tak powoli się będziemy zbliżać do tego momentu, kiedy Państwo się dowiedzą, jak tegoroczny piesek nasz, nasza maskotka ma na imię. A w tej godzinie, oj, będzie się działo. Gdzie może znajdować się wizerunek psa? Kubki, maskotki, figurki, pluszaki, breloczki, poduszeczki, kocyki, talerzyki, no mnóstwo różnych przedmiotów. No i u nas w studiu będzie, uwaga, tadam, tadam, tadam, kolekcjonerka, pani Anna Matracka, która jest, posiada największą na świecie kolekcję z psimi gadżetami. Już 2 razy została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Walczy o to, żeby być po raz 3. A może państwo, nasi słuchacze, coś pani Annie dorzucą do tej kolekcji?

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No tego jeszcze nie było, drodzy Państwo, bo w tej chwili już mamy, nie, w pierwszej godzinie były 3 żywe psy, takie prawdziwe, a teraz mamy, ile tam ich jest? 13, 14, no kilkanaście, około 20 różnego rodzaju piesków, to mam przed sobą, no i także oczywiście jest Reksio słynny, ale także na przykład jest pacynka w kształcie pieska. Drodzy Państwo, to jest tylko nieliczny fragment gigantycznej kolekcji, której właścicielką jest pani Anna Matracka, kolekcjonerka wszelkich przedmiotów związanych z psami. Dzień dobry, pani Aniu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Aniu, no to pierwsze pytanie, ile w tej chwili liczy już ta pani kolekcja?
2: Moja kolekcja liczy już ponad 11205 różnych przedmiotów związanych z psami.
1: Nie, pani Aniu. Pani kolekcja liczy już 11206. Wow. Proszę bardzo, to jest nasz piesek, wręczamy. Tak jest, więc już nasz piesek do tej kolekcji też dołącza. I zaraz będziemy o tym mówić. Pani już dwukrotnie była wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Tak, tak, drodzy Państwo, to Polka, która posiada największą na świecie kolekcję z psimi gadżetami. No ale w tym roku walczy pani po raz trzeci o ten wpis. Kto w ubiegłym roku panią przebił, że trzeba znów walczyć?
2: W ubiegłym roku przebiło mnie rodzeństwo z Hiszpanii ilością 5020 przedmiotów związanych z psami. To był już...
1: Wtedy pani też jeszcze miała tych swoich przedmiotów mniej, więc jak rozumiem, tak, przez rok pani też powiększyła tę kolekcję. Trzeba ją powiększać po to, żeby znów znaleźć się w tej księdze rekordów Guinnessa. 11206 razem z naszą maskotką tegoroczną Lata z Radiem. Pani Aniu, to pani musi mieć, nie wiem, dwór, gigantyczny dom, pałac, gdzie pani to wszystko trzyma?
2: Mój dom to jest domek jednorodzinny, ale tak naprawdę te pieski, które posiadam, one są w każdym zakątku mojego domu. Z racji tego, że też mój dom wymagał remontu i myśleliśmy nad zmianą dachu, dlatego też chciałam też spełnić takie swoje marzenie, żeby kiedyś w przyszłości powstało psie muzeum. Dlatego w tamtym roku zrobiliśmy taką większą inwestycję i powiększyliśmy dom o część strychową, gdzie jest poddasze.
1: I tam dużo piesków.
2: I tam mam nadzieję, że trochę tych piesków znajdzie swoje miejsce, gdzie mogłabym też się z tą swoją pasją dzielić z innymi.
1: Dobrze, pani Aniu, a proszę powiedzieć, a dlaczego akurat psy, a nie koty, albo żabki, albo wiewiórki?
2: Szczerze powiedziawszy, tak naprawdę historia się zaczęła od pieska z Kinderjajka, bo jako dzieciak w sumie z lat 90. dużo takich zabaw spędzało się na dworze. I ten piesek z Kinderjajka jeszcze miał takiego malutkiego pieska, który mi zaginął podczas zabawy.
1: I tak to się zaczęło,
2: i tak się tak naprawdę zaczęła ta historia, ponieważ ja trochę rozpaczałam z tego tytułu. Ten piesek był naprawdę mikroskopijnych rozmiarów i nie udało się go znaleźć, więc sobie przetłumaczyłam to w ten sposób, że może stworzę tą taką dużą rodzinę temu pieskowi, bo mam go dzisiaj nawet ze sobą. To jest, ja ją nawet jeszcze nazwałam Genevieve.
1: Ogromny sentyment.
2: Tak, jeżeli dzisiaj nawet mamy audycję o imionach, to właśnie to jest Genevieve, zapożyczone imię z bajki, Madeleine z Dobranocek, jednej z Dobranocek. Także tak się rozwinęła ta moja historia.
1: Dobrze, a jeśli chodzi o przedmioty, bo to oczywiście może być dużo różnych rzeczy, ale tak, no tutaj przede wszystkim mamy figurki, malutkie lub większe maskotki. Ta fajna jest też pacynka w kształcie pieska, ale do tego mogą być, nie wiem, kubki, talerzyki,
2: tak,
1: kieliszki pewnie.
2: Tych przedmiotów jest cała masa.

0: Maseczki, masa.
1: Poduszki.
0: Tak.
1: A takie najbardziej dziwne, nietypowe, co pani ma?
0: Najbardziej dziwne i nietypowe. Może niekoniecznie dziwne, ale bardzo stare to są figurki z XIX wieku. Jedna jest najstarsza w mojej kolekcji, figurka pudla. Ona jest z XVIII wieku.
1: Z porcelany?
0: Tak, to jest piesek z porcelany, który kiedyś służył prawdopodobnie jako zabawka dla takich zamożniejszych dzieci. Także tutaj te przedmioty... No na przykład tutaj mam dzisiaj ze sobą pieska, który przepowiada pogodę.
1: Który to?
0: Czyli zmienia swój kolor.
1: Naprawdę?
0: Na zmianę pogody. Mm-hmm.
1: Dzisiaj ma być... turkusowy.
0: Tak, dzisiaj jest turkusowy, ponieważ będzie padał deszcz. Także...
1: Czyli dobrze, tu akurat turkus mi się z morzem kojarzy albo z oceanem, ale okej. Okay. Powiedziała mi pani poza anteną, że ma pani też psa z Soli. To ciekawe.
0: Tak, to jest piesek z Soli. Do końca tak naprawdę, kiedy go dostałam, bo go dostałam też od jednej pani z internetu, która go podarowała mi. Kiedyś ogłosiłam na jednych z grup na Facebooku, że kolekcjonuję pieski. Ja do końca nie wiedziałam tak naprawdę, z czego on jest zrobiony. Dopiero przypadkowo sprzątając, jeszcze raz się mu bacznie przyglądając, zobaczyłam, że on jest Soli.
1: No to rzeczywiście dopiero pewnie, gdy się dotnie. Nie polecamy, żeby lizać, ale wierzymy na słowo, że to jest rzeczywiście z Soli. No to są takie maluteńkie figury, maluteńkie przedmioty. Łatwo je ustawić na półkach w różnym miejscu, ale są też przedmioty większe, na przykład poduszki, koce. Gdzie pani to wszystko trzyma? Ma pani to tak posegregowane właśnie takimi kategoriami, na przykład poduszki w jednym miejscu, kubki w jednym?
0: To jest ciężko, dlatego że ja z niektórych przedmiotów korzystam na co dzień i niektóre są takie może bardziej ulubione, a niektóre mniej, ale no, staram się tak w miarę tak to mieć uporządkowane, że to jest albo w pudełkach, w witrynach, tak jak jeśli chodzi o figurki, bo na przykład figury większe, no to stoją już tak bardziej gdzieś luzem.
1: 11206 przedmiotów, strasznie dużo, to jest nieprawdopodobna kolekcja. Pani Anno, gdy starała się pani wcześniej i teraz też się pani stara o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa, to jak to w praktyce wygląda? Przyjeżdża komisja i co, każdy przedmiot oddzielnie liczy, fotografuje, filmuje, jak to w praktyce wygląda?
0: Jeśli chodzi tutaj o komisję z Guinnessa, to niestety nie byłoby mnie stać na taką stricte, która przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, ponieważ to są ogromne koszty. Mhm. Ale tutaj podczas próby bicia rekordu, akurat jutro minie miesiąc od tego wydarzenia, muszą to być osoby, które są ze mną w żaden sposób niespokrewnione.
1: Czyli to są Polacy,
0: tak,
1: którzy
0: to są Polacy, którzy chętnie zgłosili się, żeby liczyć, bo cały proces liczenia został nagrany. I ja teraz przede mną jest tak naprawdę najważniejsza część tej dokumentacji do Guinnessa, ponieważ każdą figurkę muszę sfotografować, spisać.
1: Oddzielnie. Czyli musi być ponad 11 tysięcy fotografii.
0: Tak.
1: Pani Anna, a muszę dopytać o to, a mogą być na przykład dwie takie same figurki albo dwa takie same kubki?
0: Nie. To już się nie wlicza, ponieważ to już jest tak zwany dubel i to już jest zbędne w kolekcji.
1: Czyli tego już nie można liczyć. No dobrze, musi być wszystko niepowtarzalne, wyjątkowe, inne. To już my daliśmy tegoroczną maskotkę. Jeszcze myślę, że zaraz w redakcji poszukamy tej wersji mini, to będzie 11207. Ale pani ma prośbę do naszych słuchaczy.
0: Tak,
1: proszę.
0: Mam ogromną prośbę. Może ktoś z słuchaczy posiada maskotkę pieska z 2002 roku. To było w ogóle takie moje marzenie z dzieciństwa, kiedy Lato z Radiem wypuściło wtedy tego pieska. Ja go pamiętam z ekrana, jeszcze z ekranu telewizoru, także jak on wyglądał.
1: To mamy apel do słuchaczy. Ja postaram się znaleźć, być może, że ja też w domu mam, więc w razie czego przekażę, ale ja mam też z kolei prośbę do naszych słuchaczy. Jeśli państwo mają różnego rodzaju przedmioty związane z psami, to proszę znaleźć panią Annę na Facebooku bądź na Instagramie, odezwać się i może państwo prześlą i wtedy ta kolekcja już nie będzie wynosiła 11206, ale zdecydowanie więcej. Pani Aniu, podziwiam, pozdrawiam rodzinę, która to wszystko wytrzymuje. Trzymamy kciuki, żeby znów pani trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa i żeby ta największa na świecie kolekcja z psimi gadżetami, z psimi wizerunkami należała tutaj do nas, do Polki. Anna Matracka była gościem Lata z Radiem.
0: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek.

0: Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Lino. Najbliżej Ciebie.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Co sądzimy o tatuażach?
9: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
10: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
8: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
11: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
12: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
8: Czy jesteśmy pracoholikami?
13: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
8: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski. Zapraszam dziś o 13:00.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
14: W tej chwili najwyższa temperatura to 21 stopni i tyle jest w Przemyślu i w Rzeszowie, ale nad samym morzem też całkiem nie najgorzej, bo też prawie 21. A w tym najcieplejszym momencie dnia, za 2-3 godziny, jak to będzie wyglądało? Od 18 stopni w Zakopanem i w Suwałkach, w Białymstoku 19, Warszawa, Olsztyn, Lublin, Łódź, Kielce 20, Wrocław, Opole, Katowice, Koszalin 21, Szczecin, Poznań, Kraków, Rzeszów, Gdańsk 22, a najwyższa temperatura dzisiaj to 23, no może 24 stopnie w Gorzowie i w Zielonej Górze. I jeśli sobie pociągniemy taki pas od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę, Podhale, Świętokrzyskie Góry, po Podkarpacie, to tutaj dzisiaj bardzo ładna pogoda, a w pozostałej części kraju trochę więcej chmur, z tych chmur troszkę popada, możliwe także są punktowo burze, no i w trakcie burz też może chwilami mocniej wiać, do 65 km na godzinę. Ciśnienie takie raczej dzisiaj leniwe, w południe w stolicy 1007 hektopaskali. Teraz kierunek województwo śląskie, słynna Wisła, a tam jest pan Piotr Wybraniec z Muzeum Spadochroniarstwa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, w Wiśle piękna słoneczna pogoda, a w muzeum wyjątkowe eksponaty. Na przykład spadochron marynarza okrętu podwodnego. To nie żart. Takie spadochrony przeznaczone były do spowolnienia tempa wynurzenia wyewakuowanych z okrętów członków załóg. Rozchodziło się o to, żeby zbyt szybkie wynurzenie nie spowodowało choroby kesonowej i w jej efekcie śmierci marynarza. Dla miłośników filmów o Jamesie Bondzie mamy tutaj natomiast radiostację do wysyłania zaszyfrowanych meldunków. Meldunki te w postaci ciągów cyfr perforowały się specjalnym dziurkaczem na kliszy fotograficznej, a następnie specjalnym półkluczem, kręcąc korbką, można było wysłać aż do 3600 znaków w ciągu minuty. W bazie odebrany meldunek nagrywano na płytę gramofonową, którą później w zwolnionym tempie odtwarzano, odczytując jednocześnie zaszyfrowaną wiadomość. Te wszystkie wyjątkowe eksponaty można obejrzeć w naszym Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych.
14: Spadochron w morzu. Ciekawe. Takie cuda tylko w Wiśle. Czy ja się mogę pochwalić? Bo ja kiedyś skakałam za spadochronem i byłam zachwycona i jeszcze raz chętnie bym skoczyła. A jeśli chodzi o pogodę, to jutro, pojutrze i popojutrze cieplej, tak do 25 stopni. Uwaga, w piątek na południu kraju nawet powyżej 30 stopni.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Uśmiecham się do Marcina Wojciechowskiego, a Marcin do mnie. I zanim Marcin opowie coś bardzo romantycznego, to wiem, że masz psa, ma na imię.
2: Czarek.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że lubię to imię. Mm-hmm. Zapytałem znajomych, zaprzyjaźnionych Czarków, czy mają coś przeciwko. Powiedzieli, że nie, więc dałem mu takie imię. Poza tym mój pierwszy pies jeszcze z dzieciństwa miał na imię Charlie. I chciałem, żeby to było takie trochę nawiązanie do tamtego pieska. Chociaż oczywiście ten jest zupełnie inny, jest cudowny, uwielbiam go. I jutro będę nadawał w ogóle ten felieton z Mazur i będę, mam nadzieję, z Czarkiem obok.
1: No to spełniłeś warunki, bo dzisiaj nasza ekspertka mówiła, że po pierwsze krótkie imię, najlepiej jedno lub dwusylabowe i żeby były twarde litery, więc masz R, to wszystko się zgadza.
2: Bardzo reaguje, jest naprawdę, mogę o nim opowiadać godzinami. Jest ze schroniska na paluchu i uwielbiam go.
1: O piosenkach też możesz godzinami opowiadać.
2: Mam tylko, mam dwie minutki, ale będzie pięknie. Jest koniec wakacji, dzisiaj będzie piosenka idealna na końcówkę lata, czyli jeszcze ciepło, jeszcze wakacje, ale już pojawia się to pytanie, co będzie dalej. Pamiętasz z Kolonii słowa to pytanie,
1: pamiętam,
2: co będzie dalej?
1: Pamiętam, Zieloną Noc też pamiętam.
2: No więc dwoje ludzi musi rozstać się po lecie. On obiecuje, że będzie pisał codziennie, a każdy list będzie właśnie seal with a kiss, czyli symbolicznie zapieczętowany pocałunkiem. Dziś brzmi retro, bo dzisiaj takie rzeczy robi się na WhatsAppie i tam, nie wiem, na Messengerze czy gdzieś, ale wtedy...
1: W SMS-ach,
2: ale wtedy trzeba było mieć papier, długopis, znaczek, cierpliwość do poczty i pocałunek na kopercie, prawda, że romantyczne?
1: Bardzo.
2: Sama piosenka z roku 60 musiała trochę czekać na swój sukces, 2-3 lata mniej więcej, a twórca miał 18 lat, kiedy ją pisał. To musiała być rzeczywiście,
1: miłość
2: wakacyjna. On napisał inne piosenki, takie jak Itsy Bitsy, Teeny Mini, Yellow Polka Dot Bikini, jeden z przebojów Lata z radiem, kiedyś to też jest jego w tej oryginalnej wersji. Bardzo ta piosenka wakacyjna spodobała się państwu i nagle skaczemy teraz 30 lat do przodu, do lat 90. W 89 roku pamiętają państwo takiego przylizanego blondynka z Australii, Jasona Donovana?
1: Pamiętam.
2: Podobał się?
1: Bo ja kocham
2: Sława.
1: Australię.
2: A, myślałem,

0: że blondynów.
1: Też.
0: No tak, był Jason Donovan, on nagrał swoją wersję w idealnym momencie, bo był taki poprawny, bezpiecznie można było go wieszać nad łóżkiem na plakatach. Taki grzeczny facet, w związku z Kylie Minogue zresztą, duet z Kylie Minogue. No i stworzył swoją piosenkę, swoją wersję piosenki o tej powakacyjnej miłości, powiedziałbym. Zastanawiam się, dlaczego ten utwór jest tak długowieczny. Tyle lat i tyle wersji za każdym razem porusza, przede wszystkim swoją melodią, ale też tęsknotą chyba za taką sierpniową beztroską, albo raczej troską o to, co wydarzy się we wrześniu. Dzisiaj nie mamy takich problemów. Pamiętają państwo swoje wakacyjne miłości?
1: Ja pamiętam, ale to jest temat na oddzielną audycję. Albo na rozmowę poza anteną.
0: Także idealna piosenka na koniec lata. Jeżeli państwo się w tym roku zakochali, to proszę pisać tradycyjne listy. Może przetrwa.
1: Jason Donovan.

Gdy Państwo słuchali audycji, to tutaj w tle odbywała się dogrywka w naszym konkursie Wakacje Marzeń. Nagroda tygodnia, do kogo trafia? Pani Alina z Pszczyny może się cieszyć. Napisała, że Budapeszt to najciekawsza stolica dla turysty, majestatyczny budynek parlamentu, rzeczy wpisane na listę UNESCO, dużo tego. Dwa smartwatche, damski i męski, trafia właśnie do pani Aliny z Pszczyny. A dziś pani Barbara, Piekary Śląskie. Dzisiaj chodziło o klasztor świętego Michała Archanioła, opactwo benedyktynów. Wszystko się zgadza, pani Basiu. Nasza maskotka jest już pani.

Pani Aleksandra proponuje nazwać szczeniaczka tegorocznego naszego Dudi w nawiązaniu do tegorocznej wersji Polki Dziadek w wykonaniu Urszuli Dudziak. Albo Poluś, to taki skrót oczywiście od mojej ukochanej Polki Dziadek, napisała pani Aleksandra. Dobrze, zapisuję na liście. A pani Honorata dzisiaj sporo napisała o tym, dlaczego jej pies ma na imię Lord Skarbek Lizawka. Do tego wszystkiego dodaje jeszcze, że jeszcze mają psa Daktyla, też pies ze schroniska, dlatego bo je daktyle i Pipi, bo ma w oczach figle i pomysły niepasujące do psa. Pani Honorato, za tę opiekę nad tymi pieskami, za te opowieści otrzymuje pani od nas naszego pieska. I kto jeszcze na zakończenie? Franek, lat 8, z Bydgoszczy, który po pierwsze, piękna praca plastyczna, do tego wszystkiego mamy tutaj jeszcze na zachętę, jak widzę, psie ciasteczka, no i do tego wszystkiego wierszyk w Radio Budzie Sobie, pozdrawiamy całą redakcję Lata z Radiem, w Radio Budzie Sobie mieszka piesek miły, nasz koleżka, redaktorek go nazwiemy, gdy go tylko dostaniemy. Dobrze, to redaktorek jest już wasz. Ja za dziś dziękuję. Sława Wieńczycka, dobrego dnia państwu życzę, oczywiście w towarzystwie radiowej jedynki. Jeszcze trochę cierpliwości, jeśli chodzi o imię dla naszego pieska. A jutro przywita państwa po 9:00 wypoczęty Roman Czajorek.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz? Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
11: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w

0: Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: Jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
3: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święto.
3: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
8: Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Zaczynamy od autostradowej czwórki w Katowicach na przywęźle Murckowska. Wyciekło paliwo na autostradę na skutek zdarzenia na wiadukcie nad autostradą. Z tego powodu zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia, dopóki służby nie odblokują przejazdu i nie oczyszczą jezdni na 340 km. Jest zamknięty jeden pas, chociaż tutaj służby szacują, że w ciągu godziny uporają się ze skutkami tego zdarzenia. Na A1 między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe, Kamieńsk samochód osobowy wjechał w barierę i na 376 km jest zwężenie w kierunku Katowic. Tutaj trasa ma być odblokowana dopiero około godziny 13. Cały czas trwają utrudnienia po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Jaśle na 28. Zablokowana jest trasa Gorlice-Krosno. Chodzi o 205 km. Tutaj pieszy został potrącony przez ciężarówkę. Samochody osobowe objeżdżają trasami lokalnymi, a ciężarowe drogami wojewódzkimi numer 992 i 993. Wciąż także zablokowany jest jeden pas w Sandomierzu, to jest 77 od strony Lipnika i Wyszmontowa. Chodzi o ulicę Kwiatkowskiego na skrzyżowaniu z ulicą Ożarowską. Na 16 km 77 zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Droga nie jest już całkowicie zablokowana. Ruch puszczony jest naprzemiennie i zablokowany jest jeden pas w kierunku Stalowej Woli. I tutaj służby kierują także, a konkretnie policja, tym ruchem w miejscu tego zdarzenia.
9: Zbliża się południe, a to oznacza, że już dosłownie za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie łączenie z Krakowem, a potem hejnał z Wieży Mariackiej.

0: medyczny, mówił w Polskim Radiu 24 biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków dr Maciej Kulka.
1: Ludzie nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość i traktują te przepisy jako opresyjne, jako ograniczające ich swobody obywatelskie. Nie chcą przestrzegać żadnych zasad, żadnych reguł, wręcz komentując je jako idiotyczne, niezasadne, głupie. No, a później mamy sytuację rzeczywiście taką jak w tym tragicznym przypadku.
0: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zmarł generał Mirosław Różański, był senatorem z trzeciej drogi. Generał Roman Polko mówił w Polskim Radiu 24, że śmierć senatora będzie dla niego dużą stratą.
3: Dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić.
0: Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą, zmarł w wieku 63 lat. Uczniowie szkół podstawowych bez telefonów. Od 1 września wchodzi w życie zakaz używania telefonów w szkołach. Dzięki temu uczniowie mają zachować większą koncentrację uwagi czy odpocząć wspólnie na przerwie. Jednocześnie szkoła nauczyć ma młodych ludzi mądrze korzystać z telefonów, podkreśla Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty.
4: Praca z komórką, praca z telefonem jest potrzebną także pracą, ale tylko wtedy, kiedy nauczyciel poleci. Metoda, którą zastosował, wymaga kontaktu.
0: Wśród zmian od 1 września są też te dotyczące nowej podstawy programowej z edukacji zdrowotnej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Na południu kraju pogodnie, im dalej na północ, tym chmur jest więcej i może przelotnie popadać. 13 stopni w Płocku, 15 w Poznaniu i Olsztynie, 19 w Świnoujściu, Opolu i Krakowie, 21 w Przemyślu. Ciśnienie w Warszawie to 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest w większości bardzo dobra, miejscami dobra. Prawie 54% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł.
2: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.

0: Szef Zonda Krypto ma według ustaleń mediów współpracować ze śledczymi. Zdaniem polityków koalicji to kłopot dla prawicowej opozycji.
1: Zonda Krypto, upadła giełda kryptowalut, była na przykład głównym sponsorem jednej z głównych imprez w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego 1,5 roku temu w Rzeszowie.
0: Zginęło małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko walczy w szpitalu o życie. Rozpędzony kierowca staranował rodzinę samochodem w Krakowie.
2: Kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Ukraina świętuje 35 lat niepodległości, ale jak przypomina nasza koleżanka z Polskiego Radia dla Ukrainy, to świętowanie w warunkach trwającej od lat wojny.
3: I mi się wydaje, że nasze pokolenie teraz czuje, jakim kosztem ta niepodległość dla nas się opłaca w sumie. I także to jest takie świętowanie z nadzieją wielką, że wojna wreszcie się skończy.
0: To jest magazyn W Samo Południe, Michał Strzałkowski. Zapraszam. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, jak ustalił portal TVP Info, miał otrzymać już status małego świadka koronnego, bo zaczął współpracę z polskimi śledczymi. Miało dojść do jego spotkań z polskimi śledczymi, między innymi w kilku miejscach za granicą. Jacek Czarnecki, komentator Radiowej Jedynki, jest w studiu.
4: Dzień dobry.
0: Proszę cię, przypomnij w ogóle, o co chodzi w tej aferze Zonda Krypto. Znaczy o wielkie pieniądze i wielu oszukanych na te pieniądze ludzi.
4: Tak, oszukanych jest bardzo wielu. Ja nie wiem, czy nawet wszyscy się już zgłosili do prokuratury.
0: Przecież tam tysiące zawiadomień już są.
4: Tak, tysiące zawiadomień. Chodzi o 2,4 miliarda złotych. To jest więcej niż, dużo więcej niż afera Amber Gold. Troszeczkę mniej niż afera GetBack.
0: Próbuję sobie wyobrazić, ile to jest, prawie 2,5 miliarda złotych i ja nie potrafię.
4: Ja też nie potrafię. To są jakieś niewyobrażalne pieniądze. Chodzi o giełdę kryptowalut, czyli

0: Człowiek, Przemysław Kral i jego ludzie namawiali ludzi do tego, żeby kupować kryptowaluty, żeby tymi kryptowalutami obracać na giełdzie. No i raptem te pieniądze gdzieś ludziom wyparowały.
1: Nie w kryptowalutach problem, tylko w tym, co oni z tymi pieniędzmi robili po prostu. Czy
0: dokładnie
1: rzeczywiście inwestowali, czy też nie?
0: Na przykład myślę, że Przemysław Kral, a właściwie chyba Przemysław K, bo jak pisze Onet, szef Zondy Krypto, usłyszał już zarzut udziału w oszustwach o dużych rozmiarach. Więc Przemysław K na pewno inwestował w różne kontakty. Na przykład sponsorował Polski Komitet Olimpijski jeszcze niedawno, znaczy ja jakoś na wiosnę chyba, jak upadała Zonda Krypto, to byłem świadkiem momentu, kiedy zdejmowano, przejeżdżałem tamtędy przez koło siedziby PKOL-u, zdejmowano ten wielki neon taki Zonda Krypto, który wisiał na PKOL-u. A dzisiaj TVN24 i WP.pl piszą, mówią o tym i piszą, że Radosław Piesiewicz od Zondy Krypto, szef PKOL-u Radosław Piesiewicz od Zondy Krypto, już po tym jak Zonda Krypto została sponsorem PKOL-u, dostał od Przemysława K, czyli szefa Zondy Krypto, zegarek Patek Philip wart 40 000 euro, czyli jakieś tak z grubsza licząc 182 000 złotych. Ale nie tylko Radosław Piesiewicz może być w kłopotach, bo w kłopotach mogą być też politycy PiSu, tak jak zresztą tutaj mówił Marcin Bosacki, politycy PiSu i urzędnicy Kancelarii Prezydenta, a nawet sam prezydent, bo rzeczywiście Zonda Krypto w czasach PiSu szukała dotarcia do polityków władzy, do polityków prawicy, sponsorowała prawicowe telewizje i na przykład teraz, zupełnie niedawno, okazało się, że Telewizja Republika, która zamieszczała reklamy Zondy Krypto, współorganizowała razem z Zondą Krypto różne eventy. Na przykład właśnie wspomniana konferencja CPAC-u, to jest taki prawicowa amerykańska konferencja, na której, która
1: była... Jej odnogi są na Węgrzech, teraz w Polsce
0: tak,
1: była taka.
0: I ta odnoga w Rzeszowie, ta konferencja, czy właściwie wiosące się odbyła i tam na tej konferencji wystąpił Andrzej Duda i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Na drugiej konferencji, która była zorganizowana w czasie wizyty Karola Nawrockiego, pierwszej wizyty po wyborze na prezydenta w USA, w Waszyngtonie, na tej konferencji szef Telewizji Republika zapowiadał udział polityków prawicy, czyli szefa na przykład ministra od spraw zagranicznych w kancelarii prezydenta pana Przydacza, szefa BBN-u pana Sławomira Cenckiewicza oraz europosła Bielana. Koniec końców urzędnicy prezydenta wycofali się z udziału w tej konferencji. No ale mimo wszystko na stronach TV Republika cały czas wiszą te teksty. Więc, a jeszcze jaki jest związek prezydenta z Zondą Krypto, czy z kryptowalutami? Była ustawa, która miała ograniczyć, czy uregulować rynek kryptowalut w Polsce. Ta ustawa przez prezydenta była wetowana 3 razy. No więc jeśli dzisiaj były szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz mówi, że nie da się skleić Zondy Krypto z panem prezydentem, no to ja przypomnę te 3 razy.
1: No i tu, jak informują TVP Info czy Onet, ma dość szeroko Przemysław K zeznawać w tej sprawie. Oczywiście nie wiemy, co tam zeznaje, to jest objęte tajemnicą śledztwa, ale ma mieć również status małego świadka koronnego. Co to oznacza?
0: No to oznacza przede wszystkim, że po pierwsze przyznał się do współudziału w przestępstwie i być może będzie miał złagodzoną karę, czyli pójdzie na układ z prokuratorą, będzie miał złagodzoną karę. To się różni tyle od dużego świadka koronnego, że duży świadek koronny nie podlega karze, czyli on nie podlega żadnemu złagodzeniu, a nawet może podlegać programowi ochrony świadków, ale widocznie w sprawie Przemysława K zarzuty są na tyle poważne, że może dostać tylko ten status małego świadka koronnego, ale dobre i to, jeśli będzie zeznawał, znaczy dobre i to, no, powiedzmy tak, dobre dla polityki, bo w polityce takie zeznania dotyczące polityków prawicy, koalicji rządzącej w kampanii wyborczej mogą się bardzo przydać.
1: No i tutaj jest istotne również to, żeby dokładnie to, jak działała Zonda Krypto, wyjaśnić, bo ludzie czekają po prostu na sprawiedliwość, którzy zainwestowali pieniądze i je w zdecydowanej większości
0: z tą sprawiedliwością
1: stracili.
0: To jeszcze poczekają.
1: To też na pewno. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: teraz o tym, co zagrani.

0: Rocznicą Ukraina świętuje dziś swoją niepodległość, 35 lat tej niepodległości, bo chodzi o jej odzyskanie po rozpadzie Związku Radzieckiego. Magdalena Skajewska jest z nami. Witaj, Magdo.
1: Dzień dobry.
0: Wielu gości pojawiło się w Kijowie, właściwie część z nich już wczoraj, zagranicznych, znamienitych, no ale to jest też takie świętowanie w warunkach wojennych. No, ta wojna na Ukrainie trwa już ponad 4,5 roku.
1: Oczywiście w warunkach wojennych, ale też, tak jak powiedziałeś, z dużą międzynarodową obecnością do Kijowa przyjechali europejscy przywódcy, m.in. premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, czy premier Luksemburga Luc Frieden. W sumie około 10 takich europejskich przywódców i innych zagranicznych gości. I to nie jest symboliczna wizyta, bo na przykład premier Burnham współprzewodniczy dziś spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli państw deklarujących dalszą pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy, by mogła walczyć z Rosją. Londyn ma również zgodzić się na ujawnienie informacji o brytyjskich komponentach wykorzystywanych w pociskach, które są przez Ukrainę wykorzystywane do uderzeń na Rosję. Ostatnio były takie groźby ze strony Rosji, że to oznacza de facto włączenie się Wielkiej Brytanii w wojnę. Natomiast Brytyjczycy i wydaje mi się właśnie premier Burnham tą wizytą chcą pokazać, że mimo tych gróźb Wielka Brytania cały czas jest po stronie Kijowa, po stronie Ukrainy. Z kolei Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj kolejną pomoc, czyli ponad 6 miliardów euro na systemy obrony powietrznej i rakiety. Ursula von der Leyen, szefowa komisji, napisała, że w Dniu Niepodległości Ukrainy Unia pokazuje swoje niesłabnące wsparcie. A Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu mówił przede wszystkim o wojnie w warunkach i warunkach pokoju. Podkreślał, że Ukraina chce zakończyć wojnę, ale nie zgodzi się na pokój za wszelką cenę. No i apelował do sojuszników o dalsze dostawy broni i zwiększanie presji sankcyjnej na Rosję. Do Chin, co ciekawe, skierował apel o zaprzestanie milczenia w sprawie wojny, a do Stanów Zjednoczonych o przezwyciężenie obaw wobec Rosji. Posłuchajmy. Cieszę się, że Stany Zjednoczone porzuciły wszelkie złudzenia co do tego, czy Rosja naprawdę chce zakończyć tę wojnę. Wierzę, że Ameryka przezwycięży wszystkie sprzeczności i fobie wobec Rosji. Musimy doprowadzić Rosjan do stołu negocjacyjnego. Potrzebne są sankcje, takie, które sprawią, że będą krzyczeć z bólu. Ukraina musi otrzymać wszystko, co zmusi Rosję do zakończenia wojny. I to jest możliwe. Nie prosimy was o walkę za nas. Dajcie Ukrainie wszystko, czego potrzebuje, aby powstrzymać tę wojnę, zanim Putin zdąży rozpocząć kolejną.
2: Wstygnę rozpoczaty następną.
0: Ale jeszcze przed tymi uroczystościami ukraiński prezydent podpisał ustawę o Panteonie Narodowym Ukrainy. Ustawę, która w Polsce wzbudziła emocje.
1: No i to, że podpisał ją dzień przed Dniem Niepodległości, że wchodzi ona w życie dziś, pokazuje, że jest to ważny element dla Kijowa. Ten Panteon Narodowy według ustawy podpisanej przez Zełenskiego ma być państwowym miejscem upamiętnienia najwybitniejszych Ukraińców. I tu jest mowa o osobach zasłużonych dla niepodległości, państwowości, obrony kraju, nauki czy religii. W sposób oczywisty budzi to obawy w Polsce o to, czy wśród tych osób, które będą upamiętnione, nie znajdą się osoby odpowiedzialne także za zbrodnie na Polakach z szeregów ukraińskiej armii powstańczej UPA. Sam prezydent nie pozostawił wątpliwości, że o składzie Panteonu będą decydować wyłącznie Ukraińcy. Mówił o tym podczas wczorajszego forum weteranów, podkreślając, że w Panteonie znajdą się postaci, które swoją działalnością na rzecz niepodległości dają Ukraińcom natchnienie, aby być silni. Co to dokładnie oznacza? Dowiemy się wkrótce.
0: No i jeszcze Wołodymyr Zełenski ma swoje problemy wewnętrzne natury politycznej, bo zdymisjonowany przez niego, ale popularny wśród ludzi, były minister obrony Michajło Fedorow, no de facto rzucił mu wezwanie. Wezwał do przeprowadzenia wyborów, mimo tego, że trwa wojna. No a sporo osób wyszło na ulicę Kijowa z poparciem takiego pomysłu.
1: I to właśnie pokazuje nam taki bardzo złożony dziś obraz Ukrainy. Z jednej strony państwa zjednoczonego wokół obrony przed Rosją, także z dużym wsparciem międzynarodowym, a z drugiej strony kraju, który jest pogrążony w poważnych problemach wewnętrznych, problemach także samego Wołodymyra Zełenskiego. Wspomniałeś o Michajło Fedorowie. Rzeczywiście bardzo popularny były już minister obrony, apeluje o przeprowadzenie wyborów nawet podczas wojny i argumentuje, że Ukraina znajduje się w kryzysie zarządzania, krytykując, nie mówiąc o tym wprost, Wołodymyra Zełenskiego, a proces demokratyczny nie może być zakładnikiem rosyjskiej agresji. Posłuchajmy, co mówił Fedorow we wczorajszym wywiadzie dla telewizji BBC.

0: Wielka ilość ludzi zaczęła mówić.
1: Ogromna liczba osób zaczęła popierać ideę powrotu do demokratycznego cyklu wyborów. Wierzę, że ani Putin, ani żaden prezydent innego kraju nie może wypowiadać się na temat naszej demokracji. Tylko my będziemy decydować o tym, co będziemy robić w przyszłości. Na tym właśnie polega demokracja. Jeśli nie mogę dzielić się swoimi ideami i otwarcie o nich mówić, to o co my właściwie walczymy? Z kolei Wołodymyr Zełenski odpowiada, że wybory w warunkach wojny mogłyby jego zdaniem doprowadzić do rozpadu państwa i głębokiego podziału społeczeństwa. Faktem jest, że wielu Ukraińców chciałoby wyborów i przed kolejnymi pytaniami dotyczącymi ich organizacji Zełenski chyba raczej nie ucieknie.
2: Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. A my teraz o tych tematach będziemy rozmawiać.
3: Rozmowa dnia.
2: A z nami Michał Kacewicz, redaktor naczelny portalu Centrum Europy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Zacznę od tej 35. rocznicy niepodległości. Wołodymyr Zełenski dziś będzie mógł to świętować w rzeczywiście zacnym gronie, bo pojawią się w Kijowie, czy właściwie już się pojawili przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii. No, jak słyszeliśmy, Andy Burnham, nowy brytyjski premier, w pierwszą zagraniczną podróż udał się do Kijowa. Od wczoraj zresztą już część znamienitych gości jest. I rozumiem, że to no, pewnie ma wiele wymiarów, choćby pokazanie tego, że Ukraina dalej ma wielkie poparcie wśród krajów europejskich.
4: No tak, to jest wyraz tego poparcia rzeczywiście i tutaj chyba nic się nie zmienia. Znaczy najważniejsze poparcie, czyli poparcie Stanów Zjednoczonych paradoksalnie nadal jest, nadal Ukraina otrzymuje informacje wywiadowcze w jakimś stopniu również, o ile to jest możliwe, uzbrojenie, więc no tutaj też to się dzieje, no ale to mimo wszystko nie zmienia faktu, że no, sytuacja jest ciężka, sytuacja Ukrainy jest ciężka, mimo pewnego na zewnątrz pokazywanego takiego hura optymizmu związanego z atakami na wewnątrz Rosji, na infrastrukturę rosyjską, na Moskwę, na biznes rosyjski, no to mimo wszystko sytuacja w przededniu jesieni i zimy jest, wiadomo, że nie będzie lekko i to jest kolejna już jesień i kolejna zima, która może być bardzo ciężka dla Ukrainy.
2: O tym zresztą też Wołodymyr Zełenski wczoraj przy okazji Dnia Flagi Ukraińskiej dużo mówił. No oprócz wspomnianych przywódców trzech tych największych krajów europejskich są też prezydenci państw bałtyckich, są przywódcy niektórych krajów nordyckich, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, nawet premier Luksemburga się do Kijowa wybrał, bo to jest wszystko częścią tego posiedzenia koalicji chętnych. Niektórzy na miejscu w Kijowie, niektórzy będą zdalnie. Nie widzę, żeby ktokolwiek Polskę reprezentował tam w Kijowie.
4: No,
2: na wideokonferencji pewnie ktoś będzie, to bez wątpienia.
4: No to zobaczymy, kto to będzie i jak. Natomiast no, rzeczywiście jest to problem, bo mamy problem w relacjach z Ukrainą i tutaj nie ma co udawać, że tego nie ma, dlatego że od czerwca, może nawet wcześniej, mamy narastający cały czas. No, wydaje się, że w tej chwili już jesteśmy po jakimś szczycie tego kryzysu, ale no, to nie zmieniło faktu, że nadal mamy kryzys związany z polityką historyczną, który bardzo mocno oddziaływuje na inne obszary, znaczy też na taką jakby chęć do tego, żeby uczestniczyć chociażby w tego typu formatach i we wspieraniu Ukrainy, ale z drugiej strony możliwe, że za jakiś czas dojdzie do jakiegoś ważnego spotkania na szczycie między Polską a Ukrainą i pewne sprawy będą powoli wyjaśniane, chociaż no, widzimy, że Kijów wykazuje się bardzo dużą asertywnością, jeśli chodzi o politykę historyczną. Kwestia Panteonu, było oczywiste, że to jest przesądzone, kiedy już to hasło padło, było wiadomo, że Ukraina się z tego nie wycofa.
2: Ale może można było podpisać tę ustawę w trochę innym momencie na przykład.
4: Może, ale to już jest pewna specyfika działań prezydenta Zełenskiego właśnie na tym polu w relacjach z Polską, że wszystko dzieje się w nieodpowiednim czasie, można powiedzieć. I także to było jasne, że właśnie w okolicach Święta Niepodległości, czy może na samym Święcie Niepodległości będzie ta kwestia przesądzona, bo do tego wszystko zmierzało, jeżeli się obserwowało działania ludzi z aparatu, najbliższego aparatu Zełenskiego, no chociażby wyprawa Iryny Wereszczuk, członkini Biura Prezydenta Ukrainy do Holandii po ciało, po zwłoki Jefuna Konwalca, jednego z polityków OUN-u, więc to są takie sygnały pokazujące, że nie ma się co łudzić, że Kijów będzie tutaj, nie będzie asertywny w

0: w sprawie tej swojej polityki historycznej. I będzie też kwestia Panteonu niestety w dłuższym okresie czasu będzie traktowana jako pewnego rodzaju dźwignia w relacjach z Polską. Możemy sobie wyobrazić, że za każdym razem, kiedy padnie hasło, a potem będzie takie grillowanie i doprowadzanie ostatecznie do pochowania tam kogoś z kierownictwa UPA czy OUN-u, no to za każdym razem będzie to eksplozja kryzysu w relacjach Polski i Ukrainy. Trudno też sobie wyobrazić, że kiedy już ten Panteon powstanie, bo do tego jest pewnie daleka droga, bo to jest kwestie różne techniczne też administracyjne.
1: Na razie on istnieje w warstwie symbolicznej.
0: No na razie istnieje w warstwie takiej, że jest zaplanowany, a jeszcze do momentu, kiedy on powstanie, ostatecznie jest długa droga i jest też wojna, to też jest przeszkoda w tym, że jest też przeszkoda związana z wewnętrzną ukraińską debatą, kto tam tak naprawdę powinien się znajdować, czy powinniby też się znajdować Ukraińcy, ciała Ukraińców związanych z, powiedzmy, ze Związkiem Radzieckim, z karierą w Związku Radzieckim, a jednak zasłużonych dla Ukrainy, więc no tutaj jest bardzo wiele pytań, które będą powodowały, że ta wewnętrzna debata ukraińska też będzie gorąca, ale też no, nie mam wątpliwości, że to będzie problem.
1: Tu się pojawiały też takie propozycje ze strony ukraińskiej, tak pisały o tym media liczne na Ukrainie, że w tym Panteonie na ważnych miejscach miałyby się tak na osłodę dla Polski znaleźć osoby, które są bohaterami takimi wspólnymi polsko-ukraińskimi, jak generał Marko Bezruczko, który bronił przed nawałą bolszewicką i Ukrainy niepodległej, i Polski niepodległej.
0: Tak, z tym, że to prowadzi do takiej konkluzji, że jednak ukraińskie władze i nie łudzę się, że to będą tylko te władze ukraińskie, każde kolejne władze ukraińskie będą miały jakąś wyrozumiałość dla emocji w Polsce i myślę, że jednak to będzie za co pewien czas problem w relacjach z Warszawą. Trudno sobie wyobrazić na przykład jakąś oficjalną wizytę państwową na poziomie państwowym i w planie takiej wizyty zazwyczaj jest odwiedzanie takich miejsc jak Panteon, Grób Nieznanego Żołnierza i tak dalej. No trudno sobie wyobrazić, żeby polscy dyplomaci, polscy politycy czymś takim uczestniczyli. No ja tutaj stosuję taką analogię z znajdującym się w Tokio cmentarzu, takim symbolicznym cmentarzu, w którym pochowani są japońscy bohaterowie, a jednocześnie zbrodniarze z czasu II wojny światowej.
1: Tak jest, kilka takich miejsc.
0: I to wywołuje problemy w relacjach z Japonią, z Koreą Południową, z Chinami i z innymi państwami azjatyckimi. Bardzo poważne problemy dyplomatyczne, aczkolwiek inne relacje między Japonią a tymi krajami gospodarcze i inne rozwijają się przecież. Więc no tutaj myślę, że między Polską a Ukrainą, jeśli to przepracujemy, to dojdziemy do takiego momentu, kiedy polityka historyczna będzie nas dzielić, ale na innych polach jednak ta współpraca z uwagi na wagę naszych państw, sąsiedztwa i tak dalej, będzie jednak będzie prowadzona.
1: Michał Kacewicz, redaktor naczelny portalu Centrum Europy. Bardzo dziękuję za to.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia.
1: Dziś przed obliczem prokuratora stanął 26-letni mężczyzna, który kierując Volkswagenem śmiertelnie potrącił w Krakowie młode małżeństwo, które spacerowało z dzieckiem w wózku po chodniku. Dwie osoby nie żyją, rodzice tego dziecka, 32-latkowie. 8-miesięczne niemowlę walczy o życie w szpitalu. Sprawa wzbudziła, trudno się temu dziwić, bardzo duże emocje. Z nami Marcin Koczyba z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wstępne ustalenia są takie, że prędkość była wysoka tego samochodu, niedostosowana, jak to się mówi tak delikatnie, do warunków jazdy. No po prostu było ślisko i mokro. Już się wskazuje na to, że to jest niestety ten nasz taki, w cudzysłowie mówiąc, sport narodowy. Wciskanie gazu do dechy w miejscu, w którym absolutnie się tego nie powinno robić.
2: Tak, tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że ta prędkość to według biegłych około 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje 30. Ale najgorsze w tym wszystkim jest też to, że, bo może wydawać się, że to nie jest jakaś wielka prędkość, że to było prawie, że z zatrzymania. To auto to jest Volkswagen, który ma 330 koni. To jest bestia. To jest samochód, którym ja, chociaż mam prawo jazdy prawie 40 lat, bałbym się jeździć. Bo to jest samochód dla kogoś, kto naprawdę umie nad nim zapanować. On ma napęd na 4 koła, on ma znakomite systemy, ale to jest bestia. I według tego, co udało nam się ustalić nieoficjalnie, wiemy, że ten człowiek opowiadał po tym zdarzeniu i ci ludzie, którzy z nim jechali, że on nie zamierzał jechać szybko. On chciał pokazać, jaki brzmienie ma ten wydech tego sportowego auta. Dlatego wybrał miejsce pod wiaduktem. No i coś poszło nie tak.

0: No prawdopodobnie pomylił gaz z hamulcem, no nie wiem, trudno teraz
1: byli myślę, że to oceniają. Pasażerowie z nim też w samochodzie, tak. Być może to im chciał tak. Po prostu zaprezentować możliwości tego Dokładnie. Samochodu. Ja sam byłem świadkiem dość podobnej, tylko nie tak tragicznej sytuacji w Warszawie, na rondzie na placu Zbawiciela. I tam właśnie z tego placu, który ma taką formę ronda, człowiek młody też z zatrzymania samochodem, to było BMW, ale też takim z potężnym kopem, z potężnym przyspieszeniem, ruszył zawadził kołem o krawężnik, natychmiast go skręciło o prawie 90 stopni i uderzył w ścianę jednej z kamienic w miejscu, gdzie szedł pieszy. I tego pieszego tylko musnął. Ten człowiek uskoczył. Naprawdę, to był zwinny młody mężczyzna, który jakoś kątem oka zobaczył chyba, co się dzieje. Ryk silnika był potworny, uskoczył i no... Pewnie nie tak, że nic mu się zupełnie nie stało, ale nie skończyło się to jakoś tragicznie. No wstało, no w własnych siłach chodził. Ci młodzi ludzie wyskoczyli z tego samochodu. To byli ludzie, którzy mieli też około 20 lat. Bardzo podobna sytuacja. Też chodziło o to, żeby zrobić ryk i ruszyć z piskiem opon. W środku miasta, to jest centrum Warszawy. Pełno ludzi.
0: No tutaj bardzo kręta ulica, słaba widoczność, no bo zakręt, wiadukt, no i uderzył tych całą trójkę. Dziecko walczy o życie w tej chwili w szpitalu. Lekarze mówią, że ta doba to decydująca doba, jeśli chodzi o to, co będzie dalej z tym dzieckiem. Rodzice nie żyją, zmarli w szpitalu obydwoje. Tragedia wielka i bardzo poruszająca wyobraźnię wszystkich. Ja bym tak sobie marzył, żebyśmy o tym, mówię teraz nie w polskim radiu, ale w ogóle na ulicach, w domach, o tym rozmawiali, ale nie w kontekście, co on narobił, tylko co ja mogę zrobić, żeby tak się nie działo. Bo bardzo łatwo jest nam wydawać oceny i mówić, że to szaleniec, że to wariat. To jest młody chłopak, ma 26 lat. On napisał niedawno w mediach społecznościowych, że to najszczęśliwszy dzień w jego życiu, rok w jego życiu, ponieważ właśnie się oświadczył, tam nawet zdjęcie pierścionka na dłoni jego narzeczonej. Widać, kupił fajny samochód, to był pasjonat motoryzacji, który zajmował się fotografią motoryzacyjną, zresztą bardzo udanie. I no, to nie jest jednak najszczęśliwszy rok w jego życiu.
1: A co mogłoby tu pomóc, bo pojawiają się na przykład takie, w Krakowie mamy kampanię przed wyborami na nowego prezydenta miasta, żeby w tym miejscu i w wielu innych miejscach postawić progi zwalniające. One się pojawiają coraz liczniej na ulicach miasta, one mogłyby pomóc, one nie pozwalają się tak rozpędzić.
0: Jest to progi, ale może być też tak zwana uspokojenie ruchu, rodzaj inżynierii, który wymusza zachowania, że trzeba jechać zygzakiem. Więc tego typu rzeczy można stosować. To miejsce należy do niebezpiecznych. Wielu przechodniów, którzy tam tędy chodzą, o tym mówią.
1: Ale też aktywiści miejscy piszą teraz w mediach społecznościowych. Wiele razy zgłaszaliśmy to miejsce jako niebezpieczne do ludzi, którzy zajmują się inżynierią ruchu w Krakowie. Że to nie
0: no
1: dziś
0: tak,
1: zauważono
0: wiesz,
1: to.
0: Masz główne ulice miasta, gdzie wciąż odbywają się jakieś tam nielegalne spoty. Młodzież po prostu nielegalnie się bawi w wyścigi, bo to przecież nie są wyścigi. I z tym w pierwszej kolejności się walczy, bo to jest w miejscach bardziej niebezpiecznych. No tu nikt nie przypuszczał, że coś takiego się zdarzy, bo teoretycznie nie miało prawa, no ale stało się. Jeszcze wracając do całej tej historii, ja myślę, że tu edukacja jest potrzebna. My musimy edukować młodych ludzi, ale nie tylko pokazywać im znaki drogowe i mówić uważaj, bo zrobisz sobie krzywdę. Wziąć ich na tor i pokazać im na tym torze, jak łatwo stracić panowanie nad autem i co robić, żeby tego panowania nie stracić. A kolejna rzecz, to też dzisiaj z ekspertami rozmawiałem, również z policjantami, może warto się zastanowić nad tym, czy jeżeli mamy niedługo prawo jazdy, jesteśmy młodzi, czy na pewno powinniśmy mieć możliwość zakupu auta ponad 300-konnego? Czy może należałoby to zrobić tak, jak jest to w motocyklach, czy jakoś inaczej, że prawo jazdy na przykład pierwsze 5 lat to samochód, nie wiem, tam do 120 koni, potem inaczej. Trzeba by to było wszystko przeanalizować, bo to są bardzo poważne rzeczy. Ale jak mówię, początek to jest edukacja i musimy tą edukację ludziom mocno zaserwować. Ja mam nadzieję, że wróci ten pomysł okresu próbnego z obowiązkowymi zajęciami na torach tych ośrodków doskonalenia techniki jazdy w Polsce. Trochę mamy, korzystajmy z tego.
1: Ja coś takiego swojemu synowi na urodziny właśnie zapewniłem, żeby mógł sobie takie rzeczy poćwiczyć i się przekonać, jak to naprawdę wygląda. Marcin Koczyba, Polskie Radio Kierowców, krakowianin też, bo znający doskonale miejsce, o którym rozmawiamy. Bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Od dziś w urzędach stanu cywilnego w całym kraju dostępne są nowe wzory dokumentów umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Zmiana to efekt rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji, które wdraża orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Unijnego Trybunału. Choć systemy informatyczne zostały zaktualizowane,

0: Sprawa budzi spore emocje. A są też samorządowcy, którzy zapowiadają odmowy dokonywania wpisów. No i tej sprawie przygląda się Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, jak nowe procedury wyglądają w praktyce i co na to urzędnicy oraz aktywiści?
1: Od dziś w urzędowych systemach teleinformatycznych w całej Polsce funkcjonują zaktualizowane formularze. Zamiast sztywnego podziału na rubryki dane kobiety i dane mężczyzny, urzędnicy mogą wprowadzić dane dwóch osób tej samej płci, które sformalizowały związek poza granicami kraju. To możliwość wyboru tej samej płci na oficjalnym druku bez konieczności sztucznego dopisywania rubryk, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.
2: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
1: Rząd podkreśla, że zmiana wzorów to wyłącznie wykonanie wiążących wyroków sądów administracyjnych i usankcjonowanie stanu cywilnego obywateli, a nie wprowadzenie do polskiego prawa instytucji małżeństw jednopłciowych. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, odmowa wydania takiego aktu jest bezprawna i tak samo niezrozumiała jak odmowa wydania dowodu osobistego.
3: Transkrypcja aktów zagranicznych nie jest wymagana ze względu na tę czy inną decyzję polityka, tylko wynika z polskich wyroków. Wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego i całej linii orzeczniczej, która już się wykształciła. A każdy, który spotka się z taką odmową, ma pełne prawo, żeby pójść po swoje racje i po swoje prawo do sądu administracyjnego.
1: Środowiska osób LGBT podkreślają, że to formalne uregulowanie sytuacji setek par przed urzędami, bankami czy szpitalami. To milowy krok i koniec wieloletniego odbijania się od sądów oraz politycznej niemocy, mówi aktywista Bart Staszewski.
4: To jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądów, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków i teraz mamy sytuację, w której dzięki wyrokowi unijnego sądu mamy sytuację, w której obywatele polscy mogą zawrzeć legalny ślub za granicą i rozpoznać go w Polsce.
1: Mimo wejścia w życie przepisów, część samorządowców, w tym burmistrz Zakopanego, zapowiada odmowę dokonywania transkrypcji, powołując się na konstytucyjną definicję małżeństwa. Prawnicy przypominają jednak, że kierownik urzędu ma bezwzględny obowiązek przyjęcia każdego wniosku, a ewentualna odmowa otworzy drogę do kolejnych procesów przed sądami administracyjnymi.
0: O czym mówił Piotr Durys, bardzo dziękuję. A teraz w magazynie W Samo Południe w radiowej jedynce o piorunach dla polskiej armii. Chodzi tu o przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe. Wojsko kupuje kilka tysięcy kolejnych sztuk takiej broni. Umowa lada moment zostanie podpisana w siedzibie producenta piorunów w Skarżysku Kamiennej. Tam na miejscu jest Agata Król. Witaj, Agato.
5: Witam, witam.
0: Powiedz nam proszę, jak ważny jest ten zakup?
5: Tak, to ważny zakup, który dotyczy z jednej strony dostaw kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun, pocisków i zestawów startowych produkowanych w MESCO, a więc przez producenta należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale zamówienie obejmie również symulatory oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej. W jej skład wchodzą programy takie jak Wisła, Narew, czy właśnie program bardzo krótkiego zasięgu Pilica i Pilica Plus, oparty na polskich działkach przeciwlotniczych, takich jak rakiety Grom, czy właśnie Piorun. Niedawno wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że dostawy niektórych systemów przewidziane są na kolejne lata, a dziś mówił, że podpisanie tej umowy dzisiejszej to wydarzenie przełomowe.
6: To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii. To jest pierwsza tego typu umowa, gdzie konsorcjum nie tworzą firmy, ale państwa, Ministerstwa Obrony, wymienionych przeze mnie naszych sojuszników.
5: Umowa dziś podpisana dotyczy zakupów nie tylko dla polskiej armii, ale również sojuszników z NATO, a konkretnie Norwegii, Litwy i Łotwy. Choć około 80% tego dzisiejszego zamówienia trafi właśnie

0: właśnie do naszych żołnierzy. No to jest taka ciekawostka, że rakiety znajdują się już na wyposażeniu też innych armii, między innymi Stanów Zjednoczonych, Ukrainy czy Mołdawii, bo jest to broń, która cieszy się na świecie uznaniem, a słychać również opinię, że jest najlepsza w swojej klasie, a jest produkowana, przypomnę, i o tym mówił też i podkreślał to wicepremier, minister obrony narodowej, przez polskich ekspertów, naukowców i inżynierów. Te pociski rakietowe przeznaczone są do zwalczania śmigłowców, samolotów, dronów oraz rakiet z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Ich skuteczność bojowa została potwierdzona już w warunkach walki, między innymi na Ukrainie. Ten zakup zostanie sfinansowany przez środki z unijnego programu SAFE. Ja przypomnę, że Polska złożyła wniosek na blisko 44 miliardy euro, stając się największym beneficjentem mechanizmu SAFE. I ten zakup zestawów Piorun jest tylko jednym z wielu zamówień, które są w ramach tego mechanizmu zawierane. Także ta obrona przeciwpowietrzna wchodzi w taką fazę realizacji. Mówię tutaj oczywiście o tym programie Pilica Pilica Plus, czyli ten program bardzo krótkiego zasięgu.
1: O czym z zakładu w Skarżysku Kamiennej mówiła Agata Król. Agato, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I teraz w magazynie W Samo Południe dalej o biznesie, tylko już nie o branży zbrojeniowej, tylko o wszystkich właściwie innych. Justyna Golonko w studio z informacją dla Państwa, że rośnie sprzedaż detaliczna, poszliśmy na zakupy. Ja rozumiem, że to znaczy, że w gospodarce nieźle i różne branże właściwie wszystkie na tym korzystają.
2: Tak, całkiem nieźle, bo kupujemy więcej. Takie mamy najnowsze dane. Z tych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna, bo o tym mówimy przecież, o tej sprzedaży detalicznej, ona była o prawie 4% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie, czyli rośnie. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł takie nieduże, ale jednak spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, ale ożywienie widać, tak jak powiedziałeś.
1: I zaraz wrzesień wszyscy pójdziemy na zakupy, w związku z tym, że szkoła wraca pewnie.
2: Już i sierpień, nie? Już no w sierpniu właśnie, to będzie na pewno widać, zaraz o tym powiem, ale już widać, że ten popyt rośnie. Kupujemy takie dobra stałe. Z tych danych dzisiejszych wynika, że rośnie sprzedaż pojazdów samochodowych, rośnie sprzedaż motocykli, hulajnóg także, to kupujemy, no i części także tych maszyn. Ale nie tylko. Co kupujemy, o tym mówi Michał Ryczek, ekonomista z PKO Banku Polskiego.
3: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
2: No i tak, w lipcu, bo jak patrzę na te dane, to widać, że spadła sprzedaż kilku grup towarowych. I na przykład mniej kupiliśmy odzieży i butów. I dlaczego? Właśnie dlatego, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, że w tym momencie, czyli w sierpniu i we wrześniu, rodzice przygotowują się do tego, nie kupują w czasie wakacji aż tak
1: bo
2: dużo tego wszystkiego.
1: Bo dzieci urosną, a to trzeba je ubrać na nowo, na nowy rok.
2: Oczywiście, czyli trzeba kupić tą wyprawkę, czyli kupujemy, będzie rosło, na pewno będą rosły wydatki na odzież, bo to zawsze, zawsze w sierpniu i we wrześniu ogromne to są
1: wzrosty. A to na WF, a to na coś tam, a to na akademię.
2: Tak jak powiedziałeś, z badania wynika, że zakup odzieży i obuwia sportowego dzieciom planuje ponad 80% rodziców. Także możemy
1: jestem
2: się spodziewać. Tak, chciałam cię o to zapytać, bo to jest oczywiste, że
1: też
2: tak to
1: planuję,
2: będzie.
1: Tak.
2: No i to są duże wydatki. To widać i będzie to jeszcze widać w kolejnych danych, jeśli chodzi o te wzrosty oczywiście.
1: No to już wiemy, że zbliża się rok szkolny. Zbliża się też, choć to jeszcze październik, dopiero rok akademicki. Studenci
2: jeszcze,
1: też,
2: ale już.
1: Tak, już mają pewne kłopoty, bo gdzieś trzeba mieszkać, jak się studiuje poza swoim rodzinnym
2: i
1: miejscem.
2: I proszę pana, tu są problemy duże, jak patrzymy na te dane, gdzie mamy mieszkać, bo akademiki cieszą się bardzo dużą popularnością o tej porze roku oczywiście, ale problem jest taki, że tych miejsc zaczyna brakować, już zaczyna brakować. Zainteresowanie jest tak duże, że w wielu takich miejscach w kraju zostały już tylko miejsca z tej puli rezerwowej, a to jest duży problem dla studentów. A oferta akademików jest po prostu konkurencyjna, dlatego one, te miejsca rozchodzą się jak te świeże bułeczki. No bo nieraz tu mówimy na antenie, jak bardzo wysokie są te ceny najmu. A jeśli chodzi o te akademiki, to te ceny są bardzo atrakcyjne, a standard jest tak przyzwoity, jak mówią eksperci, jak często w przyzwoitym hotelu, a cena bardzo przystępna. I o tym mówi też Emilia Kujawa, rzeczniczka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Tam właśnie zostały już tylko miejsca rezerwowe. Tak jak powiedziałam, tak jak w bardzo dużej części naszego kraju.

0: Te ceny kształtują się już od 600 zł za miejsce w pokoju 2-3, 1-4-osobowym do 1100. To są ceny dla naszych studentów, więc na pewno są konkurencyjne w porównaniu z tym, co oferuje rynek nieruchomości. I jest to standard naprawdę nieodbiegający od współczesnych pokoi hotelowych. My nasze akademiki na bieżąco remontujemy, więc naprawdę młodzi ludzie bardzo chętnie z tych miejsc korzystają.
1: I na koniec mam takie ciekawe dane. W całym kraju działa niemal 450 akademików, które oferują studentom ponad 115 tysięcy miejsc, ale to ciągle jest za mało. Poza domami studenckimi należącymi do uczelni na rynku działają też akademiki prywatne i one też cieszą się ogromną popularnością i tam też miejsc brakuje.
2: No ja w ogóle mieszkałem w akademiku na studiach i było też poza tym wszystkim po prostu wesoło.
1: Także... Ja też mieszkałam i też wspominam to wspaniale.
2: Ja też. Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Filip Jastrzębski już w studio, bo teraz o sporcie. Czy
3: Dzień
2: Filip
3: dobry.
2: Mieszkał w akademiku na studiach?
3: Mieszkał, zdarzało się.
2: Było wesoło?
3: I to w niejednym, czasami nie w swoim. Nie ale swoim.
2: To, to już nie pytam o szczegóły.
3: Czasy młodości. Wciąż młodzi są nasi tenisiści, ci czołowi, bo zarówno Iga Świątek i Hubert Hurkacz mają jeszcze masę kariery przed sobą i przed sobą mają także US Open. Już tylko 6 dni pozostało do ostatniego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema. I jesteśmy zbudowani formą naszych czołowych tenisistów, ponieważ Iga Świątek ma za sobą serię 10 zwycięstw z rzędu, a taka nie przytrafiła jej się od blisko roku. Wygrała turniej w Toronto, później broniła tytułu w Cincinnati. Ta sztuka jej się nie udała, odpadła w półfinale, ale walczyła naprawdę dzielnie i widać, że ta forma w końcu poszła do góry i pod koniec roku prezentuje się na miarę swoich możliwości nasza sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. A Hubert Hurkacz wybrał się na turniej niższej rangi do Cancun w Meksyku i wygrał ten turniej. Co prawda ta impreza nie była jakoś świetnie obsadzona, ale w finale musiał sprostać wyżej rozstawionemu, wyżej notowanemu Argentyńczykowi Sebastianowi Baezowi. Wygrał w 3 setach, a to oznacza, że wrócił do czołowej 50 rankingu i znów jest najwyżej notowanym Polakiem, oczywiście wśród mężczyzn. Oprócz Świątek i Hurkacza w US Open wystąpią również Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet i Kamil Majchrzak. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a już od dziś kwalifikacje i tam szczęścia spróbują Katarzyna Kawa, Martyna Kubka, Linda Klimowiczowa i Max Kaśnikowski. Przypomnę, aby awansować do głównej fazy turnieju, trzeba wygrać 3 mecze. Teraz siatkówka i drugi mecz Polek w Mistrzostwach Europy. Po zwycięstwie nad Węgierkami 3-0 liczymy na drugą wygraną bez straty seta Złotyszkami. Ale jak mówi przyjmująca Paulina Damaskę...
4: Podziewaj się niespodziewane? Nie, jak mi to kiedyś jeden trener powiedział. Nie grałam z Łotwą, ale na pewno wiemy, że każda z drużyn, która tutaj przyjechała, jest w jakiś sposób niebezpieczna i to zależy od nas, jak my do tego podejdziemy i czy koncentrację po prostu utrzymamy i nie damy rywalkom się rozegrać. Nie możemy na żadną sekundę stracić naszej czujności, bo takie drużyny znajdują swoje szanse i się nakręcają. Ważne jest to, żeby zacząć od początku do końca.
3: Rywalkami Polek w grupie A będą jeszcze Słowenki, Niemki oraz Turczynki. I jeszcze piłka nożna i piąta kolejka Ekstraklasy, w której zachwycił GKS Katowice, rozbijając Płocką Wisłę aż 5-0. Ciekawie było wczoraj w Szczecinie, tam Pogoń zremisowała z Wisłą Kraków 2-2. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Radomiaka z Zagłębiem Lubin. Spoglądamy na tabelę, a na jej czele wciąż Legia Warszawa, 2 punkty przed Górnikiem Zabrze, który jednak ma 2 zaległe spotkania, zresztą podobnie jak inni nasi pucharowicze, czyli Lech Poznań, Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa. Za 3 dni wspomniana czwórka zakończy kwalifikacje do europejskich pucharów. Miejmy nadzieję ze skutkiem pozytywnym. Przypomnę, Lech i Jagiellonia walczą o Ligę Europy i są w bardzo dobrym położeniu, bo Lech w pierwszym spotkaniu rozbił FC Tun 7-0. Jaga poradziła sobie bez problemu z Iberią Tbilisi, wygrywając 4-0. Jeśli chodzi o Conference League, tam sytuacja skomplikowana jest nieco bardziej, ponieważ Raków Częstochowa w pierwszym spotkaniu w Splicie zremisował tylko z Hajdukiem 2-2, a Górnik Zabrze będzie musiał odrobić jednobramkową stratę w rewanżu z AS Monaco na wyjeździe.
2: Filip Jastrzębski, bardzo dziękujemy.
5: Polskie Radio. Jedynka.

0: studio Magdalena Mikołajczuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z zaproszeniem na festiwal Warszawa Singera, gdzie można posłuchać Leonarda Cohena. No niestety nie w oryginale, ale w bardzo ciekawej interpretacji.
1: Między innymi tak, bo festiwal Warszawa Singera to oczywiście są koncerty, są spektakle, warsztaty, wystawy, rozmowy literackie. Tak

0: że spacery tematyczne i spotkania kulinarne, co ważne. I rzeczywiście jest sporo muzyki. Festiwal odbywa się w kilku miejscach i kilka bardzo ciekawych koncertów odbywa się w Teatrze Kwadrat. I dzisiaj wystąpi Artur Żmijewski, który śpiewa Coena.
1: Tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko

0: I tak mniej więcej, między innymi brzmi jedna z piosenek najsłynniejszych chyba Leonarda Cohena w interpretacji Artura Żmijewskiego, to dzisiaj wieczorem, ale tych koncertów w Teatrze Kwadrat jest więcej, o czym mówi Remigiusz Grzela, dyrektor literacki Teatru Żydowskiego.
1: Marcin Masecki gra Henryka Warsa, czyli te największe przedwojenne przeboje filmowe. Wars, który działał do lat 70. i zrobił muzykę do prawie chyba 80 filmów hollywoodzkich. Kasia Dąbrowska, znakomita aktorka i wokalistka Feeling Good, czyli Radość w standardzie, sięga po standardy amerykańskie.
0: Będzie też kilka innych koncertów. Dyrektorka Teatru Żydowskiego i twórczyni festiwalu Gouda Tänzer wspominała na konferencji otwierającej tę imprezę, jak to było kiedyś, bo ten festiwal przecież krążył po różnych miejscach Warszawy. Teraz jest na ulicy Senatorskiej, ale nie tylko, jak powiedziałam, bo i w Teatrze Wielkim będzie zakończenie festiwalu i w Teatrze Kwadrat. No a jak było kiedyś?
2: Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni, na Placu Grzybowskim, kiedy była jeszcze enklawa 4 zabytkowych kamienic, to tam był ogromny jarmark. Jak wyremontowali i jeszcze zmniejszyli rzeczywiście Plac Grzybowski, no przenieśliśmy się. Zmienia się, zmienia. I mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
0: W ramach festiwalu Warszawa Singera oczywiście też jest program literacki. Między innymi będzie spotkanie z Małgorzatą Niezabitowską i Feliksem Falkiem, którzy napisali fantastyczne wspólne wspomnienia, bo się przyjaźnią od chyba 40 lat. Zresztą o tej książce w Jedynce mówiliśmy. Więc program literacki, program teatralny, program muzyczny.
3: A kulinarny?
0: Kulinarny też, oczywiście. No właśnie, widzę, że to nareszcie błysk w oczach jakiś.
3: Ktoś tu jeszcze
0: zobaczyłam.
3: Obiadu nie jadł.
0: Oj tam. To niezależnie od tego, czy się jadło obiad, czy nie, warto się jedzeniem zawsze interesować. Tak, owszem, program kulinarny będzie. To wszystko do niedzieli w Warszawie.
3: Z tego, co słyszałem, to przepisy mamy Gouda Tänzer między innymi tam.
0: Tak, to jest zawsze taki tradycyjny...
3: Kuchnia Mamy Soni.
0: Tak, tak. Kuchnia Mamy Soni, znaczy to jest kuchnia Mamy Gouda Tänzer i różnych żydowskich mam, które
3: babć,
0: gotowały.
3: Prababć, tak,
0: tak. Tak.
3: Czyli na festiwalu Warszawa Singera po prostu wszystko dla wszystkich. Warto więc odwiedzić. Magdalena Mikołajczuk,
0: dziękuję.
3: Bardzo dziękuję. A z nami w studio Patryk Michalski.
4: Dzień dobry.
3: Bo po 13 tylko szczerze. I dziś pytanie o ubiór w pracy latem. Myśmy zresztą o tym rozmawiali w zeszłym tygodniu.
4: Tak,
3: czy wypada w krótkich spodenkach, czy nie wypada się pojawić?
4: Zainspirowałeś nas do tej
0: waszym
4: dyskusji.
0: Zdaniem?
4: No a w radiu nie widać. To co to za różnica, czy ja będę w krótkich spodenkach prowadzić audycję, czy
0: jesteś?
4: W długich. No dzisiaj pogoda jest taka, że rozumiem, że dylematu nie ma za dużego, ale w prognozie na ten tydzień jest jeszcze 30
0: stopni. A tu jedna
4: stopni.
0: Osoba dzisiaj jest z dużym dekoltem. Dekoltem?
4: No, ale państwo znów tego nie widzieli, prawda?
3: Ja na przykład
4: co to za problem?
3: Zawsze w długich, więc...
0: Bez dekoltu.
3: I bez dekoltu też. Bez dekoltu
4: no ale ciekawe, co na to nasi słuchacze. Czy rzeczywiście w pracy ten tak zwany dress code zawsze jest obowiązkowy, czy jednak w banku może nas przyjąć pan w krótkich spodenkach? Jak
3: zwłaszcza jak na dworze 40 stopni. Patryk Michalski po 13 w Tylko Szczerze. Magazyn w samo południe się kończy. Michał Strzałkowski, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/

0: bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Reklama. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Podlasiu, na Krajowej 8, na trasie Białystok-Augustów, w pobliżu Suchowoli, zepsuł się samochód ciężarowy. Z tego powodu ruch puszczany jest tam naprzemiennie i taka sytuacja może utrzymać się do 14.30. Na A4 przy Węźle Murckowska, a więc w pobliżu Katowic, już nie widać spowolnień ze względu na wyciek paliwa na autostradę na skutek zdarzenia na wiadukcie nad autostradą. Tutaj zablokowany był pas w kierunku Wrocławia na 340 km. Natomiast tutaj też na jezdni w kierunku Wrocławia utworzył się korek między węzłami Mikołowska i za węzeł Francuska. Nie znamy powodu, być może doszło tam do jakiegoś kolejnego zdarzenia drogowego. Jednocześnie korek jest, ma około 5 km, więc tutaj lepiej zjechać z autostrady i pojechać ulicami Katowic. Droga krajowa nr 77 w Sandomierzu, a więc województwo świętokrzyskie, tu od strony Lipnika i Wyszmontowa. Nadal częściowo zablokowany jest przejazd na skrzyżowaniu ulicy Kwiatkowskiego z ulicą Ożarowską w Sandomierzu. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne i jest ruch naprzemienny. Zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Stalowej Woli. Dziś w Łódzkiem na 74 na trasie Sulejów-Paradyż ruszył remont cząstkowy nawierzchni. Prace są prowadzone codziennie do piątku od 7 do 17. W miejscu pracy ekip prowadzony jest ruch naprzemienny sterowany ręcznie, a na odcinkach poza terenem zabudowanym jest także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Od jutra takie same działania ruszą na Krajowej 12 między Piotrkowem Trybunalskim i Sulejowem. Tutaj ze względu na bardzo duże natężenie ruchu prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych od 18 do 4 rano.

0: Minęła 13, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Zamiast dozwolonych 30 jechał 70 km na godzinę. Kierowca, który wjechał w idące chodnikiem małżeństwo i ich dziecko, usłyszał zarzut, nie przyznał się.
1: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Kilka tysięcy zestawów piorun dla polskiego wojska z fabryki w Mesku za pieniądze z programu SAFE. Za chwilę o szczegółach opowie nasza reporterka. Jeszcze w tym tygodniu będzie można sprawdzić na platformie bezpieczne-dane.gov.pl, czy ostatni wyciek danych dotyczył m.in. nas. Prokuratura chce aresztu dla Huberta B. Mężczyzna w Krakowie w sobotę wjechał rozpędzonym autem na chodnik, śmiertelnie potrącił rodziców i ich 8-miesięczne dziecko. Chłopiec walczy o życie w szpitalu. Śledczy ustalili, że 26-latek zamiast dozwolonych 30 km na godzinę jechał 70, usłyszał zarzut nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa.
1: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc pojazd w ten sposób, że nie zastosował się do ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik, którym poruszały się prawidłowo 3 osoby i nieumyślnie spowodował wypadek drogowy, w którym 2 dorosłe osoby zmarły, natomiast dziecko doznało wielonarządowych obrażeń stanowiących chorobę realnie zagrażającą jego życiu.
0: Mówił Mariusz Boroś z prokuratury w Krakowie. Hubert B. nie przyznał się do winy.

0: Pioruny dla polskiej armii. Wojsko kupuje kilka kolejnych tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Umowa została podpisana w siedzibie producenta piorunów w Skarżysku Kamiennej. Jest tam Agata Król. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ważny jest ten zakup?
1: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej, dlatego zakup jest ważny. Dotyczy on z jednej strony dostaw kilku tysięcy pocisków rakietowych i zestawów startowych, ale również symulatorów oraz pakietów szkoleniowych i logistycznych. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to wydarzenie przełomowe.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na

0: sypialny człowiek, który nie bał się występować publicznie i wchodzić w szranki z ludźmi, którzy mieli inne poglądy albo inne opinie w sprawach wojska. To wszystko, co zdobył przez kilkadziesiąt lat w mundurze, były jeszcze potrzebne i państwu, i wojsku.
1: Mirosław Różański zainicjował i wprowadził nowy model szkolenia strzelców wyborowych w wojskach lądowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
2: To są aktualności jedynki.
1: Kibice Lecha Poznań pokazali, że mają wielkie serca. Przekazali siostrom elżbietankom prowadzącym jadłodajnie dla potrzebujących ponad 53 tysiące złotych. Zaczęło się od gratulacji siostry Józefy Krupy dla Lecha za zdobycie tytułu Mistrza Polski. Potem był kolejny internetowy film, w którym siostra życzyła drużynie wygranej w meczu o Superpuchar i był apel do kibiców o wsparcie działania jadłodajni. Odzew przeszedł nasze oczekiwania, mówi siostra Józefa, która od 44 lat kibicuje Lechowi.
3: Wyrażam wdzięczność i zaskoczenie. Pozytywne też, że dużo dobrego jest właśnie w kibicach, że to nie jest tylko kibicowanie, klaskanie na stadionie, ale tutaj wyszła taka inicjatywa. Czasami są to też kibice z Polski. Ktoś tam na przykład pisze, że chce się dołączyć do tej zbiórki.
1: Zbiórkę cały czas można wesprzeć na portalu Się Pomaga. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Pogoda.
1: Najładniej jest na południu Polski, w pozostałych częściach kraju sporo chmur oraz lokalnie deszcze. Dodatkowo na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem audycji było Invigo. Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w większości miejsc bardzo dobra lub dobra. Prawie 58% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W zlewniach Orli, Polskiego Rowu i Baryczy w okolicach Leszna obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofarm.
11: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebau Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
7: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały.

0: Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 15 to Miley Cyrus i Midnight Sky.
1: Letnisko.
0: A ja tak przeglądam sobie Państwa wiadomości na naszym profilu na Facebooku. Dzień dobry, pani redaktor, pisze pan Paweł. W Tarnowie było super, w Tarnowie. W sobotę kolejny przystanek trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską zawitał, no ale też zawitało Lato z Radiem. Mieliśmy fantastycznych reprezentantów, no ale przede wszystkim Państwo dopisali, to jest dla nas najważniejsze, bo możemy słuchaczom spojrzeć prosto w oczy. No i właśnie pan Paweł pisze, że jak zawsze świetny piknik i programy radiowe na żywo, zwłaszcza muzyczna jedynka prowadzona przez pana Marcina Wojciechowskiego, ukłony z Brennej i świetne zdjęcie pana Pawła i Marcina. Marcin ruszył na Mazury. A dlaczego? Co jest powodem jego wyprawy? To wszystko stanie się jasne w środę. Opowiemy Państwu ze szczegółami. Pani Iza też wysyła zdjęcie z koncertu. O! Nie zauważyłam. To ja jestem na tym koncercie. Tak, prowadziliśmy ten koncert dla Państwa. Fantastyczna zabawa była. Bardzo ciekawe wykonania artystyczne, no ale przede wszystkim publiczność. Publiczność jak zwykle dopisała. Pan Michał wita z Łazisk. No i jeszcze pan Łukasz odpowiada na moje pytanie, a zadałam to pytanie, w jakim punkcie urlopowania są Państwo dziś, czy to już po, czy jeszcze przed, a może w trakcie. Pan Łukasz napisał: do urlopu jeszcze cały miesiąc, pani redaktor. No to ma pan o czym myśleć. O, ta jesień nie wydaje się tak straszna. No i pan Jacek jeszcze nas wita. Czekam na państwa komentarze dotyczące i koncertu w Tarnowie, ale też tego, jak to jest z tymi wakacjami, w którym punkcie wakacji są państwo teraz. I na początek tej części letniska proponuję spotkanie z coverem utworu z repertuaru grupy Breakout, a to dlatego, że dziś obchodzimy 83. rocznicę urodzin Tadeusza Nalepy. Rita Pax.

0: To Leny Krawic na letnisku, 23 minuty po godzinie 15. Ludzie listy piszą, a goście zaproszenia przynoszą. Jakieś piękne zaproszenie na plenerowy festiwal poetycki Piwonalia przede mną. To jest w kolorach biel, zieleń i no, taki śliwkowy, łamany na burgund. Do tego informacja w środku, gdzie, kto i kiedy. I jeszcze taki przeźroczysty fragment papieru, na którym, no, myślę sobie, że symboliczne przedstawienia Piwoni są. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z zaproszeniem przyszła do nas pani Anna Piwkowska, poetka i redaktorka w Państwowym Instytucie Wydawniczym, bo też Piwonalia,

0: To jest impreza powiązana z piwem, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Jest to letni festiwal z poezją i muzyką, organizowany przez PIW już od 8 lat. Teraz mamy 8. edycję festiwalu poetyckiego Piwonalia. 8. edycję na 80. rocznicę powstania Instytutu Wydawniczego, więc też mamy taką wyjątkową okazję. Ten festiwal był pomyślany od początku jako festiwal wyłącznie poetycki i festiwal w Łazienkach Królewskich, czyli w cudownych okolicznościach przyrody, zawsze latem. Też te Piwonalia jakoś tutaj nawiązują do tych takich różowo-burgundowych piwoni na zaproszeniu. Najpierw Piwonali odbywały się w czerwcu, w tym roku 29 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę. Zapraszamy na rozmowy o poezji, na muzykę. Zawsze jest bardzo dużo poezji. Poezję wydaną w ostatnim roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy czytają aktorzy, czyli to są takie trochę też poetyckie dożynki w tym roku. I będą interpretować wiersze Julia Konarska i Dariusz Wnuk, aktorzy Teatru Ateneum. Usłyszymy też Mateusza Kaszubę, który zagra na fortepianie. A na końcu, już po wszystkich rozmowach, koncert Magdaleny Este o godzinie 18, bo Piwonalia trwają od 12. No, 8-9 godzin aż do zmroku rozmawiamy o poezji.
0: Taki prawdziwy maraton poetycki.
1: Tak.
0: Proszę mi powiedzieć, kto dziś czyta poezję? Ktoś dziś czyta wiersze?
1: No ja myślę, że jest takie grono osób, zawsze myślę o osobach piszących poezję i czytających poezję, że to jest trochę taki zakon, poetycki. Tak myślę też o poezji jako jakiejś takiej sztuce, może niekoniecznie przekładającej się na coś, co materialne, chociaż przy ostatnich dyskusjach o sztuce policzono również, ile tam procent PKB sztuka nam potrafi dodać. Ale ja myślę, że tutaj chodzi bardziej o coś takiego, jak na przykład malowanie na porcelanie, o coś takiego bardzo ulotnego, a co leczy naszą duszę, co trochę przenosi nas w taką drugą przestrzeń, w myślenie bardziej może metafizyczne, duchowe. Myślę, że jest, wierzę w to, że jest bardzo dużo ludzi, którzy tej poezji potrzebują. I świadczą o tym nawet serie poetyckie PIW-u, o których też będziemy rozmawiać w tym roku w Łazienkach na Piwonaliach, bo mamy kilka serii poetyckich i Poeci do kwadratu, gdzie znany poeta współczesny wybiera swojego ulubionego poetę i robi wybór jego wierszy z własnym wstępem, i w tym roku Wojciech Kas będzie przedstawiał swój wybór wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. No tak jak myślę o Gałczyńskim, to myślę, że Gałczyńskiego chyba czytają wszyscy.
0: To jest rzeczywiście taki twórca, po którego sięgają kolejne pokolenia, i też mam taką nadzieję, że ta poezja, że wiersze, które powstawały i które powstają, są nadal atrakcyjnym pokarmem dla młodych pokoleń. Myślę też o tych wszystkich wierszach, które znajdują się na przykład w tekstach piosenek, no bo przecież znamy takich twórców i takie twórczynie, które z umiejętności pisania tekstów uczyniły prawdziwą sztukę operowania słowem i metaforą.
1: Tak, no zresztą ta piosenka, jakby ta poetycka piosenka, ale także no w ogóle teksty, to mamy bardzo dobrą taką tradycję, bo i Osiecka, i Młynarski, i Przybora, no to zawsze polska piosenka była bardzo poetycka i rzeczywiście można powiedzieć, że trzymała się mocno w tym nurcie. I myślę, że jest bardzo dużo młodych twórców, którzy rzeczywiście jakoś to kontynuują. Tutaj mamy też na Piwonaliach tegorocznych takie rozmowy o poezji i o poetach, którzy są jakąś taką chyba no bardzo ciekawą legendą też literacką, bo wyszły w PIW-ie listy urodzinowe Teda Hughesa, które napisał do swojej żony, poetki Sylwii Plath, która no też jest taką legendą literacką, która zginęła śmiercią samobójczą, a Ted Hughes, który milczał na temat ich związku przez całe swoje życie, bo zmarł w wieku 90 paru lat, pół roku przed śmiercią, wiedząc,

0: Wiedząc, że już jest śmiertelnie chory, napisał listy urodzinowe właśnie dla Sylwii Plath, opisujące ich spotkanie i całą historię ich miłości i tej dramatycznej śmierci. I będziemy czytać te listy urodzinowe, będzie rozmowa z autorami przekładu wierszy Hughesa, Tomaszem Kuncem i Juliuszem Pielichowskim. Także dużo ciekawego, dużo pięknej poezji, dużo pięknej muzyki i mamy nadzieję, że będzie pogoda i że będzie zieleń i słońce.
1: Co to, trzymamy kciuki. Widzimy się 29 sierpnia w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wstęp na Piwonalia jest bezpłatny. Proszę tłumnie przybyć. My gwarantujemy pogodę, będziemy tutaj odczyniać czary. Anna Piwkowska, poetka i redaktorka Państwowego Instytutu Wydawniczego, była dziś razem z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.

0: To Donny Bennett tak pięknie nam przygrywa. Za 23 minuty będzie godzina 16. Oto po babsku teraz wchodzimy w czwartą część letniska. Marcina nie ma, to myszy szaleją. Marta Zienkiewicz jest razem z nami.
1: Dzień dobry.
0: Marto, my dzisiaj o piśmie obrazkowym trochę porozmawiamy,
1: o,
0: prawda?
1: Można tak powiedzieć, jak najbardziej. No to teraz musimy sobie zacząć trochę wyobrażać, o czym my będziemy rozmawiać. Otóż najpopularniejsze emotikony.
0: To są te obrazki, które wysyłamy w korespondencji telefonicznej bądź mailowej.
1: Można sobie dodać do komentarza, do maila, do wiadomości.
0: A to uśmiechnięta buźka, a to czerwone smutno. Serduszko, a to smutek. No jest dużo tych obrazków.
1: I faktycznie z roku na rok tych obrazków jest coraz więcej. Wydaje mi się, że w tym momencie setki, jak nie tysiące do wyboru.
0: Ale co one znaczą? Bo o ile wiesz, buźka uśmiechnięta raczej sygnalizuje, że ktoś jest zadowolony. Taka uśmiechnięta buźka ze łzami w oczach, że ktoś bawi się do rozpuku, ktoś się rozbawił do łez. No ale też są niecodzienne takie zestawienia.
1: Są niecodzienne zestawienia i nawet powiem ci, że z tą uśmiechniętą minką to nie jest taka prosta sprawa, bo młodsze pokolenia traktują to jako coś ironicznego. Taki po prostu sztywny uśmiech na koniec wiadomości, który...
0: Takie, właśnie,
1: dokładnie tak jest. W tym miesiącu dziennik The New York Times przeanalizował, jakie emotikony były najpopularniejsze w roku 2025. I jeśli chodzi o podium, to sprawa z jednej strony jest dość skomplikowana, ale wszystko wskazuje na to, że my bawimy się naprawdę świetnie. Numer jeden, minka głośno płacząca. I to bardzo często wykorzystuje się właśnie w tym kontekście, że my płaczemy ze śmiechu. Drugie miejsce to jest również minka, takie łezki kapią nam na boki. Też bawimy się świetnie, płaczemy. Trzecia, minka, uwaga, tarzająca się ze śmiechu, czyli

0: podium tu należy po prostu do rozbawionych do łez. Czwarte miejsce to jest Czerwone Serce. Piąte to są Złożone Dłonie. Często jak kogoś o coś prosimy i tak
1: błagamy
0: właśnie, więc dużo, dużo tutaj próśb na pewno padło w roku ubiegłym. Ale jest też inna, bardzo ciekawa kategoria, czyli te emotikony, które stają się najszybciej popularne. I one nie zajmują tych pierwszych miejsc, ale z jakiegoś powodu to ta liczba ich wykorzystania rośnie w zawrotnym tempie. I na pierwszym miejscu w tej kategorii jest taka zwiędła, uschnięta róża.
1: Czy to znaczy koniec miłości?
0: Niestety tak. To oznacza złamane serce. To oznacza smutek. Coś takiego romantycznego, trochę nostalgicznego.
1: Żeby jak najmniej tych uschniętych róż po wakacjach pojawiało się w naszej korespondencji.
0: Żeby to się odwróciło i żeby to już nie było to pierwsze miejsce. Drugie, równie ciekawe, myślę, że pocieszające. Jest to pewna forma serca, nieoczywista. Jest to serce ułożone z palców. Ale tutaj już raczej te skojarzenia takie właśnie bardzo nietypowe, z takich dwóch palców.
1: To jest serce?
0: To?
1: Jak docisną państwo kciuk i wskazujący palec, to otrzymamy coś na kształt serca.
0: Jak
1: no to
0: sobie
1: prawda.
0: Tak wyobrazimy, to jest serce. To jest nawiązanie do kultury koreańskiej, K-popowej. Tam właśnie takie serce jako pierwsze się pojawiło i jak widać zdobywa zainteresowanie na całym świecie. Trzecie miejsce, równie nieoczywiste. Jest to flaga Brazylii.
1: I To nie wiem, co może oznaczać.
0: To właśnie próbowałam dojść. Dlaczego flaga Brazylii? Otóż okazuje się, że w świecie gier komputerowych bardzo dużo zawodników jest właśnie z Brazylii. Czy to na przeróżnych portalach, czy również biorących udział w zawodach. I w związku z tym to ma wiązać się z tą kulturą gier komputerowych i ta Brazylia już jest w jakiś sposób kultowa w tym środowisku. I też chciałabym dodać na koniec, że jeżeli chodzi o wykorzystanie tych emotikonów w swoich wiadomościach, no to jak podaje The New York Times, częściej kobiety niż mężczyźni wykorzystują te minki.
1: A wiesz, co oznacza trupia czacha przesłana SMS-em?
0: No ja wiem,
1: umrzeć ze śmiechu.
0: No i pięknie. Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Za 15 minut będzie godzina 16, a skoro 16, to Michał Strzałkowski już na letnisku przyniósł własny leżak.
2: Bo nie chcę zużywać tych, co tu są. Ja jestem taki.
1: Bo wiesz, jeszcze tydzień wakacji nam został, więc nie chcielibyśmy, żeby się przetarły, żeby się zepsuły. Jeszcze mamy 7 dni, niecałe 7 dni do wakacji, ale, znaczy do końca lata. Ale co tam, co po 16?
2: Po 16 będziemy mówić o tym, że od dziś obowiązują te nowe wzory w urzędach stanu cywilnego aktów małżeństwa. Będzie możliwa wreszcie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, no, w sposób godny dla tych osób, że druk jest wreszcie taki przygotowany.
1: Czyli w Polsce takie małżeństwa nie mogą być zawierane, mogą być za granicą i zostają uznane prawnie w Polsce, tak?
2: Tak, no jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc uznajemy nawzajem swoje akty małżeństwa jako państwa członkowskie i wiele innych dokumentów też uznajemy, więc tutaj nie ma po prostu wyjątku. To są wyroki odpowiednich sądów, trybunałów i tak dalej. No i wreszcie będzie też przygotowany odpowiedni druk. Na to bardzo wiele osób czekało, ale powiemy też o obowiązującym od wczoraj zakazie patostreamingu, czy właściwie raczej zarabiania na tym patostreamingu, no bo samo to, że ktoś się nad kimś znęcał albo robił jakieś skandaliczne rzeczy i to nagrywał, no było wcześniej już karalne, tylko teraz chodzi o to, że jeśli się na tym zarabia, to dodatkowo może to zostać jeszcze potraktowane jako czyn karalny, a są osoby, które sobie z tego zrobiły w internecie całkiem niezłe źródełko utrzymania, a często niestety publicznością takich osób są dzieci. Trzeba je chronić.
1: Michał Strzałkowski po godzinie 16, a ja pięknie państwu dziękuję za dziś. Ula Kaczyńska, Monika Góral i Filip Wolski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: O nie.
15: Co ja mam zrobić?
16: Dlaczego ja?
17: Gdzie mam teraz jechać?
16: Czy się zgłosić?
17: Skąd wziąć pieniądze?
18: To już teraz?
19: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
20: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drodze krajowej nr 19 w Lutczy, czyli na trasie Boguchwała do Marac, na 228 kilometrze zderzyły się bus i motocyklista. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Barwinka. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Nie wiemy, jaki jest stan poszkodowanego motocyklisty. Droga krajowa nr 12 na odcinku między Kotlinem a Pleszewem. W pobliżu Pleszewa zapaliła się stolarnia i wozy bojowe Straży Pożarnej, które prowadzą akcję gaszenia, zatrzymały się na jezdni. Z tego powodu kierowcy w tym miejscu mogą jechać tylko na przemian jednym pasem. Akcja gaszenia ma zakończyć się około godziny 17. To 243 km krajowej 12 w okolicach Kotlina i tutaj także trzeba na pewno uważać na zadymienie. Nie ma już utrudnień między węzłami Grodzisk Mazowiecki i Pruszków w pobliżu Żukowa. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Warszawy na 441 kilometrze, ale tutaj nadal jest lekkie spowolnienie. Natomiast bardzo długi korek jest w przeciwną stronę, czyli przy wyjeździe z Warszawy, właśnie między Grodziskiem a Pruszkowem. Tutaj powodem jest po prostu duże natężenie ruchu.

0: Droga krajowa nr 11 w Kołobrzegu nadal zablokowana między dwoma rondami imienia Związku Inwalidów Wojennych RP, a także rondem Patana. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w tył busa, który nadzorował koszenie poboczy. Jedna osoba została ranna, dodatkowo jezdnia została zanieczyszczona płynami eksploatacyjnymi. No i właśnie tutaj trwa sprzątanie i usuwanie skutków tego zdarzenia. Jedna osoba dodatkowo została ranna. Trzeba objeżdżać innymi ulicami Kołobrzegu i omijać te dwa ronda imienia Związku Inwalidów i Patana. Dobra informacja na koniec z krajowej ósemki. Odblokowano ją na trasie Białystok-Augustów w pobliżu Suchowoli.
1: Jest 16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Trzy miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęli w nim rodzice 8-miesięcznego chłopca. Wielki ból przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces mężczyzny związanego ze środowiskiem kibicowskim Lechii Gdańsk. Jest oskarżony o obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Kilkanaście osób rannych w wypadku autokaru w Holandii. Uczniowie z Niemiec jechali nim na wycieczkę. Trzy miesiące spędzi w areszcie 26-latek, który w sobotę w Krakowie śmiertelnie potrącił spacerujące małżeństwo. 8-miesięczny syn pary w ciężkim stanie leży w szpitalu. Kierowca wpadł na chodnik w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowca, jak ustalili biegli, jechał ponad dwukrotnie szybciej. Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie wyjaśnia, dlaczego sąd przychylił się do wniosku o areszt.
2: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie.
3: A zagrożenie karą?
2: Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
1: Sprawcy wypadku grozi do 8 lat więzienia. Przed sądem w Gdańsku ruszył proces Patryka M., pseudonim Wielki Bół, który jest oskarżony o udział w gangu i obrót hurtowymi ilościami narkotyków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odczytał oświadczenie, w którym wskazywał na polityczny charakter sprawy. Wielki Bół został zatrzymany niecały rok temu w Hamburgu na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Potem został przekazany Polsce. 36-letni Patryk M. jest związany ze środowiskiem kibicowskim Lechii Gdańsk. O Wielkim Bół pisały media po jego zdjęciach na wspólnej kawie z Karolem Nawrockim. Ówczesny, obecny prezydent był wtedy jeszcze szefem IPN-u. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz zaprzecza doniesieniom mediów o tym, że szef Zonda Krypto miał mu podarować zegarek wart 40 tysięcy euro za obietnicę wstawiennictwa w sprawie problemów giełdy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Piesiewicz przekonuje, że sam zapłacił za zegarek, a Przemysław Kral jedynie pomógł mu w zakupie. Polityczne emocje podgrzewa dziś także informacja, że szef Zonda Krypto poszedł na współpracę z prokuraturą. Pojawia się pytanie, czy wyjaśnienia Krala mogą zaszkodzić obozowi prawicy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy liczy na dogłębne wyjaśnienie afery.
4: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
1: Piłeczkę odbija były premier Mateusz Morawiecki. Tak mówił w rozmowie pokazywanej przez TVP Info.
5: A gdzie byliście wtedy, kiedy Polacy zostali okradzeni przez tę giełdę Zonda Krypto i przez najprawdopodobniej zostali okradzeni właśnie też przez pana Krala?
1: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale są doniesienia, że straty mogą sięgać nawet ponad 2 miliardów złotych. Wypadek autokaru z niemieckimi uczniami w Holandii. Rannych zostało kilkanaście osób. Na autostradzie A28 autokar zderzył się z autem dostawczym. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.
6: Autokar, którym podróżowało ponad 50 osób, uderzył w tył samochodu dostawczego, po czym gwałtownie skręcił, przewrócił się na bok i zatrzymał po drugiej stronie drogi. Samochód dostawczy przełamał się na pół. Służby wyciągały pasażerów autokaru przez dach. Policja podała, że 16 osób zostało rannych, w tym kierowca samochodu dostawczego. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Szkody są poważne, dlatego utrudnienia na drodze potrwają do wieczora. Policja bada przyczyny wypadku. Według niemieckich mediów autokarem podróżowali uczniowie dwóch klas maturalnych ze szkoły w miejscowości Schönberg na północy Niemiec. 54 uczniów i 4 nauczycieli jechało na wycieczkę szkolną do Paryża. Z Amsterdamu dla Polskiego.

0: Polskiego Radia, Katarzyna Van Rooyen.
1: To są aktualności jedynki.
2: Straty związane z przeduchą w jeziorze Kosowickim na Dolnym Śląsku będą znacznie większe.

0: Prowadzili analizy, które miały doprowadzić do natlenienia jeziora Kosowickiego, ale hydrolodzy uznali, że wysuszenie zbiornika jest rzeczą naturalną i nieuniknionym procesem. Żaden z projektów wymagających wielomilionowych nakładów nie doczekał się realizacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Polskie siatkarki grają w Stambule z Łotyszkami. To ich drugie spotkanie w grupie A Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygrały Polki 25-19, a w drugim również prowadzą 21-17. Przypomnę, że przedwczoraj na inaugurację turnieju nasza drużyna pokonała reprezentację Węgier 3-0. Katarzyna Peter awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej w turnieju tenisowym w Monterrey. Polka i Janis Tien z Indonezji pokonały Chinki Shuai Zheng i Jungju Yang 6-2, 6-7 i 10-7. W Monterrey zarówno w singlu, jak i w deblu wystąpi też Maja Chwalińska, która w najnowszym rankingu tenisistek awansowała na 21 miejsce. Iga Świątek spadła na 8 pozycję, a liderką pozostała Białorusinka Aryna Sabalenka. Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina, a trzecia Amerykanka Jessica Pegula. Magdalena Fręch zajmuje 37 miejsce, a Magdalinet 78. Hubert Hurkacz wygrał tenisowy Challenger w Cancun. W finale pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Baeza 4-6, 6-0 i 6-3. To pierwsze zwycięstwo Polaka od kwietnia 2024 roku. Hurkacz jest na 46. pozycji w rankingu tenisistów. Prowadzi nadal Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Na 72. miejsce spadł Kamil Majszak. Hurkacz i Majszak, a także Świątek, Chwalińska, Fręch i Minet mają zapewniony udział w głównym turnieju Wielkiego Szlema US Open, który rozpocznie się 30 sierpnia w Nowym Jorku. Marcin Zieliński obronił tytuł Mistrza Świata Motorowodnej Formuły 500. Okazał się najlepszy w ostatniej piątej rundzie w bułgarskim Ruse i po raz czwarty z rzędu zdobył złoty medal. Zwycięzca rundy zasadniczej Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a Press Toruń z Motorem Lublin w półfinałach play-off. Lepsi w dwumeczu pojadą później o złoto, a przegrani o brąz. Oba dwumecze będą miały swój podtekst. Pojedynki Unii ze Spartą traktowane są niemal jak derby i zawsze wywołują dodatkowe emocje. Natomiast Press i Motor w poprzednim sezonie mierzyły się ze sobą w finale play i górą była wówczas ekipa z Torunia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie na południu Polski, na pozostałym obszarze sporo chmur oraz lokalnie możliwe deszcze. Na północnym wschodzie może również zagrzmieć. Na termometrach 14 stopni w Siedlcach, 19 w Poznaniu, do 22 w Nowym Sączu. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1007 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 19.30.
7: 7.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy.

0: Analizy najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
6: 11 minut po godzinie 16. Zaczynamy więc naszą jedynkową popołudniówkę.
7: Ekspres Jedynki.
6: Od dziś wchodzi w życie ważna zmiana w przepisach. Od dziś można już we wszystkich urzędach stanu cywilnego w Polsce dokonywać transkrypcji małżeństw do polskich dokumentów, małżeństw zawartych za granicą. Dotyczy to zarówno par dwupłciowych, jak i par jednopłciowych. Zatem no, jest to coś w polskim prawie istotnego, ale...
8: Trzeba pamiętać, że nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej takich osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o zarejestrowaniu związku, który został sformalizowany za granicą.
6: Ale wiele osób na to bardzo czekało. O tym wszystkim za chwilę w Ekspresie Jedynki opowiemy i porozmawiamy. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam do 18.00.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A na początek Ekspresu Jedynki, tak jak mówiłem o tym, że od dzisiejszego ranka w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których

0: Zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych, co wynika z rozporządzenia resortu cyfryzacji wdrażającego wyroki sądów administracyjnych i unijnego trybunału. Choć do południa wydano już kilkanaście takich dokumentów, sprawa wciąż budzi opór. No i temu wszystkiemu przygląda się nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: I opowiedz nam proszę, jak wygląda ten pierwszy dzień obowiązywania nowych wzorów tych dokumentów w praktyce?
1: Pierwsze nowe dokumenty potwierdzające transkrypcję małżeństw zawartych poza granicami kraju odebrano w urzędach już po godzinie 9 rano. Resort cyfryzacji podkreśla, że zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń, a urzędnicy mają prawny obowiązek obsługi każdego wnioskodawcy. Jak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, pierwsze akty wydano, a urzędnicy odmawiający wpisów łamią obowiązujące prawo.
2: Godność człowieka już w godzinach porannych została uszanowana, bo pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9 rano. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa i wszystkie urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
1: Wdrożenie nowych wzorów formularzy ma wymiar czysto techniczny, ale kluczowy dla procedur ewidencyjnych. Zamiast dotychczasowych rubryk dotyczących kobiety i mężczyzny, w rejestrze stanu cywilnego pojawiły się warianty umożliwiające oficjalne wpisanie dwóch osób tej samej płci. Nowe druki definitywnie znoszą dotychczasowy obligatoryjny podział na płeć małżonków, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Szczecinie Dariusz Sadowski.
3: Będzie można już po prostu na oficjalnym druku wybrać jako małżeństwo osoby tej samej płci. To już nie będzie jakby obligatoryjne wskazanie, że w jednej rubryczce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci. Także to jest ta najważniejsza, najistotniejsza zmiana.
0: Piotrze, ale nie wszyscy mają zamiar respektować to nowe rozporządzenie. Powiedz proszę, gdzie i dlaczego tak się dzieje?
1: No, mimo zapewnień rządu o pełnej legalności procedury, właśnie część samorządowców zapowiada sprzeciw. Władze Zakopanego powołują się na nadrzędność konstytucji oraz lipcowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na prawny chaos przerzucony na barki gmin. Jak mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz, w Zakopanem jesteśmy otwarci na każdego, ale stoimy na straży tradycyjnego modelu rodziny.
4: Zakopanym jesteśmy tolerancyjni, bardzo otwarci na wszystkich. Nie oceniamy nikogo z uwagi na pochodzenie, kolor skóry czy orientację seksualną. Oczywiście bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, bo to jest nasz fundament i nasza tradycja, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
1: Dla par tej samej płci i organizacji pozarządowych dzisiejszy dzień jednak oznacza przełom w relacjach z polskim państwem, ułatwiający załatwianie spraw urzędowych, majątkowych czy medycznych. Jak podkreśla aktywista LGBT Bart Staszewski, to oficjalny dokument z państwowym orzełkiem i krok milowy po latach bezradności instytucji.
5: Ten oficjalny dokument z orzełkiem pokazuje, że dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które wzięły ślub za granicą, są legalnie w Polsce rozpoznane. To jest dla mnie krok milowy, ponieważ do tej pory odbijaliśmy się od sądu, walcząc o to uznanie małżeństw. Do tej pory zderzaliśmy się z niemocą polityków.
1: Prawnicy i strona rządowa przypominają, że transkrypcja nie oznacza wprowadzenia do polskiego prawa ceremonii ślubu par jednopłciowych, lecz jedynie potwierdzenie istniejącego stanu cywilnego. W kolejnych miesiącach resorty mają wypracować rekomendacje dotyczące honorowania zagranicznych aktów, między innymi przez ZUS czy urzędy skarbowe.
0: O czym mówił Piotr Durys. Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy. A w Ekspresie Jedynki już za chwilę porozmawiamy też o tym, co właśnie w praktyce oznacza ta zmiana w polskim prawie. Tu w studiu Radiowej Jedynki pojawi się nasz gość, adwokat, mecenas Karolina Pilawska.

0: Jedynka. To jest radio.
1: A w studiu Ekspresu Jedynki gość, adwokat, mecenas Karolina Pilawska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I wracamy do tematu, który się przed chwilą pojawił, czyli od tego, co od dziś obowiązuje. Nowe wzory dokumentów w urzędach stanu cywilnego dla osób, które chcą przeprowadzić transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. No, te zmiany dotyczą par jednopłciowych, które chcą właśnie swój akt małżeństwa przepisać do polskiego prawa. Jak duża to jest zmiana? To znaczy, co się zmienia, jeśli ktoś taki akt może już przepisać? No, słyszeliśmy przed chwilą, że od 9 rano do otwarcia urzędów kilkadziesiąt osób w całej Polsce, czy kilkadziesiąt par w całej Polsce dokonało takiej transkrypcji. To co się w ich życiu z prawnego punktu widzenia zmienia?
2: No właśnie z tego prawnego punktu widzenia, paradoksalnie, przynajmniej w mojej ocenie jako prawnika, niewiele się zmieni, oprócz tego, że rzeczywiście te osoby, które zawarły legalnie małżeństwo poza granicami naszego kraju, będą mogły uzyskać tutaj właśnie transkrypcję w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego.
1: Czyli trzymać też dokument z orzełkiem, na którym jest napisane, że są małżeństwo, nie tylko ten zagraniczny.
2: No tak, natomiast jakby problem jest dalej idący, bo to, że to rozporządzenie, które obowiązuje od wczoraj, umożliwia taką rejestrację, to jest jedno, no ale niestety tutaj wydaje się, że podmioty odpowiedzialne za tę kwestię no, nie rozstrzygnęły ani aspektów podatkowych, ani aspektów spadkobrania, a to będzie, uważam, największy problem i największe wyzwanie, bo jakby fakt, że te osoby mają transkrypcję swojego związku małżeńskiego, no to zapewne w ich życiu również takim emocjonalnym zmienia dużo.
1: To wiem, bo to wiem od osób, które takie transkrypcje przeprowadziły. To było dla nich naprawdę taki wzruszający, ważny moment życiowy.
2: I tutaj no, jestem w stanie jakby właśnie sobie to wyobrazić, że to jest taki krok milowy dla związków tych osób i dla tych relacji międzyludzkich. Natomiast no, z punktu widzenia prawa niestety niewiele się zmieniło.
1: Bo tu trzeba czekać na te akty wykonawcze po prostu, kolejne.
2: Których zakładam nie będzie, no bo to nie jest kwestia samych aktów wykonawczych, tak? No, musielibyśmy zmienić kodeks cywilny, kodeks rodzinny. To są potężne akty prawne, no i tu musiałaby się jakby pojawić bardzo, bardzo potężna zmiana.

0: jeżeli chodzi o polskie prawodawstwo, żeby takie osoby mogły korzystać z tych różnych przywilejów, które mają związki małżeńskie osób różnych płci.
1: Dotyczące na przykład rozliczania się wspólnego z urzędem skarbowym,
0: kwestie podatkowe,
1: dziedziczenia czy uzyskania informacji medycznych na przykład.
0: Dokładnie.
1: Prawda?
0: No i z tymi informacjami medycznymi no to też jest tak, że można uzyskać pełnomocnictwo odpowiednie.
1: Ale trzeba dodatkowo oczywiście to załatwiać.
0: Tak, tak. Natomiast no, nawet w ostatnich dniach pojawiły się informacje o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, no, który odmówił właśnie, tam były chyba dwie kobiety, odmówił tutaj uprawnienia do spadkobrania bez obciążenia obowiązkiem podatkowym i zaliczył do trzeciej grupy. Oczywiście no, ta sprawa nie toczyła się na kanwie tego rozporządzenia, o którym mówimy, czy tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał państwom członkowskim dokonywanie tych transkrypcji. Natomiast no, gdzieś tam między słowami padło wyraźnie, tak, że nawet w przypadku tych nowych przepisów, czyli właśnie tego rozporządzenia, no, nie zmieniły się przepisy podatkowe, nie zmieniły się przepisy spadkowe.
1: Chociaż wicepremier Krzysztof Gawkowski, słyszeliśmy, to zapowiadał, że rząd jakieś rozporządzenia chce przygotować.
0: Zobaczymy, jak do tego będą podchodziły sądy. Czy to właśnie sądy administracyjne, czy to sądy cywilne, jak przyjdzie do tego, żeby stwierdzić nabycie spadku właśnie...
1: po prostu w praktyce, jak przyjdzie, żeby sprawdzić te przepisy.
0: Ja uważam, że w sądach to się nie sprawdzi i będzie na tym polu duży problem, więc rzeczywiście jakby no, ta zmiana jest gdzieś tam szumnie analizowana i przedstawiana jako sukces, ale mi jako po prostu prawnikowi, praktykowi brakuje tej informacji jednoznacznej, że dla waszego życia oczywiście to jest krok milowy, ale z punktu widzenia prawa niewiele się zmieniło i musicie o tym pamiętać, jak będziecie planować właśnie kwestie dziedziczenia po sobie, czy jak będziecie planować kwestie ustawień różnych majątkowych, tak? Skoro jakby uznajemy tak, że doszło do tej transkrypcji, no bo potem takie osoby niestety mogą się zderzyć z urzędniczą czy sądową ścianą.
1: No już są też takie miejsca, gdzie urzędnicy w konkretnych regionach, też mówił o tym nasz reporter, przykład za Kopanego choćby tutaj wskazywał, że urzędnicy mówią, a my i tak nie będziemy takich dokumentów przepisywać.
0: No tak, i to też jest w ogóle taka sytuacja, że państwo za pomocą rządu wprowadza to rozporządzenie, natomiast jakby tu jest bardzo dużo różnych relacji, tak? Bo tak jak mówię, mamy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 listopada ubiegłego roku. Mamy to rozporządzenie, które weszło w życie wczoraj, czyli 23 sierpnia, no ale mamy znowu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 lipca 2026 roku, który jakby uznał taką regulację za niezgodną z konstytucją i ja zakładam, że wielu urzędników będzie się na to powoływało, mimo że ten wyrok oczywiście nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, więc ta procedura formalna nie została spełniona. No ale zakładam, że właśnie część urzędów i urzędników będzie dokonywało tej transkrypcji w związku z tym, że taki był wyrok TSUE i potem NSA chociażby nakazał właśnie Urzędowi Warszawskiemu dokonanie tej transkrypcji, ale pojawią się miejsca i urzędy, gdzie taka odmowa będzie miała miejsce.
1: I co będzie trzeba pozywać do sądów administracyjnych wtedy urząd?
0: No właśnie, tak. I to jest cała ścieżka, więc nie łudźmy się, że to wszystko będzie tak ujednolicone na terenie całego kraju, bo uważam, że nie będzie. I to już widzimy dzisiaj, tak? Czyli de facto dzień po wejściu w życie tego rozporządzenia.
1: Czyli tak naprawdę ta swego rodzaju batalia prawna wcale się nie kończy, tylko po prostu otwiera się jej kolejny rozdział.
0: Otwiera się kolejny rozdział i problem też polega na tym, że w świetle tego, co się wydarzyło i w Trybunale Konstytucyjnym i tego, w jaki sposób to prawo w Polsce jest tworzone, ten problem jest niezwykle zagmatwany i trzeba sobie też to jasno powiedzieć, że no, niezależnie, jakby w zależności od tego, po której stronie stoimy, jakie mamy poglądy, jesteśmy w stanie przygotować argumentację prawną, która no, potwierdzi to nasze stanowisko i to jest ogromna bolączka.
1: No prawo powinno nie być uzależnione od ideologii, tylko jasno stanowić, jak jest.
0: Dokładnie, a tak nie jest, no z uwagi na to, że jakby już ten problem się rozrósł do ogromnych rozmiarów, no i też wydaje się, że mogą być takie sytuacje, że takie osoby będą de facto po raz kolejny pokrzywdzone, wtórnie pokrzywdzone, no bo na przykład, nie wiem, ich znajomi, ich przyjaciele z innego województwa podlegający pod inny urząd uzyskają taką transkrypcję, a oni nie, im zostanie wydana decyzja odmowna, no i cała procedura odwoławcza będzie jakby ich czekała, tak? Więc no, to jest problem trudny, na który nie ma

0: i jednoznacznej odpowiedzi niestety. I ja jako prawnik bardzo nad tym ubolewam, no bo to, co pan redaktor słusznie wskazał. Prawo powinno być jasne i powinno być stosowane w taki sam sposób wobec wszystkich.
1: No ale... tak, bo tu się pojawiają takie informacje, że w niektórych regionach na przykład stowarzyszenia takie, które są jakoś religijnie nacechowane, na przykład zapowiadają, że będą szkolić urzędników, jak tu właśnie wynaleźć kruczek obejście, żeby nie wykonać tego rozporządzenia, które wydał rząd.
0: No tak, i jakby mnie to nie dziwi, bo jak usłyszałam te informacje o tym rozporządzeniu i że to w taki sposób ma zostać przeprocedowane, no to oczywistym było dla mnie, że właśnie takie sytuacje będą miały miejsce. No i ponownie mamy gdzieś tam obraz tego dualizmu, jeżeli chodzi o polskie społeczeństwo, i on się akurat w tym konkretnym przypadku będzie bardzo, bardzo tutaj pokazywał i gdzieś tam każdy będzie miał swoje zdanie na ten temat. No problem polega na tym, że w tym zakresie właśnie urzędnicy będą wydawali te decyzje. No i pewnie w zależności od tego, gdzie ten urząd leży, jakie są poglądy w danym miejscu i tak dalej, to takie decyzje będą po prostu wydawane wobec obywatela polskiego.
1: Czyli rozumiem, że tą sytuację tak jasno by przecięła jakaś ustawa, tylko że tu już wchodzimy nie w prawo, ale w politykę. Niestety.
0: No tu wchodzimy w politykę i w kwestie małżeństw jednopłciowych, których nie mamy. I też...
1: No tak, bo te rozporządzenie nie legalizuje małżeństw, znaczy nie wprowadza małżeństw jednopłciowych.
0: Nie, i to trzeba sobie też jasno powiedzieć.
1: Tu chodzi o przepisanie do polskich dokumentów z dokumentów zagranicznych faktu zawarcia małżeństwa za granicą.
0: Tak, natomiast to też jest jakby taka sytuacja, która może stanowić pewnego rodzaju obejście tego porządku prawnego, no, który jest w Polsce. Tak? No, w Polsce mamy małżeństwa osób różnej płci. To na ten moment, jak dzisiaj rozmawiamy, się nie zmieniło. Tak? To by wymagało, uważam, przeprowadzenia potężnej dyskusji społecznej i odpowiednich aktów prawnych. No, tego rozporządzeniem zrobić nie możemy. A to jest takie, ja mam niestety odczucie, trochę tylnymi drzwiami wprowadzenia właśnie małżeństw jednopłciowych do naszego porządku prawnego. No bo co stoi na przeszkodzie, żeby zawrzeć małżeństwo za granicą, przyjechać i uznać je w Polsce, tak?
1: No, w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej takie rozwiązania istnieją w prawie. No właśnie Polska i kilka innych krajów jest w mniejszości w Unii Europejskiej.
0: Jest w mniejszości, natomiast no, to też nie może być tak, że właśnie rozporządzenie, czyli ten akt powiedzmy bardzo, bardzo niskiej rangi, próbuje w ten sposób tę sytuację rozwiązywać. No bo ta sytuacja niewątpliwie musi być rozwiązana. Bo na razie żyjemy trochę w takim zawieszeniu. Kwestia tej ustawy nawet o osobie najbliższej i tak dalej, to też to doskonale...
1: Ustawie, którą zawetował prezydent Nawrocki.
0: Tak, zgadza się.
1: Która szła o wiele, wiele, wiele... Znaczy nie szła o wiele, wiele mniej daleko niż ewentualne ustawy o związkach jednopłciowych. Ona zupełnie czegoś innego dotyczyła.
0: Znaczy, no bo była... to ona też dotyczyła między innymi osób, jakby różnych płci.
1: Dokładnie.
0: Które żyją w związku partnerskim i z różnych względów.
1: Miała ułatwić im życie.
0: Tak, nie chcą czy nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego. No to, z tym jakby musieliśmy się liczyć, że tak to będzie wyglądało. Natomiast no rzeczywiście ja obawiam się bardzo wielu takich konsekwencji prawnych, tak? Związanych z tym, że dany związek osób tej samej płci uzyska transkrypcję w polskim urzędzie i na przykład w dobrej wierze będzie liczył na to, że w przypadku śmierci któregokolwiek z tych małżonków odbędzie się spadkobranie i nie będzie chociażby właśnie obowiązku podatkowego w tym zakresie, czy kwestia rozliczeń podatkowych, i to nastręczy tym osobom, a tym samym urzędom i sądom bardzo, bardzo wielu problemów. No i znowu będziemy mieć różne pewnie interpretacje w różnych częściach kraju.
1: No i kłótnie polityczne kończą się tym, że jakaś część polskich
0: obywateli
1: nie może z praw skorzystać.
0: No to jest właśnie idealna sytuacja, idealny przykład tego, jak polityka wchodzi w życie, przepraszam za wyrażenie, ale zwykłych obywateli.
1: Tak, dokładnie tak
0: jest.
1: Bo
0: ci ludzie w perspektywie paru czy parunastu lat, oni, jeżeli jakby nic się nie zmieni i w ciągu tych najbliższych lat jakieś uregulowanie nie zostaną wprowadzone, no zderzą się, tak jak już powiedziałam w trakcie naszej rozmowy, ze ścianą urzędniczą i sądową.
1: A prawo powinno ludziom życie ułatwiać, a nie utrudniać. To też jest, jak rozumiem, jedno
0: z... Tak by było dobrze w założeniu.
1: To prawda. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu radiowej Jedynki. Adwokat, mecenas Karolina Pilawska była moim państwa gościem. Bardzo serdecznie
0: dziękuję.
1: A to jest Ekspres Jedynki.

0: 12 minut zostało do godziny 17, a po 17 w Ekspresie Jedynki powiemy o skutkach tego wstrząsającego wypadku z Krakowa, w którym zginęło dwoje młodych ludzi, rodziców. Ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie wobec kierowcy, sprawcy tego wypadku. Takie były argumenty prokuratury.
1: Obawa matactwa, nie przyznał się i może wpływać na zeznania świadków lub inaczej utrudniać postępowanie. Zagrożenie surową karą może skłonić go do podjęcia działań zmierzających na przykład do ucieczki.
0: I o tej sprawie, o tym co się wydarzyło w Krakowie, o jej echach i skutkach w Ekspresie Jedynki powiemy po 17.00.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w nowej wersji. Tym razem gitarzysty Jacka Królika.
2: To jest naprawdę jeden z najprzyjemniejszych sygnałów, bo po pierwsze kojarzy się z beztroską. Sygnalizował coś pięknego, że wreszcie przychodzi lato.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bardzo długi korek jest na A4 na wysokości Katowic i Mysłowic. Tutaj spowolnienie jest od węzła Mikołowska aż do punktu poboru opłat Brzęczkowica na jezdni w kierunku Wrocławia. Przy węźle Mikołowska prowadzone są prace drogowe, z tego powodu przy dużym natężeniu ruchu niestety ten fragment się korkuje, a ten zator ma już ponad 10 km, więc tutaj warto zjeżdżać z autostrady węzłem Mysłowice i jechać ulicami Mysłowic i Katowic, chociaż także droga krajowa numer 79 w Katowicach w Śródmieściu jest zakorkowana. Droga krajowa numer 19 na Podkarpaciu, tutaj bez zmian na trasie Boguchwała do Marac w pobliżu Lutczy. Po zderzeniu busa i motocyklisty jest zwężenie w kierunku Barwinka na 228 kilometrze. Cały czas trwa dogaszanie pożaru w Wielkopolsce w pobliżu Pleszewa, to jest fragment drogi krajowej numer 12 w pobliżu także Kotlina, a oczywiście to jest ważne dla kierowców, dlatego że do tego pożaru doszło przy drodze, tutaj w bojowe straży pożarne stoją na jezdni, dlatego można przejechać w tym miejscu tylko na przemian jednym pasem. Strażacy obiecywali, że do 17 ta akcja powinna być zakończona, ale na razie nie mamy jeszcze informacji o odwołaniu tych utrudnień. Na A2 między węzłami Grodzisk Mazowiecki Pruszków w pobliżu Żukowa na jezdni w kierunku Warszawy odblokowano przejazd po kolizji dwóch samochodów osobowych na 441 kilometrze, ale niestety korek jest w przeciwną stronę od Żukowa do Grodziska i później także od Grodziska do Piastowa. To jest takie długie spowolnienie. Widać, że tu kierowcy zwalniają. I nadal jest zablokowana także 11 w Kołobrzegu między rondami imienia Związku Inwalidów Wojennych RP i rondem Patana. Trzeba jechać objazdem ulicami Kołobrzegu.
12: Jest 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Pan mąż i pan mąż. Od dzisiaj każda para jednopłciowa, która zawarła małżeństwo za granicą, może starać się o polski akt. Policja publikuje zdjęcia mężczyzny, który może mieć związek ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków. Sprawcę wciąż nie złapano. Od nas dla was. Polacy składają życzenia Ukraińcom w dniu ich święta. Od dziś w urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawić się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Zmienione formularze umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrobiono już rano, jednak władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji. Sprawie przygląda się Piotr Durys. Piotrze, jak na ten opór reaguje rząd? No i co mogą zrobić pary, którym urząd odmówi wydania dokumentu?
1: Dzień dobry. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń, a urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
2: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicą w Polsce, to łamanie prawa.
1: Mimo ostrzeżeń rządu, włodarze z Podhala zapowiadają możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
3: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
1: W przypadku odmowy wpisu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Jeśli mamy wątpliwości, możemy też złożyć wniosek w innym urzędzie stanu cywilnego.
0: Piotr Durys ze szczegółami. Dziękuję za relację. Policjanci wytypowali mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą śmiertelnego pobicia w Krakowie. W nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie zginął 36-latek, kibic Hutnika Kraków. Służby publikują zdjęcia i proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości poszukiwanego, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
4: Komenda Miejska Policji w Krakowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na fotografiach umieszczonych na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, a także w naszych mediach społecznościowych. Zapewniamy pełną anonimowość. Zgłoszenia można także kierować bezpośrednio do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 908 lub do każdej jednostki policji w kraju.
0: Pobicie mogło mieć związek z porachunkami pseudokibiców.
5: To są aktualności jedynki.
0: Sześć krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki Hiszpanii zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych.
6: W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie sześciu krajów, dodając, że to jeden z największych wstrząsów podażowych od dekad. Podkreślili, że rosnące ceny energii i tym samym koszty życia wywołują niezadowolenie w społeczeństwach. Według nich dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatów, dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym i opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Ministrowie przypomnieli, że Unia już raz sięgnęła po podobny mechanizm. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę wprowadziła składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Pokoju, wytrwałości i nadziei. Tego Polacy życzą dziś Ukraińcom z okazji kolejnej rocznicy niepodległości Ukrainy. W rozmowach z Polskim Radiem dla Ukrainy podkreślają przede wszystkim nadzieję na zakończenie wojny i powrót do normalnego życia. Dziennikarz i korespondent wojenny Mateusz Lachowski życzy naszym wschodnim sąsiadom spokojniejszych nocy.
7: I wytrzymałości, wytrwałości, żeby doczekali tego zwycięstwa. A Ukraińcom, którzy mieszkają w Polsce, tego, aby żyło im się tutaj lepiej niż w ostatnim czasie. Aby czuli się tutaj dobrze, aby mogli tutaj budować swoje życie. Wszystkiego najlepszego i sława Ukrainie.
0: Dla siostry Małgorzaty Chmielewskiej pokój oznacza także możliwość odbudowania życia po wojnie.
8: Wytrwałego budowania życia, które jest silniejsze niż śmierć, życzę całemu

0: polityczne konsekwencje jego zeznań.
1: No, nie chcę, żeby to zabrzmiało złowieszczo, ale nie chcę podawać ludzi złudzeń i nadziei, ale moim zdaniem nie ma żadnych szans na uzyskanie pieniędzy. No, Zendo Krypto jest bankrutem. Nie ma majątku. Pieniądze, które są przecież wirtualne, gdzieś zniknęły i sam Kral to przyznał w kwietniu, że ma ogromne problemy, a oczywiście próbował tam mętnie tłumaczyć, że ma tokena, na którym są bitcoiny, ale nie ma hasła do dostępu do tego tokena. No więc jeśli ktoś tam zainwestował pieniądze i liczy, że śledztwa prokuratury, a także potem zeznania Krala spowodują, że te pieniądze gdzieś się znajdą, no to bardzo mi przykro, ale moim zdaniem to są nadzieje złudne. Natomiast jeśli mówimy o polityce, to niewątpliwie pojawienie się Krala w Polsce i składanie zeznań będzie kłopotliwe dla polityków prawicy. Bo kiedy Zonda Krypto zaczęła mieć problemy, to Przemysław Kral zaczął zbliżać się do polityków prawicy. I to tak bardzo niebezpieczne jest się zbliżać, bo warto przypomnieć, że on finansował spotkania polityków prawicy, które odbyły się w Jasionce pod Rzeszowem, tak, w czasie kampanii prezydenckiej, a potem Zonda też sponsorowała taki szczyt gospodarczy, który się odbył już po wyborach prezydenckich z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. No a parę miesięcy temu okazało się, że kiedy Sejm miał przegłosować weto prezydenckie w sprawie właśnie kryptowalut, to Przemysław Kral przelał na konta polityków prawicy bardzo duże sumy pieniędzy. No więc to pokazuje, że on próbował sobie załatwić dojścia i próbował szukać ratunku właśnie u polityków prawicy. Ja uważam, że ten romans Zonda Krypto z Komitetem Olimpijskim też nie był przypadkowy. Moim zdaniem to miała być jedna z kolejnych dróg, którą Kral próbował zaskarbić sobie, że tak powiem, wpływy wśród polityków prawicy.
0: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Marcin Pietraszewski, Gazeta Wyborcza. Raz jeszcze dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej oraz zasilenie budżetu na zakupy uzbrojenia, a na deser obietnica przekazania technologii do produkcji rakiet dalekiego zasięgu Storm Shadow. Takie są główne ustalenia narady koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę w obronie przed rosyjską inwazją.
0: Z okazji przypadającego dziś Dnia Niepodległości Ukrainy część zagranicznych przywódców przybyła do Kijowa osobiście, reszta wzięła udział w naradzie zdalnie. A o szczegółach Michał Strzałkowski.
4: Choć w Europie dopiero kończy się lato, władze Ukrainy już myślą o zimie. Rosja już bowiem prowadzi uderzenia z powietrza na ukraiński system energetyczny. Apogeum tych ataków przypadnie właśnie na okres zimowy. Cel jest jasny – sprawić, aby wówczas na Ukrainie było ciemno i zimno. Taki scenariusz Rosja realizuje od początku inwazji na Ukrainę, przypominał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Musimy zapewnić Ukrainie jak najlepszą ochronę na zimę, a to oznacza, że w pakietach pomocowych musi się znaleźć jak najwięcej pocisków do systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot. Bardzo liczymy na taką pomoc. Na zimne miesiące potrzebujemy co najmniej 300 takich pocisków. Jeszcze przed dzisiejszą naradą taką pomoc obiecały Ukrainie Niemcy. Chodzi o dostawę aż 600 pocisków typu PAK-2, ale te trzeba dopiero wyprodukować. Ten pakiet pomocowy trafi na Ukrainę dopiero w latach 2027-2028, a pociski do patriotów są potrzebne już teraz. W ubiegłym tygodniu Rosja potężnie ostrzeliwała cele cywilne m.in. w Kijowie i Krzywym Rogu. Ukraina szuka więc też rozwiązań produkcji europejskiej. Liczy na przykład na francusko-włoskie systemy SAMP-T. Na razie Francja przekaże Ukrainie dodatkowe radary, ale ma być też więcej pocisków. Francuski prezydent Emmanuel Macron obiecał bowiem także rakiety. Ostatnie dwa tygodnie dobitnie pokazały, że musimy przyspieszyć dostawy pocisków przechwytujących. Mamy w tym celu zawiązane różne koalicje. Myślę, że musimy przyspieszyć te dostawy. Tak na pewno zrobi Francja. Kraje europejskie obiecały też Ukrainie dodatkowe pieniądze na zakup uzbrojenia. Norwegia już wcześniej obiecała na przyszły rok ponad 9 miliardów dolarów. Z kolei Unia Europejska zatwierdziła kolejnych ponad 6 miliardów euro w ramach wartego w sumie 90 miliardów pakietu pożyczkowego. ale kraje europejskie myślą także o wzmocnieniu ukraińskiego potencjału ofensywnego. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, który pojawił się w Kijowie osobiście za swoją pierwszą wizytą zagraniczną, odkąd objął stanowisko,

0: Zapowiedział przekazanie Ukraińcom technologii do produkcji rakiet Storm Shadow. To odpalane z samolotów pociski zdolne do niszczenia rosyjskich celów naziemnych na duże odległości. Władimir bardzo nas o to prosił. Chciał, aby Ukraina mogła sama produkować te pociski. Z radością dziś informuję, że Wielka Brytania i Francja porozumiały się i przekażemy szczegóły tej technologii. Będziemy wspólnie z Ukrainą pracować nad jej rozwijaniem. Dotychczasowe ukraińskie uderzenia rakietami Storm Shadow były bardzo skuteczne. Pozwoliły zniszczyć m.in. zakłady zbrojeniowe, punkty dowodzenia i ważne magazyny logistyczne rosyjskiej armii. Polskę w Naradzie Koalicji Chętnych reprezentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji wziął w niej udział zdalnie.
1: Tyle Michał Strzałkowski, a my teraz mamy połączenie z panem Wojciechem Konończukiem, dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór.
1: To może najpierw zapytam o to, co wydaje mi się chyba jest największym konkretem po tym spotkaniu koalicji chętnych, czyli zapowiedź przekazania szczegółów technologii produkcji pocisków Storm Shadow. Kiedy Ukraina będzie realnie gotowa sama je produkować według pana?
2: No to jest bardzo dobre pytanie. Tutaj trzeba by, pewnie to nie jest do końca publiczna, przynajmniej nie wszystkie szczegóły. Im szybciej, tym lepiej dla Ukrainy. Jest to ważna decyzja, bo ona pozwoli Ukraińcom celniej, dokładniej trafiać cele wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Natomiast to cały czas nie rozwiązuje tego kluczowego problemu, który ma Ukraina, czyli deficytu pocisków do systemów Patriot, bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla państwa ukraińskiego.
1: No mieliśmy tą zapowiedź również ze strony Friedricha Merca, kanclerza Niemiec, o dostarczeniu pocisków PAK-2, ale to dopiero w latach 2027-2028, a przecież Ukraina potrzebuje tego już teraz.
2: Dokładnie tak. To jest ten kłopot, że Ukraina potrzebuje tego właściwie natychmiast i to jest liczba wyceniana, czy określana na kilkaset sztuk. Przy tym to, co powiedział kanclerz Niemiec, to są te starszej generacji pociski do Patriotów, których po prostu trzeba więcej, żeby rosyjskie rakiety nad Ukrainą trafiać. Więc w tym sensie Ukraina cały czas prosi państwa zachodnie o to, aby dać im pociski do systemów Patriot, których, jak wiemy, deficyt mamy właściwie w całym świecie, a zdolności amerykańskie produkcyjne, one rosną, ale zbyt powoli w stosunku do potrzeb. Zbliża się zima i tutaj Ukraińcy, zresztą nie tylko Ukraińcy, oczekują, że to będzie znowu kolejna najtrudniejsza zima dla Ukrainy, a Rosjanie też się do niej przygotowują, gromadząc m.in. nowe rakiety balistyczne, mając nadzieję, że to uda się sparaliżować państwo ukraińskie, no i zupełnie podłamać tą wolę do obrony, ale może dodajmy od razu, że mimo tego, że spodziewamy się, Ukraińcy się spodziewają, że będzie gorzej, to Ukraińcy zdają sobie walnie sprawę co do tego, że jakkolwiek źle by nie było, to dla dalszej obrony nie ma alternatywy.
1: Dobitne chyba było też dzisiaj to właśnie w tym Dniu Niepodległości, że do Kijowa pofatygowało się kilku europejskich przywódców, w tym m.in. brytyjski premier Andy Burnham czy szef Rady Europejskiej Antonio Costa, ale zabrakło wysokich rangą przedstawicieli administracji amerykańskiej. Według doniesień medialnych wizyta Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa, którzy także planowali być w Kijowie, została odłożona, choć nie odwołana. O czym to świadczy według pana?
2: To potwierdza bardziej niż świadczy, że mamy do czynienia z impasem zarówno w negocjacjach amerykańsko-rosyjskich, jak i tym bardziej w trójkącie, jeszcze z dodatkiem strony ukraińskiej. To miała być pierwsza wizyta obu wspomnianych panów, Kushnera i Witkowa, na Ukrainie. Być może w związku z wydarzeniami wokół Iranu, a być może z innych przyczyn oni się do Kijowa w końcu nie wybrali. Natomiast no, to tylko pokazuje raz jeszcze, że Stany Zjednoczone i sam prezydent Trump mają w tym momencie inne, większe dla siebie zmartwienia. Tutaj głównie kwestie wewnętrzne, gospodarka amerykańska, która jest w kłopotach, ale również, jeśli chodzi o agendę zagraniczną, to kwestia irańska, więc sprawy ukraińskie pozostają na dalszym planie, ale nie jest żadnym odkryciem, że prezydent Trump nigdy nie miał serca do Ukrainy.
1: To wróćmy w takim razie do Kijowa. Można odnieść takie wrażenie, że ten obraz, który w tę 35. rocznicę Ukrainy się rysuje dzisiaj, to że z zewnątrz jest rzeczywiście wspierana

0: przez wiele krajów świata, głównie europejskich, choć nie tylko. Natomiast wewnątrz zarysowują się coraz bardziej podziały. I tutaj mam na myśli przede wszystkim Michajło Fedorowa, byłego ministra obrony, który coraz wyraźniej ostatnio w wywiadzie dla telewizji BBC mówi o konieczności przeprowadzenia wyborów na Ukrainie. To bez wątpienia jest problem dla prezydenta Zełenskiego. Jak duży?
1: To jest problem trochę dla niego nieoczekiwany. Myślę, że on nie sądził, że Fedorow tak bardzo zyska w sondażach opinii publicznej i że on właściwie trochę stworzył opozycjonistę Fedorowa. Bo powiedzmy sobie też, że to jest na Ukrainie polityka wewnętrzna. Ona wróciła już dawno temu, pewnie jej nie było w pierwszym roku pełnoskalowej agresji, ale jest tak zwana stara opozycja, tutaj głównie Europejska Solidarność byłego prezydenta Poroszenki. Natomiast z ważnych figur, które wyłamałyby się z obozu władzy prezydenta Zełenskiego, no do tej pory nikogo ważnego nie było. Zobaczymy, jakie będą dalsze kroki Fedorowa, jakie będzie poparcie dla niego. Te protesty wokół jego odwołania społeczne, one właściwie w dużym stopniu wygasły, natomiast pytanie jest o jego zaplecze medialne, finansowe, wsparcie polityczne, utrzymanie popularności w sondażach. No z całą pewnością jest to groźny rywal, szczególnie biorąc pod uwagę osłabienie samego Zełenskiego, kolejne zresztą osłabienie w związku z kolejnymi aferami korupcyjnymi w jego najbliższym otoczeniu.
0: A na ile według pana Ukraińcy dzisiaj takich wyborów oczekują, no, w warunkach wojennych?
1: Większość społeczeństwa, jeśli wierzyć sondażom, nie chce tych wyborów i myślę, że tutaj te sondaże są dosyć dobrze nazywają rzeczywistość. Natomiast jeśli by sytuacja korupcyjna związana z tym bezpośrednim otoczeniem Zełenskiego miała się pogarszać dla niego i dla jego ludzi, no to niewykluczone, że ta degradacja, potencjalnie dalsza degradacja poparcia dla Zełenskiego może jednak skutkować tym, że Ukraińcy, zdając sobie sprawę, jak trudne byłoby zorganizowanie wyborów w warunkach wojennych, prawda, osoby wewnętrznie przesiedlone, miliony osób także za granicą, milion ludzi na froncie, to byłoby bardzo trudne, natomiast w najbliższych miesiącach pewnie te wybory Zełenskiemu nie grożą, a mówię nie grożą dlatego, że on by te wybory, gdyby one potencjalnie miały miejsce w najbliższych miesiącach, on by je, wszystko na to wskazuje, przegrał i to nie tylko z Fedorowem, ale też z Załużnym, więc on będzie robił wszystko, prezydent Zełenski, aby do tych wyborów nie doszło, no i póki co ma po swojej stronie społeczeństwo.
0: Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem magazynu Polska i Świat. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
2: Polska i Świat.
3: A w Warszawie odbył się polsko-ukraiński koncert z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Polska w 1991 roku była pierwszym krajem, który uznał suwerenność Ukrainy.
0: Przed publicznością wystąpili m.in. ukraiński kwartet Dacha Bracha i polski piosenkarz Krzysztof Zalewski, a wydarzenie zgromadziło tysiące osób, w tym Polaków, Ukraińców i Białorusinów. Była tam Dagmara Kędzior.
4: Wydarzenie rozpoczęło się od odegrania hymnów Polski i Ukrainy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podziękował Ukraińcom za ich walkę z Rosją.
5: Chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach, za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu.
4: Podczas tego wydarzenia ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar przekazał, że kończy swoją misję i wraca do Kijowa, gdzie ponownie obejmie stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Dyplomata podziękował Polsce za wsparcie Ukrainy.
6: To, że dzisiaj przedstawiacie, że jesteście z Ukrainą, to pokazuje prawdziwą empatię społeczeństwa polskiego, władz polskich, całej Polski, która dzisiaj także demonstruje solidarność. To główne słowo, które pomogło rozwalić komunizm, które pomoże nam także zwyciężyć w tej strasznej wojnie.
4: Podczas obchodów wręczono też nagrody dla kilku osób, które wspierają Ukrainę. Otrzymali ją m.in. Andrzej Seweryn, Jerzy Wójcik i siostra Małgorzata Chmielewska. Później rozpoczął się koncert, któremu przysłuchiwały się tysiące Polaków i Ukraińców. Jedni byli tu po to, by okazać solidarność, drudzy, by podziękować Polsce.
7: Jestem tu, żeby wspierać i żeby podziękować Polsce, że jesteśmy tutaj w bezpieczeństwie, że już ponad wiele lat jesteśmy jak, no nie powiem jak, że jak w domu.
8: Muszę pokazać i muszę, że jestem. Niech ludzie wiedzą, że...

0: Większość Polaków jest przecież za Ukrainą i za stosunkami dobrymi z nimi.
1: Wiadomo, że jeżeli Ukraina się nie obroni, to przyjdzie na nas kolej ze strony Rosji, więc to jest oczywiste, że musimy Ukrainę wspierać.
2: Uważam, że jest ważne, żebyśmy pokazywali naszą solidarność nie tylko z walczącą Ukrainą, ale też Ukraińcami, którzy są właśnie teraz tutaj i narażeni na tyle hejtu i tyle agresji.
3: Psują się relacje polsko-ukraińskie między innymi ze względu na propagandę rosyjską, więc prosiłabym myśleć przede wszystkim, a nie używać emocji.
4: Choć też na tym wydarzeniu pojawiło się kilka osób, które sprzeciwiały się celebracji w Polsce Ukraińskiego Dnia Niepodległości. Między zwolennikami a przeciwnikami celebracji wydarzenia doszło do słownych potyczek.
5: Gdyby było święto niepodległości polskie i by ktoś tak panu przeszkadzał, to też by to nie było bardzo niekulturalne.
6: Ale Polacy nie świętują za granicą niepodległości z Polską. Gdzie?
5: Świętujemy za granicą
7: na
5: wojnie.
7: A poza tym tam jest wojna.
8: Świętuj się na Ukrainie.
4: Interweniował policyjny zespół antykonfliktowy.
9: A takie trudne sytuacje, którą także słyszeliśmy przed chwilą, były również tematem innego wydarzenia. Ukraińcy nie czują się bezpiecznie w Polsce i nie ufają polskim instytucjom. To są wnioski z rozmów przedstawicieli organizacji ukraińskich z rzeczniczką praw obywatelskich Sylwią Gregorczyk-Abram.
10: Uchodźcy skarżyli się także na problemy i przeszkody prawne. Rozmawiał z nimi Krzysztof Polasik.
11: Dzień dobry, witamy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Bardzo nam miło powitać Państwa.
12: Powiem
11: na
12: tak, że ostatnie 2 lata oczywiście Ukraińcy w Polsce czują się gorzej niż na początku.
13: Mówi Ołena Dychtar z Fundacji Dom Tam, Gdzie Ty.
12: Chciałabym powiedzieć, że większość Polaków uważa, że Ukraińcy w Polsce pomagają i polskiej gospodarce, i płacą podatki, ale są ludzie, które może nie do końca rozumieją, na ile Ukraińcy pomagają.
14: Niestety boją się i dorośli. Kobiety oczywiście, kiedy jadą w tramwajach, autobusach, chodzą ulicami.
13: Boją się chociażby mówić publicznie po ukraińsku, twierdzi prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy Weronika Marczuk.
14: Zgłaszano mi wielokrotnie również to, że ukraińskie rodziny już nie mogą sobie pójść spokojnie, usiąść grupą, spędzić czas tak jak do niedawna, ponieważ jest to już źle widziane, bardzo często są zaczepki i mało tego, boją się konfliktów.
13: W zeszłym roku polska prokuratura badała 2606 przestępstw na tle narodowościowym. W 944 przypadkach poszkodowanymi byli Ukraińcy. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram zapowiada monitorowanie takich postępowań.
15: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich będzie reagować na przejawy dyskryminacji, agresji, mowy nienawiści. Potrzebujemy języka odpowiedzialności, który pozwala budować wspólnotę i myśleć o przyszłości.
14: Uzasadnione w obawach zgłoszenia nie są po prostu w ogóle przez Ukraińców składane. To jest strach prawdziwy. Każde naruszenie dzisiaj jest powodem do deportacji i ludzie wprost to odbierają. Proszę sobie wyobrazić, że jest takie zjawisko, że seniorzy ukraińscy, którzy tu mieszkają, zgodnie z prawem mogą przekierować swoją emeryturę z Ukrainy do Polski. 95% tego nie robi.
16: Liczba skarg rośnie, która właśnie dotyczy problematyki i dyskryminacji, i nierównego traktowania ze względu na narodowość.
13: Dotyczy to relacji z urzędnikami, ale także prywatnymi firmami, mówi Jagna Krotowska z zespołu do spraw równego traktowania.
16: To są sprawy, które dotyczą odmowy sprzedaży towarów, świadczenia usług, też usług mieszkaniowych. Tym odmowom dotyczą też obraźliwe wypowiedzi ze strony usługodawców.
13: Organizacje mają także zastrzeżenia i postulaty dotyczące polityki państwa.
17: Wiele programów takiego wsparcia socjalnego, ale w tym 800+, zostały reformowane i teraz są uzależnione od zatrudnienia oraz dochodów.
13: Mówi Sonia Nowecka z Fundacji Martynka.
17: I zawsze mówię o takim przykładzie samotnej matki, która ma opiekować się dzieckiem, dlatego potrzebuje pracy. Ale żeby podejmować pracę, musiałoby, żeby ktoś opiekował jej dzieckiem. No jest takie błędne kółko i to jest tylko jeden z takich paradoksalnych mechanizmów.
9: A Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zachęca Ukraińców do zgłaszania przypadków dyskryminacji i przemocy, ale pracownicy biura udzielają także pomocy w podstawowych czynnościach, takich jak tłumaczenie dokumentów czy składanie wniosków.
18: Więcej świata.
9: To ma być największa w historii ofensywa finansowa. Tak o rozszerzeniu sankcji wobec Iranu mówił dziś amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent.
10: Waszyngton chce w ten sposób zmusić Teheran do zakończenia wojny. Iran odpowiada groźbami. Dziś poinformowano m.in. o wpisaniu na czarną listę 45 tankowców, które miały naruszyć irańskie zasady żeglugi. Sytuacji tej przygląda się nasz amerykański korespondent Marek Wałkowski. Witaj, Marku.
19: Witam serdecznie.

0: Powiedz w takim razie, o jakich dokładnie sankcjach tutaj mówimy? Co nowego usłyszeliśmy o tej gospodarczej ofensywie Stanów Zjednoczonych? Czy coś nowego?
1: Zacznijmy od tego, że Donald Trump, ten D-Day, czyli porównanie z lądowaniem aliantów w Normandii, słynne w czasie II wojny światowej, to porównanie obecnej ofensywy ekonomicznej użył już w ubiegłym tygodniu, już ten dzień ogłosił. Dzisiaj ogłasza administracja ten sam dzień podobnie, ponownie, ale wygląda na to, że to nie jest jeszcze D-Day, to jest groźba D-Day, czyli groźba nałożenia daleko idących sankcji. Częściowo one dzisiaj już zostały nałożone przez amerykański Departament Skarbu, ale to, co ma naprawdę uderzyć w Iran, przynajmniej według Amerykanów, według Trumpa i sekretarza Skarbu, to dopiero jest zapowiedź, czyli ostrzeżenie wobec wszystkich krajów na świecie, które pomagają Iranowi, czy w transakcjach kryptowalutowych, czy eksporcie ropy naftowej, czy operacjach finansowych. To jest ostrzeżenie ze strony amerykańskiego Departamentu Skarbu, że taki sądny dzień nastąpi, że te sankcje ekonomiczne będą nakładane i że to Amerykanie wyznaczą poszczególnym krajom terminy, kiedy mają zerwać wszystkie związki finansowe, gospodarcze z Iranem. Tak więc to nie jest jeszcze D-Day, ale zapowiedź takiej właśnie ofensywy, jak mówił sekretarz Skarbu Scott Bessent. Komentatorzy czy eksperci zwracają uwagę od razu, że to trochę takie odwrócenie kolejności, że zwykle to jest tak, że takie działania ekonomiczne, sankcje najpierw się stosuje, a potem, jeśli one nie działają, wypowiada się wojnę. Donald Trump robi to odwrotnie. Najpierw wypowiedział wojnę, której nie może wygrać. W tej chwili przechodzi do narzędzia, który ma nadzieję, że będzie działał, czyli takie daleko idące sankcje ekonomiczne. Rozpoczynamy gospodarczą ofensywę przeciwko finansowym powiązaniom Iranu ze światem. Naszym celem jest zerwać wszystkie gospodarcze związki, które podtrzymują przy życiu ten brutalny reżim, aż do momentu, w którym Iran pozostanie sam. Warto zauważyć, że te związki gospodarcze, to największe Iran ma w tej chwili, jeśli chodzi przynajmniej o eksport ropy z Chinami, które kupują 80-90% irańskiej ropy, czyli do tej rozgrywki wchodzą przynajmniej pośrednio na razie Chiny.
0: No ale tu jest też pytanie, dlaczego w takim razie żadne chińskie banki nie zostały ujęte na tej liście sankcyjnej, przynajmniej na razie?
1: W czasie konferencji prasowej Bessenta, który ogłaszał ten D-Day, a właściwie zapowiadał D-Day, padło pytanie, no dlaczego pan dopiero zapowiada te sankcje, mówiąc o tym, że jest to D-Day, a nie wprowadzicie ich od razu, teraz? No więc odpowiedź Scotta Bessenta była taka, że nie chcemy rujnować światowego systemu finansowego. Tak więc nie do końca wiadomo, jak daleko to pójdzie i na razie, tak jak mówiłem, no mamy do czynienia bardziej z zapowiedzią i ostrzeżeniami pod adresem różnych krajów, w tym Chin. Czy te ostrzeżenia zadziałają? Czy Trump i Bessent pójdą dalej? Trudno powiedzieć, natomiast faktem jest, że w historii wielokrotnie okazywało się, że sankcje brzmiały bardzo efektownie, no ale rzadko działały.
0: I o tym wszystkim Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent. Marku, bardzo dziękuję.
2: Polska i świat.
3: Więcej rakiet Piorun trafi do polskiej armii. Jest umowa między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt opiewa na 8 miliardów złotych i ma wymiar międzynarodowy.
0: Uzbrojenie wzmocni nie tylko polskie wojsko, ale również armie sojusznicze. Szef agencji podkreślał, że podpisane dokumenty nie są tylko kolejnym zadaniem zwiększającym potencjał sił zbrojnych naszego kraju. To moment, kiedy polskiej zbrojeniówce zaufali inni – Litwinie, Łotysze i Norwegowie. O szczegółach Agata Król.
4: Pioruny znane są nie tylko w Polsce. Na ich kupno zdecydowali się już wcześniej m.in. Amerykanie. To grono powiększa się od dzisiaj. Ufają nam również Litwini, Łotysze i Norwegowie, powiedział generał dywizji Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia.
5: Gwarantuję, że moc Agencji Uzbrojenia siłą ekspertów jest w tej chwili gotowa na to, aby nie tylko dla tych krajów, nie tylko przy tym Piorunie zaoferować o wiele szerszy asortyment.
4: Zakup jest realizowany w ramach mechanizmów SAFE. Unijny program daje Polsce silną pozycję na arenie międzynarodowej, podkreśliła wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nasz kraj wychodzi na prowadzenie w kwestii zawierania umów zbrojeniowych. Występuje też w roli pośrednika sprzedającego.

0: dostarczając produkty najwyższej jakości, mówiła.
1: Po raz pierwszy Agencja Uzbrojenia dokonuje zakupów nie tylko na rzecz polskiej armii, ale również pośredniczych zakupach dla armii sojuszników. Nie jest przypadkiem, że akurat ta pierwsza umowa warta 8 miliardów złotych dotyczy właśnie naszego pioruna. Nie ma chyba kraju w Unii Europejskiej, gdzie podczas rozmów o mechanizmie SAFE nie pytano by mnie o możliwości zakupu właśnie piorunów.
0: Najwięcej pocisków trafi do naszych żołnierzy. Będzie to 80% całego zamówienia. Pioruny stworzone są, by zwalczać śmigłowce, samoloty, drony oraz rakiety z odległości i wysokości typowych dla obrony krótkiego zasięgu. Pokazały, że są skuteczne choćby podczas wojny na Ukrainie. Stąd zainteresowanie nimi nie tylko polskiej armii. To przełomowy kontrakt, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, przez Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Pioruny są częścią budowanej od kilku lat zintegrowanej wielowarstwowej obrony powietrznej i wchodzą w skład programów Pilica i Pilica Plus, a więc systemu obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu. Tworzą one najniższą warstwę zintegrowanego systemu obrony, współpracując z wyższymi warstwami, programami NAREW opartym na brytyjskich pociskach przeciwlotniczych krótkiego zasięgu i Wisła z amerykańskimi systemami średniego zasięgu Patriot.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Są zarzuty i 3-miesięczny areszt tymczasowy dla Huberta B., sprawcy śmiertelnego wypadku na ulicy Solnej na krakowskim Zabłociu. W sobotę po południu, jadąc z prędkością ponad dwukrotnie wyższą niż dozwolona, 26-latek wypadł z drogi na chodnik i staranował młode małżeństwo z wózkiem.
5: Do wypadku doszło w okolicy, w której już od dawna mieszkańcy zgłaszali problemy z naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Wszystkie informacje w tej sprawie zebrała Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
6: Hubert B. usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego oraz nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, podczas gdy na ulicy Solnej obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. I to właśnie zbyt szybka jazda spowodowała, że samochód wpadł na chodnik i uderzył w parę 32-latków z dzieckiem. Podejrzany jednak miał na ten temat inne zdanie.
7: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
6: Wyjaśnia prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Internauci na czele z portalem BRD24 szybko ustalili, że samochód Huberta B. to Volkswagen Golf o ogromnej mocy 333 koni mechanicznych. Śledczy będą analizować zawartość tzw. czarnej skrzynki i sprawdzą, czy auto nie było dodatkowo przerabiane. Do dostępności samochodów o takich parametrach odniósł się Piotr Leńczowski, były policjant i instruktor techniki jazdy. Jego zdaniem na poziomie krajowym lub unijnym powinny wreszcie zostać wdrożone przepisy, które wprowadzą dodatkowe wymogi dla potencjalnych właścicieli bardzo mocnych i bardzo szybkich pojazdów.
8: Było w planie wprowadzenie kategorii B2 i to miała być kategoria właśnie dla młodych kierowców, żeby nie dosiadali mocnych samochodów. Tak się nie stało, dlatego że przede wszystkim protestowali niemieccy producenci samochodów. No i teraz mamy niestety kolejny przykład, gdzie znowu bohaterem jest młody kierowca w szybkim kilkusetkonnym samochodzie. Bohaterem w rozumieniu oczywiście tym negatywnym.
6: Głos w sprawie tragicznego wypadku na krakowskim Zabłociu zabrali również lokalni radni i mieszkańcy. Już 2 lata temu składali oni wnioski do władz Krakowa o ustawienie progów zwalniających lub szykan na newralgicznych ulicach na Zabłociu. To miało uspokoić ruch samochodów w tym rejonie. Wtedy apel spotkał się z odmową urzędników. Teraz jednak na sytuację próbuje reagować pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
9: Oczekuję, żeby jutro do 12 przedstawiono mi propozycję uspokajania ruchu w tym zakresie i wprowadzenie albo szykan, albo rzeczywiście podjęcie działań, które by zakończyły się jednym z przyznanych nam kiedyś zgody na 5 fotoradarów w mieście, jeżeli to jest taki moment i taka sytuacja.
6: Jutro po południu mieszkańcy oraz organizacje społeczne uczczą pamięć wszystkich ofiar wypadków na krakowskich ulicach, w tym na ulicy Solnej. Godzina ciszy rozpocznie się o 18 na Zabłociu. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
5: I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat, ale mamy dla Państwa jeszcze informację.

0: informacje o tym, co czeka nas w pogodzie. Jutro temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Na północnym wschodzie również możliwe burze.
1: Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie do jutrzejszego programu Sygnały Dnia. Gościem o 8.15 będzie Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
0: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Sylwia Urban. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
4: Kronika sportowa.
3: Sylwia Urban, dobry wieczór. Polskie siatkarki odniosły w Stambule drugie zwycięstwo w grupie A Mistrzostw Europy. Dzisiaj pokonały Łotyszki 3-1, ale to nie było łatwe spotkanie. O tym Rafał Bała.
5: Łotwa zajmuje w światowym rankingu 64. miejsce za Nikaraguą, Zambią czy San Marino. Polki plasują się na 5. pozycji przed Japonią, Chinami czy Serbią. Okazuje się jednak, że w bezpośrednim starciu podczas najważniejszej imprezy sezonu nie ma to znaczenia. W zespole rywalek jest wyraźna liderka Marta Lewińska, która 4 lata spędziła w Stanach Zjednoczonych, a niedawno podpisała kontrakt w lidze japońskiej. I to ona wiodła prym od początku meczu. Nasz blok miał problemy z powstrzymaniem jej ataków, ale jeszcze w pierwszym secie nie było z tego powodu poważniejszych konsekwencji, bo udało się wygrać 25-19, ale w drugiej partii nasza ofensywa spuściła z tonu. Łotyszki cieszyły się każdą piłką. Dla nich sety wygrywane z takimi drużynami jak Niemcy czy Polska to spore wydarzenie. Przecież ostatni raz w Mistrzostwach Europy ta drużyna wystąpiła w 1997 roku. Na fali entuzjazmu Łotwa wygrała drugiego seta do 23 i z przytupem weszła w trzecią partię. Tu prowadziła już 18-10. Polkom nie wychodziło właściwie nic. Wydawało się, że stracą seta, w konsekwencji co najmniej punkt. Jednak zaczęły odrabiać stratę. Dobrze prezentowała się rezerwowo Martyna Czerniańska. Poprawiliśmy zagrywkę i atak. Łotwa nie dowiozła wyniku. Przegrała 22-25. Rywalki walczyły jeszcze w czwartej partii, ale uległy 24-26 i w całym meczu 1-3. Rozgrywająca Alicja Grabka nie zamierzała zakłamywać rzeczywistości.
6: Ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta. Później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku, to jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkanie wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą się zdarzyć na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
5: Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że Polki zagrały przeciwko Łotyszkom bez swojej kapitan. Ostoi defensywy Aleksandry Szczygłowskiej. Nasza libero miała problemy żołądkowe i została w hotelu. Zastępowała ją Justyna Łysiak, a Martyna Czerniańska tak skomentowała tę sytuację.
7: Ryba jest taką naszą oazą i kapitanem, także jest tego spokoju troszkę się brakowało, ale no cieszę się, że Dosta zagrała. Początek miała ciężka, ale później coraz fajnie to wyglądało, coraz skorniej się czuła, także to też cieszy, bo myślę, że gdzieś tam na przyszłość fajnie mieć tą drugą libero zawsze w gotowości, która gdzieś tam już ugrała trochę meczu. A miejmy nadzieję, Ryba wróci do zdrowia i będzie z nami na te najważniejsze mecze.
5: A jutro rywalkami Polek będą Słowenki, które w Stambule zdążyły już pokonać silny zespół Niemiec.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz zajęły drugie miejsce w konkurencji dwójek podwójnych w biegu eliminacyjnym Mistrzostw Świata w wioślarstwie, które rozpoczęły się w Amsterdamie. W Holandii wystartuje w sumie 6 polskich osad, a mistrzostwa potrwają do niedzieli. Dużo dzieje się też w tenisie. Polki i Polacy szykują się do ostatniego w tym roku turnieju Wielkiego Szlema US Open w Nowym Jorku, a w Warszawie rozpoczął się Tomaszewski Cup. Na tenisowe korty zabierze nas teraz Piotr Dąbrowski.
8: Świetne wieści dla polskich kibiców tenisa nadeszły zza oceanu, gdzie na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku do półfinału kwalifikacji awansowała Linda Klimowicowa. Ta pokonała groźną Włoszkę Lisę Pichato 6-3, 6-3. To na pewno niezwykle cenne przełamanie dla Polki, która po ostatnich kilku przegranych potrzebowała pozytywnego impulsu. Menadżer Polki i prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka tak analizuje to spotkanie.
9: Trudny mecz pod względem mentalnym, bo w ostatnim czasie Linda dosyć dużo meczów przegrała. wygrało, chyba przez co brak tej pewności siebie. Kluczem do zwycięstwa był serwis, bo bardzo dobrze serwowała. Linda cały czas ją atakowała, przełamała i przede wszystkim pilnowała swojego serwisu. Była aktywna, agresywna i mimo tego właśnie, że

0: troszeczkę w ostatnim czasie niepewna siebie. Zaryzykowała parę piłek, była przede wszystkim bardziej aktywna też w tych punktach decydujących. No i cieszymy się bardzo, że zwyciężyła, bo na pewno jej to bardzo dużo pomoże przed następnymi meczami.
1: O awans do głównej drabinki rywalizować będą jeszcze Katarzyna Kawa, Max Kaśnikowski oraz Martyna Kubka. Tuż przed rozpoczęciem US Open świetnie w Cancun zaprezentował się Hubert Hurkacz, który w finale imprezy rangi Challenger pokonał Argentyńczyka Sebastiana Beza. Po trzech setach walki lepszy okazał się Polak, wygrywając 4-6, 6-0, 6-3. Po spotkaniu wrocławianin cieszył się z kolejnego tytułu w karierze.
2: Bardzo się cieszę ze zwycięskiego turnieju w Cancun, gdzie zagrałem parę dobrych spotkań i myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorąco i wilgotno i myślę, że to też mi pomoże. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim kibicom za niesamowite wsparcie i za doping.
1: Tym samym Polak powrócił do czołowej 50 rankingu ATP na 46 lokatę. Taki występ to z pewnością wartościowy sprawdzian przed startującym już w niedzielę US Open. W Warszawie natomiast rozpoczyna się historyczny 57 już Bogdan Tomaszewski Cup. Turniej imienia legendarnego sprawozdawcy Polskiego Radia, który przez lata był prawdziwą kuźnią talentów, a grywali w nim m.in. takie nazwiska jak Agnieszka Radwańska, Łukasz Kubot, Hubert Hurkacz czy Iga Świątek, jak co roku z uwagi na najwyższą kategorię Tennis Europe przyciągnął na korty warszawianki największe talenty do lat 16. Dyrektor turnieju i syn legendy dziennikarstwa Tomasz Tomaszewski podkreśla, że ten turniej to przedsionek wielkiego tenisa.
3: Każdy z tych wybitnych tenisistów, i Świątek, i Radwańska, i Hurkacz, i wielu innych, Majchrzak, wszyscy przeszli przez takie turnieje jak ten turniej mojego ojca. Większość z nich grała w turnieju mojego ojca. To jest przyszłość polskiego tenisa i światowego, bo jest też wielu tenisistów, tenisistek z zagranicy, którzy przyjechali już do Warszawy, więc naprawdę warto to zobaczyć. Zapraszam wszystkich warszawiaków na korty warszawianki.
1: Bogdan Tomaszewski Cup na kortach warszawianki potrwa do soboty.
4: Dodam, że udział w turnieju głównym US Open mają zapewnione Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który przegrał dziś w pierwszej rundzie turnieju Winston-Salem z Francuzem Benjaminem Bonzim 4-6, 6-7. Marcin Zieliński obronił tytuł mistrza świata w motorowodnej Formule 500. Okazał się najlepszy w ostatniej piątej rundzie w bułgarskim Ruse i po raz czwarty z rzędu zdobył złoty medal. Zwycięzca rundy zasadniczej Ekstraligi Żużlowej Sparta Wrocław zmierzy się z Unią Leszno, a Press Toruń z Motorem Lublin w półfinałach play-off. Lepsi w dwumeczu pojadą później o złoto, a przegrani o brąz. Tymczasem Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie będzie walczyć z Wielką Brytanią, Danią i Australią w finale drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. Oskar Pietuszewski po prawie 3 tygodniach absencji spowodowanej kontuzją mięśnia prawego uda powrócił dzisiaj do centrum szkoleniowego FC Porto. Według portugalskiej gazety sportowej Abola polski piłkarz trenuje indywidualnie, korzystając ze wsparcia sztabu medycznego. W ostatnim meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Stal Rzeszów przegrała z Ruchem Chorzów 0-1. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W angielskiej Premier League w pierwszej kolejce Fulham gra jeszcze z Chelsea Londyn, 89. minuta spotkania i Chelsea prowadzi 3-2. W hiszpańskiej La Lidze w drugiej kolejce Osasuna zremisowała z Levante 0-0, a Malaga jeszcze gra z La Coruñą, 59. minuta i remis 1-1. I we włoskiej Serie A w pierwszej kolejce Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce przegrała z Lazio 0-1, a Roma pokonała Fiorentinę 4-0. Silna burza z gradem zmusiła organizatorów do odwołania 3. etapu wyścigu kolarskiego Vuelta Espania.
5: Polskie Radio. Jedynka.
4: Jako, że dzisiaj poniedziałek, to w kronice sportowej nie może zabraknąć komentarza piłkarskiego. W studiu witam więc Andrzeja Janisza. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: Przed nami w tym tygodniu rewanże w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji europejskich pucharów z Rakowem Częstochowa, Górnikiem Zabrze w Lidze Konferencji i Lechem Poznań oraz Jagiellonią Białystok w Lidze Europy. O tym również porozmawiamy. Ale za nami już piąta kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. I po piątej kolejce ligowej został zwolniony już pierwszy trener, Kazimierz Moskal z Wieczystej. Czy to za sobą pociągnie kolejne zwolnienia jeszcze?

0: jeszcze przed zimą.
1: Oczywiście, że tak. Będą zwolnienia przed zimą. Natomiast to, że Kazimierz Moskal nie jest już trenerem Wieczystej, to było wiadomo moim zdaniem nawet przed rozpoczęciem rozgrywek. Kazimierz Moskal, bardzo dobry szkoleniowiec, ostatnie lata spędził głównie w pierwszej lidze, którą zna jak własną kieszeń i jest specjalistą od awansów do ekstraklasy. Jeżeli wchodzi już do tej ekstraklasy, nie jest tak dobrze. Zresztą Sławomir Peszko, w tej chwili oprócz właściciela klubu, wiodąca postać w zarządzaniu Wieczystą, na pytanie, czy Moskal zostanie zwolniony przed zimą, powiedział tak. Wieczysta jest zbudowana w następujący sposób i może nie wszyscy to wiedzą. Trzeba było awansować na przykład do trzeciej ligi. Był skład na trzecią ligę, był awans, połowa składu była usuwana, brano nowych zawodników. Trzeba było awansować do drugiej ligi, oni zdobywali awans i znów wymiana składu. To samo było z pierwszą ligą, to samo jest z ekstraklasą. Oni po prostu budują skład nie na przywiązaniu do barw klubowych, bo w przypadku Wieczystej nie można o tym w ogóle mówić, tylko na konkretnych zawodnikach i trenerach, którzy potrzebni są do zrealizowania konkretnego celu. A teraz celem jest utrzymanie się w ekstraklasie. W związku z tym skład już zmieniono i wiadomo było od początku, że Kazimierz Moskal nie będzie Wieczystej. Natomiast ja jestem absolutnie przekonany, że on nie będzie długo bezrobotny, że zaraz znajdzie się jakiś klub w pierwszej lidze, który go zatrudni, ba, i ten klub awansuje do ekstraklasy.
0: To w takim razie, co powiesz o sędziowaniu w polskiej ekstraklasie i czy Marcin Schulz, szef kolegium sędziów, utrzyma się na tym stanowisku, bo powstał już w Polsce na wzór hiszpańskiego, tak zwany Archivo VAR, i tam punktują po prostu błędy sędziów, a tych błędów jest mnóstwo.
1: To trzeba wrócić do tego, o czym w liście pisał Paweł Sokolnicki, a co również przemycał w swoich różnego rodzaju wypowiedziach internetowych Tomasz Listkiewicz. Centrum VAR jest znakomitym technologicznym wynalazkiem, natomiast zastanawiam się, czy te zarzuty Pawła Sokolnickiego dotyczące tego, że szkolenie było na bardzo niskim poziomie, że do szkolenia byli zaangażowani ludzie, którzy nie mieli kompetencji, żeby szkolić, czy nie sprawia, że na razie ta technologia przerasta sędziów, bo to, że trzeba czekać 5 minut na decyzję, to jest to skandal absolutny. Wszystko byłoby dobrze, gdyby ta technologia była odpowiednio wykorzystana i sędziowie tłumaczyli od razu swoje decyzje.
0: No to teraz w takim razie przejdźmy już do europejskich pucharów. W czwartek 4 polskie drużyny powalczą o fazę ligową tych europejskich pucharów. Tak jak już wspomniałam, Jagiellonia, Białystok i Lech Poznań o Ligę Europy, a Górnik Zabrze i Raków Częstochowa o Ligę Konferencji. Jagiellonia i Lech pierwsze mecze u siebie wygrały i to bardzo wysoko. Natomiast Górnik przegrał u siebie, teraz będzie miał wyjazd z Monaką, a Raków zremisował na wyjeździe z Hajdukiem Split, ale rewanż zagra u siebie. Jakie dajesz szanse i komu?
1: Najważniejszy jest mecz Rakowa, dlatego że jest duże prawdopodobieństwo, no w przypadku Lecha to jest absolutna pewność, że Lech będzie grał dalej po tym zwycięstwie 7-0. Jagiellonii już taki pewny nie jestem tylko i wyłącznie ze względu na wynik, bo przypominam sobie początek tego spotkania, kiedy Iberia spokojnie mogła prowadzić 2-0 w Białymstoku. I wydaje mi się, że Gruzinów stać na to, żeby strzelić bramki u siebie. Natomiast Jagiellonia jest klubem, jest zespołem, który daje pewnego rodzaju pewność stabilizacji. Jagiellonia nie gra słabych meczów. Jagiellonia być może nie sięga jeszcze w tej chwili szczytów, natomiast daje gwarancję przyzwoitości. A przy przyzwoitej grze w Gruzji nie ma prawa tego spotkania przegrać w taki sposób, żeby zostać wyeliminowaną. Poza tym liczymy na to, że zarówno Lech, jak i Jagiellonia nie tyle awansują, ale wygrają te rewanżowe spotkania, bo te punkty do rankingu są potrzebne, żeby... My jesteśmy już na 10. miejscu w tej chwili w rankingu. Dodaje prawo startu polskiej drużynie bez eliminacji w Lidze Mistrzów, a wiadomo, że raczej się tam nie zakwalifikujemy przez grę, więc bierzmy to z dobrodziejstwem. Górnik Zabrze szanse ma bardzo marne. Przede wszystkim dlatego, że Monako jest zdecydowanie lepszą drużyną i musiałby być splot jakiś nadzwyczaj sprzyjających dla Zabrzan okoliczności, żeby Górnik wygrał ten

0: mecz w Monako i żeby awansował. Natomiast najważniejsze jest spotkanie Rakowa, dlatego że dwie drużyny w Lidze Europy nam nie wystarczą do tego, żeby dobrze punktować w rankingu. Potrzebny jest trzeci zespół, w tym najsłabszym z pucharów, czyli w Conference League, dlatego że liczba zdobytych punktów dzielona jest przez 5, przypominam. I to jest najbardziej istotne, więc jeżeli byłyby dwie drużyny w Lidze Europy i jedna drużyna w Conference League, to ja uważam, że można by ten sezon uznać za lepszy od poprzedniego, kiedy to cztery zespoły grały, ale cztery zespoły grały w Conference, czyli w tym najsłabszym z pucharów. I naprawdę to byłoby potwierdzenie tego, że ta liga jest coraz lepsza, a Górnik, który praktycznie nie daje punktów do rankingu, bo do tej pory były dwa remisy. Gra dobrze. Górnik gra dla siebie. Nie gra dla polskiej piłki, tylko gra dla siebie. Wszyscy zawodnicy Zabrza, cały klub zdobywają ogromne doświadczenie i to doświadczenie będzie procentować w przyszłości. Na razie oni tych punktów nie dokładają, ale gdyby tak się zdarzyło, że Górnik w przyszłym sezonie też zagrałby w kwalifikacjach, to już zagra o wiele lepiej.
1: W takim razie czekamy do czwartku i będziemy sprawdzać, jak poradzą sobie polskie drużyny w tych meczach rewanżowych czwartej rundy europejskich pucharów. Andrzej Janisz, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy, artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Jedynka. To jest radio. Radio kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S7 między węzłem Dworek a węzłem Nowy Dwór Gdański w pobliżu Starych Babek na 32 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka sprawiła, że zamknięty był prawy pas w kierunku Elbląga. Inne miejsce, siódemki, odcinek Grójec-Radom w pobliżu Białobrzegów. Na obwodnicy tego miasta na 3 kilometrze kolejna zepsuta ciężarówka i to auto blokuje prawy pas w kierunku Krakowa, ruch możliwy tylko po lewym pasie. Nie ma już utrudnień na Krajowej 10 na odcinku Wałcz-Piła w pobliżu Starej Łubianki na 170 kilometrze. Wciąż są problemy na Krajowej 11 w rejonie Kołobrzegu na 5 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w tył pojazdu firmy wykonującej prace drogowe. Droga jest zablokowana, ale wytyczono objazd ulicami Kołobrzegu. Po kłopotach na Krajowej 12 na odcinku Kotlin

0: Pleszew na 243 km, nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 32, Gubinek Zielona Góra w pobliżu miejscowości Radomia na 55 km. Doszło tam do zdarzenia czterech aut osobowych. Po kłopotach na drodze 92 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami w pobliżu Kałuszyna na 536 km. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz. Lokalnie głównie na północy, zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
1: Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Tysiące ludzi zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, by wspólnie świętować 35 lat niepodległej Ukrainy. W obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy wzięli udział m.in. przedstawiciele polskich władz, dyplomaci oraz tłumy Polaków, Ukraińców i przedstawicieli innych narodów.
2: Dzielą nas politycy, łączy nas wspólny cel, łączy nas zamiłowanie do wolności.
3: Tak, jest to ważne, ponieważ jesteśmy sąsiadami. Obecnie też w Warszawie mieszka wiele Ukrainek, wiele Ukraińców i to są to nasi przyjaciele, znajomi, więc chcemy z nimi świętować.
1: Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w wojnie z Rosją oraz uhonorowano Polaków zaangażowanych w pomoc dla naszych sąsiadów. W 1991 roku Polska była pierwszym państwem, które uznało suwerenność niepodległej Ukrainy. Demografia wymusza zmiany w polskim szkolnictwie. Na tydzień przed końcem wakacji dyrektorzy szkół z Poznania zwracają uwagę, że spadek liczby uczniów widoczny jest także w centrach dużych miast, skąd wielu mieszkańców przeprowadza się na przedmieścia. Problemem jest też brak specjalistów.
4: Sporym wyzwaniem jest znalezienie nauczycieli przedmiotów ścisłych, mówi Ewa Frąckowiak.
5: To stwarza również duże kłopoty organizacyjne, bo można by powiedzieć, małą szkołą się fajnie kieruje, zdecydowanie nie. Wystarczy, że jedna czy dwóch osób nie ma w trakcie roku i jest to gigantyczny problem.
4: Nauczyciele często łączą pracę w kilku szkołach, co wiąże się z kolejnymi kłopotami, dodaje dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Poznaniu.
5: Połączyć etaty, dopasować plan, to jest duże wyzwanie.
4: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych wolnych jest ponad 11 700 etatów. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Stan zdrowia 8-miesięcznego dziecka po wypadku w Krakowie poprawia się. W tragicznym zdarzeniu, do którego doszło w minioną sobotę, zginęli rodzice dziecka. Kierowca ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w idące chodnikiem młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Niemowlę, które jako jedyne przeżyło, trafiło w stanie ciężkim do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, mówi rzecznik placówki Katarzyna Pokorna-Chnyszyn.
6: Na ten moment po dwóch dobach możemy powiedzieć, że stan dziecka się poprawił. W tym momencie określany jest jako stan dobry, aczkolwiek wielu specjalistów w ciągu dalszym sprawuje nad nim pełną opiekę.
1: Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzut umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do zarzutów. Został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 8 lat więzienia.
7: To są aktualności jedynki.
1: Stany Zjednoczone ogłosiły zakrojoną na szeroką skalę operację finansową wymierzoną w Iran. Sekretarz skarbu Scott Bessent zapowiedział odcięcie Teheranu od wszelkich źródeł finansowania. Wezwał też inne kraje, by podporządkowały się żądaniu Waszyngtonu i zerwały związki gospodarcze z Iranem.
8: Operacja nosi nazwę Economic Outcast, a jej celem jest uczynienie z Iranu gospodarczego pariasa. Rozpoczynamy gospodarczą ofensywę przeciwko finansowym powiązaniom Iranu na świecie. Sankcje uderzają w 5 obszarów, które Iran wykorzystuje za granicą. Kryptowaluty, technologie, złoto, lotnictwo i żeglugę. Departament Skarbu zidentyfikował 60 firm, osób i statków na całym świecie działających w tych obszarach. Każdy kraj otrzyma kalendarz, do kiedy musi zaprzestać konkretnych działań. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na retorsję Departamentu Skarbu. Bessent twierdzi, że jego resort rozpracował wszystkie sieci przemytu ropy i obchodzenia sankcji. Głównym adresatem groźb Stanów Zjednoczonych są Chiny, które kupowały dotąd około 90% irańskiej ropy.

0: Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret określający sposoby ochrony infrastruktury krytycznej podczas wojny z Ukrainą. Dokument przyznaje władzom Rosji prawo do przejęcia kontroli nad aktywami rzeczowymi i finansowymi oraz formalnym prawem własności. Jeśli władze uznają, że podmioty odpowiedzialne za obiekty nie wywiązują się z obowiązku ich ochrony lub zbyt wolno przywracają je do pełnej użyteczności po ewentualnych atakach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych okresami duże. Tam też opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna 18 stopni w Suwałkach, 21 w Warszawie, 24 w Rzeszowie i Szczecinie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
8: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
9: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: W 2014 urodził się Alan Pinkerton. Karierę rozpoczął w służbach policyjnych Chicago. Potem założył pierwszą na świecie agencję detektywistyczną. Zasłynęła ona m.in. z rozbicia wielu band napadających na pociągi. W czasie wojny secesyjnej Pinkerton służył w wywiadzie wojsk Unii. Zmarł w 1884 roku. W 1940 w czasie bitwy o Anglię w odwecie za zbombardowanie poprzedniej nocy londyńskiej dzielnicy East End na rozkaz premiera Churchilla brytyjskie bombowce dokonały pierwszego w czasie wojny nalotu na Berlin. W 1991 roku Białoruska Rada Najwyższa proklamowała niepodległość Białorusi. Imieniny obchodzą dziś Grzegorz, Józef, Ludwik, Luiza i Patrycja.
1: Autopromocja. Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. 12 minut po północy. Słuchają Państwo radiowej jedynki.
3: Noc z reportażem.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia. Za konsoletą realizator Wojciech Boński oraz Kajetan Tłokowski, z którym wybraliśmy dla Państwa muzykę. I w tym gronie rozpoczynamy kolejną noc z reportażem. Jak zawsze cieszymy się na to spotkanie. Zmieniamy jednak nieco naszą audycję. Będzie ona trwała 2 godziny, a nie tak jak poprzednio 3. Przygotowaliśmy więc dla Państwa 2 dźwiękowe opowieści. Wysłuchajmy teraz fragmentów reportaży. W pierwszej godzinie nocy z reportażem szczególna opowieść. Mija bowiem 10 lat od śmierci naszej koleżanki z redakcji, Patrycji Gruszyńskiej-Ruman. Była to wybitnie uzdolniona, wrażliwa reportażystka radiowa, nagrodzona Prix Italia, czyli najważniejszym radiowym laurem. A teraz zapraszam do wysłania fragmentu archiwalnego reportażu Awantura o Asie.
4: Od początku była ingerencja w nasze życie, właściwie ustawianie naszego życia, mówienie, gdzie powinniśmy na wakacje jechać, jak wychowywać dziecko. We wszystko, dosłownie ile powinnam dziennie na zakupy wydawać. Do tego stopnia się wcierała. A mój mąż był trochę bezwolnym człowiekiem, no niestety. Pod zbyt dużym wpływem matki. Idealnie było, kiedy ona wyjeżdżała na przykład na pół roku do Stanów, bo tam ma siostrę. To wtedy on był zupełnie normalnym facetem. Normalnie działaliśmy na własne konto. Wracała mamusia, zaczynało się to samo. Przynosiła mu jedzenie do firmy jego, bo uważała, że jest źle karmiony przeze mnie, bo schudł. To samo było z Asią zresztą. Kiedy się nazywała, znaczy nie raz, jak Oświęcim na nią mówiła, bo była dosyć szczupła. To był moment, kiedy ona miała alergię pokarmową.
5: Dziecko chodziło do przedszkola. Dziecko wszędzie się bawiło. Ja organizowałam, gdzie żeśmy byli, kuliki dla innych dzieci, bo organizowałam, płaciłam zawsze trochę więcej, żeby po prostu to były różne zabawy. Ja ubóstwiam dzieci.
1: Reportaż Awantura o Asie, który przyniósł w 2007 roku wygraną Patrycji w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory, już za kilka minut będzie na antenie programu pierwszego. Po nim porozmawiamy z Waldemarem Kasperczakiem, reportażystą z Fundacji Głos Ewangelii, przyjacielem Patrycji, a także współautorem reportażu Awantura o Asie. Po godzinie pierwszej wspomnimy tych, którzy w 1944 roku poszli walczyć o Polskę. Mowa oczywiście o powstańcach warszawskich. Posłuchajmy fragmentu reportażu Waldemara Kasperczaka i Henryka Dedo. Jam gotów ci życie poświęcić.
6: Te dwa zdjęcia takie małe ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane. I jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon i do muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo plotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może, gdy była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać. Nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia.

0: siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam, jak zobaczyłam te zdjęcia. To był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
1: A teraz posłuchajmy wielkiego przeboju lat 90. To będzie utwór Mobiego. Piosenka, która wprowadzi nas w nostalgiczny nastrój.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Z wykształcenia była filolożką. Do studia reportażu i dokumenty dołączyła w 2000 roku. Była uczennicą reportażystki Janiny Jankowskiej, ale zawodowe szlify zdobywała również pod okiem dokumentalisty Macieja Drygasa. Zajmowała się tematami społecznymi. Jej najważniejsze prace to Winna, niewinna, Awantura o Asie, Między prawdą a prawdą, Śmietnik po śląsku, Wrócę, kiedy słońce już nie będzie mi potrzebne. Za swoje materiały Patrycja Gruszyńska-Ruman otrzymała wiele nagród. Warto wymienić Prix Italia, czyli radiowego Oscara, Melchiory, czy także Grand Press. W 2009 roku Patrycja została radiowym reportażystą roku. 5 lat później otrzymała Złoty Mikrofon Polskiego Radia, a w uzasadnieniu napisano: mikrofon przyznano za wrażliwość w opowiadaniu prawdy o człowieku i świecie.

0: Była skromną, wrażliwą, utalentowaną dziennikarką. Tę wyjątkową wrażliwość słychać oczywiście w jej pracach. I teraz zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu, który opowiada o skomplikowanych relacjach rodzinnych. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Patrycji Gruszyńskiej-Ruman w realizacji akustycznej Waldemara Kasperczaka Awantura o Asie.
1: Awantura o Asie. Występują babcia Grażyna, synowa Anna, wnuczka Asia. W pozostałych rolach psycholog i wychowawczyni. Miejsce akcji – Warszawa.
2: Mam taki paskudny, lekarski charakter. I zaczęłam po jakimś czasie pisać na maczynie. Kochana Asieńko, jesteś jedyną moją ukochaną wnuczką i nic i nikt tego nie zmieni. Więc gdyby tylko mogła normalnie porozmawiać z twoją mamą, można byłoby uniknąć kolejnych spotkań w sądzie, które są niepotrzebnym stresem dla nas trzech. Kocham cię, twoja babunia Grażynka. Syn był architektem. I ożenił się mając 38 lat, więc bardzo późno. Ona była o 6 lat młodsza, znaczy jest, bo ona żyje. Była niebrzydka. No, jakaś tam może trochę rezolutna, zresztą nie trochę. W każdym razie, no oni się znali krótko. 3 miesiące, jak mój syn powiedział mi, że mama, czy chcesz mieć wnuczka czy wnuczkę? No doszło w każdym razie do małżeństwa.
3: Moje pierwsze spotkanie z nią, kiedy weszłam do mieszkania męża, przedstawił nas sobie, to ona mi podała rękę bardzo tak oschle i dosłownie momentalnie się odwróciła. Do mnie poszła do swojego pokoju, zamknęła drzwi. To mi dało do myślenia.
2: Od razu powiedziała synowi, że mnie mamo nie będzie mówiła, dlatego że matkę ma jedną. To jest wystarczająco. Także ja zgodziłam się, mówię, dobrze, możemy sobie mówić po imieniu. I przez czas trwania małżeństwa 2 razy chyba wymieniła moje imię, a tak to mówiła bezosobowo. Co było dla mnie bardzo nieprzyjemne i powiedziałam synowi, że no nawet pies ma imię swoje. Pręciutko przyszła córeczka, cudowna zresztą, wspaniała, Joanna. Drugie imię miała moje, Grażyna. Dużo im tam pomagałam, ponieważ oboje byli w pracy, to tam obiady robiłam, tam dzieckiem się zajmowałam. Dziecko chodziło normalnie do przedszkola, ale bardzo często ze mną wyjeżdżało z powodu zdrowotnych, bo była na jedzenia uczulona, były trudności z jedzeniem, ale również, żeby no ile tylko możliwe, nie była w złej atmosferze domowej.
4: Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 16. Panią Grażynę Chrapkowską poznałam, chyba to było 6 lat temu, skoro w tej chwili Joasia zdała do gimnazjum, a poznałam ją, jak Joasia przyszła do poradni z babcią jako 6-latek. Miała wcześniej pójść do szkoły. I to był mój pierwszy kontakt. Następnie, chyba po 2 latach, już po śmierci swojego syna, pani Chrapkowska przyszła do nas znowu do poradni i chciała się widzieć z psychologiem, który opiekuje się szkołą, do której chodziła Joasia. To była szkoła, którą ja miałam pod swoją opieką. I tak zaczęły się nasze systematyczne spotkania.
2: Wnuczka powiedziała do mnie tak: babuniu, nie będziemy nic mówiły na temat taty. Ja mówię, dobrze, Asieńka, jak sobie nie życzysz, nie będziemy mówiły. Po jakimś czasie Asia powiedziała, wiesz babuniu, ale muszę ci coś powiedzieć. Ja mam koleżankę w klasie i od mojej koleżanki odszedł tata. Ale widzisz, ta moja koleżanka jest szczęśliwsza, bo on może w każdej chwili wrócić, a mu już nie wróci. Więcej żeśmy nie rozmawiały.
3: Kiedyś mi zadała pytanie Asia, czy rak jest zaraźliwy, bo usłyszała od babci, że przeze mnie mąż umarł, więc jak to dziecko zaczęło

0: jakoś tam kojarzyć, myśleć nad tym i stąd to pytanie takie właśnie, czy taki zaraźliwy.
1: Mówiła, że to wszystko przez mamę, że... No i co w ogóle?
2: Bo to mówili mi tak onkolodzy, że ciągłe stresy spowodowały jego nowotwór, który przebiegał po prostu skrycie. To mi mówili onkolodzy, to nie moja ocena.
3: Babcia opowiedziała mi sytuację. Zmarł jej syn i po śmierci swojego syna, synowa zabroniła jej kontaktowania się z wnuczką. Powiedziała, że nie rozumie tego powodu, nie rozumie jej racji, kocha to dziecko, bardzo by chciała się z nią systematycznie widywać i nadal się opiekować nią, a poza tym zwyczajnie pomagać matce w wychowaniu dziecka. Nie uzyskała takiej zgody.
2: Po śmierci syna dziecko przestało do mnie przychodzić. Matka, jak chciałam z nią rozmawiać, nie miała czasu albo w ogóle nie podnosiła słuchawki. No w ogóle nie było już kontaktu normalnego w ogóle z matką. No i zaczęły się i z dzieckiem, bo ja tam próbowałam, żeby dziecko jeszcze gdzieś spotkać, ale już dziecko było wystraszone. Już dziecko w ogóle nie bardzo chciało rozmawiać. Próbowałam do rodziny, też pojechałam jej, już próbowałam wytłumaczyć, że no przede wszystkim zależało mi bardzo, żeby jednak mieć kontakt z tym dzieckiem. No to wszędzie przedstawiła, że ja chcę odebrać dziecko. I kiedy już nie było żadnej możliwości, tak jak mówiłam, pytałam się wszystkich dookoła, co mam robić, no powiedziano, żeby spróbować ten sąd.
3: Pani Chrapkowska, pamiętam, szukała różnych dróg, żeby tę sytuację zmienić. Mimo wszystko podejmowała próby widzenia się z Joasią na terenie szkoły. Pamiętam, że szkoła bardzo wtedy ostro zareagowała. Matka zabroniła wychowawczyni i paniom ze świetlicy wpuszczania babci do szkoły, po prostu. Zakazała kontaktów na terenie szkoły. Werdykt sądu był dla mnie niezrozumiały.
2: I to jest list pierwszy. Kochana Asieńko, ponieważ od 14.06.2004 możemy kontaktować się listownie jeden raz w miesiącu, piszę do ciebie pierwszy list. W ostatnim czasie, o tu jest, jest duże zagrożenie burzami. W związku z tym chciałabym ci przypomnieć, że podczas burzy trzeba wyłączać komórkę, która zbiera wyładowania elektryczne i może spowodować ściągnięcie pioruna. Były o tym doniesienia w prasie i ty na pewno też o tym pamiętasz, ale przypominam ci o tym w trosce o twoje bezpieczeństwo. Ucałowania babunia. I to było w ten sposób, że ja pisałam list. Mam też listy, wszystko, 30 listów mam. Wszystko mam, od początku do końca. Ani jednego razu nie miałam odpowiedzi.
3: Werdykt sądu był absurdalny według mnie. Babcia miała prawo napisać do wnuczki raz w miesiącu list, wysłać ten list na adres szkoły, na ręce wychowawczyni. Wychowawczyni miała ten list oddać dziecku, wspólnie przeczytać bądź dopilnować, aby dziecko przeczytało ten list i tyle. Ponieważ jeden list zaginął, pani Chrapkowska poprosiła szkołę, poprosiła wychowawczynię, aby Joasia pisała takie pokwitowania, że list otrzymała.
2: Świstki papieru od pani wychowawczyni, która raz do mnie napisała, też niegrzecznie, a ja zawsze pisałam, szanowna pani profesor, ona taka profesor jak ja, baletnica, bo jest tylko nauczycielką, ale ja chciałam ją podbudować. No, owszem, raz, nie raz, chyba ze dwa razy napisałam, że jednak powinna pani zwracać uwagę, bo to zostaje na całe życie u dziecka, że nie szanuje starszych ludzi.
4: Ale potem tego, nawet tego zaprzestały się, bo uznałam, że nie ma to sensu. Nawet rozmawiałam właśnie z wychowawczynią, powiedziałam, że nie, Asia nie będzie kwitowała listów. Bo nam się po prostu nie chce tego robić. Koniec, no. Po prostu uznałam to jako kolejne takie zniewolenie, ona mi każe coś robić, czy mojej córce. Nie.
3: Były to przepiękne listy, piękne listy. Zresztą pani Chrapkowska jest fantastyczną osobą, która jest ciekawa świata, niezwykle aktywną intelektualnie, prawda? I ma mnóstwo do przekazania wnuczce. I w tych listach były opisy wydarzeń kulturalnych, podróży, refleksji na temat świata, przeczytanych książek. Rzeczywiście były to prześliczne, przepiękne listy i oczywiście przepełnione taką głęboką miłością, rzeczywiście.

0: No, ale ciągle nie było odpowiedzi.
1: Znaczy cały czas piszę, że może jak bym potrzebowała jakiejś pomocy, że mam się do niej zwrócić, jakbyśmy nie mogły sobie same poradzić. Że ona nam zawsze pomoże, że ona mnie po prostu kocha i chciałaby ze mną mieć jakiś kontakt, ale jakieś to takie... Nie wierzę w te słowa, po prostu. Gdyby mnie kochała, to by nie robiła takich rzeczy.
0: Poprosiłam o psychiatrę. Proszę, żebym była też zbadana przez psychiatrę. I wtedy pani doktor, wysłuchawszy mnie, powiedziała mi tak. No wie pani, co ja bym pani radziła, po koleżeńsku już, żeby pani sobie wzięła psa. Bo wie pani, panią tak rozpiera miłość i energia, że pani właśnie powinna się zająć, no może psem. Mówię, nie, przepraszam, ale nie.
2: Matka sądownie zmieniła córce drugie imię, żeby nie nosiła imienia babci Chrapkowskiej. Dla mnie to było niezrozumiałe i świadczące o ogromnej nienawiści. Ta matka nie wyraziła zgody na rozmowę z mediatorem. I na tym się skończyło. Nie wiem dlaczego jej tak nienawidzi.
3: To był zawsze brak akceptacji ze strony teściowej od samego początku. Zresztą mój mąż się dosyć późno ożenił, bo to miał chyba 37 lat. Więc to już trochę daje do myślenia, że właściwie wszystkie kobiety przede mną też nie były akceptowane. Zresztą on mi o tym mówił. Zawsze albo krzywe zęby, albo krzywe nogi, tak w cudzysłowie rzecz jasna, albo brak wykształceniu, czegoś tam doszukała się. No ze mną to była już ewidentna sprawa, bo w ogóle byłam bez studiów, więc to dla niej był nie tylko mezalians, ale straszny mezalians, bo ona to często powtarzała. Mówiła tak, mój syn popełnił straszny mezalians, żeniąc się z kimś takim. Akcent na kimś takim właśnie, no wiadomo było, o co chodzi.
0: Nigdy tego nie powiedziałam, bo to samo wynikało, że nigdy tego nie powiedziałam. Zresztą, Boże, naprawdę to dla mnie nie miało znaczenia. Gdyby była normalnym człowiekiem i normalnie, to żaden mezalians, jeszcze zwłaszcza teraz, kiedy właściwie dochodzą do głosu ci ludzie, co mają pieniądze, a nie wcale ci, co to coś znaczą. Także to... No ja rzeczywiście, no tam najpierw zrobiłam stomatologię, potem dorobiłam medycynę, pracowałam i w tym zawodzie, także no pracowałam bardzo dużo, dlatego podnieśli mnie, jak teraz były te możliwości podniesienia emerytury, to mnie tam podnieśli tę emeryturę, także mogłabym dla tego dziecka duże pieniądze przeznaczyć.
3: Od początku była ingerencja w nasze życie, właściwie ustawianie naszego życia, mówienie, gdzie powinniśmy na wakacje jechać, jak wychowywać dziecko. We wszystko, dosłownie ile powinnam dziennie na zakupy wydawać. Do tego stopnia się wcierała. A mój mąż był trochę bezwolnym człowiekiem, no niestety. Pod zbyt dużym wpływem matki. Idealnie było, kiedy ona wyjeżdżała na przykład na pół roku do Stanów, bo tam ma siostrę. To wtedy on był zupełnie normalnym facetem. Normalnie działaliśmy na własne konto. Wracała mamusia, zaczynało się to samo. Przynosiła mu jedzenie do firmy jego, bo uważała, że jest źle karmiony przeze mnie, bo schudł. To samo było z Asią zresztą. Kiedyś ją nazywała, znaczy nie raz, jak Oświęcim na nią mówiła, bo była dosyć szczupła. To był moment, kiedy ona miała alergię pokarmową.
0: Dziecko chodziło do przedszkola. Dziecko wszędzie się bawiło. Ja organizowałam, gdzie żeśmy byli, kuliki dla innych dzieci, bo organizowałam, płaciłam zawsze trochę więcej, żeby po prostu to były różne zabawy. Ja ubóstwiam dzieci.
3: To było tak, to było dla mnie wygodne o tyle, że tak teściowa ją brała na przykład na całe wakacje, prawda? Gdzieś tam wyjeżdżały, więc to było fajne, ale to przyjeżdżało dziecko zupełnie inne. Ja nie mogłam przez jakiś tam czas kontaktu w ogóle złapać. No to myślałam, że to kwestia po prostu wypoczynku, że tam była z innymi dziećmi i tak dalej, ale nie, ona była po prostu szpikowana przeciwko mnie, co później dotarło do mnie, ale to już po jakichś tam latach długich, bo mówienie jakichś takich treści różnych, no nie, że twoja matka wrona, twoja matka głupia, co za czapkę ci kupiła, coś, no takie tego typu rzeczy, które były mówione tam powiedzmy co dzień. I to dziecko tak, no nie wiem, no było rozdwojona była, bo nie wiedziała, czy ja jestem normalna, bo babcia mówi tak, coś takiego. Także robiła jej naprawdę ogromną krzywdę i tu mam żal, bo mówię, ja sobie poradzę ze wszystkim. Ale moje dziecko naprawdę było rozdwojone przez jakiś czas.
1: Byłam jeszcze mała, nie wiedziałam, jak babcia mi mówi,

0: o mamie takie rzeczy. I nie wiedziałam, co robić. Nie rozumiałam, czemu babcia tak się zachowuje po prostu. Bo jakby mi zaczęła tak mówić dłużej, to myślę, jak miałam wtedy 7-8 lat, to pewnie bym jej za któryś razem uwierzyła.
1: O, zawsze mówiłam, mamę swoją musisz kochać, bo mama jest jedna. A że jest inna, to jest prawda, ale to wypływa, że po prostu musi tu wkroczyć psycholog. To dziecku mówiłam, że lekarz. A czy właściwie psychiatra?
2: Znaczy ja się zamykałam w sobie. Uważałam, że i tak nic nie wskuram, bo nie mam wsparcia ze strony męża, więc tak trwałam i tak myślę sobie, że tak myślałam sobie, że po prostu to chyba prowadzi do jednego, no do rozejścia się naszego. Już był taki moment, żeśmy się na tydzień rozstali, bo uznaliśmy, że już nie dam rady. Nawet policja była wzywana wtedy, bo ona mi chciała dziecko zabrać i policja uznała, że jednak do mnie to dziecko ma wrócić moje. I na tydzień się do rodziców prowadziłam. Wtedy podjęliśmy taką decyzję oboje, że będziemy szukać pomocy u psychoterapeuty. Nawet mąż prywatnie tam kogoś znalazł i rzeczywiście trochę nam to pomogło. Mąż trochę zrozumiał, ale też nie do końca. Natomiast teściowa miała zakaz widywania się, przychodzenia do naszego mieszkania tak mniej więcej przez pół roku. Żeby po prostu mąż nauczył się żyć bez jej wskazówek, że tak powiem. Ale to mówię, to on się nigdy od niej nie odpępowił, ani ona od niego. Po prostu to był taki związek na całe życie. Zresztą ona mi tak kiedyś powiedziała, że byłoby idealnie, gdybym ja sobie poszła, a oni we dwoje mieliby Asię i sobie razem żyli.
1: Ocenę sporządzono w oparciu o obserwacje, bo to jest ocena psychologiczna. Tak, takie są opinie, niestety. Osobnej analizy wymagają reakcje badanej w związku małżeńskim. Mąż jest osobą zależną emocjonalnie od matki, poszukującego w partnerce podobnych cech. Emocjonalną, to znaczy no, serdeczną, jak najlepszą.
2: To był lipiec, 5 lat temu, tak, tak. Pozew do sądu, parę tygodni później dzwoni policja do mnie do domu. Kobieta, policjantka, mówi, że następnego dnia mam się stawić na grenadierów. I okazuje się, że jest wniosek, czy jak to tam się nazywa, że ja molestuję własne dziecko.
1: Po śmierci syna kiedyś przywiozła mi tu dziecko synowa, bo była chora, nie mogła iść do szkoły. Ona się tak bawiła, w pewnym momencie mówi, babuniu, ale mnie tu nie rusz. I zasłoniła pupę. A ja się przeraziłam. Mówię, Asieńko, znaczy ja cię kiedyś ruszałam, bo w ogóle zaskoczenie było absolutne. Na co dziecko odpowiedziało, nie, babuniu. No, a czy cię ktoś ruszał? Nie, nie, nikt mnie nie ruszał. Ale sam fakt już był, bardzo mnie zaniepokoił.
2: Na sprawie sądowej ona zostaje o to przepytana i ona, właśnie teściowa, z dokładnością, z tak powiem techniczną, opowiada, jak ja to robiłam. No. Straszna kobieta, w sensie, no draństwo wychodzi z niej. Ten opis, jak ja robiłam to z własnym dzieckiem. Także nic takiego nie stwierdzono, absolutnie. To po prostu był jej całkowity wymysł, ale mówię, że no, po prostu to była potworność, to był taki cios i to właśnie to zaważyło na tym, że ja tej kobiety nie chcę znać. Naprawdę nie chcę jej znać, no.

0: Ukochana Asieńko, w ostatnich dwóch listach napisałam do ciebie, również do twojej mamy, że będę finansowała twoją naukę w wybranej przez ciebie dobrej szkole gimnazjalnej, abyś łatwiej i wnikliwiej mogła pogłębiać twoją wiedzę. Niestety ta propozycja pozostała bez odpowiedzi, a to bardzo szkoda. Wiele mądrych dzieci pragnęłoby mieć takie możliwości, ale nie pozwalają na to ograniczenia finansowe ich rodziców. No mogę nawet 1000 złotych miesięcznie jak najbardziej przeznaczyć dla dziecka na naukę i na jej potrzeby do nauki, bo to jest dla mnie w tej chwili dla dziecka najważniejsze.
1: Ale zatem by szła ingerencja w nasze życie, więc ja tego nie mogę na to pozwolić. Absolutnie się na to nie godzę, stać mnie na utrzymanie córki i nie chcę, po prostu nie chcę, bo mówię, Asia nie musi do prywatnego gimnazjum chodzić, naprawdę.
0: Moja Anno, pierwszej sprawy sądowej nie byłoby, gdybyśmy normalnie rozmawiały o naszych kontaktach rodzinnych.

0: innych. Asia przecież zawsze będzie moją wnuczką. Nadal bardzo zależy mi na kontaktach z wnuczką, dlatego jeśli będzie taka konieczność, ponownie zwrócę się o pomoc do sądu. Pozdrawiam, Chrapkowska, Grażyna.
1: Jak ona by mi dała spokój. Nie wiem, niech ona do mnie na przykład napisze list, uprzejmy oczywiście, ale bez takiego grożenia mi tymi sądami, w ten sposób. Normalnie jakoś tak. A ona nie próbuje się do mnie zbliżyć, ona mnie nie próbuje przeprosić za to, co zrobiła z naszym życiem, z mężem moim, z Asi. Ona tego nie próbuje nawet robić.
0: Ja chcę jej doradzać, natomiast tam to jest zacietrzewienie, bo się uważa, że no właśnie ja wyrosłam ponad moją synową. A tak się zdarzyło.
2: Cały czas powtarzała, że mama jest zła, że to... żeby zamieszkała u niej, bo mi kupi pieska. Żeby tam chodziła do szkoły. Chciałabym po prostu, żeby była normalna. I żeby nie zmuszała, nie ingerowała w życie, żeby ciągle nie próbowała, żebym do niej, na przykład u niej mieszkała. Po prostu taka babcia, która jak to dziadkowie sobie co rozpieszczali, po prostu taka, do której zawsze można przyjść, która zawsze pomoże.
3: Ja nieraz widziałam Asię w kontakcie z mamą, prawda? Przy różnych okazjach. Czy to, nie wiem, odprowadzanie na wycieczkę, czy wspólne wigilie mieliśmy klasowe, uroczystości takie jak Dzień Matki. I naprawdę muszę powiedzieć, że no tutaj kontakt jest rewelacyjny, bo to jest nie tylko mama i córka, ale to są też przyjaciółki. I naprawdę każdemu dziecku życzyć takiej mamy.
0: Opinia w sprawie Grażyny, ustalenie kontaktów. Pani Grażyna deklaruje miłość do wnuczki, lecz w gruncie rzeczy pragnie zaspokojenia własnych potrzeb, bez liczenia się z oczekiwaniami dziewczynki, decyzjami jej matki. Dziewczynka, teraz wnioski. Dziewczynka jest silnie emocjonalnie związana z matką, nieprawda. No ale dobrze, bo powinna być. Więzi emocjonalne z babcią są luźne. Dziecko nie odczuwa jej braku, wręcz nie chce kontaktów z powodu sposobu traktowania jej przez babcię, stosunku babci do mamy. Dziewczynka sama dokonała oceny postępowania babci i podjęła decyzję o jej unikaniu. I dalej. Dobro dziecka nie wymaga uregulowania kontaktów z babcią. Może ona wpływać zaburzająco na rozwój dziecka. No to widać, bo jak zaburzająco wpływało. Ze względu na stosunek do matki dziecka i swój charakter kontrolujący, zagarniający.
1: W tej chwili Asia ma 12 lat, więc zastanawiam się. W tej chwili ona jeszcze nie chce tych kontaktów, ale powiedzmy, że za rok będzie chciała. Więc przede wszystkim będzie musiało się to odbyć na neutralnym gruncie, nie u mnie w domu. To po pierwsze nie u niej w domu, absolutnie. Z jakąś osobą, którą ja znam, to coś takiego wchodziłoby w rachubę, ale to oczywiście musi ze strony mojej córki wypłynąć i tylko z jej strony.
0: Nigdy jej kochać nie przestanę. Nigdy. Nawet jakby się wykoleiła, to i tak ją będę kochała. To w ogóle jest coś ponad moje siły. Dlatego tak szukam zainteresowań, bo ja nie będę przecież brała ani psa, ani kota. Ja muszę być poza domem, bo ja bym tu oszalała.
1: Ona właśnie manipuluje, kim się da w tej rodzinie również. I teraz, ponieważ nie ma okazji ze mną tego robić już, to robi to z taką młodszą dziewczyną, która weszła też do rodziny. Dokładnie ten sam scenariusz jest przerabiany w tym momencie. Próbują zastraszyć, że zabiorą jej dziecko. No to samo właściwie, że źle chowa, że to dziecko zbyt często choruje. No tak ja bym przerabiała własne życie.
0: Byłam za Mariolą. Mariola wszystko popsuła, bo po prostu nie chciałaby. Ja jej nawet mówiłam, słuchaj, ty jesteś no, z prowincji. No nie ze wsi, ale z prowincji. To ja ci będę podpowiadała w niektórych sytuacjach, żebyś mogła się znaleźć ten. Tak, tak, ciociu. Owszem, z siostrą żeśmy rozmawiały, to niestety była nieprawidłowa opieka matki, że to małe dziecko 3 razy było w szpitalu. I przepraszam, ale tam było to dziecko chore z brudu.
1: Pamiętam moment ogłaszania wyroku, kiedy sędzia mówi, że właśnie ma zakaz kontaktów i tylko ten list miesięcznie, jeden w miesiącu. I ona

0: głowę o ścianę i tak pomyślałam sobie, przegrała życie i nie czułam satysfakcji żadnej, absolutnie, tylko pomyślałam sobie, że nie wolno tak w życiu postępować jak ona, bo po prostu na samo dno się pójdzie. I myślałam, że ona daje to do myślenia i zmieni się, ale nie, to jest kobieta po prostu niereformowalna, ona się nigdy nie zmieni. Już nigdy w to nie uwierzę po prostu.
1: Mam 79 lat. Gimnastykuję się codziennie, 60 przysiadów, 60 skłonów, 60 skrętów, to na kręgosłup, i potem jeszcze takie doróbki, takie wstrząsania, kręcenie głową i tak dalej, i tak dalej. Zrobię wszystko, żeby zachować zdrowie do Asi pełnoletności. Żebym ja jej mogła powiedzieć bezpośrednio, bo pokazuję to cały czas, bo wiadomo, wszystko co robię to dla niej, że bezpośrednio, że ją ponad życie kocham. Takie listy do nich pisałam. Takie są ci liście, że jak ludzie przepisywali, to płakali. I wszyscy mówili, Boże, żebyś ja mogła mieć taką babcię, taką babcię.
2: Był to archiwalny reportaż Patrycji Gruszyńskiej-Ruman, Awantura o Asie. Opowieść zrealizował Waldemar Kasperczak i już za chwilę połączymy się z dziennikarzem, aby porozmawiać o Patrycji.

0: Połączyliśmy się z Waldemarem Kasperczakiem, dziennikarzem, reportażystą, współautorem reportażu Awantura o Asie. Dobry wieczór, Waldku.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Bardzo często w redakcji słyszę imię Patrycji, ale niestety nie miałem okazji jej poznać. Znam ją tylko z tych wspomnień. Jakim była człowiekiem?
1: Niezwykle pracowitą osóbką była. Wydała na świat czwórkę pięknych dzieci, ale zawodowo to był tytan pracy. Była w studio, za chwilę jej nie było, bo leciała na nagrania, zostawiała materiał i gnała dalej, bo już była umówiona na następne nagrania, więc niezwykle pracowita osoba. Tak ją postrzegam.
0: Znalazłem dzisiaj takie zdanie w antologii reportażu radiowego pod redakcją Jana Smyka. W biogramie Patrycji czytamy: nigdy nie rozstaje się ze sprzętem radiowym. Niekiedy z błahych, zdawałoby się przypadkowych nagrań, rodzą się tematy. Uważam, że reportaż radiowy daje niepowtarzalną możliwość poznania drugiego człowieka, jego losów, życiowych wyborów. To fragment wypowiedzi Patrycji. Rzeczywiście? Cały czas była z mikrofonem obok?
1: Kobiety noszą różne rzeczy w torebce, śminki, kosmetyki i różne inne rzeczy, a Patrycja nosiła mikrofon ze sobą i te materiały, które przewoziła, to nie były błahe rzeczy. Każdy materiał był naprawdę o czymś.
0: Jak się poznaliście? Pamiętasz, jak nawiązaliście współpracę?
1: Pamiętam. Tak, to poznaliśmy się w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie był taki piękny, były spotkania. Zjeżdżaliśmy się z całej Polski, reportażyści, mieliśmy kilka dni dla siebie, inspirowaliśmy się nawzajem, odsłuchiwaliśmy swoich prac. No i tam Patrycja przywiozła materiał taki właśnie o hospicjum. Temat przykuł moją uwagę i mówię, taka młoda osoba się takim kalibrem się zajmuje i to pamiętam, że to był pierwszy kontakt taki nasz i żeśmy zwrócili uwagę na Patrycję. Potem zrobiliśmy pomysł, żeby ją zaprosić do naszego zespołu, żeby dołączyła do naszego zespołu, bo niezwykle wrażliwa osoba. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że jest aż tak zdolna, bo to były początki naszej współpracy, a okazało się, że była naprawdę niezwykle zdolną osobą.
0: Czy możesz mi opowiedzieć trochę o tym stylu pracy Patrycji?
1: Mam przed oczami taki obraz. Wchodzę do jej studia, w którym ona miała swój komputer, w którym montowała, i widzę ją na podłodze, na kolanach. Pocięte paski papierów, kartki, które były za druki. Mówię, Patrycja, co ty robisz? Wysłuchaj, bo ja sobie wypisuję najważniejsze rzeczy z reportażu, na kartkę drukuję i potem to tnę na sekwencję i układam sobie to, w jaki sposób ma być to opowiedziane. No, mnie to rozbawiło po prostu, bo no, oczywiście pracowaliśmy wszyscy cyfrowo, a Patrycja pracowała w pewnym sensie analogowo, czyli po prostu ciała na paski pewnego rodzaju te sekwencje i układała sobie i mówi, zobacz, a może to powinniśmy tak to ułożyć, a może to powinniśmy ułożyć. I to było dla mnie zaskakująca forma. Ale faktycznie przy większych jakichś takich, gdzie było mnogość wątków w historii i wielopostaciowość występujących osób w reportażu, to ułatwiało jej to życie. Nie była w ogóle konfliktową osobą, współpracowało się z nią fantastycznie. Cały czas towarzyszyła jej wątpliwość. Wątpliwość taka, czy aby dobrze robi to, co robi. I myślę, że to jest typowe dla artystów, że mają taką twórczą wątpliwość, czy aby to, co robią dobrze. I też pamiętam, taką wrażliwość miała na swoich bohaterów i pytała się, a słuchaj, a czy czasem nie robimy krzywdy tej osobie, że tak ją przedstawiamy, więc to było typowe dla Patrycji.
0: To jest coś, do czego powinniśmy wracać, o czym powinniśmy pamiętać, prawda?
1: Na pewno.
0: Jak bohater będzie odebrany po reportażu.
1: Dokładnie, tak. Tym się bardzo przejmowała i na to zwracała wielką uwagę.
0: W 2014 roku był wyemitowany reportaż Między prawdą a prawdą. Bohaterem był Waldemar Chrostowski, kierowca księdza Jerzego Popiełuszki. Tutaj również słychać twoją pracę, twoje pióro, chciałem powiedzieć.
1: To wielki był przywilej pracować z Patrycją i pracować przy takich materiałach, jakie ona przynosiła. Przy tym materiale pamiętam, że Chrostowski w ogóle przepędzał wszystkich dziennikarzy, izolował się od mediów, miał już dosyć tego wszystkiego, a Patrycja wydeptała ścieżkę do niego i on no, w końcu uległ i przyjął ją.
0: Patrycja odeszła 10 lat temu. Ktoś z redakcji powiedział takie zdanie. Patrycja przeczuwała, tak jakby przeczuwała, że szybko odejdzie i dlatego tak dużo nagrywała. Zdobyła też najważniejszą radiową nagrodę, czyli Preitalia, za reportaż Winna Niewinna. CV niezwykle bogate.
1: Tak, tak, jak na 40-letnią osobę to jest niebywałe to, czego dokonała. Ale myślę, że nie, że ja się nie zgadzam z tym zdaniem, że ona przeczuwała. Oczywiście chorowała, zmagała się z chorobą i to nie było tak, że nagle zmarła, ale myślę, że ona miała taką naturę. Była ciekawa ludzi i kochała to, co robiła. I stąd ta mnogość nagrań, mnogość tych nagród, no bo była, no uważam, że była wyjątkową reportażystką.

0: kochała reportaż, kochała rozmowy z ludźmi. Patrycja nie była taką osobą, która dominowała nad rozmówcą. Przychodziła, miała taką osobowość dziewczyny z sąsiedztwa, więc ludzie od razu ją kupowali, otwierali się przed nią, ale sam dobrze wiesz, że nie zawsze jest łatwo kogoś otworzyć i zwłaszcza jak ktoś przychodzi z mikrofonem i kto nie ma doświadczenia z mediami, to wymaga to sporego wysiłku, żeby z kimś naprawdę porozmawiać o intymnych rzeczach.
1: Która z audycji jest twoją ulubioną? Audycji Patrycji?
0: Jeśli chodzi o kaliber, no to wiadomo, że winna, niewinna, no to jest najbardziej doceniona praca, która zdobyła tą Pri Italia, prawda? Ale taki jest reportaż, który nie był w żaden sposób nagrodzony. Poszedł tak normalnie na antenę przy okazji właśnie rocznicy Powstania Warszawskiego. Fok dla naszych chłopców śpiewał. Oparty na jednym głosie, opowiada jedna osoba, ale też jest bliski memu sercu przez to, że tam można było fajnie się tak wyżyć realizacyjnie na tym materiale. I też doceniam to, że Patrycja dawała mi taką przestrzeń.
1: W tym roku Audionomia, Fundacja Audionomia przyznała po raz pierwszy nagrodę imienia Patrycji Gruszyńskiej-Ruman i to bardzo dobry znak. To nazwisko będzie żyło, jej pracę.
0: Zgadzam się. Fajna idea i bardzo się cieszę, że Patrycja istnieje w naszym środowisku. I myślę, że też nie tylko w naszym. Także przez to, że właśnie ją wspominamy na antenach Polskiego Radia, to jest piękne.
1: I będziemy wspominali na pewno. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się wspomnieniami.
0: Z przyjemnością to zawsze robię. Dzięki wielkie.

0: Wracamy do Państwa po aktualnościach. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
3: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Możliwa jest

0: jest już transkrypcja zagranicznych aktów małżeństw pary jednopłciowych. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują od wczoraj nowe wzory dokumentów, w których zamiast obligatoryjnych rubryk dla kobiety i mężczyzny mogą pojawiać się dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Pierwsze wpisy do polskich ksiąg zrealizowano wczoraj rano, ale władze Zakopanego zapowiadają sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji.
1: Zaktualizowany system teleinformatyczny działa bez zakłóceń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że urzędnicy odmawiający wpisów narażają się na konsekwencje.
2: Urzędy, urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
1: Mimo to część samorządowców zapowiada możliwe odmowy wydawania dokumentów. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz powołuje się na konieczność ochrony tradycji i polskie orzecznictwo.
3: Bardzo ważnym jest dla nas promowanie tradycyjnego modelu rodziny, ale też bardzo szanujemy przepisy i według obowiązujących przepisów nie możemy wydawać takich aktów.
1: W przypadku odmowy wydania aktu ze strony kierownika urzędu wnioskodawcom przysługuje droga odwoławcza przed sądami administracyjnymi. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Policja wyjaśnia teraz, czy brali oni czynny, czy pośredni udział w bójce, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
4: Wszczęte zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków-Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
0: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Sprawa została już przejęta przez Policję Wojewódzką, a dziś w Krakowie odbędzie się pogrzeb zmarłego mężczyzny. To pseudokibic klubu Hutnik Kraków. Specjalna komisja wyjaśni, dlaczego maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa wjechał na tory zajęte przez inne składy, pomimo działającej sygnalizacji. Mówi o tym Polskiemu Radiu rzecznik Polregio Karol Jakubowski. Do tego incydentu doszło przedwczoraj na stacji Kielce-Herbskie. Karol Jakubowski powiedział, że na razie nie wiadomo, dlaczego doświadczony maszynista wjechał na zajęty tor i minął semafor wskazujący sygnał stój.
5: Do tego zdarzenia doszło o godzinie 11:20 na stacji Kielce-Herbskie. Skład został zatrzymany przez dyżurnego ruchu i nikomu nic się nie stało. Pociąg Polregio prowadził doświadczony maszynista.
0: W związku z incydentem ruch na stacji Kielce-Herbskie był wstrzymany przez mniej więcej godzinę. Pasażerom zatrzymanych pociągów zapewniono podróż innymi składami. Iran grozi synowi Donalda Trumpa. Irańska telewizja państwowa wyemitowała materiał, w którym twierdzi, że baron Trump jest w pełni monitorowany. Według New York Post irański reżim miał zaoferować $10 milionów za pozbawienie go życia.
6: Nagranie zatytułowano „Gdzie zabić barona Trumpa”. Pokazano w nim m.in. akademiki Nowojorskiego Uniwersytetu, na którym studiuje 20-latek, a także informacje o jego zwyczajach i ochronie. Materiał kończy się słowami „To dopiero początek, baron Trump, czekamy na ciebie”. Nagranie pojawiło się w czasie rosnącej presji USA na Teheran i zapowiedzi kolejnych sankcji. To nie pierwsze doniesienia o planach zamachu na otoczenie Donalda Trumpa. W ubiegłym miesiącu 8 mężczyzn usłyszało zarzuty spisku w celu dokonania morderstwa i aktów terroryzmu. Diana Skaja, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni aż 17 punktów. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i zwyciężyły. Rozgrywająca Alicja Grabka miała świadomość braków w polskiej drużynie w tym meczu.
8: Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku. To jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony.
0: To drugie zwycięstwo Polek. W sobotę biało-czerwone pokonały Węgierki 3-0. W innym poniedziałkowym spotkaniu grupy A Turcja wygrała z Węgrami bez straty seta. W następnym spotkaniu Polki zmierzą się ze Słowenkami. Ten mecz już dziś o 18:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur na północy kraju, tam też miejscami możliwa

0: Przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. W nocy od 8 stopni na północnym wschodzie i miejscami na Górnym Śląsku do 14 nad morzem, około 12 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1008 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 1001 hektopaskali z nadpółnocno-zachodniej Rosji powoli wypełnia się. Rozległy wyż 1024 hektopaskale z nadmorza północnego rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki wschodnie 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 2, temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na wschodniej do północno-wschodniego 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu umiarkowana do słabej, możliwa mgła. Wybrzeże środkowe, wiatr zmienny przechodzący na północno-wschodni 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu lub mgle, umiarkowana do bardzo słabej, możliwa mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra, do rana miejscami w zamgleniu umiarkowana do słabej, możliwa mgła. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 1 do 3, od wschodu wzrastające na 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: 7 minut po godzinie pierwszej. Słuchają Państwo radiowej jedynki.
1: Noc z reportażem.
3: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Antoni Rokicki ze studia reportażu. Rozpoczynamy drugą część naszej audycji. A co czeka nas w tej godzinie? Kilka tygodni temu obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś wybierzemy się na Plac Piłsudskiego w Warszawie. Tam od 20 lat organizowane są koncerty. Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Posłuchajmy fragmentu reportażu Henryka Deto i Waldemara Kasperczaka. Jam gotów ci życie poświęcić.
4: Nasze ostatnie zdanie w tej wojnie, która się działa ponad nami trochę już potem między Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci. No. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje, o i tyle powiem. Przez tą Wisłę, patrząc się jak konany zresztą.
5: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, no wiadomo, hełmy poprzybierali, pozbierali jakieś, prawda. No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia. No i jakiś Niemiec najpierw wziął go na cel, tak i koniec.

0: Warszawa i ja.
1: Już za chwilę wysłuchamy reportażu Jam gotów ci życie poświęcić Waldemara Kasperczaka i Henryka Dedo z Fundacji Głos Ewangelii. Jestem ciekawy, jak ten reportaż państwo odbiorą. A teraz połączymy się ze współautorem reportażu, Waldemarem Kasperczakiem. Dobry wieczór raz jeszcze.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Powstanie warszawskie to temat no, niezwykle ważny dla reportażystów. Zazwyczaj nagrywamy powstańców. Idziemy do domu, pijemy kawę, wspominamy, prosimy o wspomnienia z 1944 roku. A wy zdecydowaliście, że nagracie, opowiecie tę historię całkiem inaczej. O czym to będzie reportaż?
2: No tak, takich reportaży właśnie, o których wspomniałeś, już zrobiliśmy sporo. A też nie ukrywajmy, no, tych naszych powstańców ubywa nam z każdym rokiem. Nagraliśmy koncert Warszawa śpiewa niezakazane piosenki. Co ciekawe, tych nagrań dokonaliśmy dwa lata temu, w 2024 roku. No ale to jest temat taki, który może być zagrany tylko i wyłącznie konkretnie związany z kalendarzem, a ponieważ no, to już nagraliśmy, nie zdążyliśmy tego zmontować tak, żeby to poszło na antenę, więc odłożyliśmy, postanowiliśmy, że zrobimy to na przyszły rok. I jakoś o tym materiale zapomnieliśmy i dopiero go odgrzebaliśmy w tym roku, więc on ma tak naprawdę do nagrania mają dwa lata. Janek Młynarski prowadził ten koncert i wyśmienicie to robił. I pomyśleliśmy, że nagramy ten koncert, będzie zarejestrowany, a przy okazji zapytamy tych, którzy są na placu, czy mają jakieś wspomnienie, dlaczego są tutaj na tym miejscu, czym jest dla nich powstanie warszawskie.
1: W tym roku koncert obchodzi 20-lecie. Plac Piłsudskiego w Warszawie jest zapełniony. Tak też było w tym roku. Mhm. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie chcą razem śpiewać, że chcą w taki no, dosyć wcześniej niespotykany sposób obchodzić rocznicę, historyczną rocznicę?
2: No w ogóle to jest, dla mnie to jest fenomen. Fenomen tego świętowania. To jest fantastyczna idea i cieszę się, że muzeum coś takiego w ogóle zainicjowało i że to się co roku odbywa. Każdy koncert jest inny. W tym roku no, też miał inną wrażliwość. No, prowadził ją w tym roku Wąsik, no, bardzo zdolny pianista, Bartek Wąsik, i zrobił to taki no, swój charakterystyczny sposób. Tam jest taka piękna wypowiedź babci, która przywozi wnuki z Anglii i mówi, to jest moja misja, ja muszę pokazać moim dzieciom, co to znaczy Polska, co to znaczy, czym jest to wszystko, co się wydarzyło w Polsce. Więc no, to jest, to, no, piękne to jest, myślę, że to jest typowe dla nas, dla nas Polaków, taki pozytywny etos, że tak powiem, i pamięć o tym, co się wydarzyło.
1: Ciekawe są też początki tej inicjatywy. Jakiś czas temu rozmawiałem z pomysłodawczyniami, Dorotą Serwą i Weroniką Grozdewką-Łacińską. Opowiedziały mi o tym, że podczas pierwszego koncertu nie było nawet nagłośnienia. Była niewielka scena i tam po prostu śpiewano. Podobno też niektórzy mówili przy tej pierwszej edycji, że to powstańcze karaoke. Takie były głosy krytyczne, ale dzisiaj no, jest całkiem inaczej.
2: Są oczywiście teksty na telebimach, no bo nie wszyscy znają słowa tych piosenek i to jest piękne. No, jak się widzi, patrzy się na tych twarze, które no, śpiewają i od małego, od dziecka poprzez młodzież,

0: starsze osoby, dojrzałe osoby, to jest fantastyczne. I ja przy tej okazji wolę chciałbym podziękować Muzeum Powstania Warszawskiego, że jakby udostępnili też i wyrazili zgodę na wykorzystanie tych materiałów z tego koncertu i wypowiedzi też powstańców, które się tam pojawiają. Ja myślę, że te wspomnienia i ci powstańcy, to wywiera wpływ na całe pokolenia, tylko ich dzieci, ale też ich wnuków, więc staramy się zawsze, jak się uda, i spotkać takie osoby, które miały w swojej rodzinie powstańców, to zawsze to staramy się rejestrować, żeby mieć po prostu, żeby mogło to o tym usłyszeć więcej osób po prostu.
1: Pojawiają się nowe fakty, odkrywamy nowe tajemnice. Tak. Więc życzę wam tego, żebyście znaleźli jeszcze ciekawych rozmówców i mam nadzieję, że kiedyś posłuchamy kolejnych reportaży o powstańcach.
0: Byłoby miło.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę i życzę dobrej, spokojnej nocy.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: 1 sierpnia to dla naszego narodu szczególna data. Tego dnia o godzinie 17 wspominamy powstańczy zryw warszawiaków. Była to największa bitwa podczas II wojny światowej, stoczona przez organizację podziemną AK z wojskami okupacyjnymi. Ta nierówna walka trwała 63 dni. Reportaż, który za chwilę wybrzmi na antenie programu pierwszego, jest wspomnieniem, ale także hołdem oddanym tym wszystkim, którzy oddali życie za wolną Warszawę i wolną Polskę. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Jam gotów ci życie poświęcić.
3: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Witam gorąco widzów przed telewizorami w Polsce i na całym świecie. Ale przede wszystkim witam bohaterów wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, naszych kochanych powstańców warszawskich. To, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, jest dla nas najwspanialszym darem. Cześć i chwała bohaterom! To wszystko jest dla was. Jak co roku, tak i dziś, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego czcimy pamięć bohaterów najdłuższej bitwy w dziejach naszego kraju, która stała się symbolem heroizmu i walki o wolność. Oddajemy hołd poświęceniu powstańców. Dzisiaj poprzez śpiew, muzykę i wspólnotę upamiętnimy nie tylko walkę, ale też życie codzienne powstańczej Warszawy. Nazywam się Jan Emil Młynarski i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego koncertu. Członkowie mojej rodziny byli w konspiracji i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Z tamtego okresu zostało po nich dosłownie kilka zdjęć, prawie żadnych innych pamiątek. Ale skarbami mogą być i są nie tylko przedmioty. Jeszcze istotniejsze są wspomnienia i opowieści, czyli tak zwana historia mówiona. To ona kształtuje tożsamość, budzi ciekawość, porusza wyobraźnię, nie pozwala zapomnieć. Posłuchajmy.
4: Te dwa zdjęcia, takie małe, ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane. I jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon i do muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo plotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może gdy była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać. Nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia, siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam, jak zobaczyłam te zdjęcia. To był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
5: A to jest mój aparat Leica, przy pomocy której wykonywałem zdjęcia w czasie okupacji.

0: patrzy. Miał okazję jako jeden z pierwszych fotografować Zichera po powstaniu Warszawy.
1: Siekiera motylka na początek.
2: Siekiera motyka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem kupią buty. Siekiera motyka, linka, drut i pan malarz jest kaput.
3: Przyszedł pan z rodziną?
4: Tak. Żoną i zwójką dzieci przyszliśmy dzisiaj, przyjechaliśmy z Krakowa oddać hołd powstańcom warszawskim.
3: No dlatego, że powinniśmy czcić naszych polskich bohaterów. Nie ma znaczenia to, że powstanie upadło, ale to, że był to zryw narodowy Polaków, którzy chcieli po prostu wyzwolić się spod okupacji niemieckiej, prawda? To po prostu jest to wyraz takiego buntu, tak? Poza tym trzeba powiedzieć, że to było przecież dobrze zorganizowane państwo podziemne, które w zasadzie w momencie, gdy doszło do wybuchu powstania, zaczęło funkcjonować tak na zewnątrz, prawda?
5: Przyjechaliśmy z Jarocina. Bardzo ważne miejsce, dlatego że uważam, że tyle młodych żyć oddanych dla naszej wolności to jest coś niesamowitego. Poza tym córka jest pasjonatką powstania, wszystko się dowiaduje, czyta i tym bardziej jeszcze jest taka, tak mnie zaraziła, że zabiera mnie teraz ze sobą co roku.
3: Czyli to nie pani córkę zabrała, ale odwrotnie.
5: Odwrotnie, tu córka mnie zabrała, tam jest jeszcze moja wnuczka, także rodzinnie.
3: A skąd to zainteresowanie, ta pasja?
6: Właściwie trudno określić, odkąd pamiętam, pasjonowało mnie temat II wojny światowej, ale szczególnie powstanie warszawskie. Udało mi się zapoznać z panią, która była sanitariuszką w powstaniu, jej siostra zginęła pod gruzami. Pani nazywała się Danuta Czapecka, która zginęła, moja znajoma Maria Czapska zmarła 2 lata temu w grudniu. Bardzo pasjonujące rozmowy były między nami, ogromna przyjaźń, ogromna wiedza przekazana przez panią Marię. Obiecałam, że będę tutaj każdego roku i dotrzymuję słowa. Pamiętam, jak pani Maria wspominała swoją koleżankę Barbarę Pająk, słynną panią Pająk, która wyniosła krucyfiks Jezusa z kościoła, piwnicami niosły. Bardzo się przyjaźniły, przez wiele lat spotykały się. Historia opowiadana przez panią Basię też była dla mnie niesamowita, pasjonująca i to po prostu zostaje. Chciałabym, żeby moje dzieci też pamiętały o naszych bohaterach.
2: Przecież kultura nie zabrania robić takie polowania i widocznie z nimi źle.

0: Zawsze. Ja byłam tak, że roznosiła zawiadomienia o Powstaniu Warszawskim i ja zanosiłam zawiadomienia, gdzie kto się ma stawić. Chodziłam po prostu po domach, a wtedy nie wolno było nic notować, bo mogli Niemcy złapać i wtedy ileś osób by było ukaranych za to. Także tylko trzeba było pamiętać. Czasami mi się zdarzało, czy po powstaniu i tego, o, to ty mnie zawiadamiałaś.
1: Szanowni Państwo, przedwojenna stolica była miastem pełnym muzyki. Śpiew, dźwięki instrumentów, katarynek stanowiły ważny, istotny element kolorytu warszawskiej ulicy. W okupacyjnej Warszawie i podczas powstania piosenki pełniły funkcję szczególną. Pomagały odetchnąć, zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Jednoczyły warszawiaków, podnosiły na duchu i były oczywiście narzędziem walki. Często do popularnych melodii dodawano nowy żołnierski tekst. Taki utwór rozprzestrzeniał się po powstańczym mieście w błyskawicznym tempie i zagrzewał Polaków do bojki. Tak właśnie było z tą pieśnią. 1 sierpnia, Dzień Krwawy. To przedwojenne tango pochodzące z Urugwaju. Zaśpiewamy tę pieśń za moment, a zagra ją mój zespół, Warszawskie Kombo Taneczne, który właśnie dziś obchodzi jubileusz 14-lecia istnienia i oddaje hołd warszawskim kapelom z orkiestrą uliczną z Chmielna.

0: Chmielnej na czele. Orkiestra Uliczna z Chmielnej grała na ulicach Warszawy ponad 70 lat. I podporą tej orkiestry był przez wiele, wiele dekad Zdzisław Siemaszko, powstaniesz warszawski, zmarły kilkanaście lat temu. Dzięki uprzejmości jego rodziny dzisiaj symbolicznym akcentem jest to, że Piotr Zabrocki gra na gitarze Zdzisława Siemaszki i pan Zdzisio dzisiaj znowu jest z nami. Wykonajmy wspólnie tę piękną, wzruszającą, powstańczą pieśń.
1: Sierpnia dzień krwawy powstał.

0: my.
1: Co sprawia, że pani tego popołudnia jest w tym miejscu?
2: Wie pan co? Bo byłam małą dziewczynką 9-letnią, jak przeczytałam książkę Zośka i parasol, kamienie na szaniec, powstańcza przesyłka. I tak mnie to wstrząsnęło, że po prostu jestem szczęśliwa, że dzisiaj można tych ludzi uhonorować. Moje dzieci chodziły do liceum Batorego, gdzie chodził Baczyński, Zośka, Rudy, Alek. I po prostu dla mnie Baczyński, który zginął w tak młodym wieku, a już był tak wspaniałym poetą, to po prostu, wie pan, dzisiaj chce mi się płakać nawet z tego powodu. Naprawdę. A ich już nie ma między nami. No i to już jest kilkaset osób tylko.
3: No to, że jesteśmy, chcemy radośnie czcić ten dzień, bo dzięki tym ludziom, którzy wtedy walczyli, my dzisiaj idziemy pełni nadziei, że będzie zawsze dobrze. A mam też wywieszoną flagę przez całe 60 dni. Oni walczyli, także każdy dzień jest drogi.
4: Wydaje mi się, że to jest no, taki najlepszy sposób, aby dzieciom też przekazać jakieś wartości. Wartości no, patriotyczne. Skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, że to jest nasza ojczyzna, że trzeba ją jakoś kochać.
1: Mieszkacie tak... państwo tutaj?
4: Nie. Mieszkamy dosyć daleko. Mój mąż jest Francuzem.
1: Czyli przyjechaliście z Francji, żeby się znaleźć?
4: Prawie, że specjalnie. A ponieważ jednak to jest trudno tak wychowywać dzieci w takim duchu polskości, no to przynajmniej taki moment jest takim właśnie dobrą okazją, żeby no, cokolwiek tym dzieciom przekazać o tej naszej Polsce.
5: No, jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że no, jesteśmy świadome tego, że właśnie 80 lat temu ci ludzie walczyli o to, jak teraz żyjemy, o to, jak bardzo wpłynęli na nasze szczęście, na nasz dobrostan. I jesteśmy tego świadome, jesteśmy bardzo wdzięczne. Dlatego właśnie przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia do Warszawy.
6: Żeby jakby uczcić pamięć tych, którzy brali udział w powstaniu. Żeby nie zapomnieć o nich i żeby pamiętać o tym, co oni dla nas wszystkich zrobili.

grały, pomagały, ale nawet i te, które musiały też ugotować dla tych chłopców, chorych i dla rannych i tak dalej. A oprócz tego właśnie podkreślam, że warszawianki zawsze dbały i miały opinie bardzo eleganckie i w związku z tym układały spódnice pod materacem i na tym spały i dzięki temu wypracowały.

0: myślę, że chęć zjednoczenia się jako mieszkańcy Warszawy, chęć bycia razem, chęć pamiętania tego, co się działo w historii, chęć połączenia się, spędzenia razem wspólnie tego pięknego, dumnego czasu i pamięć o bohaterach.
1: Proszę pana, dać pokłon powstańcom, że ta pamięć nie umarła. I to jest dla mnie jakiś oddanie honoru dla powstańców. I tylko tyle, no, żeby cieszę się, że tyle młodzieży jest. Bo naprawdę jest dużo młodych i to się liczy i może ta Polska jeszcze ma jakieś nadzieje.
2: Chyba jest pierwsza uroczystość, gdzie widać dużo młodych. To jednak jest ta przeszłość innych młodych ludzi, którzy zginęli, inspiruje do myślenia. I chciałbym, żeby w tej współczesności było coś dobrego.

0: papierośnica, chociaż nie paliłam papierosów ani czesiek, bo byliśmy harcerzami. Powstała w obozie jeńców wojennych z Menaszki. Jak nas przyjmowali do obozu, to każdy dostał numer, a numerem była taka wisząca blaszka metalowa, tu jest wyraźnie to pokazane, i myśmy musieli to zawsze nosić, taką blaszkę. Pod tą blaszką jest napis: na pamiątkę kochanej Zosi, Czesław. Jaką człowiek do tego przykładał, no, szacunek, jaką taką miłość, że to takie było ważne, że było ze mną.
1: Zosiu, Zosiu, Zosiu, Zosieńko, to od wielu lat pierwszy koncert bez ciebie. Zofia Czekalska, Sosenka, w czasie Powstania Warszawskiego miała 21 lat i była łączniczką w zgrupowaniu Kropy 2. 6 lipca obchodziłaby 101 urodziny. Odeszła 3 miesiące temu na początku maja. Cześć jej pamięci. Robiła na drutach tak przeróżne rzeczy, była czarodziejką. Czegóż ona nie potrafiła na tych drutach zrobić? Zaśpiewamy teraz pieśń skomponowaną przez Jana Markowskiego, pseudonim Krzysztof. Ten autor przedwojennych szlagierów, wielkich szlagierów, napisał podczas powstania Sanitariuszkę, Małgorzatkę, Małą dziewczynkę za K oraz słynny Marsz Mokotowa, nieformalny hymn dzielnicy. Na Mokotowie się wychowałem i do dziś tam mieszkam. Od 69 roku na pamiątkę godziny W codziennie o godzinie 17 z mokotowskiej wieży zegarowej przy ulicy Puławskiej rozbrzmiewa Marsz Mokotowa i niezmiennie wzrusza. Tych, którzy jeszcze tam nie byli, zapraszam serdecznie, to jest przepiękne.

0: Nie chciała, ale tak mówi, mnie męczył, że musiałam opuścić Warszawę. Mówi, a później się dowiadujemy, że powstanie wybuchło. Takie rzeczy się pamięta, o taki dzieciak mały pamięta. Są nie do zapomnienia. Trzeba oddać cześć i honor walczącym, którzy walczyli. Aj, niestety.
1: Pamięć o tych, którzy oddali życie za Polskę i Warszawę, skłania mnie do tego, żeby tu być. W tym miejscu, o tej porze, godzinie 17. Bez nich nie byłoby Warszawy, nie byłoby Polski. Jestem zadowolona, że mogę w takiej pięknej uroczystości uczestniczyć.
2: Oni zrobili to coś wielkiego. Ten zryw wolności ku niezależności z tej strony czerwona zaraza stała. Próbowali ich nie dopuścić do tego, żeby ich but postąpił na ziemi warszawskiej, mazowieckiej, ogólnie. No ale niestety nie wypaliło, no i co zrobić, ale należy uhonorować, którzy brali w tym udział, tacy mali ludzie, dorośli, cały firmament wiekowy.

była taka ogromna przede wszystkim życzliwość wzajemna. Na przykład tam były takie dwie siostry, Gettel się nazywały. Zaprzyjaźniona z nim byłam do śmierci. Tak samo taka była śliczna dziewczyna z przepięknymi, grubymi włosami. Niemcy ją postrzelili w szyję, uważali, że ją zastrzelili. Tymczasem ona przeżyła. I też byłam z nią zaprzyjaźniona aż do jej śmierci. Czyli te przyjaźnie były takie na całe życie.

0: Powstanie Warszawskie jest takim naprawdę momentem, w którym ten zryw nie wolno podważać, że nie było sensu go wywoływać, dlatego że ludzie mieli tak dość i ludzie byli tak sfrustrowani już tym po prostu śmiercią, która przychodziła w czasie okupacji, że to musiało nastąpić i to nastąpiło. No. Wtedy i powstanie nam dało bardzo wiele, dlatego że pozwoliło utrzymać nasze ostatnie zdanie w tej wojnie, która się działa ponad nami trochę już potem, między Niemcami, Rosją i tymi krajami takimi większymi, no Stany Zjednoczone i tak dalej, alianci. No. I gdybyśmy my swojego też takiego wtedy krwią zaznaczonego miejsca nie wyznaczyli w centrum Polski, no to byśmy w ogóle byli walcem już rozjechani totalnie, a tak to przynajmniej zaznaczyliśmy, że tu jest Polska. Wielu osób zginęło wtedy, ale Ruscy nie wkroczyli tutaj na swoje. O, i tyle powiem. Przez tą Wisłę, patrząc się jak konany zresztą.
1: Wie pan, mojego wujka, 4-letniego, zastrzelili. 4 lata dziecko, zastrzelone zostało. Bawili się w barykady. I na barykadzie, no wiadomo, hełmy poprzybierali, pozbierali jakieś, prawda. No, bawili się wojnę, jak to dzieci w czwartym roku życia. No i jakiś Niemiec snajper wziął go na cel, pach i koniec. No to jest szczególnie dla mnie jest no, pierwsze wspomnienie. Nie mówiąc już o dziadku, którego straciłem na ulicy Krucza.

0: To było na Czerniakowie, gdzie zresztą bardzo ciężkie walki były i pod wieczór trochę ucichły akcja, trochę Niemcy się uspokoili, trochę my i wpadliśmy do mieszkania, gdzie był patefon. I pamiętam, że ułożyliśmy się na podłodze, włączyliśmy ten patefon z korbką taką i płyta, która była, to właśnie był Fok.
1: A pan Fok mieszkał w tym samym domu co ja, na Koszykowej 69. Oczywiście myśmy jako widzowie w tych koncertach uczestniczyli, bo on dla nas śpiewał.
2: Fok był wspaniały. Fok wyszedł na scenę w towarzystwie takiego powstańca, który grał na mandolinie. Śpiewał i dostawał straszliwe brawa.
0: Także ja słyszałam Foka na płycie na Czerniakowie i to on śpiewał wtedy ostatnią niedzielę. Zresztą piosenki nie doczekaliśmy końca, bo jakieś kula rekoszetem się odbiła od ściany, wpadła, uderzyła w ten patefon i muzyka się skończyła.
3: Mieczysław Fok, pseudonim Ptaszek, był członkiem Armii Krajowej, służbę pełnił w 6 oddziale, czyli Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W powstaniu wziął udział w ponad 100 koncertach dla wojska i ludności cywilnej. Podczas występów kilka razy został ranny. Za swoją powstańczą działalność został odznaczony Krzyżem Walecznym. Od rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który rezydował w Londynie, jako 4. Polak w historii został odznaczony Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi z mieczami. Jednym z najbardziej znanych utworów z repertuaru Mieczysława Foga jest piosenka o mojej Warszawie. Napisał ją Albert Harris w listopadzie 1944 roku, tuż po upadku powstania. Kompozytor ofiarował tę piosenkę panu Mieciowi w styczniu 1945 roku i dał mu wyłączność na jej wykonywanie. Tą piosenką pan Miecio poruszał serca słuchaczy do końca swojej ponad 70-letniej kariery. Janku, maestro, szanowni państwo, wykonajmy wspólnie ten niepisany, nieformalny hymn Syreniego Grodu, piosenkę o mojej Warszawie.
4: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wie, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nie znam, jak rosa błyszcząca nad ranem, miło.
5: O, przyjechaliśmy aż z Hamburga.
6: Specjalnie na
5: was. Specjalnie mam. No, na całej uroczystości.
6: A dlaczego to jest tak ważne?
7: No, się historię uczyłam i historia mnie zawsze trochę interesowała. No i miałam dobrą nauczycielkę polskiego, co o Katyniu mówiła i tak dalej. Z Uniwersytetu Warszawskiego pani Czup, ale już niestety nie żyje. Ale naprawdę warto było.
6: Co sprawia, że w to popołudnie panowie są w tym miejscu?
8: No obowiązek.
9: Zadania.
8: Obowiązek Polaka. Chociaż mnie w jednym wypadku, wie pan, cieszy, że są dużo ludzi młodszych jest ode mnie. Także jakiś ten powiew wiatru jest troszeczkę. Ja mówię, taki optymizm dla mnie, bo z mojej półki tu już mniej ludzi idzie. Bo wiadomo, nie każdy ma już taką połeczkę zdrowie. Ale tutaj patrzę, ludzie młodzi idą, także może coś z tego wyjdzie.
10: Moi wujkowie brali udział w powstaniu warszawskim, a po drugie mój dziadek był w AK, tu w Otwocku, prężnie działającym, także nawet z tego tytułu był awansowany do rotmistrza. Muszę tu być, mimo że przejechałam z dosyć daleka, ale muszę tu być. Okolice Poznania. Także uważam, że każdego to po

0: powinno być obowiązkiem. Naród bez tradycji, bez swojej historii nie jest narodem, także uważam, że każdego obowiązkiem powinno być na takich historycznych wydarzeniach, różnych, nie tylko na Powstaniu Warszawskim, na różnych wydarzeniach.
1: Przywiozłam moje wnuki z Anglii, z Londynu, żeby zobaczyły specyficznie ducha polskiego i żeby po prostu widziały nasz pierwszy piękny kraj, bo to nie można przekazać słowem, tylko właściwie trzeba to przeżyć, żeby podać dalej. Tak? Więc to jest dlatego. I po to, żeby po prostu byli i widzieli i dać tyle, ile oni mogą wziąć, patrząc pod uwagę wiek, bo oni mają 14 lat i 10 lat. I wzięliśmy przewodnika i on nas oprowadził, gdzie jego mama walczyła na Starówce. Pokazywali te kanały, więc po prostu tak trzeba, nie? No bo jak przekażesz tego ducha? A ja jako babcia, ja przyjeżdżam po to, żeby sprawdzić mój obowiązek.
2: I wierz mi, Warszawo, prócz piosny jam gotów ci życie poświęcić.
3: Był to reportaż Jam gotów ci życie poświęcić, Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka z Fundacji Głos Ewangelii. Komfort.

I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy dzisiaj. Dziękujemy za wspólnie spędzoną sierpniową noc z reportażem. Zapraszam oczywiście na kolejny program. Jak zawsze w nocy, z poniedziałku na wtorek, kilka minut po północy. Program przygotowali Wojciech Boński, Kajetan Tłukowski, Antoni Rokicki. Kłaniamy się Państwu i do usłyszenia za tydzień.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: We wtorkowej audycji odwiedzimy ośrodek rehabilitacji zwierząt Marysieńka. To tutaj leczone są dzikie ssaki poszkodowane w wyniku kolizji drogowych czy kontaktu z wolno puszczonymi psami. Wrócimy do akcji Portret Słuchacza, czyli spotkań z fotografem Wojciechem Grzędzińskim i zapowiemy już przedostatni przystanek na tegorocznej trasie Lata z Radiem w Gołdapi.
2: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. usłyszał zarzuty umyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego, w wyniku czego nieumyślnie spowodował wypadek. W sobotę kierowca staranował swoim samochodem młode małżeństwo idące chodnikiem. Oboje zginęli. Ich 8-miesięczny syn wciąż jest w ciężkim, choć stabilnym stanie. 26-latek nie przyznał się do winy.
4: Biegli ustalili wstępnie, że 26-latek jechał z prędkością około 70 km na godzinę, a na ulicy Solnej obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Jednak zdaniem podejrzanego przyczyną wypadku była nierówna nawierzchnia drogi.
5: Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
4: Mówi prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Podejrzany trafił do aresztu tymczasowego.
6: Jako uzasadnienie sąd podał obawę matactwa ze strony podejrzanego, a także możliwość wymierzenia mu surowej